0: bardziej niż zajęty, panie i panowie. Natomiast z redaktorem Bogdanem Ferencem przekażemy dobre informacje. Nie wiem, czy Irlandia tęskni za mną. Ja trochę tęsknię do mojej pięknej, cudnej Zamojszczyzny. Natomiast po pierwsze, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Od wczoraj pada spokojny deszcz. Są różne ruchy przyspieszone, są jednostajne. Ten deszcz jest jednostajny, więc ta sucha zamojska, lubelska gleba będzie nasycona. W związku z tym to, co spędzało nam sen z powiek, pożar Puszczy Białowieskiej już poza nami. Natomiast dobrze poinformowanych źródeł, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, które prowadzą mnie do stosownych służb pod niebem ziemi zamojskiej, wszystko wskazuje na to, że były to podpalenia. Niestety. To bardziej niż martwi z wielu powodów. A po drugie, robi się wielka afera, bo sam rozmawiałem z osobami, no, które były zbulwersowane tym, że biedni strażacy, którzy z narażeniem życia ratowali Puszczę Solską, nie mieli nic do picia, ponieważ stosowne ministerstwa grzejące się w blasku fleszy i kamer telewizyjnych, tutaj mówię między innymi o panu Kierwińskim i odratowanej przez koalicję panią minister klimatu Heni Kloskę, uratowaną przed tym, aby nie przedśpiesznie nie odeszła ze swojego stanowiska. Więc wracając do obrońców Puszczy Solskiej, naszych cudnych strażaków, wspaniałych ludzi. Nie mieli im zabezpieczonej wody, przekąsek, ani ciepłej strawy. I to naprawdę jest haniebne. Powiem wprost i bez ogródek, haniebne, ale zamojska wieś, zamojski Józefów, piękne zamojszczanki i mieszkańcy ziemi zamojskiej pośpieszyli druhom z pomocą i byli i najedzeni i mieli wody pod dostatkiem. Natomiast Bogdanie, no jeżeli takowe rzeczy wychodzą, no to powiem szczerze, cóż może myśleć zwykły obywatel, kiedy państwo, i mówię to z bólem, jako państwowiec, jako człowiek, który kocha Rzeczpospolitą Polską, no to państwo nie spełnia wymogów swoich i obowiązków wobec obywateli, ba, wobec funkcjonariuszy publicznych, bo tak można nazwać strażaków, którzy z narażeniem życia ratują ostępy leśne, ratowali Puszczy Solskiej. Na szczęście spadł ten deszcz. No a po trzecie, rzecz, która no, powinna zastanawiać w tej całej układance, co by było, gdyby tych wozów strażackich było mniej, więc mówię tutaj o pewnym Funduszu Sprawiedliwości. No i policzyłem sobie, że w roku pańskim 2023, kiedy jeszcze PiS rządził, 16 dużych wozów strażackich trafiło na Zamojszczyznę i wszystkie były używane podczas akcji gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej. Zakręt losu, takie trochę qui pro quo, jakby to powiedzieli nasi skamandryci z międzywojnia. O czym to świadczy, redaktorze, zanim przejdziemy do spraw irlandzkich?
1: No trudno tutaj cokolwiek powiedzieć, ale chyba ciśnie się też na usta, że prawdopodobnie ministerstwo wyszło z założenia, że strażacy są od gaszenia pożarów, a nie od biesiadowania i dlatego nie załatwili, nie przysłali im ani kanapek, ani wody. No ale mówiąc całkiem poważnie, chociaż chyba trochę przez łzy, nasze państwo ostatnio jakby tak zapominało o tym, jakie ma powinności, co powinno, w jaki sposób powinno działać i funkcjonować i komu należy się wsparcie, którego czasami potrzeba, bo strażacy na pewno nie liczą na to, żeby im pomagać rozciągać węże. No ale jednak ta chwila odpoczynku po akcji gaśniczej, czy nawet w trakcie akcji gaśniczej jest bardzo potrzebna. Jeżeli z kolei władze, czy też wyższe władze Straży Pożarnej nie myślą o tym, ewentualnie ministerstwo nie myśli o tym, no to coś tutaj chyba nie funkcjonuje w taki sposób, jak powinno działać. No cóż tutaj dodać, no to jest po prostu tragedia, że wysyłamy ludzi do pożarów, do miejsc, gdzie ratują życie. No niestety nie myślimy o tej otoczce, która powinna być też odpowiednio zorganizowana i w odpowiedni sposób dostarczona.
0: Powiedział redaktor Bogdan Ferencz w portalu polska-kije.com, natomiast ja jeszcze podrążę ten temat, bowiem bowiem, panie i panowie redaktor, wybrany pod niebem za mojszczyzny. I raz jeszcze powiem o tych bardziej niż szokujących, niealarmujących doniesieniach sprzed 2-3 dni. Krytyczne braki zaopatrzenia dla strażaków, którzy walczyli z tym wielkim pożarem w Puszczy Solskiej w linii prostej około 30-35 kilometrów od studia Roztoczek, Rzęda Sokalska pod niebem Bożyczyna. Trudne warunki atmosferyczne, intensywna walka z żywiołem. Zginął jeden z pilotów, który niósł pomoc. Przy okazji okazało się, że to bliski współpracownik jednego z naszych platynowych słuchaczy Radia Wnet. No i te informacje, że strażacy przez kilka dni intensywnej walki nie mieli zapewnionego wyżywienia, że strażacy apelowali o wsparcie w postaci wody pitnej, przekąsek i żywności. No i miejscowa ludność oraz lokalne społeczności organizowały zbiórki niezbędnych produktów. O tym mówili ci, którzy byli tam bezpośrednio na miejscu w okolicach Józefowa. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. I mimo tych trudności, mimo że to studio Dublin, Bogdanie, pozwolisz, ja podziękuję strażakom, naszym druhom zamojskim, naszym strażakom tym zawodowym z Zamościa, z Tomaszowa Lubelskiego, z Biłgoraja i z Hrubieszowa, a także z Lublina. Pojawili się też strażacy z województwa świętokrzyskiego i z województwa śląskiego. Było lotnictwo, dzięki temu z powietrza można było gasić, niszczyć ten pożar w sercu puszczy naszej solskiej. No i cóż można powiedzieć, panie i panowie, w takich sytuacjach woda, żywność są niezbędne do tego, by utrzymać siły dla wyczerpujących akcji ratowniczych i mam nadzieję, że pan Kierwiński wyciągnie z tego wnioski. Panie ministrze, trzeba przyjrzeć się temu, co robią odpowiednie służby w pana ministerstwie, bo Polska tego wymaga, a przynajmniej za mojszczyzna nasze mieszkanki i nasi mieszkańcy, panie i panowie. Doniesienie z ostatniej chwili: na Zamojszczyźnie wciąż pada deszcz jednostajny, cudny, potrzebny i powiem państwu, że w ciągu kilku godzin, mimo że było pięknie zielono, choć bardziej niż sucho, wszystko się pięknie i cudnie zazieleniło. Ale teraz wracamy do naszych irlandzkich historii. Bo to studio Dublin jest, gdzie w roli głównej, któż, redaktor Bogdan Ferencze w portalu polska-kije.com, najpoczytniejszy portal na Szmaragdowej Wyspie, a przy okazji podpowiem też pan ziemi zamojskiej, redaktor Bogdan, mimo że z pięknego miasta Łodzi, gdzie też można Radia Wnet posłuchać, z ukłonami dla mamy redaktora, pani Wiesławy, która zna też studio 37 pod niebem Dublina. Natomiast Bogdanie, irlandzkie państwo bogaci się szybciej niż obywatele, bo te rekordowe wpływy z podatków niestety nie przekładają się na życie, by żyło się zacnie i dostatnie, jak mawiał niegdyś Edward Gierek, chociaż niektórzy powtarzają, mimo że dzisiaj Polska to kraj wielkich możliwości, to mawiają jednak ci Polacy trochę takim tęsknym głosem, że niestety Polska to nie jest już kraj wielkich możliwości pod kątem tego, że są równe szanse, by dojść do wszystkiego. Ale nie o tym. Rekordowe wpływy irlandzkie podatkowe, ale to nie poprawia sytuacji Irlandek, Irlandczyków i rezydentów. Dlaczegoż tak się dzieje, Bogdanie? Napisałeś w felietonie, że problem polega na tym, że przeciętny podatnik coraz słabiej odczuwa ten sukces, a dla wielu rodzin rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż rządowe komunikaty pełne optymizmu. No brakuje jeszcze tylko tych zmianek o gospodarczych wizytach włodarzy Republiki Irlandii. To tu, to tam.
1: No cóż, sprawa nie wygląda aż tak skomplikowanie, na jaką by się wydawała. Po prostu ta drożyzna daje niestety rządowi wyższe wpływy. Drodzy Państwo, jeżeli drożeje wszystko, co tylko może zdrożeć, począwszy od mieszkań, przez jedzenie, czy też artykuły przemysłowe, no to z automatu rząd otrzymuje, właściwie revenue, czyli nasz urząd skarbowy, otrzymuje z tego tytułu wyższe podatki, czyli w postaci VAT-u, w postaci podatków dochodowych i wszystkich innych. Oczywiście, żeby przed tym się chronić, no pracownicy też raczej zaczynają rozmowy, rozmawiali też wcześniej o podwyżkach płac. Z tego tytułu, jeżeli ktoś więcej zarabia, no więcej odprowadza tego swojego osobistego podatku dochodowego. To z kolei oznacza, że wpływy budżetowe zaczynają rosnąć i w tym momencie rząd, nie robiąc nic z sytuacją ekonomiczną w kraju, czyli zostawiając kryzys kosztów utrzymania na poziomie, na którym jest obecnie, po prostu zaczął więcej zarabiać. Z tego biorą się właśnie wyższe dochody państwa i wyższe i większe pieniądze, jakie trafiają do Skarbu Państwa. Oczywiście tutaj wiele do powiedzenia ma nasza irlandzka opozycja, która bardzo krytykuje właśnie taką sytuację i mówi to otwarcie w irlandzkim parlamencie, że niestety rząd przestał, właściwie poddał się, czy też rozłożył ręce. No i nie chce nic robić z sytuacją, która jest obecnie obserwowana bardzo mocno na wyspie, czyli nie pomaga mieszkańcom, podatnikom, którzy przestali sobie powoli radzić. Niestety muszą bardzo mocno zaciskać w tym momencie pasa i jednocześnie zastanawiać się, na co tak naprawdę wydać swoje zarobione pieniądze. To oczywiście można odbierać w dwojaki sposób, bo same wpływy podatkowe, no cóż, bogaci się państwo, bo tak jest przedstawiana w tym momencie Irlandia, że to nawet Eurostat podał, że jesteśmy coraz bogatsi tutaj w Irlandii, no ale niestety płacimy najwyższe czynsze, jedne z najwyższych w Europie i mamy najdroższy prąd w Europie. I to oczywiście jest zupełna prawda, tylko właśnie tutaj mamy kolejny punkt do tego, że dlaczego Irlandia zarabia więcej, Irlandia jako państwo zarabia więcej, no bo jest drogi prąd, drogie są czynsze, wysokie są czynsze, no i z tego biorą się też większe, wyższe opodatkowania, czyli większe wpływy budżetowe. Także mamy coś takiego, że rząd ma coraz więcej pieniędzy do dyspozycji, ale jednocześnie coraz mniej pomaga podatnikom i obywatelom, którzy tutaj mieszkają. Oczywiście nie wszystkim grupom, bo są grupy, które mogą liczyć na bardzo daleko posuniętą pomoc, czyli na przykład otrzymują darmowe zakwaterowanie, zasiłki i inną pomoc socjalną. No ale ci pracujący, czyli którzy właśnie pracują zarówno na to państwo, jak i na osoby, które korzystają z pomocy socjalnej, nie są jakoś brani pod uwagę w tym, żeby przynieść im jakąś materialną ulgę. Tutaj właśnie są, właściwie pojawiają się jakieś takie delikatne zapowiedzi, że ewentualnie dostaniemy jakieś pakiety pomocowe, czyli my, podatnicy, no ale tak, po pierwsze, nie będzie to jutro, może będzie na jesień, może w przyszłorocznym budżecie, no a może się uda, że tak, i ewentualnie. Także odbieram to w ten sposób, że mamy siedzieć cicho, bo jeżeli będziemy krzyczeć za bardzo, to po prostu nic nie dostaniemy i tak dokładnie odebrałem słowa wicepremiera Simona Harrisa, który niedawno całkiem stwierdził, że rząd będzie się nad tym zastanawiał, będzie o tym myślał i w ogóle leży mu to na sercu. No skoro mu leży, bardzo dobrze. Pytanie. Cieszę się, że może jednak w pewnym momencie dostaniemy cokolwiek, jakiś ochłap z pańskiego stołu, który będzie nam pomocny na przykład w tym, żeby opłacić rachunki za prąd.
0: Ale żaden rząd nie ma deliberować, nie ma się zastanawiać. To nie są myśliciele, filozofi, tak? Teologowie, prawnicy. Oni po prostu mają działać, koniec, kropka. Przypomnę, że słowo minister i ministra, do którego trochę zaczynam się z lubością przyzwyczajać, ale powiem państwu dlaczego. Ponieważ z języka łacińskiego słowo ministra to służąca i traktuję ministrów jako osoby, które mają nieść szybką pomoc, konkretne działanie dla obywateli Republiki, a taką Republiką jest Rzeczypospolita Polska, jak również Republika Irlandii. Panie i panowie redaktor...
1: Można wtedy powiedzieć do jakiegoś ministra, niech Jan tu podejdzie i niech Jan mi tutaj da obniżkę podatków? Bo tak się kiedyś do służących mówiło.
0: Myślę, że można by było tak powiedzieć, wskazując na konkretne zapisy. No przynajmniej z tego, czym irlandzki rząd się chwali, że te rekordowe wpływy do budżetu są odnotowane. Wszyscy o tym trąbią na lewo i prawo, nawet o tym nasz BBC, czyli BBC brytyjskie doniosło, że proszę, zobaczcie, w Irlandii można, a u nas niekoniecznie ten wzrost gospodarczy, bo znowuż obniżka tego wzrostu prognozowana, jeżeli chodzi chodzi o Wielką Brytanię. Na usta ciśnie mi się pewne słowa.
1: Bo tam lewica rządzi, dlatego.
0: Ale wiesz co, na usta cisnęło mi się słowo związane z południowymi szańcami wieku X, XI i XII w Hiszpanii, ale pomilczę to milczenie, więc nie będę już o tym opowiadał. Redaktor Bogdan Parency w mig pojął, co chciałbym powiedzieć, ale tego nie powiem, albowiem teraz przejdę do kwestii natury mieszkaniowej. Redaktorze, nasz Sejm Irlandzki Dol mierzy się z mieszkaniową katastrofą na Szmaragdowej Wyspie. No dla nas to nie nowina, bo mierzy się gdzieś tak od roku pańskiego 2017-18, chociaż i drzewiej bywało bardziej niż źle. Mówię o tym kryzysie z lat 2008-2011. Natomiast no wtedy uchwalono i przegłosowano pewne ustawy, które broniły sytuację najemców w Irlandii. No i dopiero dziwnym trafem, kiedy tych mieszkań brakuje tak na oko około 135 tysięcy, no przewiduje się 3-letni zakaz eksmisji bez orzekania o winie, a rozwiązanie, które zwolennicy nazywają konieczną tarczą ochronną, a krytycy oskarżeniem przed dalszym paraliżem rynku mieszkaniowego. Bogdanie, znowu zacytuję Biblię dzisiaj w studiu Dublin. Duch ochoczy, ale ciałko jakieś takie mdłe i nienawykłe do pracy, a tym bardziej do myślenia, bo przecież tego typu historie były już na agendzie rządu Szmaragdowej Wyspy Republiki Irlandii, z tego co pamiętam i 6 lat temu, w roku na przełomie 2019 i 2020 roku, w tej dobie covidowej, ale też przed 3 laty w 2023 roku i w dziwny sposób z agendy to zeszło. Czy jest szansa, że to się powiedzie w tym momencie? No bo musimy też rozważyć, panie i panowie, bo czasami słuchaczki i słuchacze mówią, że jesteśmy z redaktorem Bogdanem Ferencem czasami stronniczy, czasami patrzymy nieco inaczej. My z redaktorem Bogdanem Ferencem, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, powiemy tak. My jako państwowcy jesteśmy za tym, aby szanować każdą własność, tak? Jeżeli ktoś jest właścicielem pewnej rzeczy, nieruchomości, to on jest panem tejże rzeczy. Natomiast nam chodzi o to, aby było prawo prawem, sprawiedliwość sprawiedliwością, chociaż niektórzy mawiają, że co innego prawo, co innego sprawiedliwość, patrząc na te różne dziwne historie, które dzieją się wokół naszego polskiego wymiaru sprawiedliwości, że o Trybunale Konstytucyjnym nie wspomnę. Natomiast, Bogdanie, tak naprawdę nie robimy zamachu na rzeczy, które należą do landlordów. My utyskujemy na to, że tak naprawdę państwo irlandzkie nie kontroluje tego, kto tak naprawdę spekulacyjnie kupuje, ergo obraca tymi mieszkaniami. A po trzecie, chodzi nam tak naprawdę o to, aby każdy obywatel, rezydent Szmaragdowej Wyspy miał równe szanse do tego, aby żyć, płacić podatki, rozwijać siebie i patrzeć z otwartą przybicą, jeżeli chodzi o przyszłość swojej rodziny. Natomiast w tej sytuacji mieszkaniowej nikt absolutnie tego nie może swoim najbliższym zapewnić, a tym bardziej sobie. Powiem raz jeszcze, brakuje 135 tysięcy mieszkań. To już nawet potem, gdyby i Ukraińcy chcieli wrócić na łono swojej ojczyzny walczącej z wrogiem Moskalem.
1: No cóż, chciałbym doprecyzować, bo to nie jest jakaś propozycja, która będzie realizowana od razu, ponieważ to było zdanie właściwie rzucone w przestrzeń przez jednego z posłów. No a teraz zastanawiamy się wszyscy i czekamy na to, czy DOL, czyli Irlandzki Sejm, albo Synod, zajmą się w ogóle tą sprawą. Z tego, co działo się w ostatnich...
0: Poczekaj, wejdę ci słowa. Czy coś powie pani prezydent Connolly? To chyba nie. Raczej to najbardziej milcząca prezydent w historii Szmaragdowej Wyspy, prawda?
1: Dlatego pomijam panią prezydent, bo nie ma o niej, niestety nie można nic specjalnego o niej napisać, także dlatego nie trafia bardzo często na łamy, chyba kilka razy pisałem o niej, dopiero odkąd objęła swój urząd, no ale tam się nic nie dzieje, spokój, cisza, flauta zupełna, także no tak to jest. z tymi, z tą propozycją. Nie jestem pewien, czy ona w ogóle trafi pod obrady z naszego parlamentu. Jeżeli tak się stanie, no to cóż, prawdopodobnie usłyszymy dokładnie to samo, co wcześniej mówiły rządy koalicyjne Fianna Fáil i Fine Gael, które były dalekie od tego, żeby takie ukłony w stosunku do najemców wykonywać. Mieliśmy przecież tylko i wyłącznie w czasie COVID-u tę blokadę, tę zablokowaną możliwość eksmisji bez wypowiedzenia, czy też bez wyraźnego powodu. Czy teraz ten wniosek przejdzie? Z jednej strony może przejść, z drugiej strony raczej nie spodziewam się tego. Dlaczego? No cóż, zbliżają się wybory parlamentarne, może nie będą one tak szybko jak w Polsce, bo u nas będą końcówka 2029 roku, początek 30, ale jednak politycy zaczęli już myśleć właśnie o tym. I tutaj chcieliby prawdopodobnie przynajmniej niektórzy zrobić taki ukłon w kierunku najemców, którzy są po prostu zezłoszczeni na nasze władze, no i niestety tracące poparcie partie koalicyjne, czyli Fianna i Fine Gael, no muszą coś z tym faktem zrobić, jeżeli ich w ogóle chcą myśleć o tym, żeby w jakikolwiek sposób utrzymać się przy sterach tego państwa. Tutaj oczywiście możemy mieć nadzieję, że zostanie taki okres zakazu eksmisji bez ważnego powodu wprowadzony, ale czy tak się stanie? Jestem daleki od tej myśli. Gdybym miał to w procentach obliczać, to czy też powiedzieć, jak uważam właśnie w udziale procentowym, to jest góra 10%, drodzy Państwo. Za długo mieszkam tutaj na wyspie, za dużo razy słyszałem polityków, przynajmniej ugrupowań obecnie rządzących, jakie oni mają do tego podejście i nie spodziewam się, żeby coś takiego wprowadzili. Mogła być to też propozycja, która bardzo dużo korzyści przyniosłaby ugrupowaniom opozycyjnym, bo to oczywiście oni teraz chcą przejąć stery. Jest to też do zrobienia, no ale zobaczymy, jak wyjdzie, bo w Irlandii nigdy nic nie jest pewne w zakresie politycznym, bo mówi się jedno, robi się drugie, bo głosowanie jest naprawdę sprawą bardzo indywidualną tutaj w Irlandii. Tak. A co do tych domów, no cóż, no faktycznie potrzeba ich ponad 130 tysięcy, żeby wyjść z tego najgłębszego kryzysu. Nie buduje się tyle, ile powinno się budować. No bo weźmy sobie zeszły rok na przykład, gdzie wybudowano około 35 tysięcy mieszkań, czyli standardowo tak, jak budowało się do tej pory. Choć Ministerstwo Mieszkalnictwa obiecywało, że będzie to prawie 40 tysięcy, czy może nawet ta kwota zostanie przekroczona. W tym roku pierwsze miesiące wskazują na pewien wzrost aktywności budowlanej, choć nie ma żadnych luksusów, więc no może dobijemy do tych 40 tysięcy, no ale nijak się to ma. Tak, nijak się to ma oczywiście do tego, jakie są tutaj potrzeby. Tu pojawiła się w tej kwestii oczywiście jeszcze kolejna rzecz, że te domki wielosezonowe, ogrodowe domki, które będzie można teraz budować bez pozwolenia, jeżeli nie będą przekraczały 45 metrów, możliwe, że one zostaną włączone do puli ogólnej puli mieszkaniowej, czyli mieszkań i domów wybudowanych, co z kolei mogłoby dać rządowi właśnie możliwość powiedzieć, że oni właśnie budują tyle, ile obiecywali. No ale zobaczymy, czy to w ogóle tak będzie, czy będzie inaczej, czy w ogóle ktokolwiek zacznie budować w sensownych ilościach. Na razie widzimy jedno, jest znowu pojawiło się dużo funduszy inwestycyjnych, które chcą wykupować.
0: No i pewnie będą wykupią na pniu. Ja zawsze mawiam Irlandczykom, najwięcej budowano w czasach PRL-u Rzeczpospolitej tej polskiej w latach 70. za rządów Edwarda Gierka. Koniec, kropka. No i cóż, ta wielka płyta przewidywana na 30-40 lat wciąż działa i wciąż daje schronienie spragnionym własnych czterech kątów Polakom i pięknym Polkom. Panie i panowie, za chwilę finał programu, natomiast nie zgadzam się z pewnymi wypowiedziami nawet Wojtka Muchy, którego uwielbiam, bo napisał, że zabrakło nie tylko praktycznie wszystkich mediów, ale także tych, którzy tak często lubią mówić o historii tożsamości, to jednak ich sprawa. Natomiast piękne słuchaczki i zacni słuchacze, wczoraj akcentowałem ten fakt, bo rocznica śmierci Staszka Pyjasa w Krakowie, 7 dzień maja, oczywiście brama przy ulicy Szewskiej w Krakowie. Śmierć Staszka Pyjasa. 49 lat temu rozmawiałem z Bronkiem Wilsteinem i twierdził, że no, mogło się tak wydarzyć, że to on mógł leżeć przy bramie Szewskiej. Jego ciało mogło być znalezione, a potoczyło się to inaczej. Ja często i gęsto mówię, nie tylko na antenie Radia Wnet, ale też w irlandzkim radiu Nir FM, ale mówię też w innych zakątkach eteralnych, gazetowych, internetowych, o śmierci Staszka Pyjasa, że do dziś nie jest wyjaśnione, nikt nie poniósł za to odpowiedzialności, panie i panowie, i tak naprawdę tylko Bronisław Wilsztajn i my zawsze, co roku, regularnie o tym mówimy. Dzisiaj też będę o tym mówił, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Kilka chwil po godzinie 13.05 to tyle tytułem wyjaśnienia z ukłonami dla Wojciecha Muchy. Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polskamyślniki.com. Wielkie ukłony dla ciebie. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Życzę pięknego weekendu w Galway i taki będzie, bo to nawet 15 stopni, czyli prawie upał. Państwu życzę dużo słońca i do usłyszenia.
0: A my jeszcze pozdrowimy chyba naszego Jakuba Grabiosza. Trochę stęskniliśmy się za Jakubem, prawda? I naszym okienkiem sportowym. Rugby, hurling.
1: No tak, zadzwonię do niego w weekend akurat, chociaż będę miał trochę dużo zajęć akurat ten weekend, on przyszły też. No ale myślę, że te kilkanaście minut zawsze dla Kuby się znajdzie i znowu sobie miło porozmawiamy. Panie. No właśnie, Kuba, dlaczego nie dzwonisz, tylko ja muszę do ciebie cały czas.
0: Jak w tych portugalskich telenowelach, que pasa, dlaczego? I właściwie znajomość portugalskiego ogranicza się tylko do tego. Panie i panowie, było to Studio Dublin, gdzie oczywiście redaktor Bogdan Ferenc i Tomasz Wybranowski. Słyszymy się kilka chwil po godzinie 13.05. Kłaniamy się. Bogdanie, dziękuję.
1: Dzięki.

0: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.
1: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
2: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
3: No, od poniedziałku myślę o tym piątku, jak to będzie cudownie, jak spotkamy się na Stowarzyszeniu Antywiatrakowców imienia Don Kichota. Pan profesor Ludwik Pieńkowski na miejscu.
4: Witam.
3: Pan wiceprezes Zbigniew Zieliński na miejscu.
4: Dzień dobry państwu.
3: Witam serdecznie. Mieliśmy tutaj niespodziankę mieć, miała być pani minister Buk, ale nie będzie dzisiaj, ale będzie za dwa tygodnie, tak się przynajmniej przemówiła. I tak często, no była już tutaj, więc jest szansa duża. W przyszłym tygodniu profesor Tokarski też.
4: Też mamy nadzieję, tak.
3: Tak, jesteśmy namówieni, ale dzisiaj musimy wziąć to wszystko na własne barki i piersi. Panie profesorze, pan jest gotowy?
4: Tak jest.
3: A pan wiceprezes?
4: Tak.
3: To dobrze, to zrobimy. Dzisiaj jest mnóstwo tematów. I co? Może zaczniemy od prezydenta.
4: Tak.
3: Bo to jest jednak ważna inicjatywa. No, bardzo ważna inicjatywa, to referendum.
4: 7 maja prezydent Karol Nawrocki zapowiedział złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum. Decyzję podejmie Senat w tej sprawie.
3: Dwa słowa na jaki temat?
4: Na jaki temat? No, proponowane pytanie, czy Polacy są za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która podnosi koszty życia, energii i działalności gospodarczej. Prezydent w krótkim filmie zapowiadającym ten wniosek zapowiedział, że to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek dyskusją o polexicie, że Polska jest i będzie w Europie, bo to jest taki nasz interes
3: ale strategiczny. Pytanie jest z tezą troszkę, nie? Bo to tak, czy jesteś za to, żeby zostało ci więcej pieniędzy w portfelu? Trochę, tak?
4: No ale ta teza jest chyba dobrze udowadnialna.
3: No to dobrze.
4: Bo przez 30 lat byliśmy karmieni taką propagandą, że bez przerwy dopłacamy do górnictwa, do energetyki węglowej, jaka jest ona zła, ale Polska tak dynamicznie się rozwijała, że aż się można tylko i wyłącznie cieszyć. A teraz okazało się, że zastąpiliśmy ten niedobry węgiel super nowoczesnymi rzeczami, tak, klimatycznymi i nasz przemysł jest niekonkurencyjny.
3: Jesteśmy, że tak powiem, w czarnej dziurze.
4: Właśnie, bo to no zielonej dziurze.
5: Ten rozwój to mamy na myśli oczywiście PKB.
3: Ciemna zieleń.
4: Rozwój, bogactwo, PKB. Bogactwo
5: no właśnie,
4: kraju.
5: PKB o tym mówi, natomiast nie mówi o stanie gospodarki.
3: Nie mówimy też o prawdzie, bo jest taki cytat z Don Kichota. Aby dowieść prawdy, trzeba licznych dowodów za i przeciw. No i my tutaj dajemy dowody za i przeciw. Ale czy dowody za i przeciw się nie wykluczają czasami?
4: No trzeba je rozważyć.
3: Trzeba je rozważyć.
4: I tutaj właśnie mamy o polityce klimatycznej
5: dowód teraz mamy.
4: Co się dzieje.
3: No ale dobrze, powiedzmy, że no ja, dla mnie to oczywiste, jak ludzie odpowiedzą na to referendum.
4: No dla mnie też oczywiste, bo to zasada, skąd to się wzięło? To się wzięło naprawdę z roku 96, kiedy Unia Europejska uznała, że energia elektryczna jest towarem, a nie dobrem. Myśmy wtedy nie byli jeszcze w Unii Europejskiej, 10 lat nas dzieliło. A to ta decyzja zmieniła wszystko. No bo proszę państwa, jeżeli mamy na przykład budować autostrady w Polsce, wybudowaliśmy już, to jest cel publiczny. Państwo narodowe wydaje pieniądze na to, powiedziałbym, tak jak chce. Unia Europejska jeszcze to dotowała. Szczególnie jeżeli to były autostrady wschód-zachód.
3: Jeszcze niektórzy na lewo zarobili.
4: Tak, szczególnie jak to były autostrady wschód-zachód, a nie północ-południe, ale to takie detale drobne, które no, można pominąć. Natomiast czyli energetyka...
3: Taka Moskwa, Berlin,
4: tak? Była szczególnie preferowana, nie da się ukryć. Tak. No, północ-południe znacznie mniej.
3: Ale przecież Kochanowski uczył się w Padwie. No. To jest na południe.
4: Na południe, tak.
5: Południowy zachód. To znaczy, że z tymi autostradami...
4: No natomiast jeżeli by energetyka pozostała dobrem, to by nikt nie wpadł na pomysł, żeby psuć rynek, wpuszczając taką energetykę nieodpowiedzialną. Od razu byłby powiedziane, że dobrze, chcesz producencie produkować, to musisz podpisać dokumenty zobowiązujące się, że zawsze dostarczysz prąd. Dlatego, że sieć energetyczna no, wymaga tego, żeby towar do niej dostarczany był odpowiedzialny. To, co się stało w 96 roku w Europie, no, dało podwaliny.
3: Dobrze, a teraz ja chciałem zapytać pytania od słuchacza, żebyśmy przeszli do faktów. No, jak stanie się cud, i bo to cud musi się stać, żeby to referendum miało miejsce, ponieważ są tutaj procedury, tak?
4: Tak.
3: Ale no, generalnie rzecz biorąc, dajmy na to, jeżeli zagłosujemy gremialnie za rozwiązaniem, że nam się nie podoba ta polityka, to co?
4: No to rząd i władze...
3: Będzie musiał coś zrobić, czy tylko
4: będzie... musiał coś zrobić, tak. No.
3: Ale nie wiadomo co.
4: No nie wiadomo.
5: To trochę można powiedzieć, że no, to co uważa, tak, że te przepisy mogą być wiążące, decyzja może być wiążąca lub nie. Ale jeszcze w ramach tego PKB i autostrad, to ja czasami tak zwracam uwagę na skrzyżowanie Konotopa. Tutaj, przepraszam, Wiskitki, gdzie to skrzyżowanie autostrady A1 czy A2? A1, A2 z A2 z drogą 50 i jest tak skonstruowane, żeby za dużego przepływu samochodów tam nie było, ponieważ ruch zjeżdżający, przejeżdżający, wjeżdżający krzyżuje się na rondzie, w związku z czym jedzie się autostradą 10 minut, a następnie traci się 15 minut w korku, więc to jest...
4: Oj, zapewne niedociągnięcia zawsze
5: to
4: są.
5: To nie są niedociągnięcia, tylko takie skrzyżowanie jest po prostu mnóstwo i to nie wygląda na to, żeby ktoś po prostu taki, powiedzmy, pijany wykreślił to skrzyżowanie i ono powstało takie dziwne. Zresztą Konotopa też jest...
3: Ale pan pamięta, taki był film Barei, gdzie taki był człowiek, który zawsze był dyrektorem przy różnych bardzo rzeczy. No przyszedł, tak. Przyszedł kiedyś tam do niego.
5: I przestawił budynek.
3: Właśnie on budował infrastrukturę, tak? Budynki przestawiał tam. Postawił jeden budynek w środku jeziora. No i okazało się, że też można. Wszystko można, tak. Jak się no jest dyrektorem.
4: To tak, niezapomniany aktor Dobrowolski, autor pięknego powiedzenia, które zawsze cytuję, jak tylko jest okazja, trafiła się okazja, że najgorszą rzeczą, jaką może się trafić, to człowiek wykształcony ponad swoją inteligencję.
5: No tak, tylko to nie zwracajmy uwagi na to, tylko na głupotę, ponieważ to jest dobre wyjaśnienie, że lepiej być uznanym za idiotą, niż za jakimś dywersantem czy sabotażystą i te plany, te skrzyżowań no są takie, ktoś to robi. To nie jest robione, że tak powiem, no jakoś w jakiejś malignie czy szale jakimś. Ale wracając do naszych wiatraków tutaj, to ja chciałem zwrócić uwagę na temat artykułu, na który zwrócił naszą uwagę profesor Ziemowit Melecha, poświęcone zawartości dwutlenku węgla w naszej atmosferze.
3: I to dość rewolucyjny ten artykuł.
5: To bardzo rewolucyjny, należy go nagłaśniać, ponieważ ja to troszeczkę tak patrzę z takiej strony, jak powiedzmy był dzień flagi 2 maja i mieliśmy fantastyczne wykonanie hymnu przez Dodę, która po prostu w biało-czerwonej, ubrana w biało-czerwoną flagę, że jakiś duch jest w nas tutaj, to fantastyczne wykonanie, mi się jakoś spodobało, nikt o tym nie mówi. I teraz mamy trochę więcej osiągnięć, nie tylko nasi fachowcy muszą wyjechać do Niemiec, żeby budować elektryczne czołgi, czy do Londynu, by tam opanować wyważenie śmieci bardzo sprawne, ale również coś tu się udało nam zrobić i to jest ten artykuł dwóch inżynierów Wójcika i Kubickiego z Wrocławia, to jest z kwietnia artykuł, to jest wynik badań pochłaniania promieniowania odbitego od Ziemi słonecznego przez dwutlenek węgla. Wszyscy wiemy, że dwutlenek węgla jest czymś bardzo szkodliwym i im więcej dwutlenku węgla jest w atmosferze, tym jest cieplej na Ziemi. I to jest efekt cieplarniany. I oni wykazali poprzez pomiary, również w oparciu o poprzednie publikacje sprzed wielu lat innych badaczy, którzy również dochodzili do podobnych wniosków. Mianowicie ten wniosek jest taki, że ta ilość dwutlenku węgla, która w tej chwili jest w powietrzu, to jest 0,04%, jest na tyle wystarczająca, że całe promieniowanie słoneczne, które pada na Ziemię i następnie jest wypromieniowane przez nagrzany grunt, jest pochłaniane przez ten dwutlenek węgla. Że wzrost wzrost zawartości dwutlenku węgla już nie powoduje wzrostu efektu cieplarnianego. I ten efekt cieplarniany, to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest błogosławieństwo, bo gdyby nie było, to średnia temperatura na Ziemi byłaby poniżej zera, bodajże minus 17, i z tym naszym życiem byłoby kiepsko. I teraz w tym artykule również wykazano, że ta zawartość dwutlenku węgla, która jest wystarczająca, ta kołderka, która nam pozwala tutaj spokojnie żyć, uprawiać ziemię, rosną rośliny, wszystko się toczy normalnie, to jest 0,02%. Czyli w tej chwili mamy dwa razy więcej dwutlenku węgla niż potrzeba do utrzymania naszych warunków tutaj życia. A historyczne zapisy geologiczne również na roślinach, drzewach, biologiczne na strukturze drzew i liści sprzed 200-250 milionów lat wykazują, że dwutlenku węgla było kiedyś wielokrotnie więcej, nawet 10 razy więcej niż teraz. I nie powodowało to, że Ziemia zamieniła się w Wenus.
3: Ale to było 100 milionów lat temu.
5: Tak, ale no właśnie.
3: Nie było Unii Europejskiej.
5: Właśnie, i to jest słuszna uwaga. Innymi słowy, bo Unia, można sobie poczytać, Consilium, jest taka strona, consilium.eu, gdzie głównym celem jest wychwyt dwutlenku węgla, ponieważ pojawiło się takie określenie unijne nawiz dwutlenku węgla. Ten nawiz dwutlenku węgla, ten nadmiar, który ludzie wyprodukowali, i on jest bardzo szkodliwy, bo powoduje nadmiarowy efekt cieplarniany. No i te badania właśnie...
3: stawiają to pod dużym znakiem zapytania.
5: Pokazują, bo to nie jest jedyny artykuł poświęcony takim badaniom. Były również wiele lat wcześniej, które wskazywały, że tak jest. I oni tu postawiają, ci autorzy z Wrocławia stawiają kropkę nad i, więc tutaj chylmy czoła. No
3: oni stawiają, ale przepraszam bardzo, ale flagi pod tytułem dekarbonizacja nie zostały zwinięte.
5: Nie,
3: wręcz dobrze się, że tak powiem, coraz mają są większe. Nawet,
5: i teraz można powiedzieć, że jeżeli zmniejszymy zawartość dwutlenku węgla dwukrotnie, to nam grozi ochłodzenie. I tutaj ta teoria, którą kiedyś zaczęliśmy mówić na samym początku wiatraków o zlodowaceniu Ziemi, o epoce lodowcowej, to jest realna do zrealizowania przez algi, które w Warszawie miały być rozstawiane po ulicach, przez zastosowanie alg, wychwytów. I jeżeli popatrzymy na publikacje właśnie, których rodem jest Euronewsy, czyli przypisane później wszystko, co najważniejsze, to właśnie jest cel Unii, to jest wychwyt dwutlenku węgla, ponieważ samo zatrzymanie emisji jest niewystarczające. Natomiast tam również podane ceny są, ile kosztuje w tej chwili w najtańszej wersji tona wychwyconego tlenku węgla, to jest $300, a w takiej mniej optymistycznej 1000. Czyli innymi słowy, jeżeli przystąpimy do wychwytu, to po prostu pójdziemy z torbami jeszcze szybciej niż w przypadku opłat związanych z ETS-em.
3: Panie profesorze, pójdziemy w wychwyt?
6: Nie pójdziemy w wychwyt. Pójdziemy zawsze za tym, co lobbyści wylobują. Bo ja stoję na stanowisku bardzo odmiennym w sprawach klimatycznych. Parę razy tu już o tym mówiłem. To nie ideologia sama z siebie to spowodowała, tylko lobbyści. Musimy sobie zdawać sprawę, że na początku obecnego stulecia odkryto olbrzymie podkłady gazu ziemnego, zarówno w Rosji, jak i łupkowego gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, łupkowej ropy. No i trzeba było znaleźć rynek zbytu na te towary. No i cudownym rynkiem zbytu okazała się polityka klimatyczna, bo gaz przegrałby z atomem, gaz przegrałby przede wszystkim z węglem. A w momencie, kiedy powstały wiatraki, no to gaz wszedł do energetyki. To była jedyna droga dla gazu do znalezienia nowego rynku zbytu. A to, że potem lobbyści pojechali na Planeta Płonie, no to nie będę rozstrzygał, co było najpierw, jajko czy kura, czy najpierw była ideologia klimatyczna, czy najpierw było odkrycie gazu ziemnego, ale te dwa środowiska bardzo ze sobą mocno współpracują. Te olbrzymie pieniądze, które na politykę klimatyczną skądś są, no pokazują, że tutaj taki była kolej rzeczy. Natomiast co do samego efektu cieplarnianego, jaka jest jego fizyka, to chciałbym też tutaj dwa słowa powiedzieć. Pierwsza rzecz to to, że CO2 to jest taki pedał hamulca i gazu ze względu na efekt cieplarniany. Sam efekt cieplarniany bazuje przede wszystkim na obecności pary wodnej i chmur w atmosferze oraz ilości lodu na Ziemi. Lód lepiej odbija promieniowanie po prostu. Czyli im mniej lodu jest, tym więcej ziemia pochłania. Ciepło jest cieplej. A ten pedał hamulca i gazu, jak to działa? No właśnie tak jak tutaj przed chwilą pan powiedział, to jest każde podwojenie ilości dwutlenku węgla powoduje mniej więcej taki sam wzrost temperatury. Na przykład, jeżeli byśmy mieli 280 ppm, zwiększamy na 560, to efekt taki bazowy będzie taki sam, jakbyśmy zwiększyli z 560 na 1120. Czyli to, że zanika ten efekt cieplarniany wraz ze wzrostem CO2, mniej więcej logarytmicznie, od dawna wiadomo. No, pytanie jest, czy mocniej nie zanika, tak jak tutaj przed chwilą w przedstawionym artykule było omówione. Natomiast jest też drugi efekt, mianowicie sprzężenia. Tak jak mówiłem, na przykład, jak rośnie temperatura, to maleje ilość lodu. Wobec tego ziemia więcej pochłania ciepła. Jak rośnie temperatura, to wzrasta ilość pary wodnej i wzrasta ilość chmur, i to jest ten zasadniczy efekt tego gazu, czyli że dwutlenek węgla pełni rolę tylko takiego trymera, który po prostu spala.
5: Jeżeli jest dużo dwutlenku węgla, to rozwija się roślinność i ona pochłania znowu.
6: Dobrze, to jest, co powiedziałem właśnie o sprzężeniach dodatnich, natomiast jest oczywiście sprzężenie ujemne. I sprzężenie ujemne, przede wszystkim są dwie rzeczy. Jedna to tutaj, wpadł mi pan w słowo, to jest biosfera, czyli to, ile pochłaniają rośliny. I tu sprzężenie jest nie logarytmiczne, tylko wykładnicze. Wobec tego, jeżeli dzisiaj robimy takie modele, to musimy uwzględnić, że każdy wzrost dwutlenku węgla, no tutaj od razu jest kompensowany przez olbrzymi rozwój biosfery, czyli pochłaniania. I oczywiście tu zasadniczą rolę odgrywają, no nie Puszcza Amazońska, tylko oceany i te drobne.
5: Ale tutaj były słonie leśne w Warszawie.
6: No tak, ale
5: kiedyś. A dlaczego były leśne? Były słonie, bo
6: Była silna biosfera, bo było więcej dwutlenku węgla, i było trochę cieplej. Drugi ujemny efekt sprzężenia zwrotnego jest taki bazowy z fizyki, związany z tym, że jak ziemia jest cieplejsza, no to więcej wypromienia, bo każde ciało o wyższej temperaturze więcej emituje ciepła. Więcej emituje energii. Wobec tego te sprzężenia ujemne i dodatnie, no trzeba odpowiednio bilansować. I tutaj chyba zapomnieliśmy o cytacie z Don Kiszota dzisiaj.
3: Przecież no, już pojawił. Aby dowieść prawdy, trzeba licznych dowodów za i przeciw.
6: No właśnie.
3: To jest właśnie sam Don Kichot, tak mówi.
6: I tu jest właśnie cała istota efektu cieplarnianego, żeby trzeba cały czas pilnować tych wszystkich dowodów za i przeciw. A to, co się stało z punktu widzenia nauki, tragiczne, to, że wszystkie badania, które szukają argumentów przeciw temu efektowi, są pozbawiane pieniędzy, wyszydzane, wyśmiewane. I to po prostu bardzo szkodzi
3: nauce. Bo
6: ich nie lubią lobbyści, dlatego że lobbyści... Polska bardzo ograniczyła przemysł chemiczny. No petrochemia się rozwinęła.
5: Energetyczny też.
6: A zużycie gazu ziemnego w Polsce wzrosło dwukrotnie w ciągu ostatnich lat.
5: Ze względu na ogrzewanie, ze względu na eliminację węgla, ze względu na
6: politykę klimatyczną. Ta polityka klimatyczna jest finansowana przez lobbystów związanych z gazem ziemnym.
5: Wydaje mi się, że jest w dużej mierze finansowana przez nasze państwo, ponieważ to zajmują się tym głównie spółki Skarbu Państwa, które po prostu wpadają w długi. Ale wracając do tego efektu cieplarnianego. Efekt cieplarniany
3: finansują
5: to jest...
3: spółki, które są energetyczne. Są zadłużone.
5: Tak, one zadłużają się i to, ale państwo tam bierze kredyty albo one, powiedzmy Orlen. Natomiast jeśli chodzi o ten efekt cieplarniany, tutaj profesor ma oczywiście rację. Natomiast ja mówiłem o efekcie cieplarnianym w rozumieniu Unii Europejskiej. Efekt cieplarniany w rozumieniu Unii Europejskiej to jest dwutlenek węgla. I jeżeli mówimy o gazie, to jest i na Wisie tego dwutlenku węgla, to nie ma nic wspólnego właściwie z tymi lobbystami, bo z kolei ma być gaz jest efektem, jest tylko paliwem przejściowym i I ma być dekarbonizowany.
6: Ale gaz jest paliwem przejściowym jedynie dla polityków.
5: Nie, dla polityków.
6: Tylko dla polityków. Wszyscy marzą o tym, żeby powrócił jednak najlepiej natychmiast rosyjski gaz do Niemiec. Te wszystkie elektrownie, hydrogen ready i tak dalej, no to powiedzmy sobie, ściema. No, ściema. Tego nigdy nie będzie.
5: Nie będzie, natomiast jeżeli w tej chwili mamy kongres, czwarty kongres transformacji energetycznej w Warszawie, który się wczoraj odbył i który się jest poświęcony głównie dekarbonizacji naszego ciepłownictwa, co będzie miał dramatyczny wpływ na koszty ogrzewania i ta dekarbonizacja jest tam potraktowana...
3: No a kto zorganizował ten kongres?
5: To jest kongres, tam uczestniczy minister Motyka, minister...
3: A, to już mamy autorytet.
5: Tak, tak, też tam, no bo to jest jeden z driving force'ów również działań naszego rządu. Także to tam ministrowie w tym... No i również spółki Skarbu Państwa, typu PGE, gazowe... No,
6: PGE to trochę...
5: Tak. Ale tak, bo PGE też dostarcza gaz, jest tym tą ostatnią milę dostarcza, jest pośrednikiem.
3: Taki film był, tak? Ostatnia mila, coś takiego.
5: To właśnie. To było troszeczkę...
6: Zielona mila
5: też był. I teraz naprawdę, jak się popatrzy na te konferencje, no to po prostu tamten zapał, energia, jedyny problem to są fundusze, no ale są fundusze norweskie, na przykład 160
3: milionów. Zawsze można pożyczkę. No, dzisiaj chyba podpisują już te sejfy, tak?
6: Tak.
3: Dzisiaj będzie wielkie tam, ale tam główny tutaj ten maher nie będzie podpisywał, wydelegował.
6: No bo... Tak, to tak
3: Stalin też chyba się nie lubił podpisywać.
6: Stalin podpisał wszystkie zbiorniki śmierci największe.
5: Ale zwróćcie uwagę.
6: To przecież Jelcyn przywiózł nam dokumenty, gdzie był podpis Stalina.
5: No tak. Ale wracając do tych podpisów u nas, to właśnie to na przykład Pawlak, minister Pawlak, teraz też minister z PSL-u czy ZSL-u, oni podpisują te najgorsze projekty. Ten dostawa 30-letnia gazu bodajże jakoś, to też podpisał Pawlak, czy tam się panu tam w
3: No ale Pawlak to tak to... miał takie...
6: A Kosiniak-Kamysz kiedyś emerytury nam podwyższał, a nie Tusk przecież.
5: Teraz, no właśnie, podpisuje,
3: ale tak. Gazpromowi też tam darował jakieś
6: miliardy. Tak.
5: No to właśnie, także to wszystko PSL.
3: I dobrze się czuje.
5: Ale jeszcze a propos...
3: Żurek go nie ściga.
5: Żurek nie ściga. Ale a propos tutaj tego postępu, niesamowitej energii, jak się czyta tam te artykuły poświęcone właśnie postępowi dekarbonizacji, no to tam jest innowacje, wszystko ma być tańsze, po prostu super. Natomiast z drugiej strony pojawiła się przed 2 tygodniami znak zakazu. Pojawił się w okolicach Choczewa. Pojawił się znak zakazu dla samochodów powyżej 10 ton o masie całkowitej. I tym sposobem zarząd dróg tam wojewódzkich czy jakichś tam innych blokuje dojazd do placu budowy elektrowni. I tutaj mamy zupełnie inną dynamikę i zupełnie inną energię. I okazuje się, że polskie elektrownie jądrowe zabiegają teraz, żeby to jakoś zbypassować, usunąć ten zakaz, który tam się
6: pojawia.
5: Nie wiadomo z jakiego powodu. I tam się pojawia też pytanie właściwie, co ale ta polska elektrownia jądrowa robi.
3: Ale to jest może... pro mniejszym przedsiębiorcom, bo jak będzie do 10 ton, samochody nie mogą wjeżdżać, ale mogą po 5 ton. To więcej na przykład małych przedsiębiorstw przewozowych może zarobić. Nie?
5: No tak, nie, ale to może przyblokować pracę przy tej elektrowni.
3: Ale szukam dobrego, przede wszystkim.
5: Jeszcze
3: szukam.
5: Nie ma umowy, a już się pojawiają znaki stopu, no więc to jest zupełnie inna dynamika niż dekarbonizacja. Tutaj mamy kompletnie w drugą stronę działa i można powiedzieć, że no to administracja państwowa postawiła ten znak tam, no bo to przecież nie polskie elektrownie jądrowe, które notabene nie opanowały tej sytuacji, nie pilnują tego. Właściwie nie wiadomo, po co ta cała ta firma tam jest, no poza braniem oczywiście wynagrodzeń i tak umowa ale będzie podpisana.
6: Nie zgadzam się na takie traktowanie tej budowy. Każda budowa duża, infrastrukturalna, no cierpi na podobne problemy. I to, że jest ryzyko zniszczenia dróg lokalnych, które były wybudowane nie z myślą, żeby jeździły tam wielkie transporty, tylko po to, żeby ludzie do miasta mogli dojechać samochodami osobowymi, jaki autobus mógł jeździć. Droga ma jakąś nośność i jeżeli po drodze o jakiejś nośności puszczono by jakieś wielkie ciężarówki, to droga zostanie zniszczona. Każda wielka budowa ma takie drobne problemy i te drobne problemy w żaden sposób nie mogą decydować o postrzeganiu całej inwestycji.
5: No ale jak stanie tam policja, no nie będzie puszczała. No
6: nie będzie puszczała, po co zniszczyć drogę? Trzeba ją wyremontować, wybudować nową drogę.
5: No to jest w ogóle każda problem. Ta... No,
3: to już Rzymianie starożytni potrafili takie drogi budować, że tylko troszkę... To już nie trzeba było takiej technologii.

0: Główne prace, które tam były wykonywane, to były sygnalizatory. Nic innego nie było, które były tam zielone, czerwone światło.
1: Oj tam.
0: I to było uzasadnione budową, której tam nie było.
2: A teraz interwencja, po prostu zrobiłem przerwę muzyczną, żeby było dużo słów, ma chwilę. Albo Keith Jarrett, albo Manchester England, ale to muszę się dowiedzieć. Halo? Czy będzie Manchester England, ponieważ jeden z redaktorów się wybiera do England. Co prawda to nie będzie Across the Atlantic Sea, tylko z drugiej strony, ale zawsze Anglia.
0: Jesteśmy już tam, nie?
2: Tak, już się skończyła, tak? Wielka Brytania, tak? To, ale to szybko, ten krótki ciach, utwór, tak, ciach. No, mili Państwo, jest jeszcze jeden temat bardzo ważny, tutaj w kuluarach rozmawialiśmy, bo tutaj kopalnia miedzi, bo miedź to też taka ważna sprawa jest, prawda?
1: Tak.
2: I to powstaje nam tutaj jakaś bardzo konkurencyjna kopalnia, która chyba jest trochę nasza, trochę nie nasza, kanadyjska, czy jak to jest?
1: Chyba kanadyjska ta kopalnia.
2: Ale będzie u nas.
1: Będzie u nas i taka notatka prasowa, którą
2: polskie
1: przeczytałem.
2: Polskie obozy koncentracyjne. Tak?
1: Nie, zadziwiła mnie notatka prasowa, w której stwierdzono, że nasz czempion, czyli KGHM, na pewno zyska na tym, że będzie kanadyjska kopalnia tuż obok, tam na Dolnym Śląsku. No to tylko, że my wiemy, że KGHM płaci...
2: No ale to
1: płaci...
2: lepsze niż rosyjska. Nie?
1: No lepsze, no ale najlepiej jak podatki są płacone w Polsce. Wiemy, że firmy zagraniczne jak u nas inwestują, to... No, podatki są mniejsze, tak? Najlepiej to widać na przykładzie impostu.
2: Będzie tych podatków potrzeba, bo to jak dzisiaj safe podpiszemy, to to będzie trzeba spłacać, skądś trzeba będzie to brać.
1: Tak, ale... a tu jeszcze ja bym wrócił do tego sprzężenia zasadniczego między polityką a gospodarką. I tu przykładem, który potwierdza niejako rzecz biorąc moją teorię, to są Stany Zjednoczone. Odkrycie gazu łupkowego i rozwój gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych napędził niesamowicie gospodarkę Stanów Zjednoczonych. 20 lat temu gospodarka Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych były porównywalne ze sobą. Rozwój w Stanach Zjednoczonych był niesamowity dzięki gazowi łupkowemu i ropie łupkowej, oczywiście jako tej zasadniczej dzisiaj czynnikowni. Chociaż popularnie się mówi o gazie łupkowym, ale pieniądze największe są z ropy łupkowej. Ale skąd to się wzięło? To się wzięło właśnie z faktu, że gaz łupkowy wszedł do energetyki. A wszedł do energetyki tylko i wyłącznie dzięki wiatrakom, dzięki polityce klimatycznej. Bez tego nikt by nie wybudował żadnego wiatraka, bo po co coś takiego? Wszyscy by zostali przy energetyce węglowej, energetyce jądrowej w Stanach Zjednoczonych i ten boom gospodarczy byłby niemożliwy. Ale ten boom, no jak ktoś zbuduje system prawny, który promuje taką rzecz, rozwój gospodarczy, ale nie wprowadzi żadnych zabezpieczeń, no to doszło do katastrofy w Stanach Zjednoczonych. Tą katastrofę obecnie próbuje ratować prezydent Trump, ale ratować takimi metodami, że nikt tego nie rozumie. Uważają go za jakiegoś dinozaura, który chce zniszczyć politykę klimatyczną.
2: Nawet bym powiedział tyranozaura.
1: Tyranozaura, tak. A on po prostu chce, żeby Stany Zjednoczone się rozwijały. I dzisiaj, nie wprowadzając żadnych globalnych mechanizmów prawnych, które by to zatrzymały, to wariactwo, no tak na siłę blokuje inwestycje w energetykę wiatrową. Wielkoskalową energetykę wiatrową w Stanach Zjednoczonych. Idzie mu to źle oczywiście, bo poblokował. Sprawy poszły do sądu. W sądach są procesy. I te procesy administracja Trumpa przegrywa najczęściej. Więc... identyczną katastrofę przeżywają obecnie Niemcy. My nie wybudowaliśmy...
2: Ale oni nie mają nawet Trumpa.
1: Mają nawet Trumpa, ale Niemcy to rozgrywają naszym kosztem, bo że tak powiem, u nas ten boom na elektrownie wiatrowe produkowane w Niemczech. No się bierze stąd, że Niemcy już u siebie nie chcą więcej tego budować. Bo
2: trzeba komuś upchnąć.
1: Upchnąć, a jednocześnie...
2: I jeszcze zarobić.
1: Tak. Natomiast ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie nikt nie ma odwagi powiedzieć tego, co ja tu mówię. Słuchajcie, proszę Państwa, musimy racjonalnie podejść do wszystkich argumentów za i przeciw. I tak rozdmuchaliśmy tę energetykę gazową i energetykę wiatrową, że trzeba postawić temu jakąś tamę. Czyli każdy producent energii musi być odpowiedzialny. No, musi zawsze dostarczyć.
0: Jest inne i na to nie ma w ogóle szans żadnych.
1: No ale nie ma żadnych szans.
0: Więc jeżeli to uchwalimy, teraz są przepisy, które dają
2: gwarancję. Ale to jeszcze pan taki mało optymistyczny.

0: Tak, ludzie jednak mają instynkt samozachowawczy na Boga jedynego.
1: Jeżeli powstają te farmy wiatrowe na Bałtyku, to nie dlatego, że mają gwarancję działania rok czy dwa, tylko przez na 20 lat zostały zapewnione im dochody. Ale a propos Ameryki, Stanów Zjednoczonych...
0: No ale zawsze prawo można zmienić, tak?
1: Ale już do tyłu nie będzie działało, bo wtedy oni byliby poszkodowani. Natomiast Stany Zjednoczone nie tylko chodzi o gaz łupkowy, tylko były takie ciekawe programy kiedyś w tych tak dokumentalnych kanałach, przydomowy szyb naftowy. I jak Stany Zjednoczone importowały chyba 40% zapotrzebowania na ropę naftową z Bliskiego Wschodu, czy z innych terenów, to teraz już są eksporterem. I to jest jedna sprawa, to był gaz, a drugi to było ogromne wydobycie ropy naftowej. No i dzięki temu można teraz, tak powiem, spokojnie wojować na Bliskim Wschodzie, bo Stany Zjednoczone nie są uwięzione w tym. Ale a propos tej kanadyjskiej firmy budującej kopalnię, no to jest dosyć stara sprawa, ponieważ te działki koło Nowej Soli wiele lat temu zostały sprzedane nie KGHM-owi, tylko właśnie kanadyjskiej firmie. I to się do tego to się szykowało, że jeżeli oni kupili te działki i tam są łupki miedzionośne, no to też tam będzie kopalnia.
2: A te procedury są transparentne wszystkie? Znamy te procedury? Jak do tego doszło, że...
1: No kupili tę działkę,
2: kupili.
1: Ja nie wiem.
2: No, chodzi mi ktoś o to, pozwolił już... sprzedać. Tak, jak można pozwolić sprzedać strategiczne tereny?
1: To było
2: tereny?
1: Za poprzedniej zmiany, tak.
2: To nie wiem, czy to za poprzedniej, czy za jeszcze poprzedniej zmiany.
1: I to jest to po prostu... Lata temu tak, i to także ten problem się tam... tlił i to było wiadomo, że będzie, więc to jest taka pewna nowość, no, że oni wreszcie przystąpili do realizacji, ale no to jest bardzo stara sprawa, jeśli chodzi o te działki. To było okropne, że znaczy, jak można było sprzedać działki sąsiadujące z działkami KGHM-u, sprzedać konkurencji, no bo do tego to się sprowadzało. No być może jakieś tam pieniądze były tutaj większe z tamtej strony, no i zostały sprzedane. I teraz mamy, nie dość, że sprzedaliśmy, teraz mamy my jako kraj, znaczy ja akurat nie poczułem się tego, bym nigdy w życiu nie sprzedał tych działek. Mamy teraz konkurencję kanadyjską z takiej odległego kraju, tutaj zaczynają nam budować kopalnie miedzi. Więc musi być to bardzo opłacalna inwestycja.
0: No właśnie.
1: I być może KGHM na tym dużo stracić, bo już jest, jego może pokłady są trudniejsze, dostępne, tamte będą płyci. No trudno powiedzieć, ale skoro inwestują Kanadyjczycy, no to...
0: No ale to... my inwestujemy w wiatraki, będziemy mieli zaraz po prostu piękny las morski, tak? Las bałtycki, tak zwany.
2: Inwestujemy w wiatraki i jeszcze raz, no mamy chwilę czasu. Aż tak przeinwestowani w wiatraki nie jesteśmy. Wystarczy po prostu dzisiaj napisać dobre prawo, dobrą strategię energetyczną.
0: A jest taki chętny do
2: no
0: tego
2: ja pisa. Jestem chętny na przykład.
1: No to jest kolejna ustawa.
0: Halo, czy nas słyszysz? Ustawodawca, halo.
1: A propos tego czasu, to tutaj się posłużył, kiedy była taka rozmowa, pan redaktor przeprowadził rozmowę kolejną z profesor Justyną Melonowską. No po prostu fantastyczna osoba jest i ona zwróciła uwagę na coś takiego, że człowiek jest homines temporalis. My nie możemy czekać w nieskończoność, bo nie mamy na to czasu. Homines temporalis to znaczy, że człowiek jest...
0: A to też z Don Quixota. Niebezpieczeństwo kryje się w zwłoce.
1: Tak, dokładnie to.
2: I
1: to
2: nie wolno się spóźniać, bo...
1: Przekładanie, że a nie, to jeszcze uchwalimy. No kiedy uchwalimy? Kto ma uchwalić? No nie ma na to wyjścia, więc musiałbym się podpisywał pod tym homines temporalis, że pani profesor miała tutaj wielką rację, że to jest argument. To dotyczy również tego skrzyżowania w Wiskitkach, gdzie ludzie tracą życie w korkach. To jest to samo. To samo zło.
0: No właśnie, ja bardzo też polecam taka a propos, tylko to jedno, tak wtrącę, właśnie pani profesor Melonowska opublikowała znakomity wykład na temat nasza diaboliada. I to jest o Donaldzie Tusku, który jest, proszę państwa, przedstawiany tak, no to jest taka metafora oczywiście, jako Azazello z Mistrza i Małgorzaty. Tam to jest jeden z pomocników Wolanda i tam jedna taka z takich quasi puent to jest: a co to by było, gdyby okazało się, że Giertych jest Wolandem?
2: O
0: może i tak jest. No ale to już jakby tak, że tak powiem, takie wtrącone, ale pan wiceprezes wspomniał o pani profesor, więc ja sobie pozwoliłem.
1: Tak, no warto posłuchać, tak, jak tak, mówi, bo naprawdę ma te zdroworozsądkowe takie podejście i ten etos. Z drugiej strony mówiła też o etosie, bo Etos Kaput napisała chyba.
0: Tak, taki. Etos Kaput.
1: I ja mam wrażenie, że.
0: No właśnie, ci audasi po prostu rządzący, że to szczególnie, że tak to powiem, obserwujemy, można powiedzieć, że są taką egzemplifikacją Etosu Kaput. No, w ogóle i wspólnota Kaput i w ogóle. No, chyba, że chodzi o wielkie Niemcy. No, bo
2: tu wracając do pytania referendalnego, które prezydent zapowiedział, to. Wydaje mi się, że zasadniczą kwestią będzie, w jaki sposób będziemy o tym rozmawiać. Bo to, czy referendum będzie, pewno nie będzie, ale to, że kampanię wokół tego referendum można i należy rozpocząć, to wydaje mi się, że jest bardzo celowe. Żebyśmy po pierwsze zrozumieli taką bazę fizyki. No to fizyka jest w sumie prostą nauką eksperymentalną i zrozumieli, że są sprzężenia dodatnie i ujemne, które potęgują.
0: Ale to nie są plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusy ujemne, tak. OSA miał rację, tak?
2: Tak, prawie, że tak. Tak.
1: Zależy, ale... z jakiego kąta się patrzy. Raz jest dodatni, a raz
2: tak,
1: jest
2: dany
1: plus.
2: I sam fakt blokowania badań naukowych nad tymi sprzężeniami jednymi, a promowaniu badań naukowych nad drugimi, no trzeba zakończyć. To musi się skończyć. I to jest dobre miejsce, żeby tu w Polsce u nas o tym powiedzieć na głos.
0: A ci beneficjenci grantów niepotrzebnych, to co mają zrobić? Biedni będą, nie będą mieli co jeść.
2: No tak.
1: No oni zrobią tam wszystko.
2: I druga rzecz, żebyśmy zrozumieli właśnie taki mechanizm. Ten mechanizm gospodarczy, który niesamowicie rozkręcił Stany Zjednoczone, który bardzo sprzyjał gospodarce Niemiec i Rosji, no tak długo jak Nord Streamy wszystkie i South Streamy były budowane i wspólnie Rosja i Niemcy no, chciały zadusić energetycznie resztę Europy, a sami się wzmocnić. I to był bardzo dobry plan z punktu ich widzenia. I oczywiście bazował na tych mitach klimatycznych. Mówię mitach, a nie teorii klimatycznej, no bo jeżeli ta część naukowców, którzy są bardzo mocno zaangażowani w politykę klimatyczną, nie widzi faktu, że badania naukowe, które mówią o argumentach przeciwnych, są blokowane. Na przykład jest bardzo mała sieć pomiarów na temat pochłaniania dwutlenku węgla przez ocean. Jeszcze mniejsza sieć jest pomiarowa, ile ciepła z wnętrza Ziemi dochodzi do oceanu.
1: Znikoma ilość.
2: Znikoma ilość, ale wszystko to są znikome ilości, tylko że sprzężenia zwrotne związane z tymi znikomymi ilościami są, skutki są olbrzymie. I te badania naukowe no, muszą być promowane. Wydaje mi się, że nawet te badania o sprzężeniach ujemnych właśnie powinny być dużo silniej obecnie finansowane, żeby no, pokazać, że jeżeli taki efekt jest, to naprawdę nauka zadbała o to ze wszystkich stron, a to jest zupełnie w drugą stronę idzie i to jest niebezpieczne. I to jest dyskusja o tym referendum, to referendum, samo hasło jest moim zdaniem bardzo dobrym polem do podniesienia no, tych tematów.
0: Żebyśmy rozmawiali, coś do kogoś może dotrze.
2: Tak.
0: No, bo to jeszcze tak o tych saldach ujemnych i dodatnich, no to każdemu potrzebne jest saldo dodatnie na rachunku.
1: Jeszcze jedno zdanie, ponieważ wczoraj skończyła się konferencja Defense 24 Days, na której Radio Wnet brało udział.
0: Bardzo intensywnie. Bardzo, pół redakcji było, łącznie z panem prezesem.
1: I to był bardzo ciekawy wywiad pani Magdaleny Uchaniuk z pułkownikiem Falińskim, byłym oficerem Agencji Wywiadu, który powiedział wprost, wojna hybrydowa trwa. No i tą wojnę hybrydową przedstawił jako, że rosyjski wywiad, czy jakiś zagraniczny tutaj wpływa między innymi na ludzi, na społeczeństwo. I rzeczywiście on powiedział prawdę, że ta moim zdaniem akurat, no troszeczkę jak to agent wywiadu zawsze mówi na inny temat, żeby troszeczkę ukryć, ale moim zdaniem ten znak, który się w Choczewie pojawił, to jest właśnie znakiem tej wojny hybrydowej, która się toczy przeciwko energetyce.
2: Może tak, może.
0: Może.
2: Tak.
0: No, są zdania odrębne.
1: Tak
0: tutaj
1: to
0: ja powiedzmy jestem, że tak powiem, nie będę się, że tak powiem, przychylał do żadnego, ale tutaj mamy zdanie odrębne pana profesora, pana wiceprezesa zdanie inne, więc to dobrze, że taka dyskusja trwa i bardzo dobrze, że referendum, które inicjuje prezydent, otworzy dyskusję, otworzy pole takie, że ludzie będą się zastanawiali, może się troszeczkę zainteresują, tak? Oczywiście trzeba pamiętać, cały czas mieć pod, że tak powiem, w głowie, że te autorytety to czasami są właśnie no, takie dyskusyjne. Ja pamiętam Klub Rzymski, jak ja byłem młody, słuchałem Radia Wolna Europa i pamiętam dokładnie taką audycję, kiedy właśnie to były, nie wiem, no, lata 70., kiedy sami nobliści tam stwierdzili, że nie będzie ropy w 2030 roku w Polsce, tak, że w całym świecie tak. nie będzie ropy, więc musimy... I to było bardzo dużo wielkich fachowców. Kończymy powoli, panie profesorze, Puenta,
2: mam nadzieję, że kampania wokół referendum, zapowiedzianego referendum przez prezydenta ruszy, że znajdą się na to i pieniądze, i znajdą się na to środki, chętni do organizacji, bo debata i poszukiwanie prawdy jest najważniejsze.
0: Profesor Ludwik Gęgojski, teraz pan wiceprezes Zbigniew Zieliński, słowo puenty. I...
1: Puenta, hej chłopcy, bagnet na broń, droga długa, daleka przed nami, mamy z czym walczyć i będzie ciężko, ale staramy się tutaj, że musimy stanąć w prawdzie i stosujmy się do tych zasad etyki, o których mówiła profesor Malonowska.
0: Dziękuję bardzo. No to pa!
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki w net.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Witam Was z zieloności. Pozdrawiam Was z zieloności. Amazonia. Niektórzy nazywają to miejsce zielonymi płucami świata, aczkolwiek wiemy, że fotosynteza działa w dwie strony. W dzień rośliny produkują tlen, a w nocy, z tego co wiem, pochłaniają i wytwarzają dwutlenek węgla. Więc trzeba by sprawdzić, jak ten bilans wygląda. Z zieloności pozdrawiam Was i dzisiaj w naszej audycji chcę Wam opowiedzieć trochę więcej o tym miasteczku, o tym, jak wygląda życie tutaj w miasteczku amazońskim Manicoré. To życie jest tutaj podobne we wszystkich miasteczkach nad głównymi rzekami. Opowiem Wam dzisiaj o tym. A na początek to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do Miłosierdzia Bożego. W tej koronce polecajmy wszystkie te intencje, jakie nosimy w naszych sercach, naszą ojczyznę, aby triumfowała w niej prawda, dobro, piękno, szlachetność, wszystko to, co dobre, i żeby udało nam się przezwyciężyć kłamstwo, fałsz, oszustwo, żeby rzeczywiście nasz kraj, nasz naród stawał się coraz lepszy. Polecajmy też Brazylię, młodzież w Polsce, młodzież w Brazylii. Wszystko to, co rzeczywiście jest potrzebne na tym świecie, gdzie jest tyle wojen, tyle niepokojów. Prosimy Pana Boga o pokój, bo rzeczywiście to wszystko, co się dzieje, oddziaływuje na nas, nawet tutaj w Amazonii, choćby poprzez ceny paliwa, podobnie jak w Polsce, odczuwamy to zło, które na świecie się dzieje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W intencji naszego Radia Wnet, święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Witajcie, drodzy radiosłuchacze, prosto z Zieloności pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Mówię do Was z małego miasteczka amazońskiego, Manikore. To jest nazwa, która sięga swoimi korzeniami jeszcze ludów indiańskich, które żyły i żyją na tym terenie. Nigdy mi niestety nie mógł wytłumaczyć, co dokładnie znaczy ta nazwa. Jest to nazwa taka typowo terenowa, bo tuż obok tego miasteczka jest taka rzeka malownicza pod tą samą nazwą Manikore. Niedaleko też jest rzeka Acininga. To też jest nazwa indiańska. I też możemy powiedzieć niedaleko, jeśli chodzi o mapę, to jest taka rzeka, która nazywa się rzeka Roosevelta, bo kiedyś tutaj był już wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, wybrał się na wielką wyprawę, aby odkryć tą wtedy jeszcze nieznaną rzekę. Może kiedyś będzie okazja opowiedzieć o tej wyprawie Theodora Roosevelta, słynnego amerykańskiego prezydenta, człowieka żądnego przygód, który tutaj znalazł się w tych właśnie rejonach. A jeśli chodzi o mnie, no nie wiem, czy jestem człowiekiem tak żądnych przygód. Przybyłem tutaj, żeby pomóc trochę w duszpasterstwie salezjańskim, w typowej salezjańskiej pracy. I zacznijmy od początku naszą opowieść o miasteczku Manikore. Na początek na pewno zaczniemy od portu i od rzeki Madeira. Jest to rzeczywiście ta pępowina, która łączy to miasteczko z resztą świata. W dół rzeki dopłyniemy do oczywiście potężnej Amazonki. Ta rzeka Madeira jest rzeką tak potężną również, nie tak oczywiście wielką jak Amazonka, ale jest drugim największym dopływem Amazonki po Rio Negro. Rzeka ta jest właściwie przez cały rok taka mulista, niesie ze sobą wiele zanieczyszczeń, kłody drewna. Nawet ostatnio mój przyjaciel Arek, pozdrawiam Ciebie Arku, pytał mnie, dlaczego tu nie są używane takie wodno-samoloty, hydroplany, dlaczego tu się nie używa. Raczej się nie używa, bo na tej rzece konkretnie byłoby to na pewno bardzo niebezpieczne, bo oczywiście muł sam nie jest niebezpieczny dla samolotu, który miałby lądować na tej rzece, ale rzeka ta niesie również ze sobą bardzo wiele kłód drewna. To wszystko byłoby niebezpieczne i na pewno mogłoby doprowadzić do katastrofy. Wiem, że po II wojnie światowej tutaj na terenie Amazonii rzeczywiście amerykańska firma, która wykorzystywała wodno-samoloty, hydroplany z czasów II wojny światowej, słynne Kataliny między innymi. Więc była taka firma, która tutaj obsługiwała komunikację w Amazonii, ale też wiem, że między innymi obok naszej misji nad Rio Negro, to jest rzeka taka czysta o takim kolorze herbaty, jeżeli byśmy sobie nabrali tej wody do szklanki. Wiem, że właśnie też w tym okresie powojennym taki samolot, chociaż na pewno mocnej konstrukcji z czasów wojennych, ale rozbił się. Na szczęście wszyscy pasażerowie przeżyli. Rozbił się nawet na Rio Negro. I myślę, że to dlatego, jeśli chodzi o komunikację, oprócz rzeki jedynym sposobem komunikacji są samoloty. Najczęściej takie malutkie samoloty, które biorą na pokład 10 osób, kilkanaście osób albo jeszcze mniejsze.
Dlatego pobudowano właściwie w bardzo wielu miejscach albo lotniska asfaltowe, tak jak tutaj w tym miasteczku, z małym takim budynkiem, gdzie przyjmuje się, gdzie odprawia się pasażerów, albo w wioskach, nawet indiańskich, są takie gruntowe lądowiska i ten sposób samolotowego podróżowania jest taką drugą możliwością, żeby dostać się do tego miasteczka i do bardzo wielu innych miejsc w Amazonii, bo wokół nas wszędzie las, wszędzie pustka. Gęstość zaludnienia tutaj jest bardzo niewielka. W całej Amazonii jest bardzo niewielu ludzi, którzy tutaj żyją, oprócz tych głównych miast, głównych skupisk ludzkich. Żyje wielu tak zwanych ribeirinhos. To są takie wioski, osady, wspólnoty, comunidades, tak to nazywamy po portugalsku. I oni żyją, ribeirinhos, jak mi wyjaśniła jedna nasza tutaj koleżanka, ribeirinhos to właśnie ludzie, którzy żyją nad brzegami tych wielkich rzek. I tutaj ci ludzie tworzą taką, powiedzmy, etniczną mieszankę zarówno Indian, jak i ludzi białych, jak i ludzi czarnych. Wszelkie takie miksy tutaj są międzykulturowe. A w głębi, przy tych już mniejszych rzeczkach, żyją już Indianie. Tutaj nad rzeką Manicoré jest taki rejon tylko dla Indian z plemienia Pichania i oni tam żyją i tam nie można do nich tak sobie po prostu pojechać, odwiedzić. Trzeba mieć zezwolenie, żeby tam do nich dotrzeć. Podobnie jest z innymi takimi miejscami, terenami indiańskimi, które są tutaj na terenie całej Amazonii. Popatrzmy na port, popatrzmy oczami naszej wyobraźni. Miasteczko to znajduje się na takim klifie, byśmy powiedzieli, na takiej skarpie ziemnej i ma to miasteczko kilka portów. Jeden port, do którego dobijają te główne, te duże statki, również te statki tak zwane szybkie, lansia, w których siedzi się jak w autobusach, i te statki takie piętrowe, które znacie z obrazków, które znacie też z różnych filmów podróżniczych, dobijają do tego głównego portu. Tam trzeba podjechać autem, jeżeli kogoś odbieramy, jeżeli mamy do dyspozycji samochód. No i oczywiście nawet jest to trochę takie przerażające, bo rzeczywiście ten klif w tym momencie tam jest oczywiście przygotowany, jest zrobiona droga, ale rzeczywiście ten podjazd tam jest bardzo stromy, żeby tam zjeżdżać w dół do tego statku. Poziom rzeki też cały czas się zmienia, więc raz ten port jest wyżej, raz ten port jest niżej. Są tam takie kesony, byśmy powiedzieli, takie nabrzeża pływające, ale one są takie niewielkie. Do tego nabrzeża dopływają te wielkie statki. Często bywa tak, że jeden statek po prostu do drugiego cumuje, jest przywiązany jeden do drugiego, i żeby dostać się na naszą łódkę albo z naszej łódki wysiąść, przechodzimy czasami przez kilka statków, żeby wyjść na brzeg. Tak to tutaj wygląda. To jest ten główny port, do którego codziennie dobijają statki, najczęściej z Manaus, bo to jest jeden kierunek, i takim statkiem płyniemy 2 dni, 3 dni, albo te łodzie szybkie płyniemy wtedy kilkanaście godzin, w zależności od warunków. Jeżeli popłyniemy w górę rzeki, dopłyniemy do miasta Humanitá, to jest już duże miasto, a potem jeszcze wyżej, w górę tej rzeki Madeira, dopłyniemy do
Porto Velho, do Starego Portu. Możemy to wprost przetłumaczyć na język polski. Porto Velho, Stary Port. I tak wygląda tutaj nasza autostrada. Jest to rzeka dzika, jest to rzeka, która z tego co wiem, powiedział mi o tym mój współbrat, ksiądz Sławomir Drapiewski. Ta rzeka ciągle się formuje, więc dlatego ona cały czas niesie ze sobą ten muł, te zanieczyszczenia, te kłody, różnego rodzaju roślinność. Jest to rzeka dzika, dlatego wszyscy sternicy, którzy tutaj pływają po tej rzece, no muszą znać, jak to tutaj wygląda, gdzie najlepiej płynąć. Ta rzeka cały czas się zmienia. W jednym miejscu powstają mielizny, w innych miejscach znikają. Na rzece też jest bardzo wiele takich drag, takich specjalnych, są takie specjalne barki, które służą do wydobywania złota. Czasami one spięte stoją, cumują, czy kotwiczą, raczej by najlepiej powiedzieć, w poprzek rzeki. Jedna do drugiej jest przywiązana, a tam już na pokładzie tych drag pracują silniki spalinowe, maszyny, które 24 godziny na dobę przesiewają ten muł, żeby znaleźć złoto, te ziarenka piasku złotego. Potem za pomocą rtęci pracownicy na tych barkach jak w jakiś sposób zbierają ten złoty pył i w ten sposób, kiedy już tego pyłu nazbiera się odpowiednia ilość, wtedy dochodzi do wytopienia jakiejś takiej małej sztabki złota. Jak powiedział nam jeden z naszych parafian, który się tym zajmuje, jak jest dobry miesiąc, może uzyskać uncję złota. Możemy sprawdzić, ile to dzisiaj kosztuje. Wiemy, że ceny złota są wysokie, więc pewnie dlatego to się opłaca. Nakłady pracy i nakłady finansowe, warunki tej pracy też są bardzo ciężkie, bo cały czas tutaj temperatura oscyluje w granicach 30 stopni, 35 stopni. W tej chwili jest pora deszczowa, więc w cieniu jest 25-28 stopni w ciągu dnia. Te dragi przykryte są zwykłym takim dachem dwuspadzistym z blachy, więc możemy sobie wyobrazić. Wilgotność powietrza bardzo wysoka, 90% wilgotności, więc rzeczywiście, ale na pewno dla naszych parafian, naszych tutaj mieszkańców, no tutaj się urodzili, więc w jakiś sposób są przystosowani, chociaż każdy człowiek jednak to gorąco odczuwa i miejscowi też, szczególnie w porze suchej, kiedy jest jeszcze bardziej gorąco, odczuwają tą temperaturę. Mówiąc o tym wydobyciu tutaj złota, te maszyny są bardzo proste. Pracują takie silniki spalinowe, najprostsze silniki diesla. To wszystko jest wykonane z drewna. Wszystko właściwie taką metodą majsterkowicza, chałupniczą, ale część z tych urządzeń trzeba kupić profesjonalnych, więc te pompy, te przesiewacze trzeba też przygotować. Tam są takie maty z takimi włoskami. Te maty zbierają nam ten złoty piasek. A mówię o tym dlatego, bo jest to dla wielu ludzi jednym z takich źródeł tutaj utrzymania dla wielu mieszkańców nad rzeką Madeira. Nad rzeką Rio Negro czy nad Amazonką nie widziałem tych barek, tych drag do wydobycia złota. Być może są w mniejszej ilości, ale też miałem okazję przepłynąć szmat Rio Negro i też Amazonkę po części płynąc tutaj do tego miasteczka Manicoré.
nie widziałem tam tego wydobycia. Widocznie ta rzeka Madeira jest taką rzeką szczególnie złotonośną. Miasteczko to ma też inne porty. Wszystkie te porty są jednak takie, sprawiają wrażenie czasami takich bardzo prowizorycznych. Jest jeszcze jeden taki port, który ma podejście dużo łagodniejsze. Tam jest bardziej tak równo, przynajmniej w tej porze roku, kiedy jest wysoki stan wody, bo jest cały czas pora deszczowa. Ona się skończy na początku albo na koniec maja. Skończy się pora deszczowa, wtedy ta rzeka opadnie kilkanaście metrów, albo może nawet, jeżeli będzie szczególnie sucho, nawet kilkadziesiąt metrów poziom wody pójdzie w dół. W tej chwili jest wysoki i w tym drugim porcie, to jest taki bardziej port towarowy, tam na brzeg z takich wielkich statków, promów zjeżdżają samochody ciężarowe, zjeżdżają towary. Taki prom rzeczny ma wtedy taką rampę, przez którą wyjeżdżają na brzeg samochody, dostawcy różnego rodzaju towarów. To jest taki drugi port główny i są jeszcze takie mniejsze porty, takie dla takich motorówek zwykłych, dla łodzi takich, którymi tutaj ludzie się przemieszczają, jeżeli tylko ich na to stać. No to choćby jakieś niewielkie kanoa, czyli jakaś taka łódka niewielka. Często te łódki mają takie silniki jak u nas motorówki, tak zwane silniki zaburtowe, ale też często mają takie silniki. Możemy porównać ten napęd tych łódek do naszych takich kosiarek, podkaszarek takich ręcznych, bo rzeczywiście mają taki silnik, później mają taki długi wał, tak jak nasze podkaszarki. Na końcu tego wału, który ma czasami półtorej, czasami 2 metry, na końcu tego wału jest po prostu śruba, też wykonana w taki chałupniczy sposób, i wtedy te silniki z takim typowym klekotem przemieszczają się tutaj po tej rzece i przez inne mniejsze rzeczki tego terenu. Te porty, tak jak mówiłem, i te duże porty, które mają takie pływaki, takie nabrzeża pływające, te porty z kolei mniejsze mają tak zwane fluktuanci. I pierwszą taką panoramą, którą widzimy tego miasteczka i innych miasteczek Amazonii, jest to, że na brzegach, przy brzegach tych miasteczek, wiosek, stoją takie pływające domy. Fluktuanci to się nazywa, unoszące się na wodzie. Te domy to często są też domy mieszkalne, są to nawet i stacje benzynowe pływające dla tych wszystkich łódek, łodzi, statków. A wszystko to bardzo często unosi się na wielkich kłodach amazońskich drzew. To są te typowe tutejsze konstrukcje. Wielkie drzewa amazońskie służą jako pływaki dla tych pływających domów. Tak wygląda port i pierwsze nasze wrażenia z amazońskich miasteczek.

Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Jeszcze raz, prosto z zieloności Amazonii, pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Dzisiaj opowiadam Wam więcej o tym miasteczku, o życiu amazońskiego miasteczka, bo najczęściej Amazonia kojarzy nam się z Indianami, to wszystko prawda. Są tutaj i żyją przeróżne plemiona indiańskie, najsłynniejsi są pewnie Janomami, o których mówiłem Wam już w tamtym roku, bo odwiedzałem nasze misje właśnie, które pracują dla tego plemienia, słynnego plemienia Janomami, jednego z najpóźniej odkrytych plemion, jednego z tych plemion, które najpóźniej otwarły się w jakiś sposób na zewnętrzne wpływy. A tutaj w naszych terenach żyją inne plemiona. My tutaj z nimi tak bezpośrednio nie pracujemy. Pracujemy z ludźmi. Wszyscy ludzie tutaj mają korzenie indiańskie. Niektórzy są tego świadomi, inni mniej. Szczególnie nad tymi mniejszymi rzeczkami są takie plemiona. Ale my skupmy się dzisiaj na miasteczku, bo to jest takie życie w Amazonii, które może mniej kojarzymy. Miasteczko to Manicoré liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Myślę, że to jest liczone ze wszystkimi wioskami wokół. Samo to miasteczko na pierwszy rzut oka nie sprawia takiego wrażenia, że tutaj jest tak wielu ludzi. Ja myślę, że w samym tym głównym miasteczku tych ludzi tutaj jest znacznie mniej. Miasteczko ma taką sieć drogową. Ono jest zaplanowane. Jest wiele skrzyżowań. Nie jest to miasto wybudowane w jakiś sposób na dziko, które by powstawało spontanicznie, jak jakieś miasteczka we Włoszech, czy w Portugalii, czy w Hiszpanii. Widać od razu, że to miasteczko zostało zaplanowane, a więc są ulice, są skrzyżowania i zabudowa, głównie parterowa. Nie widać na pierwszy rzut oka, żeby tej zabudowie przyświecał jakiś jeden taki plan, żeby ta zabudowa była spójna. Szereg domków parterowych, niektóre domy piętrowe, niektóre domy wyjątkowo nawet mogą mieć dwa piętra. Najwyższym niewątpliwie budynkiem nad samą rzeką, budowlą jest nasz kościół parafialny, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. On tutaj jest najwyższy i wybudowany nad samym brzegiem rzeki Madeira od razu jest taką największą budowlą, jaką widzimy podpływając do brzegu tego miasteczka. A potem te ulice właściwie są bardzo często do siebie podobne. Na początku nawet miałem tutaj taką trudność, chociaż tych ulic jest tylko kilka, ale ponieważ te wszystkie budynki, te wszystkie domki są tak do siebie podobne, byłem trochę zagubiony w pierwszym okresie tutaj mojego pobytu. Czasami się nawet gubiłem na tych uliczkach. Śmiałem się, że nie gubiłem się w polskich miastach, a tutaj byłem czasami zagubiony. No teraz już oczywiście odnajduję się tutaj w tym terenie. I tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o życie ludzi, jest ono bardzo zróżnicowane. Jest szereg takich najbiedniejszych domków, raczej gdzieś na obrzeżach tego głównego miasteczka, takich domków wybudowanych z drewnianych desek. Tam żyją najubożsi ludzie. Bardzo często w tych domkach, no właściwie jedynym umeblowaniem, jeżeli tak możemy powiedzieć, są hamaki, na których ludzie śpią. Czasami jest kilka garków, jakaś kuchnia może być, jeżeli ktoś już ma trochę pieniędzy, więc ma kuchnię gazową,
Powszechnie ludzie tutaj gotują na gazie, kupuje się butle z gazem, tak jak u nas możemy kupić butle. W ten sposób ludzie gotują. Ci ludzie, którzy mają mniej pieniędzy, mają takie przenośne paleniska na węgiel drzewny i na tym węglu drzewnym się gotuje z kolei. To są ludzie już ubożsi, najubożsi. Nie widziałem, żeby ktoś tutaj palił samym drewnem. Nawet słyszałem, że to jest zakazane w miasteczku, więc nigdzie tutaj, to jest taki plus, nigdzie tutaj się nie dymi, nie jest miasteczko zadymione. Myślę, że najczęściej ludzi stać na ten gaz. I tak to wygląda. Później są takie domki, jeżeli byśmy popatrzyli na tą zamożność społeczeństwa, jest też w samym miasteczku większość, to są domy murowane. Są takie cienkie bardzo mury z jednej cegły. Na obrzeżach miasteczka są takie proste cegielnie,

byli bogaci tutaj mieszkańcy tego miasteczka. Podstawowym takim codziennym pożywieniem jest farinha de mandioca, czyli taka mączka, możemy powiedzieć taki granulat z manioku, który uzyskuje się poprzez najpierw obranie korzenia manioku, to są potężne korzenie, później zmielenia, starcia tego, trzemy tak jak na placki ziemniaczane, albo ręcznie, albo jak jest maszyna, to maszyną. Potem to wszystko jeszcze wodą nasiąka, potem się tą wodę wyciska z tej pulpy, a potem tą pulpę na wielkich patelniach opieka się i tworzą się takie małe kulki i to jest to jedzenie. Samo w sobie tak na początek nie ma jakiegoś smaku, jest to głównie też skrobia. Mieszać się to z różnymi sosami, czy to jakieś ryby się piecze, czy też mięso. Chociaż mięso na pewno jest tutaj też takim rarytasem. Jeśli chodzi o codzienną kuchnię, to ten maniok jest podstawowym pożywieniem. Ale skoro jesteśmy w miasteczku, są tutaj też sklepy i są tutaj też piekarnie, padaria, czyli tam powstaje chleb. Chleb tutejszy no jest takim chlebem dla nas Polaków, smakoszy chleba. Jest to taki chleb albo taki tostowy, byśmy powiedzieli, albo takie bułeczki, powiedzmy takie mini bagietki, tylko to wszystko, ten chleb jest taki bardzo letki, taki napompowany, byśmy powiedzieli. Nie wiem, mam wątpliwości, czy tam jest tylko mąka i jakiś zakwas, czy drożdże, czy też jakieś inne rzeczy są tam dodawane, jakieś spulchniacze, tego nie wiem. Ale u nas też znacie takie pieczywo, bo u nas też to pieczywo takie występuje. I to jest tutaj podstawowe pieczywo. Ja podjąłem się tutaj próby upieczenia takiego prawdziwego polskiego chleba, idąc za przepisem mojej siostry, mojej mamy, tutaj z ich poradami. Udało mi się wyhodować najpierw te rzeczywiście naturalne drożdże, ten zakwas tak zwany, i upiekłem kilka razy taki polski chleb prawdziwy i rzeczywiście nawet chyba tutaj moim współdomownikom salezjanom smakował, bo jakoś w miarę szybko znikał, więc było to dla nich ciekawe, chociaż mówili, że on jest taki ciężki, no bo oczywiście, jeżeli znamy przez całe życie tylko ten chleb taki z tych piekarni tutejszych, no to wydaje nam się ten chleb taki polski, że on jest ciężki, bo tamten chleb, on jest wielki, znacie go też z Polski, ale bardzo taki letki. Więc występuje tutaj też takie jedzenie, które i my znamy, oprócz tego manioku. Jeśli chodzi o warzywa, owoce, na pewno jest tutaj bogactwo owoców, tych wszystkich tropikalnych, ale wydaje mi się, że taką wielką estymą one się nie cieszą, bo będąc na różnego rodzaju fesztach, takich spotkaniach, na takich różnego rodzaju imprezach, festynach parafialnych, rzadko widziałem, żeby ktoś podawał takie owoce jakieś naturalne. Czasami są soki. Na pewno tą ciekawą rośliną jest palma acai, która daje takie jagody, później z tego taki ciemnofioletowy sok. Jest mango, jest awokado, jest oczywiście również ananas. Wszystko to tutaj rośnie. Papaja to jest drzewo wspaniałe, bardzo szybko rośnie. U nas na dziko się tutaj w naszym ogródku zasiała taka papaja i już daje owoce. I daje owoce przez cały rok. Jeśli chodzi o warzywa, tutaj jest sytuacja trudniejsza. Warzywa, właściwie większość warzyw, które tutaj można kupić w sklepach, jest sprowadzana tymi statkami właśnie towarowo-pasażerskimi. W ładowniach tych statków przywożone są tutaj

i cebula, i kapusta, i marchewki. Nie widziałem tutaj u nikogo, żeby ktoś miał jakiś ogródek. Raz tylko widziałem, to była cebula, ale co ciekawe, ta cebula rosła w takich skrzyniach, na takich palach nad ziemią. Spytałem dlaczego, czy to z powodu na gryzonie. Tutaj siostra zakonna, franciszkanka, brazylijka miejscowa, tutaj siostra zakonna powiedziała mi to, że to dlatego, że normalnie w ziemi po prostu by było za dużo wody, bo są opady w tej porze deszczowej bardzo mocne i te korzenie wtedy tej cebuli bardzo szybko gniją. Więc w ten sposób raz czy dwa razy widziałem uprawę cebuli z takich warzyw, które my znamy. Jest tutaj też z takich warzyw do kupienia w sklepach, co rzadko spotykałem, właściwie nie znam tego z Polski, jest taka cykoria liściowa, bardzo aromatyczne, bardzo takie zapachowe, wspaniały dodatek do sałatek, chociaż tak jak mówię, raczej tutaj sałatki są bardzo takie proste, jeżeli ktoś przygotowuje sałatkę, pokroi warzywa, jakąś sałatę taką, jaką my znamy z Polski, ogórek, jakiś pomidor. To wszystko najczęściej nie jest przyprawione. Raczej jedzenie sałatek w Amazonii nie należy do takiej codzienności. A jeśli chodzi o mięso, to tak jak na całym świecie, również tutaj kurczaki to podstawa. W miasteczku samym jest wiele takich punktów. Wiele osób dorabia sobie przez to, że przed domy wystawiają grilla i na węglu drzewnym pieką się kurczaki. Albo piecze się jeszcze z mięsa. Bardzo tutaj jest popularna wołowina i słynne na cały świat szurasko. Szurasko, czyli wołowina z grilla, byśmy powiedzieli po polsku, albo jeszcze bardziej po polsku, wołowina z rusztu. I tutaj po prostu kraje się kawał mięsa wołowego. To wszystko obsypuje się taką grubą solą i taki kawał mięsa na ten ruszt, na tego grilla i się piecze. A potem to wszystko jest krojone na takie małe kawałeczki. Oto jest taka ciekawostka tutaj kulinarna, jeśli chodzi o styl podawania potraw, przynajmniej tutaj w Amazonii, nie wiem czy w całej Brazylii, może w całej Brazylii, że zawsze to mięso kroi się na takie cienkie kawałeczki. Nie podaje się tak jak u nas jakiegoś całego kawałka mięsa i my sobie wtedy sami kroimy nożem i widelcem, ale już podaje się pokrojoną tą wołowinę na takie małe kawałeczki. To jest taki tutejszy rarytas, szurasko. To danie jest znane też w Argentynie, no wszędzie tam, gdzie jest hodowana duża ilość krów. I tutaj też te krowy, są tacy gospodarze, którzy mają nawet tych krów kilkadziesiąt w okolicy tego miasteczka. Sam raz widziałem na drodze, jadąc tutaj taką drogą gruntową, na drodze stanął mi taki wielki byk, czarny jak noc. Stanął na drodze, popatrzył na mnie spod łba i poszedł sobie swoją drogę. Chyba komuś uciekł z zagrody, bo te pastwiska są ogrodzone takimi wielkimi belami drewna, też bardzo często, żeby te krowy gdzieś nam nie uciekały. A że trawa zielona jest praktycznie przez cały rok widzimy te krowy na pastwiskach. Nawet nie wiem, czy te krowy mają jakieś zadaszenie, jakąś wiatę, gdzie mogłyby się schronić. Tak to tutaj wygląda. I występuje też tutaj, jeśli chodzi, kończąc naszą, może jeszcze prawie kończąc naszą opowieść o tym, czym
tutaj się ludzie żywią, jak tutaj wygląda kuchnia amazońska. Występuje tutaj też to zwierzę wspaniałe, które nazywa się świnia, a więc wieprzowina. Wokół tego miasteczka jest szereg też gospodarzy, którzy też hodują świnie, chociaż na pewno ta wieprzowina jest tutaj o wiele mniej popularna niż w naszej ojczyźnie, gdzie uwielbiamy wieprzowinę. Nie są niestety znane jakieś takie wyroby wędliniarskie. Jakoś to mięso nie jest tutaj przetwarzane. Ani ta wołowina, ani ta wieprzowina. Wszystko jest pieczone albo gotowane i pieczone, albo pieczone w piekarnikach. Tak to jest zrobione raczej wszystko prosto, na szybko i podawane później. Jednym z takich dań, o którym tutaj słyszałem, bo mówił mi o tym jeden nasz parafianin, jednym z rarytasów podawanych od święta, na pewno w takich bogatszych domach, jest gotowana w całości głowa świni. No, ja takiego dania z Polski nie znam. Wiem, że się gotuje u nas też głowy świni, ale później to wszystko się odcina, przerabia na przykład na te nasze salsesony. No tutaj takie wyroby są zupełnie nieznane, ale odwiedził mnie tutaj niedawno mój brat Leszek, pozdrawiam brata. I razem z bratem, skoro już było dwóch Polaków, których tata nauczył takich wyrobów, bo przecież od dziecka, żyjąc na wsi, pomagaliśmy tacie. Tata pomagał swojemu tacie, czyli mojemu dziadkowi. Pozdrawiam tatę, pozdrawiam mamy. Nauczyliśmy się robić te nasze przetwory wędliniarskie i z moim bratem zrobiliśmy polską kiełbasę wędzoną na święta w środku Amazonii. Cieszę się bardzo. Pierwsza polska kiełbasa na pewno w tym miasteczku, a może nawet w całej Amazonii. Chociaż pracowało tutaj i pracuje wielu polskich misjonarzy. Może kiedyś tu był jakiś polski misjonarz, który wcześniej zrobił te nasze polskie przetwory. Uwędziliśmy też szynkę i nawet tutaj naszym tutaj miejscowym przyjaciołom smakowały te przetwory. Może zaczniemy jakiś tutaj naszą polską masarnię otworzymy w środku Amazonii. Jeśli chodzi o jedzenie, bo dzisiaj w naszej audycji mówimy, jak tutaj ludzie po prostu żyją na co dzień. Jeśli chodzi o jedzenie poza miastem raczej, czasami w mieście, występują też takie bardziej egzotyczne przysmaki. W samym mieście nawet kiedyś podano mi mięso miejscowego krokodyla, albo raczej krokodylowatego, czyli kajmany. To są chyba tutaj kajmany, takie mniejsze krokodyle. Podano mi to mięso. Ono było takie, trochę przypominało kurczaka. Gdzieś na wioskach jadłem takie wielkie gryzonie amazońskie, które nazywają się paka, to jest jeden z ich rodzajów, a drugi, mniejszy, to jest kucija. Nie widziałem, ani nie jadłem, ani w tym rejonie chyba nie występują te słynne, największe gryzonie kapibary. Na te zwierzęta mają prawo polować Indianie. Ja nie mam prawa polować, ani też mieszkańcy tego miasteczka, Brazylijczycy, inni Brazylijczycy nie mogą polować na te zwierzęta, ale Indianie na swoich terenach mają takie prawo, więc kiedy odwiedzałem albo tutaj, albo nad Rio Negro wioski indiańskie, tam była możliwość spróbowania różnych takich egzotycznych potraw miejscowych. Raz widziałem, ale nie próbowałem, kiedy pani Indianka przygotowywała małpę
Nie wiem, czy do gotowania, czy do pieczenia. To jest kultura miejscowa i to trzeba na pewno uszanować. Ich sposób tutaj żywienia, ich sposób świętowania, bo oczywiście takie danie to też jest na specjalne okazje. Na pewno biorąc pod uwagę ubóstwo mieszkańców, już kończąc ten temat kulinarny, no rzadko też ludzie, wielu ludzi bardzo rzadko je mięso, może raz w tygodniu, może rzadziej, bo po prostu ich na to nie stać. Pozostaje ten maniok. Najbiedniejsze rodziny mają czasami na dzienne wyżywienie 5-10 reali, czyli 5 reali to może jakieś 3 złote, 10 reali jakieś 6-7 złotych i to ma wystarczyć na dzienne wyżywienie dla rodziny. Takie niestety też są warunki, chociaż są też ludzie bogatsi tutaj, w tych takich lepszych domach, ogrodzonych bardzo często drutem kolczastym, z pięknymi bramami. Wszystko jest za murami. Nie widzimy właściwie tych domów, jadąc drogą ulicami tego miasteczka, bo to wszędzie są mury i za tymi murami kryją się takie ładne domy, takie już bardziej przypominające nasz styl życia. I często też w tych domach jest i klimatyzacja, często też w takich miejskich ośrodkach, czy w urzędach, czy w szkołach jest tutaj klimatyzacja. Jeśli chodzi o szkoły, to tutaj na pewno trzeba powiedzieć na plus, że państwo tutaj brazylijskie działa i te szkoły są ładnie utrzymane, tych szkół jest dużo. Nawet w tych odległych wioskach, gdzie trzeba płynąć czasami kilka godzin motorówką, są szkoły i to wszystko utrzymuje miejscowy samorząd, prefektura. Możemy porównać do naszego powiatu, chociaż te powiaty są tutaj bardzo wielkie. Te szkoły mają swoje sale gimnastyczne, najczęściej to są takie zadaszenia, ogromne takie gigantyczne wiaty, takie półkoliste, gdzie są boiska do gier, do zabaw. No bo bardzo często, szczególnie w porze deszczowej, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, leje deszcz, więc właściwie nie można by wyjść na zewnątrz. A jeżeli mamy już te zadaszenia, te takie sale, tam dzieci mogą grać, bawić się, czy to na przerwach, czy na lekcjach WF-u, jak to u nas też bywa. Trzeba powiedzieć, że porównując moje wcześniejsze doświadczenia misyjne, kiedy byłem wolontariuszem misyjnym w Afryce, tutaj, jeśli chodzi o edukację, stoi to na wysokim poziomie. Te szkoły są zadbane, są nauczyciele, jest infrastruktura. Nawet w tym miasteczku są jakieś oddziały tutaj szkół wyższych, no uniwersytetów, tak powiedzmy, może nie w tym dokładnie sensie, co w naszej ojczyźnie, ale jest możliwość edukacji i ta edukacja jest darmowa. W tych dobrych szkołach, nawet w tych szkołach wyższych, ta edukacja jest darmowa, a kiedy młody człowiek wyjeżdża stąd do Manaus albo do innego miasta, żeby tam studiować, nawet dostaje tutaj z powiatu jakieś wsparcie finansowe na swoje utrzymanie tam. Dlatego mówię, że ta sytuacja tutaj jest o wiele lepsza niż w tych krajach afrykańskich. Brazylia to na pewno nie jest Afryka. Bliżej, nawet tutaj w Amazonii, gdzie jest taki najuboższa część Brazylii, nawet tutaj trzeba powiedzieć, to wszystko stoi na wysokim poziomie, jeśli chodzi o edukację i służbę zdrowia również. Drodzy radiosłuchacze, i tak powoli kończymy naszą audycję. Jeszcze wiele rzeczy chciałbym wam opowiedzieć, ale nasz czas
nieubłaganie się kończy. Może będzie jeszcze okazja opowiedzieć Wam trochę o tej codzienności życia tutaj w takim prostym miasteczku amazońskim, ale przykład tego miasteczka możemy multiplikować później na w ogóle życie w innych miasteczkach w całej Amazonii. Myślę, że śmiało to wszystko, o czym Wam opowiadałem, jest porównywalne i to jest taki inny obraz Amazonii niż znamy najczęściej ze wspaniałych skądinąd artykułów czy filmów dokumentalnych o Amazonii. Z zieloności teraz dla Was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, dla całej ekipy Radia Wnet, błogosławieństwo Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzisiaj mamy na łączach pana doktora Karola Jachymka, który jest medioznawcą, badaczem.

0: dobrze, to działa na mnie, prawda, w jakiś pozytywny, wspierający sposób, teraz i w długim, prawda, planie. Czy rzeczywiście to jest dla mnie jakiś czas niedobry, dlatego że oczywiście robimy te rzeczy, czyli korzystamy z internetu niekiedy, prawda, w taki sposób spazmatyczny, że tak to ujmę, chociaż pewnie nie jest to najlepsze słowo. Ja tymczasem rzeczywiście chyba, jeżeli miałbym gdzieś tę swoją linię, prawda, dyskusji jakoś zaadresować, to jestem głęboko za takim, po pierwsze za takim bardzo refleksyjnym, czy urefleksyjnionym, prawda, mówieniem na temat technologii, ale też takim taką refleksyjną świadomością na temat tego, prawda, jak my z tych telefonów korzystamy i co one nam robią.
1: Ja się też zastanawiam, że tak wejdę w słowo, jak bardzo my, czyli te osoby, które jak się urodziły i może jeszcze przez kilka czy kilkanaście albo i 10 lat po urodzeniu nie miały dostępu i w ogóle kontaktu z telefonami, bo po prostu taki to był świat. Jak bardzo możemy ocenić i wczuć się też w te pokolenia tych, którzy jak już się rodzą, to jakby od razu, to znaczy to zawsze zależy od rodziców, ale już tak się rodzą w tym świecie telefonów, tak? Czyli nie znają de facto świata bez tego, nie mają porównania. Czy to jest taki trochę, troszkę inny człowiek? To znaczy, pan doktor prowadzi zajęcia i ma kontakt
0: tak, ja już tutaj od razu odpowiadam, bo to jest w ogóle moje ulubione
1: założenie. A czy człowiek w ogóle może być inny tak co do fundamentów, jak się odnosi?
0: I tutaj chyba jesteśmy, prawda, wchodzimy na ten grunt, który mnie szalenie cieszy. No bo ja też przyznam szczerze, mam taki kłopot z pułapką, prawda, że to oni siedzą w telefonach i oni coś robią w tym internecie, a my to zupełnie nic. Co jest, szanowni państwo, takim bardzo też niepokojącym uproszczeniem, dlatego że ja też zawsze powtarzam i nie tylko ja powtarzam, że jeżeli chcemy pokazać tym młodym osobom, a właściwie nauczyć, prawda, tych świadomych nawyków cyfrowych, to najlepiej to zrobimy przez modelowanie, prawda, czyli przez to, jak my sami tego telefonu używamy, a bardzo często jest tak, proszę zobaczyć, że my, no, prawda, z tym telefonem się nie rozstajemy, a, prawda, tego rozstawania z telefonem wymagamy, prawda, od naszych dzieci, więc ja zawsze podczas tego typu szkoleń czy spotkań mówię, zanim zaczniemy widzieć, prawda, ten telefon w rękach naszych dzieci, oczywiście to nie chodzi mi tutaj o to, żeby ten telefon ignorować, to weźmy lustro, popatrzmy na siebie i zastanówmy się, gdzie ten telefon i jak, prawda, on w naszych rękach funkcjonuje, prawda, bo my mamy też taką tendencję do mówienia, a tylko na chwilę, a my w ogóle, a, prawda, my korzystamy tylko do pracy, a my w ogóle nie gramy, prawda, więc na tym telefonie potem, prawda, układamy pasjansa albo układamy jakiś Tetris albo gramy, prawda, w jakiś inny rodzaj gry. I rzeczywiście o tym pokoleniu młodych osób pewnie możemy mówić jako o takim pokoleniu, prawda, innym w tym sensie. Ja lubię tutaj taką metaforę okularów, czy metaforę soczewki, prawda, bo ja być może nie lubię takiego mówienia o pokoleniach jako o czymś, co nas diametralnie i kategorycznie różni, prawda, dlatego że nawet w obrębie pokolenia, prawda, pamiętajmy o tym, pokolenie to jest bardzo dużo osób, prawda, i w ramach tego bardzo dużej ilości, czy bardzo dużej liczby osób też się diametralnie między sobą różnimy, ale lubię taką metaforę pokolenia jako soczewki, prawda, no bo jeżeli założymy, prawda, że to, co jest charakterystyczne dla pokolenia, to, że ta grupa osób urodziła się w jakimś momencie, prawda, w jakimś momencie historycznym, ale też w jakimś momencie kulturowym, społecznym, cywilizacyjnym, obyczajowym, to niejako przez pryzmat, prawda, tego momentu patrzy na świat i go w jakiś sposób rozumie. I to jest zawsze dla mnie taka rada, którą daję też dorosłym, prawda, bo proszę zobaczyć, jak bardzo wiele konfliktów pojawia się, no właśnie na tym poziomie jakiegoś takiego zupełnego niezrozumienia, prawda? Ty siedzisz w telefonie, jak możesz tak robić? Tymczasem ty oglądasz, prawda, na telewizorze już któryś program, prawda, rozrywkowy i tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, prawda, na te praktyki, to być może jakoś bardzo się od siebie nie różnią, prawda, bo ty oglądający Taniec z Gwiazdami, prawda, i kolejny program i siedząc, prawda, ileś godzin na hotelu i twoje dziecko gapiące się w smartfon, no pewnie też będziecie mieć deficyt ruchu i prawda, okaże się, że problem jest podobny. Tymczasem rzeczywiście my bardzo lubimy koncentrować się na różnicy, choć tak jak powiedziałem, po pierwsze wszyscy korzystamy ze smartfonów, a po drugie być może jesteśmy do siebie bardziej podobni również w tych wymiarach, które wydają się inne.
1: Ja mam nadzieję, to by znaczyło, że może wyjście na dwór, na zewnątrz by sprawiło, że telefon zostanie włożony do kieszeni i pobędzie tam trochę dłużej niż pół godziny.

0: Myślę, że tutaj w ogóle należałoby, może to się wydarzy na tej debacie, zwrócić uwagę na taką naturę ludzką i czy to jest tak, że jak sobie tej dyscypliny sami nie wprowadzimy, czy jakoś się tam nie ściśniemy lub nie pójdziemy za tą filozofią, im bardziej czegoś nie chce ci się zrobić, tym bardziej to zrób, to czy nie stajemy się no taką trochę może gorszą wersją siebie. To zostawiam na razie bez odpowiedzi, zresztą sama nie wiem, czy ta odpowiedź jest na to taka prosta, tak możliwa. Ale jakoś bolą oczy, kiedy widzi się dwuletnie dziecko w wózku, w autobusie z mamą, które ma większy przed sobą tablet niż głowę.
1: To prawda, ale znowu ja, prawda, zadaję pytanie, czy to jest tak naprawdę o telefonie? Oczywiście jest o telefonie, prawda, no bo my zawsze, prawda, w naszym centrum no mówimy, prawda, że te małe dzieci no mają większe i lepsze rzeczy do roboty, prawda, niż gapienie się w ekran, zwłaszcza, prawda, kiedy są tak młode, kiedy tak dużo śpią i rzeczywiście, prawda, te godziny poza snem no powinny być wypełnione zupełnie innymi aktywnościami, prawda, niż patrzenie się w ekran, choć oczywiście też zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacje bywają różne, prawda, i czasem jedyną metodą, prawda, na no, jakąś interwencję jest, no, prawda, no, pokazanie czegoś na tym ekranie, choć oczywiście nie są to działania rekomendowane, ale ja zawsze zastanawiam się, czy rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie o smartfonach, prawda, czy o znowu jakichś wzorcach rodzicielstwa, wzorcach, prawda, funkcjonowania rodziny, dlatego cały czas powtarzam, prawda, że proszę zobaczyć, jaką my mamy łatwość i oczywiście używam tego słowa nie po to, żeby trywializować albo, prawda, nie po to, żeby mówić, że te smartfony w naszym życiu codziennym nie są problemem. I tutaj trochę też nawiązując do tej refleksji pani przed chwilą, ja oczywiście mówię też na głos, że to nie jest oczywiście tylko o naszej dyscyplinie, prawda, ale cały czas mówmy, żeby te wielkie korporacje projektowały nam świat, prawda, który wzmacnia nasz dobrostan, a niekoniecznie...
0: Ale jednak cytując klasyka, podejmując decyzję ostatecznie jesteśmy sami.
1: Jesteśmy sami, ale znowu pewnie ja bym był, prawda, na tym poziomie myślenia. W ogóle, tak jak powiedziałem, prawda, czyli mnie jako szalenie niepokoi to słowo dyscyplina, prawda, ja chyba bardziej wolę to słowo urefleksyjnienie, prawda, takie świadome życie, nie wiem, być może ja jestem z pokolenia, prawda, kiedy ta dyscyplina kojarzyła się.
0: A nie kojarzy się to panu z wolnością? Wolność to dyscyplina?
1: No bo ja mam chyba bardziej negatywną, ja mam dyscyplinę gdzieś
0: pejoratywnie
1: tak silnie,
0: jednak.
1: Pedagogicznie ukonstytuowaną, że tak to ujmę. Oczywiście pedagogika też tutaj nie krytykuje, prawda, tej dyscypliny absolutnie. Ale, prawda, proszę zobaczyć, ten przykład pani może być odebrany przez nas, prawda, na takim poziomie, tak jak powiedziałem, prawda, bezpośredniego. Uznajemy, że to ten smartfon jest problemem i on oczywiście jest w jakimś wymiarze problemem, dlatego że, prawda, on angażuje, on jest atrakcyjny, tam są, prawda...
0: Znaczy, może bardziej tak, może być problemem, jak na to pozwolimy i dopuścimy, bo może samo w sobie może być narzędziem. Panie doktorze, ja jeszcze zapytam na koniec, bo za chwilę musimy kończyć, ale dla kogo jest to debata? Dla kogo i kiedy dokładnie i gdzie się zjawić?
1: My zapraszamy te debaty jako Obserwatorium Praktyk Medialnych, realizujemy, że tak to ujmę, cyklicznie, także proszę obserwować stronę Uniwersytetu SWPS. Najbliższe nasze spotkanie odbędzie się, o ile mnie pamięć nie myli, we wtorek, ale na nasze spotkania i nasze działania Obserwatorium Praktyk Medialnych zapraszamy absolutnie wszystkich. Ja jestem, tak jak powiedziałem, tak się zdeklarowałem na początek, naukowcem, ale te nasze debaty nie są dla naukowców, nie są dla studentów, nie są dla osób, które na co dzień zajmują się nauką, dlatego że chyba chcielibyśmy no, rozmawiać, prawda, na temat tej technologii w naszym życiu w taki sposób, żeby tworzyć dialog i żebyśmy rzeczywiście wszyscy tej debaty byli uczestnikami.
0: Tak, i może ktoś ma takie myśli czy wątpliwości, a może obawy, jak to wszystko zrobić, żeby było dobrze, jeżeli chodzi chociażby o młodszych, o nasze dzieci, ale też o siebie. Szkodliwe smartfony, prawda czy fałsz? Będą próby odpowiedzi na te pytania i te próby będzie podejmował też pan dr Karol Jachymek, medioznawca, badacz, wykładowca akademicki. Panie doktorze, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.
3: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

want to go to a real party?

neither do I. Just go with it.

słuchacie Radia Wnet.

0: Reklama. Morliny są gorące.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Po reklamie.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. Krucjaty radiowe z Bartłomiejem Dźwigałą. O historii wypraw krzyżowych. Zaprasza Konrad Mędrzecki i Łukasz Witkiewicz.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, Krucjaty radiowe. Bartłomiej Dźwigała z nami.
4: Dzień dobry.
3: I Łukasz Witkiewicz.
5: Dzień dobry.
3: Konrad Mędrzecki w drodze do ojczyzny Ryszarda Lwie Serce. Dobrze, ale...
4: Ryszard Lwie Serce pochodził z Francji.
3: Z Francji? To dlaczego on tak się, że tak powiem, z Anglią?
4: No bo francuska dynastia Plantageneci panowali w Anglii.
3: No właśnie, no ale to generalnie rzecz biorąc, ale tam był.
4: Tak, tak.
5: Ale to też ojczyzna Robin Hooda, wielkiego wielbiciela Ryszarda Lwie Serce.
3: No właśnie, no w każdym razie to jest jedno, ale będziemy rozmawiać dzisiaj o różańcu, ponieważ różaniec, no co nie jest tak na pierwszy rzut oka takie jasne, ale też ma związek z krzyżowcami, jest takie pojęcie jak Jerycho różańcowe,
4: tak,
3: między innymi.
4: Tak, i dziś będziemy mówić o idei właśnie konkretnie Jerycha różańcowego ze względu na to, że w tym roku przypada 200. rocznica założenia kół żywego różańca z inicjatywy błogosławionej Pauliny Jari-Kot w 1826 roku. Ta idea kół różańcowych, kół żywego różańca, tej właśnie rozszerzenia modlitwy różańcowej poprzez te koła żywego różańca się pojawiła i rozszerzyła na cały świat. W tym roku obchodzimy 200. rocznicę i w wielu parafiach w Polsce obchodzone jest ta 200. rocznica kół żywego różańca bardzo uroczyście. Na przykład w diecezji warszawsko-praskiej, ale w wielu też diecezjach w Polsce jest obchodzona poprzez Jerycho różańcowe, poprzez modlitwę różańcową, ale w specyficznej formule Jerycha różańcowego.
5: Panie doktorze, to mamy taką piękną rocznicę rzeczywiście, 200 lat cofamy się, ale ja bym może zaczął też od bardzo takiej krucjatowej akcji różańcowej, która poprzedziła bitwę pod Lepanto w 1571 roku.
4: Tak, tak, tak, tak.
5: I przed tą bitwą, no, mówi się, że ona była też decydująca dla chrześcijaństwa, ale to można by dyskutować oczywiście. Papież Pius V zwrócił się do całego chrześcijańskiego świata, żeby odmawiał różaniec. I kiedy rzeczywiście bitwa została wygrana 7 października 1571 roku. Ten dzień ogłoszono, najpierw to był Dzień Matki Bożej Zwycięskiej, tak to ogłosił papież Pius V, natomiast jego Grzegorz bodajże, już nie pamiętam, który...
4: Następca Grzegorz XIII, tak.
5: Tak, to ogłosił, że właśnie to był Dzień Matki Bożej Różańcowej 7 października, obchodzony jak najbardziej do tych czasów. I tylko, bo dzisiaj mogę z panami zostać krótko, tylko chciałbym wspomnieć, że z jednej strony mamy Lepanto różaniec, ten cud różańcowy, z drugiej strony mamy Jerycho różańcowy. Ja chciałbym połączyć to w takiej jednej akcji, która wydarzyła się w Polsce 9 lat temu. Właśnie 7 października będziemy obchodzić 9. rocznicę. Różańca do granic.
3: To... Nawet pełna nazwa do granic nieba, zdaje się.
5: No to była kolejna akcja, ale to był różaniec do granic. I to miało miejsce 7 października 2017 roku. Raz, że było właśnie to w Święto Matki Bożej Różańcowej, a dwa, że właśnie pomysł wywodzi się z Jerycha różańcowego. Tam właśnie byli ludzie, którzy już podczas fundacji, która to organizowała, Solodzie z Basta, wielkiej pokuty, jakby okrążali to miejsce, modlili się na różańcu i w ten sposób jakby omadlali to miejsce. No i właśnie w fundacji Solodzie z Basta powstał pomysł żeby jakby różańcem niemalże opasać całą Polskę, cały kraj. Była to ogromna mobilizacja, taka bardzo dość szybka i sprawna. To było chyba 2 miesiące, że zostało to ogłoszone, a ludzie się rzeczywiście i parafie, i duchowni, i świeccy, no wszyscy no wspaniale i tak no cudownie wręcz, no bo wierzę, że tam była interwencja Matki Bożej, niebios ogromna, palec Boży w tym wszystkim. I doszło do takiej akcji właśnie Różaniec do granic, kiedy ludzie stanęli na granicach Polski, modląc się na różańcu, w rozmaitych miejscach, również wewnątrz kraju, w parafiach, w kaplicach, w zgromadzeniach zakonnych, na lotnisku, zdaje się, w kaplicy, odmawiali różaniec. Szacuje się, że to było 1 milion albo nawet i więcej Polaków. I taka akcja, no też jakby krucjatowa, no nagle po prostu wielkie zgromadzenie, wielkie ruszenie. I myślę, że coś z tego takiego społeczeństwa krucjatowego zostało. Choćby właśnie tak no, błysnęło w tej akcji.
3: No ja jeszcze chciałem powiedzieć, że nasz rycerz Łukasz Witkiewicz bardzo był zaangażowany w powstanie tej inicjatywy.
5: Ja byłem jednym z wielu, którzy się przyczynili do tego. Naprawdę tam ludzie byli bardzo, bardzo pochłonięci tym. Sami właśnie założyciele, Sadia Zbasta, Maciej Bodeśnicki, Lech Duchowicz i tam wielu innych rzeczywiście, no stanęło naprawdę na wysokości zadania. Entuzjazm był ogromny, ale też zadanie spore i właśnie ten cud tego 7 października, gdzie ludzie się zmobilizowali. Po czym? Bo ta idea gdzieś ruszyła dalej świat, bo i była taka próba i w Australii, i w Irlandii, niektóre właśnie całkiem udane, i we Włoszech powstała coś takiego, nawet taka międzynarodowa liga różańcowa. Nie wiem, jakie są dalsze losy tych inicjatyw, ale to poszło w świat. W Chorwacji też była taka akcja. No myślę, że to właśnie ogromna interwencja Matki Bożej. Można też poczytać o tym takiej książce Podnieście głowy pana Górnego. No zachęcam, można wrócić do jakichś tam relacji prasowych z tamtego czasu, jakiś ślad pewnie w mediach społecznościowych. Co pan myśli, panie doktorze, czy to był jakiś właśnie jeszcze duch społeczeństwa krucjatowego w tej akcji?
4: No ja myślę, że tutaj dużo jest analogii historycznych, bo ta akcja Różaniec do granic, którą ja myślę, że wielu z nas pamięta, wielu z nas uczestniczyło, wielu z nas pamięta, to tę mobilizację społeczną, mamy wiele analogii historycznych. No było to zjawisko, które polegało na tym, że poprzez wspólną modlitwę różańcową, tak? Modlitwa różańcowa do Matki Bożej, ale jest to modlitwa wspólna, która ma gdzieś społecznie

0: skutecznie działać, która ma wpływać szeroko na społeczeństwo. No i właśnie ten różaniec, który powoduje, że społeczeństwo, społeczności łączą się w tej modlitwie. I ta modlitwa jest niezwykłym wspólnym płaszczyzną, gdzie właśnie intencje tych ludzi, modlitwy tych ludzi się łączą. I w ten sposób, w taki niezwykle fascynujący sposób, ludzie mogą przeżywać właśnie wspólnotę też, taką społeczną wspólnotę. Bo oczywiście my możemy jako wspólnota łączyć się, nie wiem, obchody świąt narodowych, jakieś marsze w jakichś celach konkretnych, ale tutaj mamy modlitwa. Modlitwa to jest coś, co jest, odnosi się do sfery nadprzyrodzonej, tak? Coś, co wykracza poza ten świat stworzony, tak? Więc mamy tutaj jeszcze właśnie bardzo fascynujący sposób funkcjonowania społeczeństwa. I tak w historii też wielokrotnie było.
1: No te analogie do Lepanto, o których wspomniał Łukasz, to bardzo są wyraźne. Też to było budowanie wspólnoty, to tam był cel też pokonać.
0: Tak.
1: Jakby to też można traktować w kategoriach takiej kolejnej wojny krzyżowej, no bo to była to Imperium Osmańskie, tak, i okręty chrześcijańskie, no, jedna z bitew, które zmieniały świat, i tam też ta wspólnota wokół różańca.
0: Tak.
1: Się, że tak powiem, zawiązała i później było podziękowanie.
0: Tak, no właśnie ta modlitwa stała się niewidzialnym orężem. I takim ważnym punktem odniesienia, myślę, dla nas jest, żeby zacząć właśnie patrząc na spojrzeć na historię, wychodząc z tego punktu właśnie z dnia dzisiejszego, kiedy mamy 200-lecie Żywego Różańca i mamy jercha różańcowe tutaj w parafiach w Polsce. 9 lat temu mieliśmy Różaniec do Granic, wielką akcję społeczną. I kiedy chcemy spojrzeć na historię, to myślę, że takim bardzo dobrym punktem odniesienia będzie papież Innocenty III. Papież Innocenty III był papieżem w latach 1198 do 1216. Czyli jesteśmy na początku XIII wieku. O papieżu Innocentym III mówiliśmy już nie raz w czasie audycji, ale warto do tej wielkiej postaci wracać, ponieważ to właśnie Innocenty III, jako wielki papież średniowiecza, sformułował, tak określił, zarysował tę ideę, że udział w krucjacie może być albo fizyczny, tak, jako żołnierz, jako rycerz w szeregu walczących, albo udział duchowy. I za udział duchowy w krucjacie, czyli za modlitwę w intencji krucjaty, albo za składanie jałmużny, albo za post w intencji krucjaty, również uzyskuje się odpusty przynależne uczestnikowi krucjaty. Czyli w ten sposób Innocenty III, który udziela tego częściowego odpustu krucjatowego tym, którzy modlą się w intencji krucjaty, powodzenia krucjaty, zwycięstwa, obrony miejsc świętych, ta decyzja o tym, że oni też mają udział w odpustach, czyli w tych przywilejach duchowych, to spowodowało, że dzięki Innocentemu III to on jakby wprowadził tą sytuację, że udział w krucjacie może być w kategoriach duchowych. Oczywiście nie on to wymyślił, jakby nie on to całkowicie zapoczątkował, bo tego korzenie już są o wiele wcześniej oczywiście, tak? Modlitwa w intencji zwycięstwa, tak? Modlitwa w intencji odepchnięcia napastników, to zawsze było. Ale tutaj mamy to, że te osoby również uczestniczą w odpuście krucjatowym, czyli z punktu widzenia nawet prawa kanonicznego są to osoby, które biorą udział w krucjacie. I te idee mamy, właśnie ta idea wraca pod Lepanto, ona wracała wielokrotnie, tak, ale mamy też to słynne Lepanto.
1: No takie spektakularne.
0: Bitwa pod Wiedniem, tutaj, czyli no po prostu wielka akcja, szturm modlitewny w intencji tej właśnie, tych zmagań, które się toczą teraz. I też mamy tego odzwierciedlenie w Różańcu do Granic, bo jak ja pamiętam Różaniec do Granic, to organizatorzy tej akcji właśnie mówili, że intencją jest po prostu obrona Polski przed zagrożeniami, przed niebezpieczeństwami, które nadchodzą. I jak widzimy, one nadeszły, bo to był rok 2017. A wiemy, co się działo później, tak? A wiemy, znamy historię ostatniej dekady, co się działo dalej. Więc to też była intencja wspólna jakby w obronie Polski.
2: Tak, to rzeczywiście były takie motywacje, były takie intencje. Dużo by jeszcze o tym mówić. Ale właśnie zdaje się, że no pod Lepanto było tak, że właściwie tylko niektóre państwa wzięły udział w bitwie, w zmaganiu z muzułmanami. Były takie państwa, które odmówiły, między innymi Polska, bo Zygmuntowi Augustowi zależało na dobrych relacjach z Turcją. I, ale może to właśnie było tak, no jeśli nie walczysz, to chociaż się módl, tak? To był, zdaje się, apel dla wszystkich, do wszystkich Europejczyków. Po prostu wszystkich chrześcijan, wszystkich katolików wtedy.
0: Tak, oczywiście.
2: Natomiast, no tak, to rzeczywiście wtedy właśnie takim akcją było, no właśnie, Módl się za Polskę i świat, zdaje się, z tego co pamiętam, trochę zapomniałem. Ale intencja była właśnie taka, żeby właśnie to co będzie, to już jakby przyszłość i Polskę wtedy też współczesnym oddać Matce Bożej poprzez tą ogromną modlitwę różańcową.
0: Tak, oczywiście. I tego też odsłonę no, mamy teraz, mamy dziś, bo to jest ważne właśnie w naszych rozmowach tutaj o wyprawach krzyżowych, o krucjatach, o historii Europy. To jest bardzo ważne, że właśnie no, tą odsłonę też mamy dziś. Odnosimy się do dnia dzisiejszego, do tego, co teraz dzieje się. I tutaj jakby oddajemy ten właśnie, jakby kierujemy nasze myśli do tego, co dzieje się współcześnie w Polsce, tak? Czyli mamy te bardzo takie rozwinięte obchody tego dwustulecia Żywego Różańca i właśnie Jerycha Różańcowe, które odbywają się, proszę Państwa, tu zwracam się do słuchaczy, być może i w Waszej parafii odbywa się Jerycho Różańcowe, albo być może również w Waszej, gdzieś w dekanacie, w okolicznych kościołach, parafiach odbywa się gdzieś Jerycho Różańcowe w najbliższym czasie. Te obchody będą trwały cały rok i zwieńczeniem będzie 8 grudnia, czyli uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w diecezji warszawsko-praskiej przynajmniej tak jest, że ten rok 26 jest cały tutaj poświęcony na to i cyklicznie w różnych miejscach odbywają się Jerycha Różańcowe. I to jest bardzo istotne, że jest to właśnie ta idea też wraca, bo mamy tutaj to Jerycho.
1: No właśnie, Jerycho. No ja pamiętam z Biblii, to jeszcze Stary Testament, Jozue zdobywa Jerycho. To też jakby skutek cudu. No jeszcze nie ma objawienia Jezusa Chrystusa i wcielenia Jezusa Chrystusa, ale jest cud natury religijnej i zdobycie potężnej twierdzy.
0: Tak, Jerycho Różańcowe to jest to pojęcie Jerycho, to jest odwołanie do rzeczywistości starotestamentalnej. W Starym Testamencie wódz Izraela Jozue, prowadząc wojsko izraelskie do oblężenia miasta Jerycho, zdecydował o tym, że Jerycho będzie obchodzone wokół i kapłani żydowscy będą prowadzić te procesje wokół Jerycha, i właśnie modlić się, trąbić.
1: Opasywać, trąbami, tak jak
0: różańcem. Tak. I to miało doprowadzić właśnie do zwycięstwa, żeby zdobyć te mury, potężne mury Jerycha. Czyli była w tym idea zawarta, że modlitwa, która ma moc właśnie prowadzenia do zwycięstwa, ma taką moc, która gdzieś w historii właśnie wiele razy dostrzegaliśmy, że gdzieś ta rzeczywistość nadprzyrodzona tak łączy się w sposób właśnie dla nas niedostrzegalny, niedostrzegalny zmysłami, ale łączy się z tym przebiegiem wydarzeń, który się dzieje i rzeczywiście właśnie dzięki tej mobilizacji społecznej, dzięki takiemu właśnie tej mobilizacji sił, no dochodzi do tutaj obrony, tak? Tutaj Jerycho zostało zdobyte, wedle właśnie przekazu starotestamentalnego Jerycho zostało zdobyte dzięki modlitwom Izraela, dzięki tym potężnej modlitwie, która ta modlitwa, jak to jest właśnie w Starym Testamencie, w Księdze Jozuego, skruszyła mury Jerycha, gdzie właśnie Izrael obchodził miasto dookoła. I to jest bardzo ważne. I ta idea Jerycha Różańcowego wróciła, jakby została, ta nazwa Jerycho została użyta przez tutaj w Polsce została za radą biskupa Stefana Baryły użyto nazwy Jerycho Różańcowe dla nazwania takiego wielkiego zgromadzenia, które miało miejsce w dniach 1-7 maja 1979 roku w Częstochowie. Był to miesiąc przed pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. I to była idea Anatola Kaszczuka, który był propagatorem właśnie tutaj Legionu Maryi w Polsce, właśnie powojennej. I ten człowiek, propagując właśnie modlitwę różańcową właśnie i zakładanie Legionów Maryi, postanowił taką jakby, no, jakby podniósł tę ideę organizacji Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze na początku maja 79 roku, żeby modlić się w intencji skruszenia tych murów, żeby papież mógł przybyć do Polski. Czyli żeby modlić się w intencji tego, żeby jakby obronić tę pielgrzymkę papieża, która miała być wielkim wydarzeniem przełomowym w dziejach Polski.
1: Ale i była.
0: I była. I za radą biskupa Stefana Baryły właśnie nadano temu kongresowi, który miał ochronić pielgrzymkę papieża, nadano nazwę Jerycho Różańcowe. I to miała być właśnie siedmiodniowa modlitwa, nieustanna modlitwa różańcowa, właśnie w intencji tego, żeby papież mógł przybyć do Polski, żeby ta pielgrzymka mogła zostać, mogła się urzeczywistnić. I stąd mamy tę nazwę właśnie od tego momentu mamy nazwę, jest właśnie ten przekaz starotestamentalny, został ten symbol, tak, symbol tego, tej siły modlitwy, został, można powiedzieć, znowu tutaj stał się obecny w Polsce. W tej idei. I idea Jerycha Różańcowego właśnie wraca w Polsce w tym momencie, właśnie w nawiązaniu do przekazu Starego Testamentu. Ale ta idea nie była ideą zupełnie, jakby to powiedzieć, to nie jest wynalazek, można powiedzieć, XX wieku w Polsce. To nie jest wynalazek biskupa Stefana Baryły, to nie jest wynalazek Anatola Kaszczuka, którzy właśnie teraz, w roku 79. Tylko mamy bardzo ważną odsłonę tej idei właśnie zjednoczenia modlitewnego w czasie pierwszej krucjaty. I proszę Państwa, ja chcę powiedzieć jedną rzecz teraz. To, co teraz tutaj powiem, to jest rzecz, której nie przeczytamy w książkach. Tego w książkach nie ma. Od razu mówię.
1: To można tylko wysłuchać, tego można tylko wysłuchać w Radio Wnet.
0: Ewentualnie można z tym się też spotkać na wykładach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z historii, które ja prowadzę, z historii średniowiecza.
1: No ale tam z ulicy nie wejdzie.
0: No tak, tutaj student, więc zapraszam tutaj do studentów, zapraszam do studiowania. Natomiast to jest rzecz, której, bo czasami słuchacze do mnie się zwracają, czy mogę polecić jakąś książkę. Oczywiście mogę polecić wiele książek, jest wiele dobrych książek, natomiast tutaj nasze rozmowy w krucjatach radiowych mają walor tego, że rozmawiamy o tym, czego w książkach czasami nie przeczyta. Dlatego, że...
2: Ja bardzo przepraszam, bardzo żałuję, muszę się wyłączyć, po prostu muszę skończyć w najbardziej nieodpowiednim momencie, bo chętnie bym posłuchał. Zresztą to, co mówił pan doktor, ja myślałem, że trochę wiem o akcjach różańcowych, a to jest coś, co rzeczywiście dowiedziałem. Mam nadzieję, że to po prostu będę mógł sobie odsłuchać innym razem. Ja dzisiaj bardzo dziękuję i naprawdę szczerze żałuję, że nie mogę zostać z wami. I no, muszę się pożegnać.
1: Dziękujemy za to, że pan był z nami tyle, ile pan mógł. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: No,
1: Łukasz Witkiewicz, proszę.
0: Ale nic straconego, bo będzie można odsłuchać audycję na stronach Radia Wnet, więc...
1: No właśnie, ja tak nawiasem mówiąc, powiem, że dużo jest podziękowań na portalu. Ktoś odnalazł bardzo wiele właśnie wypraw krzyżowych, jest właśnie naszych krucjat radiowych i podziękował portalowi. I to Andrzejowi Karasiowi, ja dziękuję przy okazji Andrzejowi Karasiowi oraz Adamowi Domagale, którzy walczyli z tą materią.
0: A kontynuując właśnie naszą opowieść o pierwszej, bo jest tutaj jeszcze bardzo ważny aspekt. My często jest tak, że w dziejach Europy, w dziejach cywilizacji łacińskiej napotykamy na białe plamy, na kwestie, które nie są wyjaśnione. I moim zdaniem jest tutaj bardzo wiele do zrozumienia, bardzo wiele do podkreślenia. I w kontekście tego, co mówiliśmy, czyli modlitwa różańcowa, idea Jerycha Różańcowego, czyli idea takiej wspólnej modlitwy, zjednoczenia modlitewnego, co jest bardzo istotne, bo to buduje społeczeństwo. bo to buduje też wspólnotę. To jest bardzo, bardzo ważne. Być może bardzo ważne też w dzisiejszych czasach szczególnie. Ale też spójrzmy na dzieje Europy i przejdźmy do tego jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Europy, czyli zdobycia Jerozolimy. Przypomnę, że pierwsza krucjata 15 lipca 1099 roku poprzez szturm na mury miejskie zdobyła Jerozolimę. Czyli pierwsza krucjata 15 lipca 1099 roku zakończyła się tym sukcesem, jakim było zdobycie Jerozolimy, najświętszego miasta chrześcijaństwa, z tymi najświętszymi sanktuariami, gdzie było miejsce śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I o tym można przeczytać w książkach, o przebiegu oblężenia Jerozolimy, które trwało miesiąc. Od początku czerwca krzyżowcy oblegali Jerozolimę i było to oblężenie niezwykle trudne. O tym możemy przeczytać w opracowaniach tutaj naukowych. Musimy pamiętać, tak? Były to warunki blisko wschodniego lata. Krzyżowcy umierali z pragnienia i z głodu. Mury jerozolimskie były wzmocnione przez tutaj garnizon fatymicki, który stacjonował w Jerozolimie. Krzyżowcy nie posiadali machin oblężniczych. Krzyżowcy byli wycieńczeni wędrówką przez Azję Mniejszą i przez Bliski Wschód.
1: No i zdziesiątkowani.
0: I teraz jak zdobyć miasto otoczone murem miejskim, w którym stacjonowało kilkaset żołnierzy garnizonu miejskiego, żołnierzy fatymickich. Jak zdobyć takie miasto? Nie mając machin oblężniczych, tak? No co, wspinać się, tak, rękami? No tak,
1: albo zapukać, powiedzieć, otwórzcie bramy, tak?
0: Wyobraźmy sobie też rzecz, ktoś powie, no to drabiny, tak? No ale z czego zrobić drabiny? Z drewna. A gdzie jest w Jerozolimie drewno? Na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie jest bardzo trudno zdobyć drewno, bo nie ma drzew, nie ma lasów sosnowych, gdzie będziemy ścinać sobie sosny i robić drabiny, tak?
1: Żeby pozyskać sklejkę robić z oliwek.
0: Z oliwek albo tam z cedrów, ale ich jest bardzo mało. Drzew tego typu, które się nadają do takich w ogóle prac inżynieryjnych. No więc co zrobić, tak? Pod Jerozolimą muzułmanie, obrońcy miasta zatruli źródła wody. Nie było wody pod Jerozolimą. Żeby zdobyć wodę, trzeba było albo czerpać z potoku Cedron wodę. Ale żeby czerpać z potoku Cedron, który był blisko murów jerozolimych, narażano się na to, że będzie się ostrzelanym z łuków, z murów miejskich. I wielu ludzi poległo.
1: No to było obrońcy, wiedzieli.
0: Tak. I wielu ludzi poległo z tego powodu, że czerpiąc po prostu wodę, umierając z pragnienia, czerpiąc wodę, zostało przeszytych strzałami z murów miejskich tam, czy obrzuconych czymś. Po wodę trzeba było bardzo daleko się wyprawiać. I to jest opisywane też w kronikach tutaj, które opisują przebieg wydarzeń. Ale co jest ważne, to, że na przykład Fulkos Chartres nie był obecny pod Jerozolimą. Kronika, którą ja tłumaczę na język polski, mam nadzieję, że w tym roku lub na początku przyszłego się ukaże. On nie był obecny pod Jerozolimą, bo on w czasie oblężenia Jerozolimy był w Edessie u boku Baldwina I. Pod Jerozolimą było tak naprawdę dwóch kronikarzy. Był Raymond de Aguilera w armii hrabiego Raymunda z Tuluzy, czyli południowo-francuskiej, i był kronikarz Piotr Tudebod. Ja tutaj mam przed sobą kronikę Piotra Tudeboda, która jest mniej znaną kroniką. Ona jest mniej znana, dlatego że ona nie jest przetłumaczona na język polski. Na język polski jest przetłumaczona kronika Gesta Francorum, to jest kronika, która po polsku funkcjonuje pod nazwą Czyny Franków i Pielgrzymów Jerozolimskich, to jest anonimowy autor. Ale tak naprawdę ta kronika Czyny Franków i Pielgrzymów Jerozolimskich, którą można przeczytać w starszym tłumaczeniu Estreichera albo w nowym tłumaczeniu niedawno zmarłego profesora Jerzego Wojczak-Szyszkowskiego, które niedawno się ukazało, to nowe tłumaczenie. Ta kronika, którą można po polsku przeczytać, ona nie jest kroniką, w moim zdaniem, tak na ile ja badam teksty tutaj źródłowe, nie jest kroniką pisaną przez świadka wydarzeń. Tylko jest to kronika, jest to przekaz przetworzony. I w kronice Gesta Francorum nie przeczytamy pełnego opisu oblężenia Jerozolimy. Pełny opis oblężenia Jerozolimy możemy przeczytać właśnie w kronice Piotra Tudeboda. I teraz co pisze Piotr Tudebod? Piotr Tudebod opisuje oblężenie Jerozolimy, czyli widzimy tutaj, jakby te analogie starotestamentalne są oczywiste. To się wręcz narzuca, tak? Oblężenie miasta. Jerycho zresztą jest niedaleko Jerozolimy. Te ruiny Jerycha znajdują się niedaleko Jerozolimy, a więc to oblężenie przez krzyżowców, czyli nowy naród wybrany, nowy Izrael, miasta, wręcz ta analogia się narzucała wszystkim, ja jestem przekonany, że ta analogia narzucała się też uczestnikom tych wydarzeń, czy narzucała się krzyżowcom, po prostu kapłanom, którzy tam byli, że ta analogia pomiędzy Jozuem, który otacza Jerozolimę i modli się, żeby skruszyć mury, a krzyżowcami, Jerycha, którzy są pod Jerozolimą, ta analogia wręcz była uderzająca. Więc mamy do czynienia ze swego rodzaju właśnie Jerychem. Tutaj z czymś właśnie taką analogią do oblężenia Jerycha. I teraz w przekazie Piotra Tudeboda mamy ten przekaz, którego nie odnajdziemy ani u Raimunda z Aguiler, ani w Gesta Francorum, czyli w tej kronice Czyny Franków i Pielgrzymów Jerozolimskich, i też nie znajdziemy tego w innych kronikach. I z tego powodu, że ten przekaz nie jest obecny w pozostałych źródłach, to dlatego tego pełnego przekazu nie odnajdziemy w literaturze naukowej. A więc to, o czym ja teraz powiem, nie odnajdziemy tego w taki sposób, w jakim ja teraz to opowiem.
1: Czyli proszę Państwa, zamieniajcie się w słuch, bo to jest absolutna rewelacja.
0: I proszę Państwa, jeśli chodzi o opis oblężenia i zdobycia Jerozolimy u Piotra Tudeboda, składa się z trzech elementów. Struktura tego opisu jest następująca. Pierwszy element to jest opis tych trudów oblężenia. Tak, Piotr Tudebod opisuje właśnie to, co mówiłem, czyli krzyżowcy umierali z pragnienia, jedli skóry z głodu. Musieli 6 kilometrów wyprawiać się po wodę, wnosić wodę z odległości 6 kilometrów. Jest to wszystko opisywane. To jest pierwszy element, gdzie on opisuje. Drugi element, do którego zaraz wrócę, to jest właśnie kluczowy element. A trzeci element to jest już przygotowanie do zdobycia miasta i zdobycie. Czyli w ramach tego trzeciego elementu krzyżowcy przystępują do budowy machin oblężniczych.
1: A jednak.
0: Budują machiny oblężnicze.
1: Czyli materiały się znalazły skądś.
0: Tak, materiały się znalazły i tego u Piotra Tudeboda akurat nie ma, ale to wiemy z innych źródeł, że dużą rolę odegrali żeglarze genueńscy lub z innych miejsc Europy. To też jest tutaj zmiana, ale generalnie, że przybyła flota z Europy i dokonano tutaj rozebrania częściowego statków. I za pomocą masztów, które wymontowano ze statków i tych drewnianych elementów statków, zbudowano wieże oblężnicze, które podprowadzono pod mury miasta. Zbudowano dwie takie wieże oblężnicze właśnie z tych elementów wymontowanych ze statków, które przybyły z Europy. I dlatego Genueńczycy się chwalą, że to oni zdobyli Jerozolimę. W ogóle jak pojedziemy do Genui, to jest w ogóle, że to Genueńczycy zdobyli Jerozolimę, bo oni przypłynęli i to z ich statków zbudowano machiny oblężnicze, prawda? Ale to jest tutaj, jest to różnie interpretowane, powiedzmy, te przekazy, ale zbudowano machiny oblężnicze i po takiej machinie oblężniczej właśnie jedna machina była w armii Raimunda, druga była w armii Gottfrieda Lotaryńskiego i podprowadzono machiny, machina Gottfrieda Lotaryńskiego, udało się tę machinę podprowadzić pod mur miejski, przerzucono most na mury miejskie, drewniany, tak, taką kładkę, można powiedzieć, po której przebiegli rycerze i tym rycerzom przebiegającym udało się opanować mur miejski. Udało się pokonać obrońców. Otworzono bramę i już obrona się jakby załamała. I to jest opis, tak? Potem jest ten opis zdobycia Jerozolimy, oblężenia i walk miejskich, właśnie zdobycia miasta. Ale jest ten element środkowy.
1: Kluczowy.
0: Czyli jest element kulminacyjny. I ten element kulminacyjny to jest właśnie Jerycho Różańcowe. I moim zdaniem ten element właśnie, który jest pominięty w innych kronikach i o którym w ogóle albo ma, albo coś przeczytamy, ale to nie będzie tak dowartościowane, jak ja teraz o tym mówię. Często jest to pominięte, nie przeczytamy w książkach. Dlatego, że pomiędzy tym elementem, który pokazuje te trudy zdobywania miasta, a już przystąpieniem do tego zdobycia, mamy element, w którym widząc te wszystkie trudy, widząc te wszystkie problemy i to, że praktycznie zdobycie Jerozolimy wydaje się mało możliwe, mało realne, to wówczas tutaj zacytuję: Nostri seniores nimis irati fuerunt et fecerunt concilium in quo episcopi et presbiteri laudaverunt ut fecissent processionem circa civitatem. Czyli żeby procesjonem circa civitatem, czyli żeby zorganizować procesję wokół miasta. Procesja wokół miasta. Zebrali się wodzowie krucjaty razem z biskupami i księżmi i postanowili

0: Testamentu, et sacris vestibus induti, et cruces in manibus ferentes, czyli z krzyżami, niosąc krzyże, tak jak w procesji, venerunt de ecclesia sancte Marie, quae est in monte Sion. Czyli oni wyruszyli skąd? Z kościoła Najświętszej Marii Panny na wzgórzu Syjon. To jest na południe od murów Starej Jerozolimy. Co to jest za miejsce? Bazylika na wzgórzu Syjon, Najświętszej Marii Panny. Jest to miejsce, gdzie miała miejsce, to jest wieczernik, bazylika wieczernika. Czyli tam miało miejsce zesłanie Ducha Świętego. Miejsce zesłania Ducha Świętego. Miejsce wieczernika właśnie ostatniej wieczerzy. Miejsce, gdzie właśnie apostołowie razem z Najświętszą Marią Panną oczekiwali zesłania Ducha Świętego. Bazylika właśnie na Syjonie. I widzimy, to jest podkreślone w kronice, że jest to Ecclesia Sancte Marie. Czyli to był kościół poświęcony Najświętszej Marii Pannie. I stąd wyrusza procesja. Procesja dokąd zmierza teraz? Procesja zmierza do kościoła świętego Szczepana, pierwszego męczennika. To jest kościół, który znajduje się na północ, na południowy wschód, w narożniku jakby murów miejskich. Dalej procesja następnie postępuje do kościoła na wzgórzu Oliwnym. Na wzgórzu Oliwnym. Skąd Jezus wstąpił do nieba? Czyli to jest na wschód od Jerozolimy. To jest ten słynny, ten widok na Jerozolimę, który teraz często są zdjęcia właśnie na kopułę, na skalę i na Jerozolimę. To jest widok ze wzgórza Oliwnego. Skąd Pan Jezus przybył w niedzielę palmową właśnie przez Złotą Bramę, wjechał właśnie ze wzgórza Oliwnego, postępował na osiołku jako król do świętego miasta. Następnie procesja ze wzgórza Oliwnego, wstępując właśnie na dół do Doliny Jozafata, dotarła do, jak jest to określone tutaj w kronice Piotra Tudeboda, ad monasterium Sancte Marie in Valle Jozafat. Czyli do monasterium to jest, powiedzmy, tłumaczymy to słowo monasterium jako klasztor. No ale klasztor, tak, kościół, klasztor, znowu Najświętszej Marii Panny w Dolinie Jozafata. Co to jest za miejsce? Jest to nawet powiedziane wprost w kronice. Ex quo sanctissimum corpus eius raptum fuit in celum. Czyli to właśnie z tego miejsca, z Doliny Jozafata, ciało Najświętszej Marii Panny zostało wzięte do nieba. Czyli to jest miejsce zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. W tym miejscu, w czasach krzyżowców, właśnie znajdowało się to sanktuarium, które potem zostało bardzo rozbudowane. Tam znajdował się klasztor benedyktynów w Dolinie Jozafata, bardzo ważne miejsce. I tam znajdował się grób Najświętszej Marii Panny. Jakby tradycyjne miejsce, gdzie czczono te tajemnice zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Do tego miejsca właśnie zmierzała procesja i z tego miejsca skierowała się z powrotem na wzgórze Oliwne.
1: A wiemy, ile trwała ta procesja?
0: Znaczy ja myślę, że to trwało w ciągu dnia jakiegoś to się odbywało. I co ciekawe, na końcu pisze Piotr Tudebot: credendus est qui primus hoc scripsit, quia in processione fuit et oculis carnalibus vidit. Videlicet Petrus Tudebodus, czyli kronikarz się tutaj podpisał, że Piotr Tudebot, ja własnymi oczami widziałem to wydarzenie i brałem udział. Tak, i potwierdzam. I to jest bardzo ważne. I widzimy, czyli mamy sytuację, że i właśnie po tej procesji już następuje opis budowy tych wież oblężniczych, decyzja o wieżach
1: jakby
0: oblężniczych
1: duch
0: i zdobycie
1: ich, tak powiem.
0: Czyli widzimy, jest to punkt zwrotny.
1: No zdecydowanie.
0: Czyli procesja z kościoła Najświętszej Marii Panny na wzgórzu Syjon do Doliny Jozafata, czyli do kościoła zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, to jest kulminacyjny moment opowieści o pierwszej krucjacie. Kulminacyjny moment. A teraz zdajmy
1: niestety
0: sobie...
1: Niestety pomijany.
0: I teraz zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy, tak? Mamy kościół na Syjonie, zesłanie Ducha Świętego. Kościół w Dolinie Jozafata Najświętszej Marii Panny, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. To są tajemnice różańca. To są miejsca święte, właśnie które no, potem mamy gdzieś tam w tajemnicach różańcowych, gdzie

0: odhaczono te tajemnice właśnie z życia.
1: Czyli różaniec przed różańcem, można powiedzieć.
0: Tak, tak, tak, tak. To jest tytuł na książkę. To można by taką książkę napisać. Różaniec przed różańcem, tak. Że no mamy do czynienia z tym, że właśnie w tym opisie pierwszej krucjaty mamy do czynienia z takim proto-Jerychem różańcowym. Że na wzór Jerycha różańcowego, znaczy na wzór Jerycha starotestamentalnego, gdzie właśnie wojownicy, ta armia Boga obchodzi Jerozolimę w intencji zdobycia miasta. Ale ten, mamy tutaj ten, właśnie Jerycho to jest przekaz Jozue i Jerycho to jest przekaz Starego Testamentu. Tutaj mamy nowy Izrael, który czci właśnie Zbawiciela i Najświętszą Marię Pannę. I ten, moim zdaniem, ten aspekt oddania krucjaty i tych zmagań pod Jerozolimą, Matce Bożej, jest w ogóle niedostrzegany. Bo tutaj mamy, że ta procesja, to nie są przypadkowe miejsca, tak? Mamy procesję właśnie z Kościoła Najświętszej Marii Panny na Syjonie do Doliny Jozafata, do miejsca, gdzie jest grób Maryi. To jest coś niesamowitego moim zdaniem, że w ten sposób, oczywiście sama modlitwa różańcowa, ona się kształtowała w kolejnych stuleciach.
1: No tak, ale ten fundament, tak, na którym zostało to zbudowane, może dzięki temu ten różaniec jest tak potężny w ogóle, ponieważ ma potężne fundamenty, o których czasami, których nie jesteśmy czasami świadomi w ogóle, ale one są, tkwią, tak? I nasza w tym rola, że tak powiem, szczególnie pana doktora, żeby to odkrywać.
0: Nasza rola i też to jest rola, to jest, ja to powtarzam właśnie młodym historykom, których kształcimy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, że my, moim zdaniem, patrząc na dzieje Europy i na kulturę Europy, na cywilizację europejską, my nie do końca znamy historię. My nie do końca mamy świadomość, kim jesteśmy, bo właśnie mamy tą ideę Jerycha Różańcowego, wiemy o tym, a tutaj mamy ten aspekt, który to jest zawarte w kodzie genetycznym Europy. Święty Dominik, który wedle przekazów legendarnych właśnie świętemu Dominikowi Matka Boża wręczyła różaniec. Święty Dominik żył 100 lat później. Niecałe 100 lat, no jakby urodził się niecałe 100 lat po zdobyciu Jerozolimy. Żył 100 lat później. Właśnie Innocenty III żył, to jest ten sam czas, Innocenty III, Święty Dominik, czyli Innocenty III, który wzywa do tej modlitwy w intencji krucjat. Święty Dominik, któremu właśnie Matka Boża dała różaniec, żeby walczył z herezją Katarów w południowej Francji. Ale Dominikanie, w tym ci synowie świętego Dominika, to był razem z Franciszkanami pierwszy zakon, który prowadził właśnie te misje chrystianizacyjne i też obecność na Bliskim Wschodzie. Święty, jakby Dominikanie to jest zakon bardzo związany z historią krucjat. I Franciszkanie też zresztą, to jest zakon, zresztą no, tu mówiliśmy o świętym Franciszku też nieraz. To jest bardzo zakon związany z historią krucjat, bo to jest moment, to jest dokładnie ten moment, święty Dominik, kiedy powstają Dominikanie i Franciszkanie, kiedy Innocenty III właśnie ostatecznie formułuje tę ideę modlitwy w intencji krucjat, właśnie, czyli tej krucjaty modlitewnej. Czyli widzimy, to wszystko nam się tutaj spaja. Także święty papież Pius V, który wezwał do modlitwy różańcowej w intencji zwycięstwa pod Lepanto, to nie było odkrycie od zera czegoś, wymyślenie. To jest z głębi dziejów cywilizacji łacińskiej. To wszystko wynika. I w moim przekonaniu, to, że jakby, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że pierwsza krucjata było to wydarzenie, jak to napisał francuski kronikarz Guibert de Nogent, jest to największe wydarzenie od czasów męki Chrystusa, pierwsza krucjata, dla tamtych ludzi to było takie, tak przełomowe wydarzenie. I pamiętajmy, że ten przekaz, o którym tu czytamy, on funkcjonował w Europie. Pamiętajmy, że weterani...
1: Kształtował pokolenia, tak, Europejczyków.
0: I to, o czym ja tu mówię, o tym 900 lat temu nasi przodkowie o tym wiedzieli. O tym, że właśnie zdobycie Jerozolimy, sukces pierwszej krucjaty, wyzwolenie miejsc świętych dokonało się za sprawą właśnie tej mobilizacji modlitewnej i powierzenia tego trudu, tej walki Najświętszej Marii Pannie, oddania tego w ręce Matki Bożej. I to było dla naszych przodków, dla Europejczyków 900 lat temu, czymś oczywistym. Jakby dodajmy do tego, tak, gdybyśmy mieli jeszcze tutaj nawiązać do historii Polski, no to pod Grunwaldem i wcześniej co było pieśnią taką, po której ruszano do walki? No Bogu Rodzica.
1: No Bogu Rodzica, no. Jakby po prostu to, każdy ma to w DNA.
0: I mamy to, oczywiście, bo można powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, kult Matki Bożej, tak, to jest coś powszechnego dla chrześcijaństwa, ale mamy tutaj połączenie właśnie tego, tych orężnych zmagań, tej walki, stanięcia oko w oko z przeciwnikiem, który nas czyha na nasze życie, tak, który nas tutaj atakuje, jest, czyli mamy tutaj tą modlitwę w intencji obrony, modlitwy w intencji walki tutaj z wrogiem i mamy tutaj właśnie pośrednictwo Matki Bożej, to jest bardzo związane właśnie ta mobilizacja modlitewna, to co potem się jakby już w tej modlitwie różańcowej sformułowanej przez świętego Piusa V, która funkcjonowała wcześniej oczywiście, od czasów jeszcze średniowiecznych. Dlatego, że są to oczywiście słowa jakby tutaj ewangeliczne, tak? Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, no to są słowa jakby z Ewangelii. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. No to są słowa zwiastowania. Błogosławionaś Ty między niewiastami. No to są słowa, jakby to są sceny ewangeliczne. Ja jestem przekonany, że pod Jerozolimą, właśnie w 1099 roku, kiedy te procesje miały miejsce, ta modlitwa w intencji powodzenia krucjaty, wyzwolenia miejsc świętych miała miejsce, jestem przekonany, że modlono się tymi słowami właśnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Czyli tak jak z tych scen ewangelicznych. Bo te sceny ewangeliczne, pamiętajmy, że pierwsza krucjata to jest też moment, gdzie Europejczycy są w tych miejscach, gdzie Ewangelia, gdzie te sceny ewangeliczne miały miejsce, tak? Oczywiście zwiastowanie to jest Nazaret, narodzenie Chrystusa to jest Betlejem, no ale oni byli w tych miejscach, w tej właśnie Ziemi Świętej, gdzie mówi się też w literaturze naukowej dużo o tym, że w dobie krucjat mamy taką ideę vita apostolica, czyli idea taka dotycząca kultury europejskiej, czy też życia duchowego w Europie, gdzie właśnie zwracano uwagę na powrót do życia apostolskiego, czyli na powrót do tych źródeł takich ewangelicznych, apostolskich, żeby wracać do tych korzeni takich apostolskich. I to się wiąże z kwestią właśnie możliwości po prostu bycia w tych miejscach. Jeżeli tu pielgrzymi z Europy mieli możliwość odwiedzić Betlejem, odwiedzić Jerozolimę, odwiedzić miejsce, gdzie właśnie została w niebo wzięta Matka Boża, odwiedzić miejsce, gdzie właśnie miało miejsce zesłanie Ducha Świętego, to jakoś naturalnie kierowało właśnie do ponownego przemyślenia, nawrócenia, właśnie do przemyślenia tych scen ewangelicznych, do tego przekazu ewangelicznego. I tutaj mamy, i to się dzieje właśnie w czasie pierwszej krucjaty i jest kultywowane przez cały ten czas właśnie ruchu krucjatowego, tych zmagań, które później miały miejsce, Innocenty III, no i można to powtarzać, Pius V i ta idea Jerycha Różańcowego, która jest właśnie w Polsce bardzo żywa teraz właśnie, bo przechodzimy do tego dziś, do tego naszego dnia dzisiejszego, to jest kontynuacja tego, to się dzieje. To jest historia, można powiedzieć, dzieje się na naszych oczach, w tym sensie, że jest to jakby ta trwałość właśnie tych wzorców kulturowych, można powiedzieć.
1: Tej prawdy, można też powiedzieć. Teraz powoli kończąc, bo my się tak na zmianę w pewnym sensie wybieramy do Oksfordu i tam są właśnie rękopis kroniki, którą pan tłumaczy. Jedzie pan czytać tą kronikę już nie tylko ze slajdów, tak. Tylko będzie pan dotykał tej kroniki.
0: Tak.
1: To jest bardzo wydarzenie. Co jeszcze można tam, że tak powiem...
0: No Oksford.
1: Oksford z krucjatami coś ma wspólnego?
0: Znaczy Oksford ma tyle wspólnego, że właśnie Anglicy brali udział w krucjatach i tutaj ci ludzie, którzy uczestniczyli w ruchu krucjatowym, jakby wracali do Anglii i zakładali kościoły właśnie, żeby upamiętnić to zwycięstwo pierwszej krucjaty. Anglicy uczestniczyli, jakby tu ludność z Anglii uczestniczyła w wielu jakby wyprawach krzyżowych. W pierwszej, drugiej, trzeciej krucjacie, gdzie był Ryszard Lwie Serce, król Anglii, zdecydowanie. I też kult Matki Bożej był bardzo ważny, jakby też w Anglii. To było bardzo ważne. Można powiedzieć taką puentą może naszej audycji i tutaj pan redaktor, który właśnie będzie podróżował, zbliża się do Oksfordu, tam gdzie Tolkien pisał Władcę Pierścieni właśnie w Oksfordzie, mieszkając, pisał to wielkie dzieło Władca Pierścieni, też możemy nawiązać do właśnie tej trudnej historii reformacji w Anglii, gdzie Henryk VIII i potem właśnie kolejni władcy, Elżbieta I, po prostu prześladowali katolików.
1: No właśnie, on to też, to w ogóle można by kiedyś zrobić o nim audycję, bo tak. on przecież był prawie świętym kościoła katolickiego do tak. pewnego momentu.
0: A potem doprowadził do właśnie zniszczenia klasztorów, czyli po prostu kradzieży, jakby no po prostu złupienia, kradzieży majątków kościelnych, klasztornych, ale ta polityka władców angielskich przeciwko kościołowi katolickiemu spotykała się również z oporem ludności angielskiej i Anglicy, szczególnie niższe warstwy społeczne, warstwy wiejskie, rolnicze, opierały się temu.
1: Tak, ale często musieli schodzić do podziemia.
0: Tak, tak, z różańcem w ręku często, tak.
1: Tak, ale płacili często życiem, głową.
0: Tak, tak,
1: za,
0: tak.
1: Za przywiązanie.
0: I często ten różaniec, bo pamiętajmy, że w Anglii przez wiele stuleci, od drugiej połowy XVI wieku, msza katolicka, msza rzymska, msza łacińska była zakazana. Sprawowanie mszy katolickiej, tradycyjnej mszy łacińskiej było zakazane, bo wprowadzono języki narodowe i tak dalej, to wprowadzono ten Godly Order Thomasa Cranmera, jakby zreformowano liturgię, a tym symbolem właśnie wierności kościołowi rzymskokatolickiemu, czy kościołowi katolickiemu było właśnie trwanie w tym przywiązaniu do mszy katolickiej i w przywiązaniu do różańca. I często to była ostatnia rzecz, jaka została ludziom w czasie prześladowań, bo już kapłanów nie było, byli wypędzeni albo zamordowani, to ta ostatnia rzecz to było właśnie różaniec odmawiany gdzieś tam w domowym ukryciu. To była ostatnia rzecz, jakby, która podtrzymywała tą wiarę katolicką.
1: No to puenta taka, nie zapominajmy o różańcu, tak?
0: I różaniec kształtował również Tolkiena. Tak, no to tak. Był jakby jego matka była katoliczką i jestem przekonany, że modlitwa różańcowa pełniła centralną rolę jakby w duchowości również Tolkiena.
1: Zdecydowanie tak. To prawda, jest biografia duchowa Tolkiena do przeczytania. Teraz wyszła w zeszłym roku bardzo, łącznie z modlitwami, które napisał Tolkien. Bardzo dziękuję. Godzinka
0: dziękuję
1: nam minęła
0: bardzo.
1: Wspaniale. My się za jakieś 2 tygodnie, może z poślizgiem, ale może bez poślizgu, ja już wrócę z Wielkiej Brytanii i będziemy kontynuować nasze krucjaty i bardzo mi się podobałby, byłaby idea, może państwo napiszą, czy idea właśnie tej jakby krucjaty w defensywie, to znaczy właśnie Wielka Brytania, Henryk VIII i to, no jak się bronili właściwie katolicy, no i długo to bardzo źle wyglądało, ale jednak przetrwała ta historia, w ogóle historia matki, która tak walczyła, no to już, ale to jest na inną audycję. Dziękuję bardzo. Doktor Bartłomiej Dźwigała, nasz rycerz był na początku, Łukasz Witkiewicz wspaniały, poszedł do kościoła, bardzo sam się zamówił, więc musiał nas opuścić po paru minutach audycji, ale uczestniczył bardzo dzielnie i wspaniale. Dziękuję bardzo.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Heaven, I'm in heaven.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Znów to ja, to Konrad Mędrzecki, a łączymy się z naszym ukochanym i wspaniałym korespondentem Juliuszem Woźnym z Wrocławia. No i bardzo ważny temat, kolonializm niemiecki. Trzyma się dobrze, generalnie rzecz biorąc. No i właśnie, Wzgórze Sakwowe, bardzo ciekawa nazwa.
1: Witam serdecznie, to jest Bastion Sakwowy, natomiast Wzgórze to w przeszłości nazywało się Wzgórze Partyzantów, Wzgórze Libicha, a przez pomyłkę jakiś tam urzędnik wrocławski to Wzgórze Libicha sobie przetłumaczył na Wzgórze Miłości, Libę, także przez pewien czas też był Wzgórze Miłości.
0: No właśnie, Wzgórze Miłości, ta nazwa to mi utkwiła, tak bardzo byłem zachwycony tą nazwą.
1: Ja myślę, że to też byłoby najlepsze. Jednak Bastion Sakwowy, no to cały czas z tą jakąś taką militarną sytuacją się kojarzy. Podobnie jak partyzanci.
0: No ale Sakwa rzeczywiście to też do jedzenia, tak? Można było tam produkty na przykład mieć takie do jedzenia.
1: Tak. Tam
0: ale wojskowe było jednak.
1: Oczywiście to wszystko było zmilitaryzowane. Rzecz w XVI wieku została tak już konkretnie umocniona, gdyż początkowo to był odcinek muru, brama tam przecinała ulicę, dzisiejszą ulicę Piotra Skargi. I stąd nazwa, bo tam w pobliżu mieszkali swego czasu wytwórcy sakiewek. Także rzecz miła sercu każdego, prawda? Sakiewkę najlepiej mieć pełną, taką dobrze wypchaną. W każdym razie ci dżentelmeni mieli wśród swoich obowiązków obronę tejże bramy. No i stąd potem nazwa Bastionu Sakwowego, bo to przez kilkaset lat stały sobie mury średniowieczne, ale w XVI wieku postanowili miasto ufortyfikować i w roku 1571 pojawił się tutaj Hans Schneider, który wcześniej fortyfikował Gdański i Elbląg, ale wrocławianie go podkupili i on tutaj przerobił Wrocław na twierdzę. Rzeczywiście zbudował bramy, zbudował mury, bastion ceglarski piaskowy, bernardyński, bramę piaskową, no i rzeczywiście także ten bastion sakwowy, o którym dzisiaj mówimy.
0: No właśnie, brama sakwowa, wzgórze partyzantów, wzgórze Libicha, jak to się
1: nazywa? Libicha.
0: Przez IE, bo to niemiecka pisownia, Wzgórze Miłości, Bastion Sakwowy, tyle nazw, a miejsce zacne i warte spacerów, natomiast no jednak generalnie rzecz biorąc kojarzy się z kolonizacją, z kolonialnymi, że tak powiem, aspiracjami Niemiec, którzy dołączyli do grupy kolonistów dość późno, prawda? To było.
1: Tak, no bo Niemcy były podzielone przez setki lat. To była ta Rzesza Niemiecka, taka cała plejada drobnych państwek. Dla nas to była sytuacja wyjątkowo korzystna, no bo oni się zajmowali sobą, tam różnego rodzaju dynastyczne trwały operacje. No ale wśród tych państw zaczęła przewagę zdobywać monarchia pruska, to znaczy oni coraz większe obszary sobie podbijali. Największe znaczenie dla nich miało to, że uczestniczyli w rozbiorach. To Fryc, stary Fryc tutaj tą sprawę przeprowadził bardzo zręcznie i od tego czasu rzeczywiście Prusy stały się takim no, hegemonem na terenie Niemiec i doprowadziły w roku 1870 do tego, że Niemcy zostały zjednoczone, ale w zasadzie ja bym to określił raczej opanowane przez Prusy, bo to się troszeczkę tak jak to tutaj, nie wiem czy ta analogia się wszystkim spodoba, troszeczkę tak to z Unią Europejską się kojarzy, prawda, że...
0: No tak wracamy do takiego kolonializmu, dlatego właśnie ten temat podejmujemy, no bo Niemcy tutaj już chcą być największą potęgą militarną na świecie, no można powiedzieć.
1: Tak.
0: Chcą jakoś wyprzedzić to... Stany Zjednoczone niedługo, zwłaszcza kiedy im zabiorą tych 5000 żołnierzy i relokują ich, no nie do Polski, bo do Polski się nie pozwoli na podbieranie nasz premier, ale na przykład do Rumunii.
1: Lojalność to jest piękna cecha rzeczywiście. No najfajniej by było, gdyby według swojego narodu ta lojalność się przejawiała, ale rzecz wyglądała tak, że rzeczywiście ta sprawa nie była taka prosta, bo tam Austria rywalizowała z Prusami. To tutaj na terenie Wrocławia przyjęło dosyć ciekawe formy, to sobie może kiedyś o tym porozmawiam. Tutaj taki biskup, którego ostre sankcje spotkały, niemiecki biskup, żeby nie było wątpliwości, katolicki, ale wtedy właśnie nie było pilniejszej sprawy dla Bismarcka niż rozpoczęcie tak zwanego Kulturkampfu. To nam się kojarzy oczywiście z Hakatą, dominacją rugami pruskimi i tą taką dominacją kultury wyższej nad naszą. Natomiast w obrębie Niemiec to była walka z katolicyzmem. I tutaj rzeczywiście biskup Förster, Henryk Förster, przeciwstawiał się temu. To sobie kiedyś porozmawiamy o takim pięknym kościele świętego Michała Archanioła, do którego chodziła Edyta Stein tam w dyskrecji przed matką, bo on ma bardzo ciekawą historię. W każdym razie tutaj Wrocław zaczął brać udział w tym wszystkim. I skąd tutaj wzgórze Sakwowe? Otóż pamiętajmy o tym, że te Niemcy zajęte grami i tam jakimiś wewnętrznymi problemami nagle stały się takie bardziej monolityczne. No i wtedy rozejrzały się, że zaraz tutaj Anglia, Holandia, Francja, wszyscy sobie ucztują przy stole kolonizatorów, opanowują kolonie i łupią je, a Niemcy nic. No i tutaj...
0: Rażąca niesprawiedliwość. No.
1: Tak, to było straszne. W związku z tym Niemcy też opanowali spore tereny. To były między innymi w Afryce Wschodniej, w Afryce Południowo-Zachodniej, Togolandzie, Qingdao, czyli na terenie Chin oraz na wyspach Oceanii, czyli takie rdzennie niemieckie ziemie. I w obrębie bastionu Sakwowego, tam w takim pięknym miejscu, tuż nad fosą, pojawił się pomnik, piękny pomnik w kształcie, naturalnie lwa, dzielnego lwa, który przypominał o tym, że przecież Niemcy mieli kolonie. Dlaczego tutaj jest ta taka nutka żalu, że pamiętajcie o koloniach, Gedenken unser Kolonien, był napis i niemiecka ziemia w obcych rękach, Deutsches Land im fremder Hand.
0: Zwłaszcza Chiny w obcych rękach, prawda?
1: Tak, Chiny w obcych rękach. W czym rzecz? Otóż w 1918 roku, kiedy Niemcy poniosły klęskę sromotną, między innymi dzięki temu genialnemu swojemu cesarzowi, zostały wyparte z kolonii i tam oczywiście to nie było tak, że te kolonie odzyskały niepodległość, po prostu zostały przejęte przez innych kolonizatorów i miejscowej ludności wcale nie było lepiej, nie przypuszczam, żeby jakąś tam wielką różnicę odczuła. Natomiast tutaj mamy to ciekawe zagadnienie, bo bardzo wielbiona jest Republika Weimarska. No po pierwsze, że Republika, że wtedy Niemcy były takie otwarte.
0: Goethe, Weimar. To
1: piękny, było. Tak, piękny epizod w historii Niemiec. Demokracja, równość, fantastycznie. Tymczasem nic podobnego. Tam w głębi nadal ciągle drzemały te sentymenty. I proszę zwrócić uwagę, to wcale nie jest w czasach Hitlera, który, jak pamiętamy, 1933. Pomnik na terenie stanął w roku 1932 w projekcie Waltera Hirse i Maksymiliana Szmergalskiego. Krótko mówiąc, te sentymenty i wspomnienia i tęsknota za koloniami były już w czasach Republiki Weimarskiej i możemy śmiało powiedzieć, że to zostało przekierowane potem na teren Europy, na wschód od Niemiec i tam Niemcy realizowali ten swój złoty sen o koloniach. Krótko mówiąc, poczynali sobie w sposób bardzo podobny do tego, jak w koloniach. Ja przypomnę, że w latach 1904 wymordowali 80% ludu Herero i 50% ludu Nama. Także to rzeczywiście...
0: Czyli potrenowali przed II wojną światową.
1: Tak, tam były klasyczne obozy koncentracyjne. Zresztą tutaj ja bym tak nie różnicował. Kolonializm przejawiał się zawsze w bardzo okrutnych formach. Przypomnę, co spotkało Burów w Afryce. Przecież ten lud, ta społeczność stanęła na progu katastrofy demograficznej. Było możliwe, że oni nie przetrwają właśnie ze względu na bardzo brutalną akcję przeprowadzoną wobec mieszkańców kolonii przez Anglików. I tu zwróćmy uwagę, że kolor skóry tak do końca nie grał roli. Tam po prostu odkryto złoto i diamenty, i nie można było tego terenu pozostawić poza władzą angielską.
0: By się zmarnowały.
1: Zmarnowały, sobie by kupowali tam bez ustalenia, bez uzgodnienia, jakoś na własną rękę by sobie rządzili i to po prostu byłoby...
0: Bez hołowie, po prostu.
1: Tak jest. I tutaj od razu śpieszę uspokoić tych, którzy nie byli we Wrocławiu, którzy nie odwiedzili tej części miasta, bastionu Sakwowego. Tego pomnika już nie ma. Ten piękny lew, taki artdekowski, został wysadzony w roku 1945. Ale moim zdaniem te pozostałości, bo tam się tak jest trochę tych fundamentów, ciągle tkwi w ziemi, w sprawie. Moim zdaniem należy to pozostawić. Ja byłbym wielkim przeciwnikiem, żeby tam stawiać jakikolwiek inny pomnik. Natomiast wypadałoby tam postawić tabliczkę, która by o tym wszystkim przypominała. I uważam, że można by tutaj przypomnieć takie wspaniałe przemówienie Wilhelma II, kiedy niemieccy żołnierze płynęli do Chin, żeby stłumić bezczelne powstanie bokserów. Dzielny cesarz niemiecki Wilhelm II wygłosił taką mowę, ja może tutaj tylko kilka fragmentów: tępić bez pardonu, nie brać jeńców, kto wpadł nam w ręce, niech ginie. Podobnie jak 1000 lat temu Hunowie zdobyli sławę pod przywództwem swojego króla Attyli, tak, niech zapisze się dzięki wam na 1000 lat w Chinach imię Niemców w taki sposób, żeby nigdy żaden Chińczyk nie odważył się chociażby krzywo spojrzeć na Niemca. Te wzruszające słowa padły w roku 1900, kiedy jeszcze się o Hitlerze nikomu nie śniło w Niemczech, a już takie postępowe.
0: Wtedy malutki był jeszcze Hitler, tak?
1: Tak. To on jeszcze nie miał nic do powiedzenia, może w ogóle dopiero zaczynał mówić, natomiast tutaj mamy już takie skrzydlate słowa i moim skromnym zdaniem to właśnie to powinno gdzieś tam na jakiejś tabliczce się znaleźć w miarę możliwości także po chińsku, żeby tutaj... Chociaż podobno Chińczycy pamiętają to.
0: Ale zawsze jak... Bo jeżdżą teraz po Europie bardzo często, studiują w Polsce na różnych akademiach muzycznych i tak dalej, zawsze mogą jakby dotknąć historii i wspólnej historii niemiecko-chińskiej.
1: Tutaj przypomnę, że to, bo tutaj spór się toczy we Wrocławiu w tej chwili, czy przywrócić napis na moście grunwaldzkim Kaiserbrücke, to właśnie chodzi o tego cesarza niemieckiego. To on wtedy rządził Rzeszą, Niemcami, kiedy wznoszono ten most, stąd ten napis się pojawił. Tam jeszcze jedna ciekawa rzecz jest. Otóż skąd to całe wzgórze Libicha, dlaczego ono taką nazwę nosi? Rzecz w tym, że kiedy Francuzi zdobyli na przełomie roku 1806 i 7 Wrocław, zdobył go Hieronim Bonaparte, tak się zgadza, to nieprzypadkowe nazwisko, to był brat Napoleona, Hieronim, nakazał zburzyć umocnienia Wrocławia. Wrocław przestał być twierdzą, przestał być miastem obronnym i potem w połowie XIX wieku na terenie tych obwarowań zaczęto wznosić takie bulwary, włączyli się w to Adolf, stąd właśnie ta nazwa. To byli niezmiernie bogaci, bogate rodzeństwo. Oni mieli cukrownię na Klecinę, a potem inwestowali w koleje żelazne i postanowili włączyć się, żeby zyskać szacunek i wdzięczność Wrocławian. Postanowili włączyć się w zagospodarowanie wzgórza tego właśnie, o którym mówimy. Zaprojektował to Karl Schmidt i rzeczywiście miejsce jest przepiękne. Tam jest taka kolumnada półkolista ze schodami, no prawie hiszpańskie schody. Urocze miejsce do spacerów, do rekreacji. W międzyczasie, kiedy realizowano tą inwestycję, zmarł jeden z braci, zmarł Gustaw i Adolf postanowił, że to miejsce zyska na cześć jego brata nazwę Wzgórza Libicha. A rzeczywiście kasy dali dużo, bo ponad 70 tysięcy talarów kosztowało ich zagospodarowanie wzgórza Libicha. Przypomnę, że w tym czasie budżet miasta wynosił 3. Także dar królewski. I na szczycie tego wzgórza stanęła taka wieża, taki belweder, który był zwieńczony rzeźbą Wiktorii, kopią wierną Wiktorii, która wieńczy kolumnę zwycięstwa, kolumnę Waterloo w Berlinie. Po prostu we Wrocławiu pamiętano, że Wrocław był zdobyty przez Bonaparte, przez no brata, ale to wiadomo, że z wszystkim stał Napoleon. I w związku z tym tą kolumnę, tą Wiktorię z kolumny Waterloo przeniesiono na szczyt Libicha, czyli jednak gdzieś tam się taki akcent militarny znalazł. No nic dziwnego, bastion sakwowy, miejsce militarne, no i zwieńczone zwycięstwem militarnym. No i tutaj ja mam taki skromny pomysł, to nie wiem, z panem redaktorem wcześniej rozmawialiśmy i panu redaktorowi się podobał, żeby to wzgórze zwieńczył anioł pokoju, najlepiej taki tulący do serca gołębia.
0: Tak, ja też uważam, że to jest doskonały pomysł. Jeszcze można by było spróbować przemianować to wzgórze z powrotem na wzgórze miłości po niemiecku. Może tak by było, to byśmy połączyli, że tak powiem, różne ten... Jak pan myśli?
1: Wszystko w jednym. Bardzo dobry pomysł. Chociaż ci Libichowie, no moim zdaniem rzeczywiście zasługi dla miasta bardzo duże, no tyle kasy. Wrocławianie tam mogli sobie, bo to było miejsce, w którym się nie tylko spacerowało, tam można było sobie na szczycie zamówić kawę, a po jakimś czasie nawet piwo, mimo protestów, bo to już wtedy też jakieś tam ligi antyalkoholowe działały. Widok jest porywający. Ja zachęcam, jeśli ktokolwiek przyjeżdża do Wrocławia, to warto to miejsce odwiedzić. Ono ma fantastyczne położenie i całe jest niezmiernie piękne. Tutaj jeszcze ciekawa rzecz. Otóż ten belweder, ten taki akcent architektoniczny wieńczący wzgórze, został wysadzony przez Niemców w trakcie oblężenia Festung Breslau, bo tam w schronach pod wzgórzem było przez pewien czas dowództwo obrony Festung Breslau. No i rosyjska artyleria miała świetny punkt, żeby się wstrzeliwać. Także to nie Rosjanie, tylko osobiście Niemcy wysadzili tą figurę Wiktorii w powietrze.
0: No właśnie, to jest kawałek, tak ja jak sobie tak patrzę na ten właśnie, na ten bastion sakwowy, to tak mi się troszkę Rzym przypomina i Pałac Kwirynalski. To jest taki Rzym we Wrocławiu.
1: Tak jest, tam zresztą to jest architektura paladiańska, tam się pojawiają takie elementy zwane Syrilianami. Przepiękne. Przy okazji no, nie sposób nie wspomnieć o tragedii tam pewnego razu w czasie, to były lata 60., jeśli dobrze pamiętam, w czasie święta studenckiego tam doszło do wypadku śmiertelnego, część tej balustrady runęła, część ludzi spadła na dół i jedna osoba poniosła śmierć. Także tam no, po wzgórze sakwowe to się tak przeplatają różne wątki Wrocławia, no bo przypomnę też, że tam w tych podziemiach bastionu Sakwowego. W czasach renesansu były piwnice, w których trzymano i żywność, ale też jak jakiś żołnierz był nieposłuszny, to trafiał tam do tych kazamatów, no i miał czas na to, żeby przemyśleć swoje zachowanie. Także to jest naprawdę taka soczewka, w której się skupia trochę historii miasta.
0: No właśnie, to teraz dojeżdżamy do Wrocławia pociągiem, wysiadamy i jak dotrzeć?
1: Bardzo blisko, nawet piechotą można sobie przejść przez ulicę Piotra Skargi z dworca. Wręcz widać to miejsce, jak się tam stanie w odpowiednim miejscu na dworcu, to prawie się sięga wzrokiem. To jest taka promenada bardzo, bardzo interesująca. Trzeba przejść mostek nad Fosą i po prawej ręce mamy bastion Sakwowy. Także zachęcam, w słoneczny dzień naprawdę gratka. Jest tam już restauracja, można skorzystać. No a w przyszłości umawiamy się z panem redaktorem na kawkę na szczycie wzgórza pod, mam nadzieję, aniołem pokoju.
0: Mam nadzieję taką również. Czy jest jakiś pomysł na piosenkę dla pani żony?
1: To ja myślę, że skoro już tak jesteśmy we Wrocławiu, no to mkną po szynach niebieskie tramwaje, no bo tam te tramwaje pod wzgórzem partyzantów Libicha, pod bastionem Sakwowym przejeżdżają. W pobliżu jest zresztą wielkie malowidło, taki mural poświęcony tej piosenkarce, która to śpiewała, i w związku z tym no wszystko się nam pięknie tutaj spina.
0: Pięknie nam się spina. Następne spotkanie nasze po moim powrocie już do innych kolonistów jadę, do Albionu, także spotkamy się wtedy, a panu bardzo uprzejmie dziękuję. Mknął po Wrocławiu tramwaje. Dziękuję. Juliusz Woźny
1: pozdrawiam
0: był naszym gościem.
1: Aha,
0: jeżeli państwo chcą zobaczyć Juliusza Woźnego, to proszę wejść na Gazetę Wrocławską, bo tam te opowieści są rozszerzone w ogóle i są zdjęcia. Pan Juliusz opowiada na tle tego kwirynału wrocławskiego. Te historie można państwo zobaczyć, państwo pana Juliusza, więc bardzo zachęcam, Gazeta Wrocławska, troszkę konkurencja może, ale może nie, bo dobre rzeczy musimy wspólnie, że tak powiem, robić. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: wiatr.
1: Przyszedł maj, no i czas na kolejną odsłonę plebiscytu ekologicznego Wspólna Zielona Przyszłość, tak? Tak. Witam bardzo serdecznie, Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii, tak?
2: Tak, dokładnie. Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Dzień dobry Państwu.
1: Strasznie długa nazwa.
2: No cóż, takie czasami są.
1: No i co, będzie wspólna zielona przyszłość?
2: A to zależy od nas, tak, jaka będzie, ale wierzymy, że będzie zielona przyszłość, dlatego plebiscyt kolejny raz organizujemy. No wierząc, że są fajne pomysły, że są ciekawe inicjatywy i warto je pokazywać.
1: I są nagrody też.
2: No ba, nagrody, statuetki, wyróżnienia, więc sława spływa na wszystkich, którzy uczestniczą, którzy wygrywają, ale myślę, że każdy, kto uczestniczy po prostu jest wygranym, bo chwali się, pokazuje co zrobił. To jest taka niezwykle ważna misja chyba plebiscytu, żeby wyciągać na zewnątrz wszystkie takie działania oddolne. My często jesteśmy nauczeni, że tylko takie szumne, ogólnopolskie, ogólnoświatowe muszą być jakieś akcje, a przecież te małe ojczyzny funkcjonują, parafie, szkoły, administracja publiczna, tam się dzieją fajne, małe rzeczy, drobne i warto to pokazywać, to nagradzać, bo to od tego się rozpoczyna. Jak ludzie widzą wartość ekologii, to od tego papierka przysłowiowego się zaczyna, a kończy się na wiatrakach i wielkich, wielkich sprawach.
1: No właśnie, z tymi wiatrakami, to ja pana zaproszę do antywiatrakowców, ale teraz zajmijmy się czym innym. Zanim przejdziemy do tegorocznej kategorii i tego, to kiedy można zgłaszać się ze swoimi projektami, chciałem zapytać, no bo czwarta edycja, jak z przełożeniem na rzeczywistość tych poprzednich edycji, to znaczy tych projektów, które zostały przedstawione, ewentualnie nagrodzone, czy jest tak, że możecie powiedzieć, że zostały zrealizowane te projekty i działają na chwałę zielonej przyszłości?
2: Tak, te projekty, które były nagrodzone, ale te, które też, które po prostu były zgłoszone w ogóle do plebiscytu, one żyją swoim życiem, się rozwijają, bo tak jak wspomniałem, to są inicjatywy w różnych obszarach. I w związku z tym no, te projekty, które były zgłaszane, dotyczyły choćby wymiany kopciuchów, choćby ociepleń budynków, różnych ścieżek rowerowych, różnego rodzaju ekoparków, więc to wszystko jest, funkcjonuje i myślę, że służy dobrze otoczeniu i ludziom.
1: Dobra, no to teraz przejdziemy do chwilę do konkretów, to znaczy w tegoroczna, do 14 maja można się zgłaszać.
2: Dokładnie,
1: wcale do 14 nie jest maja. Tak

0: taka kategoria, którą nazywamy badania, a tutaj są prace licencjackie, magisterskie oraz prace doktorskie, czy doktoranckie, czyli takie naukowe. To jest 5 kategorii, które nagradzamy, do których zapraszamy, aby przysłać. Dość prosty formularz zgłoszenia jest, należy zatytułować osiągnięcie, krótko jakoś zwięźle opisać, udokumentować jakimś zdjęciem, filmikiem, cokolwiek, co pokazuje stan faktyczny, wysłać na maila i czekać na informację, kiedy kapituła się zbierze, kiedy oceni i nada nagrody.
1: No ale to jest, rozumiem, to są zrealizowane projekty?
0: To są projekty...
1: Bo są jeszcze projekty, które no, nie są zrealizowane, wymagają no, na przykład inwestycji, a są wspaniałe.
0: Projekty, które są oceniane w edycji tegorocznej, obejmują okres od 2022 roku do 2026. To mogą być projekty, które są już zamknięte całkowicie, ale są, mogą być takie, które są zrealizowane i jeszcze trwają, no bo może być jakaś inwestycja, jakieś działanie, które teraz na przykład się, powiedzmy, jakoś finalizuje, krystalizuje, ale efekty będziemy widzieli, powiedzmy, za pół roku, za rok, bo przecież też tak może być. Przygotowane są jakieś plebiscyty w szkołach, jakieś wystawy, jakieś ścieżki edukacyjne. No niesamowite te pomysły, które w ogóle wpływały przez te 4 lata, tak wertuję sobie w pamięci, które były. No i to przecież wszystko dalej będzie jeszcze przynosiło efekt. W związku z tym to, co w tej edycji jest zgłaszane, rzeczywiście obejmuje do 26, ale to rozciąga się jeszcze na przyszłość.
1: Dobrze, to teraz, bo oczywiście nie wejdziemy bardzo głęboko w tą materię, no bo nie ma szans, bo to musielibyśmy spędzić tutaj 2 godziny, ale jak ktoś będzie zainteresowany, to jest świetna dedykowana strona. Tam,
0: tak, jest
1: strona. I wszyscy mogą sobie wszystko przeczytać i jak się zapali ta lampka po naszej audycji, powiedzmy, no to wtedy zachęcamy na stronę UKSW.
0: Tak, jest strona specjalnie dedykowana, ekoplebiscyt UKSW.
1: Wystarczy. Proste.
0: Prosta, bardzo prosta. Od razu się wyskakuje ta pierwsza strona, gdzie można przeczytać warunki, regulamin, gdzie można pobrać ze strony bardzo prosty formularz zgłoszenia. Ten formularz wysyłamy mailowo, ale możemy pocztą tradycyjną, jeżeli ktoś woli coś takiego zrobić. Jest przedstawiona kapituła, no i będą kolejne informacje na stronie pokazywane. No na przykład, kiedy będzie już gala 25 maja przygotowywana, kiedy będzie program tej gali, no on również zostanie na stronie internetowej umieszczony.
1: Pięknie. No to i dobrze. To zgłoszenia do 14 maja i później wszyscy czekają z biciem serca. Do kiedy czekają?
0: Tak, no 25 maja.
1: Czyli krótko, poniedziałek. Nie jest tak, bo czasami są konkursy, że to trzeba czekać pół roku, rok,
0: nie,
1: a tu tutaj się okazuje, że tutaj rach, ciachu i nagrody.
0: Kapituła jest bardzo taka zwarta, konkretna, niesamowicie kompetentne osoby, ale też o takich dobrych relacjach, więc bardzo szybko usiądą do takiego merytorycznego przeczytania, sprawdzenia, porównania, oczywiście w odpowiednich kategoriach tych wniosków. No kapituła ma też doświadczenie lat ubiegłych, jakie były wnioski, jaki był poziom tych wniosków, więc zawsze jest też materia taka do porównania dla tych osób. Jeżeli będzie jakiś wniosek, jakiś ekstra wyjątkowy, zawsze mamy możliwość doproszenia jakiegoś eksperta, gdyby kapitułę to po prostu merytorycznie przerastało. Zawsze taka furtka i taka możliwość regulaminowa jest. W związku z tym jest oczywiście kilka dni obczytania tego zgłoszenia i wybór tych najlepszych. Ale jak powiedziałem, no w mojej opinii wszyscy są zwycięzcami, którzy startują w czymś takim, bo przecież to jest naprawdę fajna rzecz, że wychodzi się z tłumu i się jest w tej czołówce, się pokazuje, co się ma.
1: Co się ma, no ale to też jakby budowanie dobra wspólnego, to jest fundament.
0: No prawda? To jest niezwykle fajna rzecz, po prostu taka, ja podziwiam właśnie te osoby, które mają pomysły, chcą coś zrobić, bo często jest tak, że my mamy takie wrażenie, że trzeba zrobić coś ekstra. Mam takie telefony właśnie teraz z gmin, gdzie się pytają, dopytują, czy to mogłoby być, czy tamto mogłoby być, a tymczasem właśnie takie zwykłe czasami działania, które podejmowane są w szkołach, gdzieś mówię, na parafiach, w administracji, one przecież są ekologiczne, tylko trzeba widzieć po prostu ten poziom ekologiczny, gdzie dbamy o klimat, o środowisko, więc tu jest bardzo

0: dużo pomysłów.
1: I to jest bardzo dobrze. No, na poziomie centralnym, że tak powiem, to gorzej wygląda. Te kaucje ostatnio, no to już po prostu jakiś dramat jest absolutny. A ja mam dla pana takie pytanie zupełnie innej beczki, bo ja jak sobie tak się zastanawiam nad tymi wielkimi projektami, które mają zbawić planetę, dlaczego nikomu nie przyszło do głowy, bo ja rozumiem, że to jest, że tak powiem, ekonomicznie niemożliwe od razu, ale wiadomo, że ten plastik tak niszczy ten świat. I mamy te koncerny, i mamy te miliony butelek, tak? Ja rozumiem, że Coca-Cola, no, nie powiemy Coca-Coli, że ma za pół roku tylko mieć szklane butelki. Tak. Natomiast w ogóle nie ma takiej idei, żeby po prostu zrobić jakieś moratorium, że za 10 lat, że mają ograniczać. W ogóle się właśnie gnoi zwykłych ludzi bardzo często tymi rozwiązaniami idiotycznymi zupełnie, tak? Albo te zakrętki się odkręca, nie odkręca. To po prostu można mnożyć tych przykładów. Ja nie chcę tutaj, ale nikt nigdy nie powiedział o tym, że można, moim zdaniem, to może ja się mylę kompletnie, ale że można by było, jeżeli taką politykę się prowadzi oświatową, że tak powiem, ekologiczną, bo tutaj przecież Unia Europejska chce zbawić świat, dlaczego w ogóle ten temat nie został podjęty?
0: No to jest, myślę, temat więcej tu polityki jest po prostu w tych takich wielkich koncernach. Jedna rzecz, która tutaj tak od razu przyszła do głowy, był taki projekt, który też wygrał, to był taki recykling Ecoflora, takiej firmy, pamiętam, która właśnie proponowała taki domowy recykling, czyli nie taki
1: huzia, robimy,
0: że potrzebujemy fabrykę i tak dalej, tylko właśnie taki rodzinny przemysł, w jaki sposób można wykorzystać właśnie butelki plastikowe, jak je przekształcać, przerabiać na różnego rodzaju inne przedmioty takiego codziennego użytku. To był bardzo fajny pomysł, który pamiętam był kiedyś też nagrodzony. Natomiast no, zawsze tam, gdzie są wielkie firmy, wielkie działania, no to są niestety wielka polityka. No to też trzeba powiedzieć otwartym tekstem.
1: Nie powiedział pan o tym, co najważniejsze, gdzie są wielkie pieniądze.
0: To jest jedno z drugim, oczywiście. I to, jest to takie przykre, dlatego że oddychamy tym samym powietrzem. I no cóż z tego, że ktoś napcha sobie kieszenie, jak też w pewnym momencie tego powietrza, no nie zakosztuje, ale będzie wdychał, no i też po prostu będzie cierpiał na taką samą chorobę, jak ten, który tam na samym tym dole gdzieś jest. I to jest takie dla mnie przerażające, taka bezmyślność. Bezmyślność polityki, bezmyślność prezesów ogromnych firm. No proszę zobaczyć, tutaj walczy cała Unia z ekologią, pojawiła się wojna, ile w powietrze teraz idzie pyłów zawieszonych, ile substancji toksycznych, prawda, i na Ukrainie, i na Bliskim Wschodzie. Śmiem twierdzić, że to, co zrobiliśmy przez lata, z dymem poszło w ciągu 2 tygodni, nie?
1: Tak, nie, no absurdów jest bardzo dużo, to w ogóle są niewiarygodni ci politycy. Ja pamiętam, jak była wielka akcja, żeby ograniczyć latania samolotem, bo to takie jest nieekologiczne.
0: A tydzień wcześniej
1: z Bratysławy do Berlina poleciała odrzutowcem pani Urzula i jakoś nie było problemu z tym. No nie, to jest prawda, no ale właśnie. Chodzi o to, żeby budować te wspólnoty od dołu i właśnie wasza inicjatywa jest o budowaniu wspólnot od dołu, myśleniu o dobrze wspólnym, bo to jest fundament, bo ci politycy odejdą, tak?
0: Rodzi się frustracja w ludziach. Tak myślę, patrzę po sobie, po sąsiadach, w takim normalnym życiu, to co pan wspomniał o butelkach, o korkach i tak dalej, wszystkich pomysłach. Rodzi się frustracja, bo na zwykłego obywatela zrzuca się wiele ciężarów finansowych albo różnych jakichś zachowań, prawda, tu zakręcić, tam odkręcić, a od góry po prostu jest ignorancja po prostu. Ignorancja, przerzucanie się odpowiedzialności. Ta inicjatywa...
1: Najlepiej jeszcze wybrać bardzo dużo podwładnych urzędników, którzy będą kontrolować obywateli.
0: No więc dlatego... Między innymi ja myślę, ta inicjatywa jest taka, zostawmy góra, niech się tam kotłuje, a my róbmy swoje od dołu.
1: Właśnie.
0: Po prostu róbmy, państwo do nas należy, nie do nich, do nas należy państwo. To my jesteśmy obywatelami, ja jestem może taki wywrotowy w wielu, wielu poglądach, natomiast to my budujemy to societis takie od dołu i to my możemy...
1: Tą tkankę, ten fundament.
0: Fundament, a tamte osoby dzisiaj są... Oni bywają tylko, a my jesteśmy po prostu. Bywają politykami, bywają jakimiś prezesami, jakimiś burmistrzami, a my po prostu jesteśmy.
1: Dobrze, to teraz puentujemy, a puentujemy rusza plebiscyt ekologiczny, UKSW, jest strona dedykowana, można się zgłaszać do 14 maja, 25 maja ogłoszenie.
0: Serdecznie zapraszamy wszystkich.
1: Wszystkiego dobrego. Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama. Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
5: Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
15: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet. O godzinie 12:45.
16: You must remember this.
17: Nazywam się Gabriela Potrac.
18: A ja Jerzy Głuszek.
17: Łączy nas miłość do kina i muzyki.
18: Ale dzieli, proszę Państwa, różnica pokoleń i z tych różnych perspektyw przybliżać będziemy muzykę filmową w audycji
17: Magia Kina. Muzyka filmowa.
18: Zapraszamy serdecznie w poniedziałek o godzinie 20:00.
16: As time goes by.
13: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Program Wschodni, jak zawsze w sobotę o tej porze, Igor Toporowski realizuje. Witam Państwa, Wojciech Jankowski, a dzisiaj zamienimy trochę kolejność. Zaczniemy od Armenii, już za chwilę rozmowa z Wojciechem Góreckim, potem oczywiście będzie Artur Żak, który jest we Lwowie, albo w Drohobyczu, chyba we Lwowie. Potem jeszcze raz Fundacja Bratnia Dusza, bo chcemy wesprzeć ich, bo cały czas jeszcze nie spłacili długu za swoją ostatnią akcję pomocową. I na samym końcu dzisiaj wyjątkowo Olga Siemaszko na końcu, nie na początku, ponieważ to jest wyjątkowy dzień, przynajmniej w tradycji sowieckiej i rosyjskiej. 9 maja Olga Siemaszko będzie obserwowała paradę i na końcu skomentuje przebieg tego wydarzenia. A zatem rozpoczynamy. A po drugiej stronie telefonu Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, specjalista od Kaukazu, nie tylko od Kaukazu, od Azji Centralnej i również i autor licznych książek na temat obydwu regionów właściwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 4-5 maja to te dwa dni, kiedy miały miejsce z jednej strony spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, ale też wydarzenie, które niektórzy opisują jako historyczne. Pierwszy szczyt, Armenia, Unia Europejska, czyli Armenia, kraj, który całkiem niedawno poczuł się zdradzony przez swojego sojusznika, przez Rosję w konflikcie o Górski Karabach. W tej chwili ta Moskwa właśnie potępia za rzekomą zdradę. Jakie znaczenie miał ten historyczny szczyt, jak niektórzy mówią, Unia Europejska, Armenia?
1: No, moim zdaniem miał przełomowe historyczne znaczenie, dlatego że właśnie z tych powodów, które pan wymienił, czyli będąc członkiem postsowieckich formatów integracyjnych kontrolowanych przez Moskwę, takich jak Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym czy Eurazjatycka Unia Gospodarcza, Armenia zademonstrowała, że dąży na zachód, że chce się z tym Zachodem zbliżać, z tym Zachodem także instytucjonalnym, w tym z Unią Europejską, i spotyka się to z odzewem ze strony tegoż Zachodu, tejże Unii Europejskiej. I gdyby to było pojedyncze wydarzenie, gdyby to była jakaś aberracja, to moglibyśmy tutaj mówić o przypadku jednostkowym. Natomiast te szczyty to jest zwieńczenie całego procesu ciągnącego się, ja bym powiedział, od przyjścia Paszyniana do władzy w 2018 roku, dlatego że on już jako opozycyjny deputowany, jeszcze właśnie nie będąc premierem, postulował wyjście Armenii z właśnie tychże formatów integracyjnych, miał taką frakcję parlamentarną Jelk po ormiańsku, czyli właśnie wyjście. A później, będąc premierem, mimo że deklarował i swoimi działaniami też potwierdzał gotowość do dotrzymywania zobowiązań sojuszniczych wobec Rosji, nigdy na przykład się nie wypowiedział przeciwko obecności rosyjskiej bazy wojskowej, no to jednak robił dużo, żeby się z tym Zachodem zbliżać. No i tutaj kolejnym takim punktem przełomowym był właśnie, ja bym powiedział, że nie sam Górski Karabach, ale coś, co się stało pomiędzy 20 rokiem, kiedy wybuchła druga wojna karabaska i Azerbejdżan odzyskał ziemię wokół samego Karabachu, a w 23, kiedy to ostatecznie ten karabaski separatyzm zlikwidował, czyli 22 rok, kiedy doszło jesienią do takiej eskalacji napięcia i Azerbejdżan zaatakował cele na terenie samej Armenii, właśnie nie Górskiego Karabachu, i Rosja, która była zobowiązana pomóc, nie pomogła, a była zobowiązana na podstawie dwustronnych ustaleń, umów, porozumień sojuszniczych oraz na podstawie właśnie zobowiązań wynikających z członkostwa w OUBZ-cie, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. I wtedy właśnie się ta Armenia poczuła zdradzona, coś co pan słusznie zauważył w swoim pytaniu. To spowodowało, że w jednym z sondaży na przykład Ormianie uznali Rosję za kraj, który zagraża Armenii w wymiarze bezpieczeństwa, po Azerbejdżanie i po Turcji. No i mieliśmy cały rzeczywiście szereg wydarzeń, spotkań, decyzji, które doprowadziły do tych szczytów, o których pan wspominał, na początku maja, 4-5 maja w Erewaniu. No tak pokrótce mówiąc, no to był kwiecień 24 rok, takie spotkanie z Paszyniana w Brukseli z przedstawicielami Departamentu Stanu Amerykańskiego i kierownictwa Unii Europejskiej z obietnicami dla Armenii konkretnej pomocy finansowej, potwierdzonymi zresztą teraz w czasie tego szczytu. Później mieliśmy ze strony Armenii przyjętą przez parlament w zeszłym roku 2025 taką ustawę, która zakładała rozpoczęcie właśnie działań na rzecz integracji z Unią Europejską. Wreszcie właśnie obecne szczyty po raz pierwszy na Kaukazie, Europejska Wspólnota Polityczna i spotkanie na szczycie Armenia UE w Erywaniu. I to wszystko się spotyka z pozytywną reakcją Unii, która właśnie po wspomnianym w kryzysie 22 roku eskalacji napięcia wysłała krótką, najpierw dwumiesięczną misję, później dwuletnią z przedłużonym mandatem EUMA, European Union Mission in Armenia. Bardzo szybko ta misja została zorganizowana i wysłana. Teraz mamy kolejną misję, będą dwie misje cywilne unijne w Armenii, która ma pomagać Armenii walczyć z zagrożeniami hybrydowymi. Mamy wreszcie, mieliśmy taką techniczną misję, która już się skończyła, też właśnie unijną, która była, której celem było właśnie pomoc w zwiększeniu cyberbezpieczeństwa Armenii, czyli mamy, no i wreszcie ogromne, jak na Armenię, pieniądze, które zostały obiecane, czyli mamy dążenie ze strony Armenii, mamy pozytywną reakcję ze strony unijnej, bez tego powiedzenia ostatniego słowa, czyli Armenia jednak no, nie występuje z tych formatów postsowieckich, jednak uważa, że żeby tego niedźwiedzia nie drażnić, Paszynian od czasu do czasu się do Moskwy wybiera, natomiast Unia nie traktuje, nie rozpoczyna procesu uznania Armenii za kandydata do Unii Europejskiej. To wszystko jest jeszcze przed nami, natomiast co jest za nami, myślę, że właśnie takie niewypowiedziane, ale bardzo, bardzo jasno widoczne stanowisko i Brukseli, i Erywania, że chcemy ze sobą dalej się zbliżać i współpracować. No i oczywiście histeryczne reakcje Moskwy świadczą o tym, że Moskwa jest przekonana, że to jest skierowane przeciwko niej, że nie wolno siedzieć na dwóch krzesłach. To jedna z wypowiedzi, to akurat Uszakow powiedział, doradca Putina, ale były też ostrzejsze o zdradzie właśnie reakcje rosyjskie. No i te reakcje świadczą o tym, że to jest wszystko na poważnie, tak? Bo oczywiście też są takie interpretacje, że Armenia po prostu sobie próbuje poszerzać pole manewru, to w łagodnej formie, w mniej łagodnej, że to Paszynian po prostu, chodzi mu o utrzymanie władzy. Wybory się zbliżają, 7 czerwca będą wybory parlamentarne, tam jest taki ustrój zbliżony do naszego, czyli rzeczywista władza leży w ośrodku premiera, którego wyłania parlamentarna większość, więc to będą strasznie istotne wybory. I oczywiście dwa szczyty tej rangi miesiąc przed wyborami to było wsparcie dla Paszyniana. Natomiast ja bym powiedział, że właśnie ta reakcja rosyjska to jest dowód na to, że się bardzo ważne procesy dzieją, że ta Armenia się tej Rosji wymyka.
0: No właśnie, takie komentarze są już od jakiegoś czasu, jeżeli mówimy o Kaukazie i Armenii. Niektórzy twierdzą, że to jest bardzo, oczywiście za bardzo bolesną cenę, za pozbycie się, za stratę Górskiego Karabachu, ale że Armenia poniekąd uzyskała większą swobodę w polityce międzynarodowej, to znaczy poniekąd była skazana na ten sojusz. W tej sytuacji otwierają się przed nią pewne większe możliwości. Czy to jest słuszna diagnoza, czy przesadzona?
1: No, to się wpisuje w koncepcję Paszyniana Armenii realnej, której on przeciwstawia tą Armenię mityczną, karmiącą się złudzeniami właśnie o tej Wielkiej Armenii, o Karabachu Ormiańskim. Paszynian mówi nie, Armenia to jest 29 z kawałkiem tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest państwo, które istnieje tu i teraz, uznane międzynarodowo w takich granicach i patriotyzm ormiański powinien być właśnie przedmiotem patriotyzmu, czy powiedzmy patriotyzm powinien być oparty na istnieniu tegoż państwa, a nie, nie wiem, wielkiej kultury ormiańskiej, której on oczywiście nie odrzuca, czy zasięgu osadnictwa ormiańskiego, zasięgu kościołów ormiańskich. Rzeczywiście po pierwszej wojnie karabaskiej Ormianie wygrali tę wojnę, natomiast przegrali pokój. Ormianie zostali odsunięci od wszelkich projektów infrastrukturalnych, regionalnych na Kaukazie Południowym. Mieli zamknięto dwie granice, najdłuższe z Azerbejdżanem i z Turcją. I no, nie mogli się normalnie rozwijać. Narastała emigracja z Armenii. Teraz paradoksalnie Armenia, czy Ormianie przegrali wojnę, a mogą wygrać pokój, czyli mogą właśnie włączyć się w projekty te infrastrukturalne, które o tyle są teraz ważne, że właśnie mamy wojnę na Ukrainie i mamy wyłączoną, powiedzmy, Rosję z, no, chociażby z przelotów kompanii europejskich lotniczych. Mamy sytuację, jaką mamy na Bliskim Wschodzie i Kaukaz po raz trzeci chyba w historii krótkiej postsowieckiej zyskuje na znaczeniu. Pierwszy okres to był zaraz po rozpadzie ZSRR, drugi po 11 września, no i teraz mamy taki trzeci okres i Armenia ma szansę do tego pociągu wsiąść. I oczywiście utrata Karabachu, utrata kontroli nad Karabachem jest bardzo bolesną traumą dla Ormian, traumą, którą oni będą musieli przepracować. Tu myślę, że Paszynian nie robi wszystkiego, to jest eufemizm, żeby społeczeństwo przygotować do koniecznego porozumienia z Turcją, z Azerbejdżanem. Ja bywam dosyć często w Armenii i to jest to, czego, znaczy widzę brak takiej komunikacji społecznej ze strony tej ekipy. Natomiast jakby rozumiem, po co to jest robione. To jest robione po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Armenii, żeby włączyć Armenię właśnie w krwiobieg gospodarczy regionu. Rozumiem intencje. Rozumiem też, że ta kontrola będąca wynikiem zwycięstwa pierwszej wojny karabaskiej, to było pyrrusowe zwycięstwo i część Ormian traktowała ten Karabach jako kula u nogi. No niemniej to była strasznie istotna rzecz i wymagająca przepracowania. Boję się, że Paszyniana może zgubić taka pewność siebie, taka, bym powiedział, takie zadufanie trochę w sobie, chociaż jak najbardziej rozumiem intencje, ale właśnie brakuje mi tego momentu porozumienia, komunikacji ze społeczeństwem. Ale w całości właśnie to się wpisuje w jego koncepcję przebudowy ormiańskiej mentalności. To jest bardzo duży projekt, który wykracza poza doraźne polityczne kwestie porozumienia, normalizacji relacji z Azerbejdżanem, normalizacji relacji z Turcją, delimitacji granic. To jest takie zadanie, które on przed sobą postawił, no, na miarę, nie wiem, tutaj proporcją gardę, ale Atatürka w Turcji, czegoś takiego, budowy nowoczesnego państwa, nowoczesnego społeczeństwa ormiańskiego. No i my obserwujemy właśnie jeden z etapów Natomiast czy to się powiedzie, czy to się nie powiedzie, no to przede wszystkim zależy od tego, czy będzie dalej u władzy po 7 czerwca tego roku Paszynian. Ma duże szanse na to, żeby te wybory wygrać, ale sprawa oczywiście nie jest przesądzona. No i tutaj, jak widzimy, Europa mu bardzo, bardzo kibicuje.
0: I to też opozycja, a może do opozycji za chwilę przejdę. Chciałem zapytać, powiedział pan, że strata Górskiego Karabachu to jest trauma, którą Ormianie będą musieli jakoś przerobić, przećwiczyć. Jakie znaczenie ma tutaj, informacje mają dopływające z Górskiego Karabachu co jakiś czas, że został kolejny zabytek ormiański zniszczony, że Azerowie próbują wygumkować tę ormiańską obecność tam, i na ile prawdziwe są te informacje?
1: Znaczy tak, o zabytkach żadnych nie słyszałem. Są niszczone nowe obiekty. Znaczy o zabytkach słyszałem, ale to w latach minionych. Natomiast tutaj strona azerbejdżańska traktuje to, co zostało wybudowane po 1994 roku, kiedy właśnie Ormianie zwyciężyli w pierwszej wojnie karabaskiej, jako samowola budowlana. I oczywiście można się zdrzymać, że został kościół, katedra w Szuszy zniszczona, natomiast z ich punktu widzenia to jest kwestia taka, że no zostało postawione nielegalnie, tak, nie było odpowiednich zgód legalnych władz. To oczywiście jest mocno cyniczne, ale jakby lege artis, nie sposób odmówić tutaj jakichś racji. Jeśli chodzi o dawniejsze zabytki, no to jest z kolei inna kwestia, czyli to jest tak zwana ich albanizacja, czyli odbieranie jakby Ormianom tego dziedzictwa i wskazywanie, że to jest dziedzictwo Albanii Kaukaskiej, która rzeczywiście istniała na Kaukazie w bardzo wczesnym średniowieczu, na przykład starożytności średniowiecza. Nie wiemy, dokąd sięgała, natomiast faktem jest, że kościół albański, który był samodzielny do XIX wieku, kiedy to decyzją carską został włączony do kościoła ormiańskiego. I kościół albański jest traktowany w Azerbejdżanie jako dziedzictwo azerbejdżańskie. Ma miejsce właśnie albanizacja zabytków ormiańskich, czyli coś, co Ormianie traktowali jako swoje, co było ormiańskie, to teraz nowe władze, mówię, bo Azerbejdżan od niedawna administruje faktycznie i de jure, de facto, przepraszam, nie de jure, tymi terenami, właśnie przypisuje te zabytki właśnie dziedzictwu albańskiemu, czytaj azerbejdżańskiemu. Jakie to ma znaczenie? Ja myślę, że tutaj z kolei ze strony azerbejdżańskiej ma miejsce coś, co bym określił zawrotem głowy od sukcesów i na jakiejś pewnej demonstracji. To jest taka potrzeba też zwycięzcy zaznaczenia, że jesteśmy u siebie. Te zabytki, które właśnie są stare, są uznawane za albańskie, a nie ormiańskie. Nowe obiekty sakralne są niszczone, co na Kaukazie jest niezbyt dobrze widziane generalnie na całym Kaukazie, niezależnie od tego, w jakiej części Kaukazu jesteśmy i jakie wyznanie w danym miejscu dominuje. To święte miejsce jest uznawane za święte miejsce, świątynia jest uznawana za świątynię. Tu jest taka potrzeba właśnie pokazania, że wygraliśmy. No, oczywiście można powiedzieć, że z kolei smutny był los meczetów i cmentarzy muzułmańskich pod rządami ormiańskimi w Karabachu, na terenach, które Ormianie kontrolowali, bo tutaj były przypadki, że wypasano po prostu bydło w meczetach. No ale oczywiście to nie usprawiedliwia, że drugiej strony, że my będziemy robić to samo. No, być może to są nieuniknione skutki po prostu konfliktów zbrojnych i taka jest reakcja. No, ja oczywiście nie bronię wyburzania świątyń, natomiast to jest coś, co wykracza poza to, co robi w tej chwili Azerbejdżan, no bo niestety wszystkie strony wszystkich konfliktów kaukaskich mają takie rzeczy na sumieniu.
0: Nie wiem, czy to jest zadanie, które jest do wykonania. Czy mógłby pan nam, naszym słuchaczom, powiedzieć, skąd wziął się nagle przymiotnik albański w tej rozmowie?
1: Skąd się wziął przymiotnik albański? No, Albania Kaukaska istniała na przełomie starożytności i średniowiecza na terenie obecnego Azerbejdżanu. Południowe granice przebiegały albo wzdłuż rzeki Kury, albo wzdłuż rzeki Araks. I to jest strasznie istotne, bo gdyby późniejszy Górski Karabach wchodził w skład Albanii Kaukaskiej, to jakoś tam prawo azerbejdżańskie można by było do tej ziemi również zakotwiczyć w aż tak dalekiej przeszłości. W każdym razie to było państwo, które przyjęło chrześcijaństwo, podobnie jak Armenia, podobnie jak Gruzja, i wykształciło własny kościół, który istniał samodzielnie do XIX wieku. To była samodzielność formalna. Faktycznie oni byli od średniowiecza podporządkowani kościołowi ormiańskiemu. Natomiast od czasów późnego sojuza, późnego okresu sowieckiego, historycy azerbejdżańscy wskazywali, że Albania Kaukaska to nie jest po prostu jakiś organizm, który istniał na terenie, który później stał się Azerbejdżanem, że tylko to jest część azerbejdżańskiej historii. I taki wybitny historyk azerbejdżański Zia Buniatow, później jego uczennica Farida Mamedowa, dowodzili związków współczesnego Azerbejdżanu właśnie z Albanią Kaukaską, i że dziedzictwo Albanii Kaukaskiej, również to chrześcijańskie, to jest część procesu narodowotwórczego, państwotwórczego współczesnego Azerbejdżanu. I w związku z tym zabytki chrześcijańskie, które można odnieść do tej tradycji, tego kościoła albańskiego, to jest dziedzictwo azerbejdżańskie. Dlatego, że Azerbejdżan ukształtował się w wyniku zmieszania się elementu turkijskiego, ludów, które przyszły z Altaju i osiedliły się na Kaukazie, z elementem miejscowym, z elementem kaukaskim. Bardzo ciekawe rzeczy zresztą wychodziły. Są wsie w Azerbejdżanie, gdzie do XIX wieku, jak różni podróżnicy zostawiali w opisach, nie wiem, kobiety na przykład świeżo upieczony chleb znaczyły krzyżem, mimo że były od wielu, wielu pokoleń muzułmankami, ale tak robiły ich babcie, babcie tych babci tak samo robiły. No to była jakaś pamięć o tym, że kiedyś na tym terenie żyli chrześcijanie. I to nie jest do końca wyssane z palca, że w etnogenezie właśnie narodu azerbejdżańskiego jakąś rolę Albanowie Kaukascy, którzy byli spokrewnieni z narodami współczesnego Kaukazu Północnego, odegrali. Natomiast oczywiście nie była to rola znacząca. Język został turkijski, religia muzułmańska, i ten wpływ był minimalny. Czyli to jest jakby taka trochę nowa tradycja, doszukiwanie się związków z Albanią, chociaż, jak mówię, nie do końca pozbawiona sensu. Natomiast oczywiście te związki się nadużywa, właśnie pokazując, że rosnące prawa do jakichś terenów wskazuje się właśnie, że tam jest świątynia albańska. No, to raczej bardziej chodzi o to, że były powody inne, że dane tereny zostały przy Azerbejdżanie. To możemy mówić o powodach politycznych, o powodach gospodarczych, można mówić o kwestiach demograficznych, natomiast oczywiście niezależnie od nadużywania tego argumentu kaukaskiego, albańskiego, też nie sposób stwierdzić, że to jest całkowita bzdura, tak jak też niektórzy krytycy mówią, że to jest po prostu strojnictwo cudze szatki. No, trochę tak, ale to nie jest do końca pozbawione podstaw, tak jak powiedziałem, właśnie powołując się chociażby na przykład tych kobiet, które znak krzyża na chlebie robią. Czyli współczesny naród azerbejdżański ukształtowałby się w wyniku zmieszania się tych turkijskich przybyszy z ludnością miejscową, rdzenną, kaukaską, i kiedyś tam wyznającą chrześcijaństwo. Zresztą notabene jest taka ciekawostka, niewielki naród udiński, obecnie to jest około 10 tysięcy ludzi, żyje w środkowym Azerbejdżanie. To jest taka wioska Nicz przede wszystkim, ale też miasto Oguz, tam też ci udini mieszkają. To są chrześcijanie, którzy byli pod wpływem do XIX wieku właśnie tej cerkwi albańskiej, zarmenizowanej oczywiście, Potem w okresie komunizmu byli pozbawieni opieki duszpasterskiej, ale mieli poczucie, że są chrześcijanami. Teraz ten kościół się odrodził, kościół wspólnota buddyńsko-albańska, odwołuje się też do tego dziedzictwa. Oni są oczywiście hołubieni przez władze w Baku, pokazywani jako część tego dziedzictwa azerbejdżańskiego. No i oczywiście to też jest dziedzictwo azerbejdżańskie. I tutaj jeszcze taka na koniec taka ciekawostka, że za pośrednictwem współczesnego języka udyńskiego udało się niektóre starożytne teksty właśnie albańskie odcyfrować. Taki profesor Lewan Aleksidze Gruziński dokonał takiej transkrypcji. Więc odwołujemy się do bardzo, bardzo odległej przeszłości. Czasem nadużywają, czasem jedna, czasem druga strona tego nadużywa, no w tym przypadku strona azerbejdżańska, ale nie jest to całkowicie pozbawione sensu.
0: Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, i jeszcze jedno pytanie. 7 czerwca mają mieć miejsce wybory, a opozycja twierdzi, że to była poniekąd nieuczciwa konkurencja i poparcie Paszyniana przez Zachód. Jak to może wpłynąć na te wybory?
1: To są wybory, w których Ormianie będą wybierać pomiędzy właśnie Paszynianem a prorosyjską opozycją, właśnie tą, która oskarża Zachód o tutaj wsparcie i stworzenie nieuczciwej konkurencji. Mamy po stronie opozycyjnej, po stronie władzy jest ugrupowanie Umowa Społeczna premiera Paszyniana. Po stronie opozycji mamy 3 takie ugrupowania, które jakoś tam orbitują w stronę Rosji, czyli to jest Silna Armenia Samwela Karapetiana, takiego ormiańsko-rosyjskiego oligarchy, który w tej chwili znajduje się w areszcie domowym. Jest oskarżony o wzywanie do obalenia siłowego władz. On sam nie startuje, listę otwiera jego bratanek tej Silnej Armenii. Później mamy ugrupowanie Blok Armenia byłego prezydenta Roberta Koczariana i mamy kwitnącą Armenię Gagika Carukiana, też oligarchy, ale ormiańskiego, tym razem nie ormiańsko-rosyjskiego. Wiemy, że Blok Armenia po wyborach jest gotowy wejść w koalicję z Silną Armenią Samwela Karapetiana i może dojść do sytuacji, gdzie ugrupowaniem, które najwięcej głosów uzyska, będzie ugrupowanie Paszyniana, Umowa Społeczna, natomiast Paszynian zostanie zmajoryzowany przez właśnie oponentów. Jest też taki scenariusz. Inny mówi, że na tyle duże będzie zwycięstwo, że będzie samodzielnie mógł rządzić. No i zobaczymy, jak będzie przebiegać kampania. Mówiłem już o tej pewności siebie Paszyniana, która no, niejednego polityka już zgubiła. Wiemy o próbach różnych technologii wyborczych, na przykład przywożenia wyborców do Armenii. W Gruzji na przykład mieszka dużo Ormian. Tutaj zaznaczmy, że Ormianie nie głosują za granicą, że nie ma punktów wyborczych, tak jak nie wiem, Polacy mogą głosować w wyborach w innych krajach, Ormianie nie mogą. Natomiast jeżeli mają obywatelstwo ormiańskie, no to mogą przyjechać do Armenii i tam zagłosować. No i 25 tysięcy mniej więcej Ormian etnicznych z Gruzji ma ormiańskie obywatelstwo i chodzą takie pogłoski, że przynajmniej część z nich będzie przywieziona, żeby właśnie przyjechała, zagłosowała i wsparła Samwela Karapetiana. I sprawa się robi, znaczy bardzo taka ostra, w sensie nie tylko rywalizacji politycznej, ale też takiej ideologicznej i takiej, powiedziałbym, dotyczącej wartości ormiańskości, właśnie kwestie oskarżenia o zdradę Paszyniana, kwestie to w kontekście właśnie tego, że się zgodził, uznał integralność terytorialną Azerbejdżanu, czy też odejścia od tradycyjnego sojusznika, jakim jest Rosja. No Paszynian tutaj, tak jak powiedziałem, no ani bazy nie wrzuca rosyjskiej, ani formalnie nie wychodzi z tych formatów integracyjnych, no to też właśnie mając świadomość instrumentów, potężnych instrumentów, jakie Rosja wciąż posiada na terytorium Armenii. A z drugiej strony mamy właśnie oskarżanych o konszachty z Rosją, polityków w pokroju właśnie Samwela Karapetiana. Więc będziemy mieli bardzo, bardzo ostrą kampanię wyborczą. Ja przewiduję, że wynik będzie, jak to się mówi, jak się nieraz samochody mijają ze sobą na odległość żyletki. I może to być kampania bardzo, bardzo brutalna. I to właśnie to, co się dzieje i te doniesienia, które komentowaliśmy, jeszcze będą tę kampanię tylko zaostrzać.
0: A zatem możemy powiedzieć naszym słuchaczom, że za miesiąc temat Armenii wróci w programie wschodnim?
1: Bez wątpienia.
0: Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Artur Żak, opoka ostoja, filar, kotwica działalności Lwowskiej Radia Wnet i nie tylko Lwowskiej. Dzień dobry Arturze, jaka pogoda tam, gdzie jesteś? Zakładam, że we Lwowie, ale nigdy z tobą nie wiadomo, jak to jest.
1: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko, nie ze Lwowa, kłaniam się nisko z Drohobycza, a jeżeli chodzi o pogodę, no to niestety trochę nam się popsuła, około 12 stopni Celsjusza, niestety szare niebo, mżawka, w nocy padało, więc nie jest zbyt sympatycznie, no ale z drugiej strony większość specjalistów twierdzi, że ta wiosna jest bardzo suchą wiosną i trochę deszczu by nam się przydało.
0: Takie wiadomości, może dla rolnictwa krzepiące, natomiast zaczęliśmy dzisiaj od Armenii i od tego, co Rosja odebrała jako zdradę, co zresztą no, może być dziwnie potraktowane, bo kto tu kogo wystawił pierwszy do wiatru. Natomiast zanim zadam ci pytanie ostatnią noc, bo zwykle od tego zaczynamy naszą rozmowę, to prezydent Ukrainy zezwolił na paradę 9 maja. Nie wiem, czy dobrze interpretuję fakty.
1: W rzeczy samej zezwolił nawet formalnie. Faktycznie to brzmi i wygląda jak taki trolling polityczny poziomu co najmniej 80, ale może od początku. Przecież przez ostatnie dni Rosja zastraszała Ukrainę, zastraszała Europę po tym, jak Putin w swoim stylu jednostronnie ogłosił zawieszenie broni na 9 maja, poinformował o tym Stany Zjednoczone, a później, jeżeli Ukraina się nie zgodzi na zawieszenie broni 9 maja, ustami między innymi Marii Zacharowej, co najmniej trzykrotnie występowała na ten temat, grożono totalnym uderzeniem w centra przyjęcia decyzji, tak jak to Rosjanie często nazywają, czyli mówiąc kolokwialnie, w Kijów. Ukraińcy raczej się tego nie przestraszyli z jednej prostej przyczyny, no bo Federacja Rosyjska w stolicy Ukrainy, także w samo centrum, uderza dosyć regularnie, tak jak we wszystkie miasta na terenie Ukrainy. Natomiast wtedy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jeżeli Rosja chce ogłosić rozejm na 9, to on proponuje rozejm od 6, tak żeby było dłużej, a najlepiej to w ogóle na czas nieokreślony, na co oczywiście Rosja nie mogła i nie poszła. No, mam wrażenie, że nawet zdecydowanie bardziej aktywnie ostrzeliwała teren Ukrainy. No, Ukraina oczywiście, teren Federacji Rosyjskiej, również biorąc pod uwagę to, że Federacja Rosyjska nie przystała na ten rozejm proponowany. No i wczoraj zaczęło się tak naprawdę od tweetu, a tak naprawdę od postu w Truth Social, w sieci społecznościowej Donalda Trumpa, postu Donalda Trumpa, który to ogłosił, że ma zaszczyt i przyjemność poinformować o tym, że jest rozejm trzydniowy pomiędzy Ukrainą a Rosją od 9 do 11, a to dlatego, że Ukraina też miała ogromny wpływ i znaczenie podczas II wojny światowej. Później zareagował Wołodymyr Zełenski, który opublikował, że dla Ukrainy zdecydowanie większe znaczenie ma życie ludzkie, a to dlatego, że właśnie w tym rozejmie jest zapis o tym, że zostanie dokonana wymiana 1000 na 1000 jeńców. I dlatego przez ten czas parady wojskowej Ukraina może nie atakować Plac Czerwony. No i później wydał prezydent Zełenski dekret, właśnie mówiący o tym, że prezydent Ukrainy wprost zezwala na przeprowadzenie parady, przemarszu na Placu Czerwonym 9 maja. Nawet podano w tym

0: Ten Uszakow, który kilka dni temu zadeklarował, że Rosja całkowicie wycofuje się z jakichkolwiek rozmów z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, bo do niczego one nie prowadzą.
1: No i takim finałem ta historia się kończy. Uszakow też tutaj się pojawił. No i okazuje się, że jednego dnia, trochę jak prezydent Stanów Zjednoczonych, jednego dnia możesz coś powiedzieć, a za dwa dni zupełnie robisz coś, co przeczy temu. Dobrze, Arturze, czy coś jeszcze, czy piosenka i już czekamy na rozmowę, którą ty poprowadzisz z Olgą Siemaszko?
0: Myślę, że kończymy, tylko powiem o tym, że na dzisiejszej nocy Federacja Rosyjska wykorzystała co najmniej 44 środki napadu powietrznego. No oczywiście pod względem ilości to jest zdecydowana różnica, no ale chyba rozejmem bym tego nie nazwał. Odnotowano uderzenia między innymi w Sumach, a więcej chyba o tej paradzie i o tej rzeczywistości moskiewskiej powiemy z Olgą Siemaszko pod koniec naszej audycji. No właśnie, no bo przecież teraz już tam ta parada trwa.
1: I może, nie wiem, czy masz jakąś piosenkę na Dzień Pobiedy? Zaprezentujemy. A jak nie ma takiej piosenki?
0: A możemy Kintrowskiego, Iwana Groźnego puścić. Moim zdaniem bardzo pasuje.
1: A zatem Przemysław Kintrowski.

carze udałych chłopców, synków naszych. Dobrych mołotców nie policzyć ilu zatraciłeś na wojenkę okrutną. Pędziłeś tam za ciebie groźny carze, wojowali główki bujne dzielnie. Nadstawiali ty nam za to zacnie, dziękowałeś jeszcze gorzej gnębić kazałeś, a kto tobie służył najofiarniej, tak i potem ginął.

0: A po drugiej stronie telefonu Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam redaktorze, witam Państwa serdecznie.
0: I akcja, do której wracamy, bo dwukrotny wyjazd przed świętami Wielkiej Nocy, po świętach Wielkiej Nocy, odwiedzanie seniorów polskich w mieście, ale też poza Lwowem, w wielu miejscowościach, które pani wybierała. No i akcja, która została przeprowadzona, mówiąc kolokwialnie, na krechę, bo akcja już przeprowadzona, a cały czas jest jeszcze dług. 1000 zł mniej więcej został. Czy dobrze opisuje sytuację?
1: Dokładnie, redaktorze. Akcja zakończona, ale jeszcze cały czas do nas spływają telefony, jeszcze cały czas dostajemy różnego rodzaju maile, mimo tego, że akcja w tym roku jest jakby dwukrotnie większa, bo w tamtym roku mieliśmy 100 Polaków, w tym roku mamy już ponad 200. I cały czas jeszcze informacje, czy odwiedzicie nas, jesteśmy jeszcze w takiej miejscowości, w takiej, jesteśmy samotni, zapraszamy do nas, więc drodzy Państwo, redaktorze, ja jestem pod wrażeniem, ile Polaków jest na Ukrainie. Ja wiedziałam, że jest ich bardzo dużo, ale tutaj właśnie informacja od tych ludzi, która spływa, pokazuje, że bardzo wiele osób nie obnosi się, nie mówi o tym, że są Polakami, a są Polakami. I właśnie przy tej akcji, właśnie gdzieś z potrzeby serca właśnie piszą, dzwonią i proszą, żeby ich odwiedzić, żeby przyjechać do nich, żeby porozmawiać, żeby przez chwilkę być, żeby wesprzeć.
0: Dobrze, ale wróćmy do konkretów. 1000 zł mniej więcej tyle zostało, tyle ma pani długu, a w czerwcu będzie kolejna akcja, bo będzie Dzień Dziecka. Czy coś pomieszałem?
1: Dokładnie, redaktorze. Nic redaktor nie pomieszał. Zostało nam właśnie, 1000 zł nam brakuje, żeby domknąć akcję, ponieważ bardzo długie były też trasy, które też przyjechaliśmy i brakuje nam właśnie pieniędzy, żeby pozapłacać właśnie za te koszty paliwa, prawda? Mamy jeszcze dług właśnie u jednego pana, który właśnie jechał swoim samochodem, pojechał oczywiście też jakby prywatnie, nie wziął żadnych pieniążków za to, że pojechał, trzeba tylko zwrócić pieniądze za paliwo. I to jest właśnie ta kwota niecałych 1000 zł i zamykamy akcję. No i za chwileczkę, jak co roku, też Dzień Dziecka. A ponieważ ci nasi mali, kochani rodacy też są, wspierają, pomagają. Serce naprawdę po prostu się krajało, jak te maluszki przyszły z babciami, żeby pomóc te wózki ciągnąć. Redaktorze, niesamowity widok. Taki 2-latek, 4-latek stojący przy wózku i chcący właśnie ciągnąć ten wózeczek z żywnością, albo dziewczynka taszcząca taką torbę chemii, żeby pomóc babci. Więc takie wzorce, które naprawdę łapią za serce, więc my też chcemy o nich pamiętać, też chcemy do nich przyjechać i przekazać nie tylko książki, bo my też bardzo często jeździmy i zawozimy właśnie polskie książki, żeby oni mogli się uczyć właśnie w tych sobotnich szkołach, żeby się mogli uczyć w parafiach czy prywatnie w domach języka polskiego. To też właśnie zawsze nasi przyjaciele, księża czy jakieś organizacje proszą o proste rzeczy, właśnie o kredki, o długopisy, o zeszyty, o bloki, o jakieś wycinanki, różnego rodzaju rebusy, krzyżówki, więc niebawem Dzień Dziecka, więc na pewno też będziemy chcieli w tej formie pomóc naszym maluszkom i pokazać, że oni też są ważni, że my pamiętamy o nich, cenimy ich właśnie dobre serduszka, tą pomoc tym seniorom, no i że będziemy, że ten Dzień Dziecka też będzie właśnie dla nich, od nas Polaków.
0: A ponieważ tajemnica została wyjawiona chyba tydzień temu, że Paweł Kukiz obiecał wsparcie, ale ma zablokowany w tej chwili dostęp do numer konta, czy jest tam szczegółów technicznych, nie może pomóc, to my jeszcze raz zwracamy się do słuchaczy programu Wschodniego Radia Wnet o wsparcie, czyli tak jak zawsze, numer telefonu, na który można przelewać tak zwane bliki, to ten numer to 511-243-447 i rzecz jasna jeszcze powtórzę, 511-243-447, a zatem zwracamy się do naszych słuchaczy o wsparcie tej akcji, no i też tak trochę już informujemy, że za miesiąc będzie kolejny wyjazd.
1: Dokładnie, redaktorze, nawet nie za miesiąc, bo my już 20 jedziemy, ponieważ też wielu naszych Polaków jest chorych, bardzo chorych i my też pamiętamy o nich, wiemy, że to są leki, które muszą brać, bo to są leki ratujące życie, więc my, tak jak wspominałam, staramy się 2 razy w miesiącu właśnie jechać, pomagać i dowozić im te właśnie leki, suplementy, maści na odleżynę, więc już 20 jedziemy właśnie jeszcze, żeby dowieźć te potrzebne rzeczy, no i później na początku czerwca też właśnie z tą akcją na Dzień Dziecka, żeby być z naszymi maluszkami, powiedzieć, wszystkie dzieci nasze są, kochamy was, tak samo jak dzieci w Polsce.
0: A zatem powtarzamy jeszcze raz i prosimy o wsparcie naszych słuchaczy. 511 243 447. Przypominamy, 1000 zł jeszcze trzeba zebrać. 511 243 447. A naszym gościem była Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Zapraszam do śledzenia strony Fundacji Bratnia Dusza oraz Facebooka. Tam są nagrania, rozmowy z naszymi rodakami, zdjęcia, więc bardzo proszę, polubcie Państwo stronę, śledźcie nas na bieżąco, kontaktujcie się telefonicznie. Każda Wasza pomoc, czy to jest rozmowa, czy wsparcie finansowe, czy jakaś podpowiedź, czy udział w akcji jest dla nas na wagę złota. Bardzo, bardzo dziękuję każdemu z Państwa osobno za każdy gest, za każdą pomoc, za to, że mogę na Was liczyć i nasi rodacy również. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
0: I przypominamy jeszcze raz. Przelewy Blik. Trzeba zebrać szybko 1000 zł. 511 243 447 i powtarzam, 511 243 447.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty.
4: Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu.
3: Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
13: Była autopromocja.

0: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie przy konsolecie mój ulubiony Igor Toporowski. Witam ciebie bardzo. I niezawodna Hania Tracz, która jest wydawcą, jest nawet kiedy jej nie ma. A gość, och, jak cię dawno u nas nie było, wykładowca w filozofii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Krzysztof Kaleta. Ty bardzo wcześnie byłeś tutaj, ja już jestem 6. rok, bardzo wcześnie byłeś, bo się okazało od twojego studenta, który u nas czytał wiadomości, dowiedziałam się, że ty słuchasz naszego radia.
1: Dzień dobry Państwu. Tak, mamy takie miłe połączenie. Przede wszystkim słucham twoich piosenek.
0: Dziękuję.
1: Od bardzo, bardzo wielu lat, dlatego bardzo, z ogromną przyjemnością przyszedłem. I tak, już jestem tu 4. raz chyba, prawda?
0: Muszę wyjaśnić przy okazji, że Krzysztof ma niewiele ponad 40 lat, a spotkaliśmy się właśnie 6 lat temu i powiedziałeś mi wtedy różne ciekawe rzeczy na temat tym, czym jest uniwersytet i czym on jest dla ciebie. Ale dzisiaj mamy temat szczególny, bo po raz pierwszy mi się zdarza rozmawiać na temat małego księcia Saint-Exupéry z filozofem z wykształcenia. Wprawdzie mi tłumaczy, że ty jesteś filozofem prawa, no ale Marek Aureliusz to co?
1: Takim prawnikiem filozofującym raczej, ale tak.
0: No nazwijmy to tak.
1: Ale będziemy rozmawiać o dziele na wskroś filozoficznym, tak mi się wydaje.
0: Nawet na pewno.
1: Są tacy, którzy ten gatunek określają takim zgrabnym mianem powiastki filozoficznej.
0: Można to i tak nazwać.
1: Ma to swoje piękne tradycje w literaturze, ale na pewno te pokłady filozofii są tutaj oczywiste, tak? One wynikają z lektur samego de Saint-Exupéry, o których wiemy.
0: Tak.
1: Wiemy, że czytał Platona.
0: Tak.
1: Ten świat idealny przecież doskonale tam odbija się. To poszukiwanie tego świata idei doskonale odbija się w jego twórczości.
0: Właśnie tej jego poważnej twórczości, jak Nocny Lot, Ziemia, Ojczyzna, Ludzie.
1: No, chyba innej nie miał, tylko miał rzeczywiście bardzo ciekawe środki wyrazu. Czytał Nietzschego, w związku z tym to przekonanie o sile ludzkiej woli, o tym, że taki heroizm, który trochę przebija z kart tych książek, nie tylko w taki heroizm bohaterski, który jest związany z jego pasją do lotnictwa.
0: I z jego życiem.
1: Pamiętajmy,
0: prywatnym,
1: że to jest
0: zawodowym.
1: Że to jest lotnictwo, no właśnie. Ale to są początki lotnictwa. To
0: właśnie
1: jest czas, w którym tak naprawdę ten wartość samolotu zależała w głównej mierze od pilota, prawda?
0: Tak. I mechanika.
1: Była to jakaś tak walka z żywiołem, tak? To
0: tak.
1: Nie jest tak, że
0: tak. Zagrożenie że życia istniało w dużym
1: proste
0: stopniu.
1: To jest przecież, nie wiem, 2 dekady po pierwszym locie braci Wright, prawda?
0: Właśnie. Ale wiesz co, teraz ci powiem, bo teraz sobie uświadomiłam, takie mam skojarzenia zdalne. Kiedyś przed laty znalazłam się w okolicznościach takich profesjonalnych w szkole naszej słynnej w Dęblinie.
1: O.
0: I tam poznałam i ówczesnego dowódcę tej szkoły, generała Olszewskiego, i jego zastępcę. I ja tam miałam jakieś zajęcia i oni mnie wywołali i poszliśmy do pałacyku, do loży Hermaszewskiego, która miała kolor czerwony, bo podobno kosmos ma kolor czerwony. I oni i sobie gadaliśmy, trochę piliśmy. I to byli panowie oficerowie w wieku tak 40 plus, 50 plus. I oni mi powiedzieli, bo mnie to bardzo interesowało od strony właśnie
1: tak
0: psychologicznej. Mówi, słuchaj, połowa naszych kolegów już nie żyje. Choć wcale nie byli na wojnie. Czyli jest to, o czym
1: oczywiście
0: mówimy.
1: Oczywiście historia życia Saint-Exa, jak go nazywają,
0: tak,
1: we
0: tak,
1: Francji,
0: tak.
1: To jest taka historia żegnania się z przyjaciółmi, tak? Z
0: tak,
1: największymi
0: tak
1: asami lotnictwa francuskiego, Guillemotem, Mermozem, prawda?
0: Tak.
1: To są zloty i upadki takich pierwszych linii cywilnych, pocztowych, prawda, w których on działał, ale także wojskowych, bo przecież zginął na misji zwiadowczej. Prawda?
0: No właśnie.
1: Więc to jakby w różnych wymiarach tego żywiołu się, z różnymi wymiarami tego żywiołu się mierzył. To jest też szalenie aktualny na postać i literatura, bo no zobacz, z jednej strony w centrum mamy ten samolot, tak, który jest symbolem techniki.
0: Tak.
1: Wtedy techniki nowoczesnej jak bardziej. Najbardziej nowoczesnej. Tak. Taki można powiedzieć high-tech.
0: Tak.
1: Ówczesny. Ale on jest nią zafascynowany wyłącznie jako pewnym środkiem, tak? Środkiem do tego, żeby odkrywać nowe lądy, żeby budować relacje. W gruncie rzeczy tam ten heroizm bohaterski ustępuje takiemu heroizmowi humanistycznemu, tak? To wszystko służy człowiekowi, budowaniu więzi,
0: tak,
1: przekraczaniu własnych granic, choć nie ma w tym brawury.
0: Tak. Nie, nie.
1: Więc to jest taki bardzo współczesny pisarz na czasy, w których zastanawiamy się, prawda, jaka jest relacja między tym, co techniczne, a tym, co humanistyczne, prawda, co nas czeka, co czeka ten nasz wyjątkowy gatunek. A on nam to wszystko pokazał. Dzisiaj to jest takie spatynowane, prawda? Bo nie ma już dwupłatowców.
0: Tak.
1: Rzeczywiście ta technika powoduje, że te maszyny są bardzo, bardzo inteligentne i zwalniają nas z różnego rodzaju takich wyzwań, które kazałyby się mierzyć z własnymi ograniczeniami.
0: No ale latamy w kosmos i to jest wielkie ryzyko.
1: Właśnie.
0: Pamiętasz wybuch tego statku, co miał tam, było 10-12 osób w Ameryce.
1: Otóż to, no a on musiał się po prostu konfrontować z własnym bólem, ograniczeniem, bo przecież ten 40-latek to już emeryt lotnictwa.
0: Tak,
1: prawda?
0: Tak, bo on był schorowany, pogruchotany.
1: No właśnie. I to jest, myślę, coś, co bardzo mocno podbija aktualność tego tematu. Dlatego ci bardzo gratuluję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Że przypomniałaś w takiej aktualnej formie, w języku, który jest nam bliski.
0: Bo on jest bardzo prosty, ten język. On jest matematycznie skrótowy.
1: To jest taka bardzo
0: tam
1: ciekawa formuła.
0: Tam jest istota rzeczy.
1: Bo to są krótkie zdania, prawda?
0: Tak.
1: Zdania dość proste w takiej swojej konstrukcji.
0: Właśnie.
1: Trochę wpadające w takie aforyzmy.
0: Trochę tak.
1: Co jest oczywiście wielką wartością, ale jest też czasami pułapką, żeby z tym nie przesadzić. W przekładzie wiadomo, jak jest z przekładem, prawda? Albo piękny i wierny, albo wierny.
0: Tak.
1: Piękny, ale myślę, że to jest fantastyczne doświadczenie. No nieprzypadkowo on został chyba przełożony na naprawdę kilkaset.
0: Słuchaj, ciągle.
1: Nie tylko języków, ale też dialektów, tak?
0: Tak.
1: Regionalnych.
0: Tak. I ciągle istnieją kolekcjonerzy, którzy zbierają, gromadzą na świecie różne przekłady w różnych językach.
1: No
0: także to się już zrobiło jakaś. No, nie darmo jest porównywalny z Biblią, jeśli chodzi o ilość i nakłady, prawda?
1: I to też jest niesamowite, że nie dożył sukcesu
0: właśnie
1: swojej książki, że jest to taki rodzaj testamentu. To, co jest piękne, tak a propos tego testamentu, to, że to jest taka literatura, która jest bardzo ściśle związana z doświadczeniem życia. Jego życia, prawda?
0: Wyjątkowo.
1: Jeśli znamy tę biografię, to jesteśmy sobie w stanie odkodować różnego rodzaju historie, ludzi, przygody, zdarzenia, które w tej książce zostały ukryte. Jest to taki piękny rodzaj pisarstwa, bardzo mocno połączonego z indywidualnym doświadczeniem, a jednocześnie uniwersalnego.
0: Właśnie. Ale wiesz, co jest ciekawe? Tutaj musimy przypomnieć, co po niektórym, bo jak wiemy, no niektórzy wiemy, to jest uznawane za książkę dla dzieci. A to wyglądało zupełnie inaczej. Wydawca nowojorski, który już wydał te jego wymienione przedtem tytuły, mówi, ale wiesz co, ty jesteś wspaniały, ale to jest trudne. U nas mało kto to zrozumie. Ty napisz coś dla dzieci. I tak wyszło to dzieło.
1: No właśnie, które moim zdaniem jest dla dzieci nie jest.
0: Powiedziane w motto, komu on to tak, dedykuje.
1: Tak, tak. To zdecydowanie jest też właśnie taka ciekawa gra z czytelnikiem, bo wszystko się wydaje, że ta taka forma, prostota, te symbole, które są tam wykorzystywane, no mogłyby grać na dziecięcą wyobraźnię, ale chyba tak w gruncie rzeczy nie jest. To znaczy, to jest książka, która wymaga doświadczenia życiowego, tak? Jest oparta na realnym życiowym doświadczeniu i żeby ją w pełni zrozumieć, to trzeba trochę pożyć, przeżyć, doświadczyć i wtedy widzimy te warstwy, które się przed nami odsłaniają, tak? Nie tylko te warstwy takich najbardziej czytelnych metafor, mm-hmm. jak tej pustyni, mm-hmm. węża, mm-hmm.
0: Bankiera,
1: studni
0: geografa.
1: I tak dalej, tak? Ale też takie, no, takie rzeczy, które można zobaczyć dopiero zamykając ostatnią stronicę. Mówisz, że był namawiany, znaczy, że miała być to książka w takim mniemaniu wydawcy
0: tak,
1: dla
0: była
1: dzieci.
0: Tak, że prostsza, łatwiejsza.
1: Ten wydawca go bardzo namawiał, żeby zmienić zakończenie. No bo co to za zakończenie
0: tak, to tego
1: powieści,
0: nie wiem.
1: Czy książki dla dzieci, które kończy się śmiercią no, bohatera i to jeszcze taką śmiercią...
0: Co ty powiesz?
1: No taką cichą, prawda? Tam,
0: tak,
1: ta,
0: no
1: ty
0: piękną
1: to ładnie przełożyłeś,
0: zresztą,
1: że,
0: taką
1: prawda,
0: symboliczną.
1: Zostawiasz skorupę, tak. która nie cierpi i tak, tak dalej. No ale to, przyznaję, jest duże wyzwanie dla 8, 9 czy 10 lat.
0: I on odmówił zmiany zakończenia.
1: Oczywiście, dlatego że no tutaj już wchodzimy właśnie w taką warstwę głęboko filozoficzną. Ja
0: tak.
1: dzisiaj przygotowałem piosenkę, która z tym jakoś współgra, bo moim zdaniem to jest książka głęboko stoicka w swoim przesłaniu. I to jest, jakby to widać na bardzo kilku poziomach, ale ograniczmy się do dwóch. Po pierwsze, właśnie przez tą śmierć, tak?
0: Mhm.
1: Człowiek zdobywa stosunek, perspektywę do życia przez uświadomienie sobie tej śmierci, która jest tak. drogą, prawda, końcem tak. tej drogi. Zresztą tak. ta książka, prawda, jest oparta na takim archetypie homo viator, prawda, człowieka mm-hmm. wędrującego, mm-hmm. no ale pod koniec tej wędrówki jest właśnie śmierć. No i to jest klasycznie takie stoickie, to znaczy Marek Aureliusz mówi, musimy sobie uświadomić, na co mamy wpływ, a na co wpływu nie mamy. Jedną z fundamentalnych rzeczy, jak mawiają prawnicy, warunkiem pewnym i koniecznym
0: tak.
1: jest to, że odejdziemy. W związku z tym to już narzuca nam perspektywę. I w ogóle potem wszystko jest tylko tego pochodną. Trzeba w życiu ustalić, co, na kogo, na co mamy wpływ i to, na co nie, i to, na co mamy wpływ, w to, na co mamy wpływ się zaangażować, a to, na co nie mamy, pozostawić za sobą. Ale jest jeszcze druga rzecz. Przecież to dziecko, które jest tym głównym bohaterem, mm-hmm. Z którym ten nasz narrator prowadzi ten dialog, to jest właśnie, no różnie to jest oczywiście, może być interpretowane, prawda? Powrót do dzieciństwa.
0: Tak.
1: Jakiś rodzaj takiej autorefleksji. Ale można też to czytać właśnie tak po stoicku, jako przypominanie o tym, co jest najważniejsze i co w życiu strzec powinniśmy w naszych codziennych wyborach. O tym daimonie, o którym pisał Marek mm-hmm, Aureliusz. Tak? Mm-hmm. Strzeż swojego daimona, czyli mm-hmm. tą wewnętrzną siłę, której taką świadomość spotykamy nieustannie konfrontując się z przeszkodami życia.
0: Tak.
1: W Ziemi, planecie ludzi Saint-Exupéry mówi, że Ziemia jest właśnie taka wyjątkowa, jest cenniejsza niż tysiące książek, bo stawia opór, a w czasie tego oporu dosłownego, symbolicznego poznajemy swoje możliwości, nasze powołanie do wielkości, do wzniosłości, do tych najbardziej fundamentalnych wartości. I proszę zobacz, że jak ten mały książę, spotyka tych kolejnych groteskowych bohaterów,
0: postaci,
1: tak, którzy
0: tak,
1: zamieszkują
0: symboliczne
1: poszczególne
0: wręcz.
1: Planety, to w gruncie rzeczy odkrywa kolejne fundamentalne elementy dobrego życia, a przede wszystkim demaskuje taką jedną rzecz kluczową. Zobacz, co łączy te wszystkie postacie. Tego bankiera, prawda, który tam monetyzuje gwiazdy. Tego króla, który wydaje absurdalne polecenia, których nie sposób nie zrealizować, czyli nie konfrontuje się z życiem, bo jakikolwiek realne polecenie czy rozkaz
0: natychmiastowo... On po prostu włada i już.
1: Natychmiastowo obaliłaby jego wielkość, Ten pseudouczony, który jest takim buchalterem, prawda, różnych rzeczy, ale tak naprawdę niczego nie odkrywa, nic nie wnosi. Oni wszyscy żyją w takim zapętleniu, tak? W takiej samowystarczalności. To chyba najmocniej też u pijaka widać. Dlaczego pijak pije? Pijak pije po to, żeby zapomnieć, że pije. Tak? I w wielu rzeczach w życiu uczestniczymy w absolutnym braku refleksji, dokąd zmierzamy, czemu to służy i czy ta praktyka, w której uczestniczymy, ma jakikolwiek sens. Tak? I mi się wydaje, że to jest chyba najmocniej obnażona fałszywa ścieżka, którą wybierają ludzie. Tak? W bardzo różnych formach życia osobistego, zawodowego, publicznego. To znaczy, stajemy się samowystarczalni. Tak? A przecież ten mały książę... We własnym pojęciu. Właśnie. Tak, oczywiście. To jest tutaj fundamentalne. Tak. To tak jak ten próżny, prawda?
0: Tak.
1: Który mówi
0: zachwycony sobą.
1: Mimo wszystko.
0: Najpiękniejszy, tak? Najmądrzejszy, najlepiej ubrany.
1: No właśnie, ale mówi mimo wszystko. To znaczy, że gdzieś tam docierają do nich ślady absurdalności tego, ale trwają w tych rytuałach bez sensu. I właśnie i pod tym względem jest to taka książka, która mówi, wróćmy do tego, co... jeśli tylko nasze życie bogate było w doświadczenia, co na pewno spotkaliśmy, ale być może po drodze zgubiliśmy.
0: I tak? Tu jest prawda lisa.
1: I tu jest prawda lisa o tym kluczowym dla naszego życia oswojeniu.
0: Właśnie.
1: Apprivoise, które ty tłumaczysz, prawda, jako oswojenie. I to jest też taki, zobacz jak dzisiaj to pięknie odpowiada na bolączki współczesnego świata. No bo oswojenie kojarzymy, nieprzypadkowo właśnie lis jest takim symbolem tego procesu, z dzikim zwierzęciem, prawda? Z kimś, kogo przenosimy do tego, nazwijmy to, cywilizowanego świata. Ale dzisiaj mamy problem z oswojeniem ludzi wykształconych, obytych,
0: oni są samotni, języki. Świat jest pełen singli.
1: No, nie tylko singli. Mnóstwo jest takich osób, które już bez względu na to, w jakich relacjach pozostają, niezwykle trudno oswoić.
0: Ale co, one się nie dają oswoić?
1: No, jak mawia lis, oswojenie rodzi się, czy wiąże się z ryzykiem łez, prawda? Jest tam taki fragment.
0: Oczywiście.
1: Oswajając, dostajesz mnóstwo szans, pięknych zdarzeń. To, że różne drobne, prozaiczne rzeczy, tak, zaczynają kojarzyć się z tą osobą, którą oswoiłeś, to znaczy przyjąłeś do swojego życia, za którą wziąłeś odpowiedzialność.
0: O właśnie.
1: Bo jest tam też ten
0: bardzo ważny moment.
1: Dzisiaj wątek, że oswoić, to znaczy wziąć odpowiedzialność, ale zyskujemy dzięki temu to, że ten nasz świat staje się taki bardziej przyjazny. Tamten, prawda, lis opowiada, że jak widzisz tam jakieś zboża, prawda?
0: Tak.
1: Łany, zbóż, to kojarzy mi się to z kolorem twoich włosów.
0: Złote,
1: prawda?
0: Loki.
1: No właśnie. No, do tego dochodzą różnego rodzaju rytuały, o których on pisze, które nam właśnie przybliżają tych oswojonych, nawet jeśli pozostają w fizycznym oddaleniu. No, ale dzisiaj oswoić jest bardzo trudno. Tak?
0: Dlaczego?
1: Ludzie, tak jak...
0: I małe dzieci mają z tym problemy, bo czują się samotne. Ty, ojciec 7-letniej córki, coś o tym wiesz? Właśnie skąd to się bierze i czy to nie jest jednak wina rodziców?
1: To jest szalenie skomplikowane. No można powiedzieć, że to jest wina świata, który żeśmy sobie zafundowali. I rodzice, i nie rodzice, i ci, którzy mają większy lub mniejszy wpływ na to. To się chyba powoli zmienia, tak? To rodzicielstwo jest coraz bardziej takie włączające, aktywne, obecne, ale nie w takim znaczeniu...
0: Niedominujące.
1: Wielości wrażeń, bo to też jest jakaś tam pułapka, prawda? Możemy zaoferować swoim dzieciom coraz więcej atrakcji, ale tu chodzi raczej o taką stałą, intensywną obecność, tak? To właśnie, o czym pisze Mały Książę. Dlatego wydaje mi się, że jest to książka głęboko filozoficzna i chyba trudna w odbiorze dla dzieci. Tak? Każdy z nas ją, ja na przykład przeczytałem Małego Księcia po raz pierwszy chyba w tym takim rytmie szkolnym. To znaczy przyszedł do mnie jako lektura szkolna, już nawet nie pamiętam kiedy. Teraz sprawdzałem, to jest lektura na finiszu szkoły
0: podstawowej. Bardzo wczesna.
1: Czyli, no ale wczesna, ale też nie taka znowu bajkowa, tak? Nie, to są już nastolatkowie. Ale mimo wszystko, choć można się pobawić tamtym słowem, poszukać tych kontekstów, no to tak naprawdę trochę trzeba przeżyć, doznać, poznać, żeby zrozumieć tę grę, którą Saint-Exupéry prowadzi z czytelnikiem. Trzeba trochę poczytać o tym kontekście jego życia. To jest fascynujące. Tak,
0: tak, tak, to jest nadzwyczajne.
1: Można powiedzieć, że ta książka zyskuje dodatkowy wymiar, jeśli poznamy jego fascynację lotnictwem, jeśli poznamy jego relacje rodzinne, tak? Tak. Mówimy o tej śmierci, ale ta śmierć towarzyszy mu całe życie, bo...
0: Tak, wcześniej osierocony przez ojca.
1: Przez ojca, ale też świadek odejścia swojego chyba starszego brata.
0: Brata też.
1: W bardzo wczesnym dzieciństwie, prawda? I to też jest jakiś rodzaj takiego oswojenia, tego pożegnania. No i ta róża, prawda, która symbolizować może rzeczy abstrakcyjne czy wartości, ale być może też być utożsamiona z Consuelo, którą...
0: No tam jest bardzo konkretny opis.
1: Czyli tej nieszczęśliwej, burzliwej...
0: Ale okropna ta Consuelo. Przecież
1: no kapryśna bardzo kobieta.
0: Taka, ja przeczytałem jakieś jej wspomnienia. To było żałosne.
1: Tak,
0: wręcz,
1: no ja też czytałem pamiętnik róży, prawda?
0: Tak, taka
1: formuła, właśnie. To się chyba nazywa vichomance, czyli tak jakby stylizowana,
0: oczywiście,
1: stylizowana na fabularną formę, ale no przestylizowana zdecydowanie.
0: Bardzo. W złym stylu.
1: Na to, no i jak widać, Sandex choć mógł dedykować... bo to przecież powstaje mniej więcej w takim czasie ich rozłąki w Stanach, prawda? Znaczy on jest w Stanach, ona do niego przyjeżdża. To jednak dedykuje to przyjacielowi, to też w takiej specyficznej formule, w momencie, w którym był dzieckiem.
0: Ale czyli... poza tym, myśmy o tym mówili tutaj, jadąc do radia, że on był kobieciarzem, uwielbiał kobiety,
1: oczywiście ten
0: więc wierności.
1: Ogród róż
0: tam,
1: no, symbolizował.
0: Tak, także te rozliczne róże to po prostu.
1: Jego bogate życie.
0: No i bardzo dobrze. A może byśmy teraz posłuchali piosenki?
1: Posłuchajmy zatem. No jeśli jesteśmy w takim klimacie filozoficznym, to posłuchamy piosenki też filozoficznej i poetyckiej, bo to oczywiście wiersz Zbigniewa Herberta.
0: Tak.

0: Och, bardzo to piękne. Ale Krzysztof, przecież w Małym Księciu jest dobro, piękno i prawda. I jak się pogodzić dzisiaj ze światem, który jest tak strasznie brutalny, okrutny, agresywny? Mhm.
1: No właśnie, to piękno jest tutaj kluczem chyba do odczytania. W Małym Księciu jest taki fragment opisujący pracę latarnika.
0: Tak, sensowny.
1: Który oczywiście wpada w to błędne koło, jak wszyscy pozostali mieszkańcy pozostałych planet. Tak. Ale do niego Mały Książę ma największy sentyment.
0: Tak, to prawda.
1: Dlatego, że wykonuje pracę.
0: I sam mówi, że chyba jego praca ma największy sens.
1: Sens, właśnie, tak. Ma największy sens i tego sensu szukajmy. Ale on też mówi, że wykonuje pracę pożyteczną, bo piękną.
0: Tak.
1: To jest ważne. Pożyteczną, bo piękną.
0: Tak.
1: Jak tutaj, jak mawiał poeta, nie zaniedbujmy nauki o pięknie. Ten sam, którego tutaj słyszeliśmy. Bo to nie są takie lekko duchowskie, infantylne historie i opowieści. To jest siła. Prawdziwa siła, która daje nam jakiś napęd. Jak sobie pogodzić z tym? Wydaje mi się, że jest jedna droga i o tym jest kolejna piosenka.
0: Tak.
1: Którą dla Państwa przygotowałem. To znaczy iść za marzeniem. Iść za marzeniem, co się nie spełni, iść za marzeniem i być mu wiernym. Autorem tekstu tej piosenki jest Jacek Korczakowski.
0: Znalazłam go, bardzo młodo pisał, niezwykle mądre teksty.
1: No, był kapitanem żeglugi wielkiej, więc jak
0: to
1: pisał
0: nawet
1: iść za marzeniem, to chyba wiedział, o czym pisze.
0: Aha.
1: To jest piękna piosenka. Tutaj wybrałem taką aranżację z lat 70., tak, która też pokazuje walory głosu Jurka, ale tekst jest tutaj fundamentalny, tak? To znaczy, to jest tak, można to tak strywializować, ale nie o to tutaj chodzi. Po prostu, jeśli mamy strzec swojego daimona,
0: tak,
1: czyli wracać do tych rzeczy najważniejszych, pięknych i prawdziwych, to musimy się w życiu na coś orientować. Na coś wielkiego. Coś, co być może nam się tak w pełni nie zdarzy. Marzenia to nie są plany. Plany udaje się realizować w mniejszym lub większym stopniu. To jest specjalność ludzi od zarządzania. Natomiast marzenia są czymś, co daje nam taką duchową siłę do tego, żeby ten świat zmieniać tak dalece, jak to możliwe.
0: Ale zobacz, jak to jest skonstruowane.
1: Nie obrażając się na ten świat, że nie szanuje naszych marzeń.
0: Jak to skonstruował Antoine de Saint-Exupéry, że w tych marzeniach, w tej pięknej poetyce jest jakaś matematyczna wręcz logika. I bardzo, bardzo to, o czym wspominaliśmy.
1: Ale ją przekracza. Ale ją przekracza.
0: Jednakowoż.
1: Bo zawsze Mały Książę kojarzy mi się z taką baśnią Oscara Wilde'a, Słowik i róża. Tam jest taka historia.
0: O co tam szło, bo nie pamiętam.
1: No już
0: tak z grubsza.
1: Nie wiem, czy jestem w stanie to tak ładnie i syntetycznie zrekonstruować, ale tam mamy oczywiście studenta, który gdzieś tam cierpi nieodzajemnioną miłością. Ma odbyć się jakiś tam bal, z którym uda mu się zatańczyć prawdopodobnie z ukochaną, pod warunkiem, że dostanie różę. Czerwoną różę, właśnie to jest ten wątek.
0: Ta róża się pojawia.
1: Tak, no ale tej róży nie ma, ale tę różę ofiaruje mu słowik, który wzruszony jest prawdziwym uczuciem, który widzi, że ten chłopak pała, prawda? Do swojej wybranki. I w związku z tym ten słowik zdobywa tę różę, ale kosztem swojego życia.
0: No tak myślałam,
1: bo
0: to połączenie.
1: Bo tam pocierają sercem
0: jest
1: o cierń, tam są
0: właśnie,
1: jakieś takie
0: właśnie
1: skondensowane
0: czyli
1: banany.
0: Kolce, które też grają rolę w Małym Księciu.
1: Dokładnie,
0: po
1: tak.
0: Co są
1: i
0: kolce?
1: Ginie ten słowik, dostarczając tę różę. No oczywiście ta miłość nie może się udać.
0: No tak.
1: Ufundowana na takim, założeniu. I ten zrezygnowany student mówi, to ja już się zajmę matematyką, logiką, bo tam wszystko jest takie poukładane. No i to oczywiście jest piękne. Namawiam do tego, żeby zajmować się matematyką, filozofią, logiką, ale są też te wymiary takie, które pięknie w filozofii nazywamy tym, co jest poza fizyką, czyli metafizyką.
0: Tak.
1: I to jest zresztą właśnie, to jest jakby kolejny taki wymiar tego małego księcia, to znaczy wymiar metafizyczny. On mówi tak, są pewne doświadczenia, zdarzenia, związki przyczynowe, ale jest też coś, co temu wszystkiemu nadaje siłę. Nadaje sens, przepraszam. Nadaje sens. Jest jakaś siła, która nadaje temu sens. Możemy ją szukać w różnego rodzaju transcendencji, możemy ją szukać właśnie w takich pięknych uczuciach, ale coś, co porządkuje tę opowieść, tak? Która ma zmierza też do swojego wyraźnego celu, jak zaznaczyłem na początku. Tak? I to można oczywiście jakby interpretować w takich właśnie kategoriach wielkich wartości, wielkich słów. Dobro, piękno, szczęście, prawda? Ale można też sprowadzić do tego, o czym tutaj za chwilę zaśpiewa nam Jerzy Połomski, o marzeniach, tak? Które prowadzą nas i których nie warto zdradzać. Posłuchamy?
0: Tak, już słuchamy.

0: No bardzo to było piękne. Wiesz co, słuchając tego arcymądrego tekstu Jacka Korczakowskiego, myślę o tym, do jakiego stopnia nami rządzą instynkty, bo jednak jesteśmy silnie zwierzęcy, choć my niby królowie stworzenia, ale wiesz, coraz więcej się dowiadujemy o tym, co czują i wiedzą zwierzęta. Jak to pogodzić, jeśli instynkty działają bardzo silnie, ale jeszcze jest logika, sens życia pewne. Jak ty to widzisz, Krzysztof?
1: No, tak mądry to ja nie jestem, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Niewątpliwie, zobacz, no oczywiście instynkt, jesteśmy zwierzęciem, ale zwierzęciem społecznym. To tak. Też tutaj świetnie rezonuje z tym wezwaniem do budowania więzi, o którym jest cała twórczość Sądeksa.
0: Tak.
1: Że spełniamy się, tak, że jakoś tam metafizycznie jesteśmy dopełnieni tylko przez innych. Mhm. Przez bardzo konkretnych, albo po prostu przez jakąś grupę, wspólnotę, przez przyjaciół. I to jest pierwsza droga, tak? Nie ma innej drogi niż przez człowieka, drugiego człowieka. Są właśnie te rzeczy, które no nas od zwierząt chyba jednak wciąż różnią. To znaczy, że rzeczywiście coraz więcej poznajemy na temat ich instynktów i naszych instynktów i czym jesteśmy wiedzeni, ale chyba jeszcze nikt nie udowodnił, że zwierzęta mają marzenia.
0: Nie, to tak.
1: A ludzie je mają i potrafią je nawet realizować. I to przecież historia Saint-Exupéry jest tego doskonałym przykładem. Zobacz, tam 11-letni chłopak wsiada po raz pierwszy do samolotu. Gdzieś tam, wyłudziwszy od oficera, Polaka.
0: Tak.
1: Co ciekawe, Polacy są wszędzie.
0: Tak,
1: we Francji.
0: Tak.
1: Zgodę, żeby wsiąść do tego samolotu na jakiś taki przelot. Nie przejmowano się za bardzo procedurami bezpieczeństwa na początku wieku XX. No i potem realizuje marzenie swojego życia. Tak?
0: Tak.
1: Zostaje tym pilotem.
0: I do końca jest pilotem.
1: W wszystkich formach. I kończy życie jako pilot.
0: Nawet
1: prawda?
0: Kiedy już nie powinien ze względów medycznych tego robić, a
1: wbrew
0: jednak
1: cierpieniu też, takiemu fizycznemu,
0: tak,
1: któremu
0: również,
1: przecież dał świadectwo w różnych
0: również.
1: Tych takich tekstach.
0: A ty wiesz, że ten samolot, w którym on się rozbił, gdzieś tam w okolicach Marsylii, to od

0: Ale ziono dość niedawno, jakieś dopiero kilkanaście
1: tego
0: lat temu.
1: Tego Lightninga, tak, to chyba taki tak. To był, tak. No właśnie, tak, oczywiście, bo to tak, tam chyba jakieś były takie, różne rzeczy odnajdywano po Saint-Exupéry, jakieś drobiazgi, prawda?
0: Tak, ten życiorys
1: fragmenty,
0: też
1: ten pamiętnik róży, o którym tutaj, który żeśmy tak tutaj zdyskredytowali, to też przecież jest rzecz szalenie świeża, bo ona to jakiemuś ogrodnikowi zapisała, prawda, który gdzieś tam potem sprzedał te prawa do tego pamiętnika na początku lat 2000 chyba, prawda? Jest to taka rzecz,
0: tak,
1: wydaje
0: tak,
1: mi się,
0: tak,
1: dość,
0: późno to się
1: dość świeża. Także on tam gdzieś tam wraca. No ale właśnie, pisał tak jak żył. Co prawda zawsze mi się to kojarzy z Gomułką, to sformułowanie, bo nie wiem, czy tak jakby też ci utkwiło kiedyś Gomułka na jakimś plenum tak próbował zdyskredytować znanego ci zapewne Ireneusza Iredyńskiego.
0: Znam go osobiście,
1: który
0: bardzo
1: był,
0: dobrze.
1: No, mniej,
0: wspaniały
1: był równie romantyczny, ale trochę
0: alkoholik,
1: inny, jeśli chodzi o swoją powierzchowność i styl życia. I kiedyś właśnie Gomułka o nim powiedział, że ten człowiek żyje jak pisze, co miało go oczywiście zdyskredytować.
0: Tak.
1: Ale w przypadku de Saint-Exupéry'ego to jest no hymn o życiu, tak?
0: To prawda.
1: Jest to postać, która, można powiedzieć, dopełniła swojego życia. Tak? Mm-hmm. Dopełniła swojego życia, wypełniając marzenia. Bardzo zresztą różne, tak? Bo przecież rzeczywiście doświadczył wiele i w dzieciństwo, w tym samotnym zameczku, prawda?
0: Tak.
1: Jako zubożały arystokrata gdzieś tam na tej Prowansji. I tej tułaczki, która była związana z tym, że to jego życie już takie dojrzałe przypadło na bardzo trudny czas. Zresztą zobacz, to są lata, jego twórczość jeszcze przed samym Małym Księciem, to są lata trzydzieste.
0: Tak,
1: to są lata trzydzieste, czyli to są lata, w których już przeczuwa się ten ciemny okres, który nadejdzie. Tak?
0: No,
1: nie, weźmy literaturę francuską.
0: Tak.
1: Celan pisze Podróż do kresu nocy.
0: Tak.
1: Taką noir bardzo powieść pokazującą...
0: Nie Celan, Celine.
1: Celine, przepraszam. Tak,
0: bo Celan to poeta rumuński zresztą.
1: Tak.
0: Przepraszam.
1: Czyli jakby przeczuwając, czy koncentrując swoją uwagę na tych ciemnych stronach ludzkiej
0: strasznie
1: osobowości,
0: ciemnych,
1: które za chwileczkę powoli zaczynają ten świat dominować, a za chwileczkę wezmą nad nim no dość smutne panowanie. Tak? Widziałem tutaj pan, nie wiem, już można zdradzać takie lektury, Igor czytał Camus.
0: Dżumę.
1: Camus pisze w Kaliguli, istniejący świat jest nie do zniesienia.
0: Tak. Tak?
1: A co pisze w tym samym czasie de Saint-Exupéry? Pisze hymn życia. Tak? Hymn życia, taki pean na cześć życia,
0: tak,
1: marzeń.
0: Tak.
1: No i potem, kiedy te czasy najtrudniejsze przychodzą, tak, także czasy osamotnienia, bo przecież on pisze to w oddaleniu od ojczyzny, w oddaleniu od matki, z którą miał szalenie bliski kontakt.
0: Tak.
1: W oddaleniu wreszcie od tej Consuelo, której tutaj tak nie lubimy, pisze tego Małego Księcia, tak? Czyli już naprawdę w czasie bardzo mrocznym jest w stanie skoncentrować, czy przeorientować naszą uwagę na te najpiękniejsze rzeczy.
0: A czy ty wiesz, Krzysztof, że istnieją jednak jakieś tendencje takiego dobra w ludziach? Ja wczoraj obejrzałam na TVP Kultura film, którego nie znałam. Most na Renie. O. I to jest film, gdzie właściwie wojna jest zaledwie jakimś pretekstem, i ten most na Renie, bo są pokazane zachowania tych żołnierzy, wysokich oficerów niemieckich na czele z generałem, którzy już doskonale wiedzą, tu już Amerykanie wchodzą, prawda? A Hitlerowi się wydaje, że on jeszcze wyjdzie z tego.
1: No właśnie.
0: Jest to przepiękny film.
1: To mi się, to co jest takie budujące, gdzie zawsze można znaleźć trochę nadziei otuchy, to jest ta literatura, która oczywiście czasami wiernie oddaje te ciemne strony naszej natury, ale czasami w tych bardziej mrocznych czasach jest w stanie odsłonić to, co najpiękniejsze, tak? Kompliment, jak mawiają Francuzi, tak? Aznavour miał taką piosenkę. Mimo wszystko, tak? Tak. Mimo wszystko są, tak by te wartości żyją, doznają jakiejś realizacji w różnych małych, drobnych sprawach, ale przetrwały. I dzisiaj sobie czytamy tego małego księcia i wadzimy się z naszymi problemami, które też nam dokuczają, tak? Iluż jest takich bankierów, pseudouczonych, prawda? Przywódców wielkich narodów, którzy nas irytują swoją absurdalnością. Bo to też jest bardzo ciekawe, to rozmawialiśmy o tym właśnie tutaj przed audycją, ale może warto to powiedzieć na antenie, że jest to książka przepełniona łagodną ironią.
0: Tak.
1: Łagodną ironią.
0: Bardzo łagodną.
1: Bo ironia różne może mieć ostrze, ale taka łagodna ironia jest czymś, co nie powinno nas opuszczać, tak? To znaczy, żebyśmy się nie brali różnych głupot.
0: Ona jest świadectwem dystansu.
1: Dystans jest.
0: A powiedz mi, co ty osobiście, prywatnie sądzisz o sztucznej inteligencji, która teraz opanowała cały świat do granic obłędu?
1: No, nie jestem takim szalonym, żebym cokolwiek sądził lub nie sądził, parafrazując tutaj klasyka, o tym, co nie jest mi znowu tak bardzo znane, ale oczywiście ma jakieś oddziaływanie, nie wiem, na profesję, którą wykonuję, tak? I na świat, który obserwuję. Ja bym tutaj śladem de Saint-Exupéry'ego nie bał się tego doświadczenia, to znaczy, ale traktował go wyłącznie jako środek. Tak? Jakiś nowy środek, nowy mechanizm, który służyć nam ma do rozwiązania jakichś praktycznych problemów. Bardzo ważne jest, żeby ta sztuczna inteligencja nie zastąpiła tej prawdziwej, tej naszej, czyli żeby dbać o tę inteligencję ludzką. Teoretycznie tu jest taki paradoks, no ona nam daje coraz więcej czasu. No, pozwala nas z różnych rzeczy, prawda? Nie musimy wyszukiwać informacji,
0: nie musimy dokonywać obliczeń. A czy to nas nie zwalnia od procesu myślenia?
1: No właśnie. Ja bym się tam z wielu takich codziennych obowiązków chętnie zwolnił i podziękował sztucznej inteligencji, byleby pozostał czas na rzeczy ważne i piękne. Tak? Paradoks trochę całego tego zdarzenia polega na tym, że wcale nie zyskujemy tego czasu.
0: Otóż to, dlaczego tak się dzieje?
1: No chyba jak widzisz ludzi wokoło, to nie są to ludzie, którzy delektują się życiem, tylko raczej pędzą. Tam zresztą jest właśnie w Małym Księciu taki fragment przecież, w którym z tą dziecinną naiwnością mały książę się zastanawia, jak to ci ludzie tak pędzą po tych ekspresach.
0: Te pociągi w te pędzą.
1: Dzisiaj nawet w samolotach. No tylko gdzie? Prawda?
0: Właśnie.
1: I z kim? Prawda? Nieważne gdzie, ważne z kim, ale też ważne po co. No i rzeczywiście pod tym względem to jest jakieś takie niebezpieczeństwo, że zaczniemy coraz mniej świadomie wybierać. Tak? Mówiłem tutaj o tym, że ta książka doskonale pokazuje, że życie jest drogą. No ale jeśli jest drogą, to znaczy, że jest jakąś drogą, w której wybieramy różnego rodzaju ścieżki, możliwości, prawda? Tymczasem coraz więcej rzeczy jest nam po prostu gdzieś tam przez te algorytmy narzucane, tak? Mówi się o tych bańkach, które przecież zawężają horyzont poznania.
0: Tak.
1: Tu bym bardziej widział takie niebezpieczeństwo, że z jednej strony oczywiście tam z różnych rzeczy jesteśmy zwolnieni, co masz rację, też wpływa jakoś tam na nasze kognitywne zdolności. Mm-hmm. No, tak musi być. Mm-hmm. Organy nieużywane, prawda? Umiejętności niepraktykowane
0: zanikają.
1: Ale w to miejsce to nie jest tak, że wchodzi jakaś tam kontemplacja, refleksja i tak dalej, tylko wchodzi gonienie króliczka, nie wiedząc po co go gonimy. I to jest chyba większy problem. No ja bym tutaj po prostu coraz bardziej dbał o to, żeby te formy klasyczne, kontakt z tekstem, ze sztuką, z drugim człowiekiem, poprzez rozmowę, poprzez jego dzieła, był systematycznie kultywowany, tak, w naszym życiu. I tu, i to chyba zupełnie wystarczy, tak? To tak jak de Saint-Exupéry nie bał się samolotu, tylko uważał, że on, nie wiem, tam zmniejsza dystans.
0: No uwielbiał samoloty. Prawda?
1: Że pozwala zobaczyć piękno tego świata. Przecież nad tymi Andami, prawda? Nad innymi masywami. Wspaniale to opisuje, to co widział i zobaczył. Tak, być może ta sztuczna inteligencja też nam coś pokaże, albo da nam czas, żeby coś zobaczyć, no tylko sami musimy o to zadbać. No, ona nam tego nie zaaranżuje. No
0: właśnie, ja się boję, bo niedawno słyszałam taką wypowiedź, to kogoś ważnego, nieważne kto to był, uczony jakiś mędrzec, i który mówi, no tak, sztuczna inteligencja wreszcie będzie załatwiać różne rzeczy, naszą pracę i tak dalej, a my wreszcie będziemy mogli nic nie robić, tylko sobie leżeć.
1: To ja mam pomysł.
0: No właśnie.
1: To ja mam pomysł. Róbmy to, o czym śpiewa artysta, którego zaraz usłyszymy. Dbajmy o miłość.
0: Tak? No właśnie. Właśnie te stosunki międzyludzkie. Ja dlatego wracam ostatnio coraz bardziej do zwierząt, bo u zwierząt znajduję większą i potrzebę, umiejętność czułości niż u ludzi.
1: No i o tym jest ta piosenka.
0: O tym jest ta piosenka. Krzysztof Kaleta był moim gościem. Krzysztof, a mam nadzieję, że tym razem spotkamy się trochę prędzej niż, bo przerwa była duża, parę miesięcy, wiesz.
1: Skracajmy dystansy.
0: Skracajmy koniecznie dystans. A ja cię bardzo zapraszam, bo za 3 tygodnie będę miała swoje stoisko z moim wydawcą Witusiem na targach książki. I bardzo cię zapraszam, żebyś mnie wprawdzie na Stadionie Narodowym, który mnie zawsze przeraża, ale ja tam już byłam parę razy. Tylko nie we własnym stoisku. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I dziękuję tobie, Igor, oraz Hani Tracz. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do zobaczenia.
0: Dzięki.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.pl.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
9: Podwodna Akademia.
10: Naszym gościem jest pan Miłosz Rusiecki, który będzie nam przybliżał historię sterowców i w ogóle czym te sterowce były, więc ja powiem na początku dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: I zapytam, skąd pan w ogóle taką wiedzę o tych sterowcach ma? Skąd się pan tak zaczął sterowcami interesować?
11: Jestem pasjonatem lotnictwa od ponad pół wieku i mam kilka dziedzin, które mnie interesują bardziej niż inne. Najbardziej taką znaną wśród moich kolegów po pasji są śmigłowce, ale sterowce też mnie zawsze interesowały. Z jednej strony ze względu na to, że to taka nieco tajemnicza karta historii, z drugiej, że była wokół nich, jest nadal pewna legenda. Są one nawet bohaterami powieści, historii często zupełnie fantastycznych, a więc stały się jakoś bliskie memu sercu, a do tego jeszcze fakt, że jedyny polski sterowiec przed II wojną światową, za czasów II Rzeczypospolitej, stacjonował w moim rodzinnym Toruniu.
10: Czyli wszystko się zgadza, wszystko się łączy. No to zacznijmy może odpowiedzią na pytanie, czym tak naprawdę jest sterowiec, co my sterowcem możemy nazywać?
11: Sterowcem możemy nazywać każdy statek powietrzny, który lata na zasadzie wykorzystania gazu lżejszego od powietrza, czyli mówiąc prosto każdy balon, ale taki, który ma własny napęd i możliwe jest sterowanie nim niezależne od kierunku wiatru.
10: Czyli tym się zapewne od balonów nam bardziej znanych różnią sterowce.
11: Jak najbardziej. Tak naprawdę sterowce są balonami, tylko no po prostu tak skonstruowanymi, że kształt, napęd i zainstalowanie sterów umożliwia im loty nie tylko z wiatrem.
10: Nie tylko z wiatrem. To kto był tym człowiekiem, tą osobą, która ten sterowiec wymyśliła? O kim możemy mówić jako o tym ojcu, stworzycielu, o twórcy sterowca?
11: Sama idea sterowania balonami była tak stara jak same balony. Próbowano jeszcze pod sam koniec XVIII wieku zainstalować w balonach żagle i wiosła, bo siłą rzeczy w sposób naturalny latanie balonami kojarzyło się z żeglugą. Zresztą do dziś funkcjonuje termin aeronautyka, czyli żegluga powietrzna, oznaczający całą gałąź wiedzy odnośnie balonów. Ale tak naprawdę możliwe to stało się dopiero wówczas, gdy wynaleziono odpowiednio lekkie silniki. Stało się to w połowie XIX wieku, a pierwszym był Francuz inżynier Henri Giffard, który we wrześniu 1852 roku wykonał pierwszy lot skonstruowanym przez siebie sterowcem napędzanym niewielkim silnikiem parowym. przeleciał wtedy 27,5 kilometra z Paryża do miejscowości Elancourt, osiągając zawrotną prędkość 8 kilometrów na godzinę i wysokość do 1800 metrów nad terenem, a silnik jego miał moc 3 koni mechanicznych.
10: Czyli nie były to imponujące dane.
11: Teraz nie, ale na tamte czasy była to niesamowita maszyna.
10: Czyli mówimy o drugiej połowie XIX wieku i ten sukces jakoś zakończył, a raczej rozpoczął tą erę sterowców, poszukiwania, ulepszania ich. I z czym my się obudziliśmy na początku XX wieku, z jakimi sterowcami, co wymyślono, jak one funkcjonowały, jak wyglądały, co możemy powiedzieć, jakie były rodzaje tych sterowców?
11: Tak naprawdę nie był to jeszcze początek ery sterowców, bo na kolejny udany lot trzeba było poczekać 32 lata.
10: Czyli 32 lata trzeba było czekać na?
11: Na lot sterowca La France, tym razem sponsorowanego przez francuską armię, skonstruowanego przez Charlesa Renarda i Artura Krebsa. Tym razem sterowiec ten miał napęd elektryczny i 9 sierpnia 1884 roku przeleciał trasę nawet krótszą niż sterowiec Giffarda, bo 7,6 kilometra, ale po pierwsze z prędkością niemal 20 km na godzinę, a po drugie doleciał do zadanego punktu i wrócił do miejsca startu. To był dopiero ten krok, który pokazał, że sterowce mogą wykonywać użyteczne zadania. Potem trwał swoisty wyścig między sterowcami, czyli pojazdami latającymi lżejszymi od powietrza, i samolotami, których pierwsze jakby przybliżenia, loty udanych szybowców miały miejsce pod koniec XIX wieku. Cała historia sterowców szła dwoma drogami. Z jednej strony byli to wynalazcy indywidualiści, jak Brazylijczyk Alberto Santos Dumont, który na przełomie XIX i XX wieku eksperymentował we Francji z niewielkimi sterowcami ciśnieniowymi. On właśnie dokonał niezwykłego wyczynu w październiku 1901 roku, kiedy lecąc swoim sterowcem numer 6 pokonał dystans 11 kilometrów z lotniska Aeroklubu Francji do wieży Eiffla, okrążył ją i powrócił na miejsce startu. Zdobył prestiżową nagrodę lotniczą Henri'ego Doyle de la Mérite. No, zasłynął tym ogromnie, zresztą zasłynął też takimi wyczynami jak lądowanie swoim niewielkim sterowcem na ulicy przed restauracją, w której umówił się z przyjaciółmi. Natomiast drugi nurt to były duże sterowce wojskowe i tutaj równolegle toczyły się prace w Niemczech, we Francji i w Wielkiej Brytanii. Sterowce ze względu na swoją konstrukcję, co jest bardzo ważne, podzieliły się jakby na trzy takie gałęzie. Sterowce ciśnieniowe, czyli takie, w których kształt powłoki jest zapewniany przez ciśnienie gazu wewnątrz, tak jak w każdym normalnym balonie. I po wypuszczeniu gazu powłoka traci swój kształt. Sterowce półsztywne, które mają oprócz tego ciśnieniowego głównego balonu konstrukcję podtrzymującą zazwyczaj poniżej całej powłoki, ale czasem także wewnątrz jej. I wreszcie wynalazek, który postawił sterowce na zupełnie nowym poziomie, a mianowicie sterowce sztywne, zwane też szkieletowymi. Ten wynalazek polegał na tym, że był sztywny szkielet wykonany na przykład z aluminium albo z drewna i na nim była rozpięta cała powłoka, natomiast gaz nie wypełniał całego wnętrza sterowca, a tylko specjalne zbiorniki. Oczywiście one zajmowały większość miejsca w powłoce, ale jednocześnie było tam dość miejsca na to, żeby na przykład poruszać się, umieścić jakieś nie wiem, przestrzeń na ładunek w wojsku, także uzbrojenie w sterowcach wojskowych i tak dalej. I tu na scenę wchodzi człowiek, którego nazwisko stało się synonimem sterowca, nie do końca prawidłowo, Ferdynand hrabia von Zeppelin, Niemiec.
10: To może właśnie powiedzmy, jak to się, to znaczy zaraz pan na pewno to powie, ale my utożsamiamy, tak jak pan powiedział, sterowce z Zeppelinami, a to jednak była, z tego co rozumiem, węższa podzbiór sterowców tak naprawdę.
11: Tak. Tak naprawdę, do czego jeszcze za moment wrócę, sterowce Zeppeliny były pierwsze. Tak naprawdę można było mówić tylko o nich, jeżeli zostały skonstruowane w firmie Zeppelin, ale to nie jest pierwszy przypadek, gdy nazwa firmy, tutaj pochodząca od nazwiska właściciela, stała się synonimem całego urządzenia, jak na przykład w Polsce rowery od angielskiej firmy Rover. A po drugie, no są to tylko te sterowce, które mają sztywny szkielet wewnętrzny. Ale też nie jest tak, że wszystkie sterowce szkieletowe budował wyłącznie Zeppelin. W czasie I wojny światowej takie sterowce budowano w zakładach Schütte-Lanza i żeby nie zderzać się patentowo z Zeppelinem, miały one szkielet drewniany. Wróćmy jednak do samego hrabiego von Zeppelina. Żył on w latach 1738-1917. Był z jednej strony inżynierem, z drugiej oficerem kawalerii. Między innymi uczestniczył w wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych oraz w wojnie francusko-pruskiej. Podczas wojny secesyjnej w czasie pobytu w Stanach odbył pierwszy lot balonem. Poza tym obserwował użycie balonów obserwacyjnych na polu walki, a w czasie wojny francusko-pruskiej był świadkiem, jak z oblężonego Paryża wylatywały balony unoszące osoby, jakieś ładunki, pocztę, bez możliwości wpływu na to wojsk oblegających. To spowodowało, że zainteresował się balonami i kwestią sterowania nimi. Kupił patenty od inżynierów austro-węgierskich, którzy myśleli o sterowcu sztywnym, ale jedyna próba zbudowania go nie skończyła się sukcesem. No i sam zabrał się do pracy. Zabrał się do pracy tak, że pierwsze loty sterowce jego konstrukcji odbyły w lipcu 1900 roku, czyli w ostatnim roku 19 stulecia. W 1908 roku już jeden ze sterowców odbył lot 12-godzinny, choć podczas próby lotu 24-godzinnego, czego domagała się armia, miał poważną awarię i pożar, na szczęście bez ofiar.
10: Ale można powiedzieć, że on pchnął w ten początek XX wieku, Ferdynand von Zeppelin, rozwój tych sterowców i chyba, tak trzeba powiedzieć, że miał chyba największe sukcesy, jeśli chodzi w ogóle o, nie wiem, czy tak można powiedzieć, o konstrukcję sterowców, czy jako firma, o produkcję tych sterowców, te największe, te najbardziej znane, to właśnie z firmy Zeppelin były. Czy tak było, czy nie?
11: Tak było i mało znaną kartą przyćmioną przez osiągnięcia sterowców Zeppelina podczas I wojny światowej jest to, że w latach 1910-1914 funkcjonowało towarzystwo DELAG, które przy pomocy floty łącznie 6 sterowców, nie w jednym czasie, wykonało aż 1588 lotów pasażerskich.
10: Przed pierwszą wojną światową.
11: Tak, przed pierwszą wojną światową, w czasach Belle Époque, długich sukien, kapeluszy, cylindrów. Te sterowce latały ponad 3000 godzin, przewiozły, uwaga, ponad 34 tysiące pasażerów bez śmiertelnych wypadków, a nawet poważniejszych obrażeń tak u pasażerów, jak i członków załogi.
10: Jakie to były loty? Skąd, dokąd?
11: To były loty na terenie Niemiec, można powiedzieć krajowe. Pamiętajmy, że Niemcy były wtedy o wiele bardziej rozległe terytorialnie. Raczej chyba z tego, co wiem, nie latano za granicę. Może były sporadyczne loty do Austrii i chyba się Austro-Węgier i Szwajcarii. No i częściowo loty widokowe, ale przeważała normalnie regularna, rozkładowa komunikacja pasażerska.
10: To już może przejdziemy do wspomnianej już pierwszej wojny światowej i czy to jest czas rozkwitu sterowców, jeśli chodzi o wojsko, o armię i w zasadzie chyba jedyna, czy pierwsza i ostatnia wojna, gdzie te sterowce były wykorzystywane na taką skalę?
11: Tak, na taką skalę, bo były też sterowce w II wojnie światowej, ale o tym później. Ta wojna światowa była przede wszystkim pierwszą wojną, która rozegrała się również w płaszczyźnie trzech wymiarów, czyli w wymiarze lotniczym. Tutaj, tak jak już to raz powiedziałem, sterowce ścigały się właściwie z samolotami. Nie było jeszcze wtedy wiadomo dokładnie, który rodzaj statków powietrznych podbije przestworza i tak naprawdę wszystko zweryfikowała wojna. Sterowce wykorzystywano przede wszystkim do rozpoznania i obserwacji ruchów przeciwnika, jednak do takiej historii powszechnie znanej przeszły bombardowania ze sterowców, które rozpoczęli Niemcy. Sam cesarz Wilhelm był przeciwny bombardowaniu miast, nakazywał raczej bombardować twierdze, jakieś ważne obiekty wojskowe, co nie było łatwe przy ówczesnej słabej celności i problemach nawigacyjnych. Pierwsze bomby z niemieckich sterowców spadły w sierpniu 1914 roku na belgijskie miasta Liège i Antwerpię. Natomiast, co ciekawe, 26 września 1914 roku pierwszy sterowiec zrzucił bombę na Warszawę, która była, pamiętajmy, miastem Cesarstwa Rosyjskiego. Był to sterowiec podobny do Zeppelina, ale z zakładów Schutelanza. Zrzucił dwie bomby, jedna nie wybuchła, druga spadła podobno gdzieś w rejonie Placu Bankowego, wywracając budkę z gazetami i zamkniętą w niej sprzedawczynią, która przeżyła, i płosząc konia. Do końca roku było jeszcze kilka nalotów sterowcowych na Warszawę.
10: Ale rozumiem, że pierwsza wojna światowa to przede wszystkim sterowce niemieckie i sterowce wtedy ówczesnego Cesarstwa Rosyjskiego.
11: Najpierw powiedzmy o osiągnięciach Niemców, bo te były najbardziej spektakularne. W styczniu 1915 roku pierwszy nalot na Anglię, a w maju 1915 pierwszy nalot na Londyn. Tak naprawdę naloty na Anglię trwały aż do 1918 roku, choć w drugiej połowie pierwszej wojny oprócz sterowców brały w nich udział również duże samoloty bombowe. Podobno doliczono się 51 nalotów na terytorium brytyjskie. Zrzucono około 5800 ton bomb, a zginęło 557 osób. Użyto łącznie 84 sterowców, z tego 30 stracono, także w wypadkach. Niestety dochodziło również do tragedii. Mała precyzja bombardowań powodowała, że bomby spadały właściwie losowo. Zdarzyły się przypadki zbombardowania szkół i przedszkoli i stąd wkrótce niemieckie sterowce otrzymały nazwę Baby Killers. Oczywiście próbowano temu przeciwdziałać, skonstruowano pierwsze reflektory przeciwlotnicze ciężkie, działa strzelające do celów powietrznych, startowały samoloty. To jest też temat właściwie na samodzielne opowiadanie. W każdym razie, poczynając od 1916 roku, dawało się te sterowce zestrzeliwać. Między innymi w ostatnim nalocie 5 sierpnia 1918 roku z czterech sterowców został zestrzelony jeden i na jego pokładzie zginął człowiek legenda, dowódca floty sterowcowej cesarskiej marynarki wojennej Peter Strasser. Codzienną pracą sterowców były loty patrolowo-rozpoznawcze i giganty Zeppelina przyćmiły olbrzymi wysiłek niewielkich sterowców ciśnieniowych używanych przez Wielką Brytanię i Francję do patrolowania mórz, szczególnie w poszukiwaniu niemieckich okrętów podwodnych, bo pierwsza wojna światowa była też pierwszą wojną z atakami podwodnymi. Po stronie brytyjskiej ponad setka, po stronie francuskiej niewiele mniej sterowców, lekkich, z załogą dwóch, trzech, czterech osób, które wykonywały codzienną niewdzięczną pracę. Patrole trwały po 8-10 godzin, zdarzył się nawet jeden 50-godzinny. I to jest ta karta, o której się nie pamięta, a która również pokazała przydatność sterowców w działaniach wojennych. No i jeszcze listopad 1917, ogromny niemiecki sterowiec L-59 transportował zaopatrzenie dla okrążonych wojsk kaiserowskich w niemieckiej Afryce Wschodniej i zawrócił dopiero wtedy, gdy dowództwo wysłało mu rozkaz powrotu po otrzymaniu, jak się okazało później, fałszywej wiadomości od Brytyjczyków o poddaniu się Niemców w Afryce. Sterowiec przeleciał prawie 7 tysięcy kilometrów bez lądowania. I żeby zakończyć temat, to dwie sprawy. Zeppelin to nie tylko sterowce. Zeppelin w czasie wojny produkował też wielkie samoloty bombowe, tak zwana klasa R, w zakładach w podberlińskim Staken. I druga rzecz, sterowce wymagały ogromnych hal. To były budynki po raz pierwszy od czasów katedr gotyckich o największej przestrzeni bez podpór, filarów i tak dalej. I to jest też temat na osobną historię, skoro na przykład Niemcy zbudowali w wielkim porcie sterowcowym w Nordholz hale obrotowe, które dawało się ustawiać pod wiatr, a mówimy o budynkach o długości około 200 metrów.
10: Pierwsza wojna światowa się zakończyła i ślad trochę po sterowcach chyba gdzieś zaginął, ale nie do końca, bo właśnie chciałam o ten wątek Polski zapytać, bo się okazuje, że i sterowce były w Polsce i Wojsko Polskie II Rzeczpospolitej sterowce w swoich zasobach miało.
11: Był to tylko jeden sterowiec zakupiony w ramach większej partii zakupu materiałów lotniczych we Francji. Zakupiony w 1921 roku, w tym samym roku dostarczony, przechowywany w hali w Toruniu, ponieważ Francuzi nie dostarczyli instrukcji. Został zmontowany własnymi siłami toruńskiego batalionu balonowego, ale trwało to kilka miesięcy. Co to był za sterowiec? To był sterowiec klasy Zodiak, taki, o jakich mówiłem przed chwilą, niewielki ciśnieniowy sterowiec patrolowy. Otwartą gondolą, w której mogło się pomieścić bodajże od 6 do 8 osób maksymalnie, dwa niewielkie silniki Renault o mocy 80 koni mechanicznych każdy. Pierwszy lot wykonano na nim w sierpniu 1922 roku nad okolicami Torunia. Dlaczego w Toruniu? Bo w Toruniu istniał poniemiecki port sterowcowo-balonowy z halą o długości 104 metrów, w której bez problemu taki sterowiec dało się zmontować, obsługiwać i przygotowywać do lotu. Czemu te hale, zapytają Państwo? No cóż, sterowce nie były małe. Nawet niewielkie sterowce miały długość, no choćby na przykładzie Lecha, około 50 metrów. Średnica 12 metrów. Po napełnieniu gazem, wodorem, stawały się one bardzo wrażliwe na wiatr. To była potężna ściana, żagiel powiedzmy, który wiatr mógł popychać przed uruchomieniem silników, a także wpływać na lot w w trakcie pracy silników. No i dlatego najlepiej było, jak wszystkie prace obsługowe przeprowadzano pod dachem w zamkniętych pomieszczeniach.
10: Zachowało się takie historyczne zdjęcie tutaj sterowca Lecha nad Zamkiem Królewskim w Warszawie. Ja Państwa do niego odsyłam, ale chyba historia jest taka bez takiego wydźwięku jakiegoś niesamowitego, bo z tego co rozumiem, sterowce odeszły w zapomnienie w dwudziestoleciu międzywojennym i wojsko, którego oddział się nazywał, jak to zaraz Pan powie, zostało zlikwidowane, już nie szkolono na sterowcach w ogóle wojskowych.
11: To znaczy, tak naprawdę nie do końca wiedziano, do czego ten sterowiec użyć. Świetnie nadawał się do lotów propagandowych, bo to było coś dużego, ładnego, słychać było szum silników, łatwo było go zobaczyć, ale tak naprawdę robiono nad nim jedynie loty szkolne. Przelatywano do Poznania, Bydgoszczy, do Warszawy. W Poznaniu była też hala sterowcowa na Winiarach. Natomiast w roku 26 zakończono eksploatację Lecha w Toruniu. Przebazowano go do nowego portu aeronautycznego w Legionowie pod Warszawą, gdzie chciano skoncentrować wszystkie, jakby całą aktywność wojskową związaną z balonami i sterowcami. Ostatecznie ze względu na zużycie konstrukcji wycofano Lecha ze służby w marcu 1928 roku i chociaż wojska balonowe w Polsce funkcjonowały do wybuchu II wojny światowej, a nawet wzięły w niej ograniczony jednak udział, to o sterowcach polskich wojskowych już nie możemy mówić.
10: To może jeszcze tak kończąc ten wątek polski, słowo o tym, czy do 2025 roku coś zostało po tych sterowcach na terenie Polski, czy te hale, o których Pan wspominał w Toruniu, czy w Poznaniu są, zachowały się, stoją, chociaż jakoś fragmentarycznie?
11: Nie, niestety nie zachowało się nic. Halę w Toruniu rozebrano w 1955 roku, bo tak naprawdę no była to po prostu ogromna przestrzeń zamkniętego powietrza, którą tylko na dole dało się wykorzystywać na cokolwiek, choćby na magazyn. Natomiast w górę no była zupełnie bezużyteczna przestrzeń zamknięta. Halę w Poznaniu nie wiem, nie kojarzę kiedy zdemontowano. Ponoć zachowały się jakieś drobne elementy fundamentów, a ostatnia hala sterowcowa, która przed wojną nie leżała w granicach II Rzeczpospolitej, pod Słupskiem, spłonęła, wykorzystywana jako magazyn w 1989 roku. Także nie ma w tej chwili w Polsce żadnego śladu po halach sterowcowych. Kilka hal zachowało się w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii.
10: To w Polsce już nie zwiedzimy hal sterowcowych, ale o tym, co się zachowało po sterowcach, to jeszcze Państwo usłyszą w cyklu rozmów o sterowcach, bo okazuje się, że hala też pod Białymstokiem była. Powiedzmy może tak, jeszcze może nie podsumowując, ale już w szerszym kontekście, jeśli chodzi o sterowce, o tych lotach pasażerskich, najsłynniejszych lotach pasażerskich, o czym warto pamiętać, o czym przeczytać jeszcze, jeśli chodzi o loty sterowców, czym można się pochwalić w tej naszej historii sterowcowej.
11: To przede wszystkim lata międzywojenne, złota epoka lotów pasażerskich, dalekodystansowych, przyćmiona tragedią Hindenburga, o której powiemy nieco później, ale tak naprawdę pełna osiągnięć. Brytyjski sterowiec R-34 pokonał Ocean Atlantycki zaledwie kilka tygodni po pierwszym przelocie samolotu. To było w lipcu 1919 roku, niespełna rok po zakończeniu I wojny światowej i w odróżnieniu od samolotu, którego załoga przeleciała wyłącznie z Nowej Fundlandii do Irlandii, sterowiec R-34 poleciał do Stanów Zjednoczonych i po kilku dniach wrócił. Tak więc Był to przelot, no tak, już tam i z powrotem. Było to wyraźne przygotowywanie się do lotów pasażerskich, ale tutaj znowu piękną kartę rozegrali Niemcy. Spadkobiercy grafa Zeppelina, a przede wszystkim wielki entuzjasta sterowców Hugo Eckner, który doprowadził do tego, że mimo ograniczeń nałożonych na Niemcy przez traktat wersalski, udało się zbudować pierwsze sterowce po I wojnie światowej, pierwsze duże sterowce szkieletowe. Jeden zbudowano na zamówienie marynarki wojennej USA, drugi też dla klienta zagranicznego, a w drugiej połowie lat 20. powstał LZ-127. LZ to jest fabryczny skrót oznaczający Luftschiff Zeppelin, czyli sterowiec Zeppelina, i który na pamiątkę hrabiego został nazwany właśnie Graf Zeppelin. Pierwszy swój lot odbył w 1928 roku, a rok później odbył już podróż dookoła świata. Startował ze Stanów Zjednoczonych, lądował w Niemczech, w Japonii. Proszę zwrócić uwagę, przeleciał bez lądowania z Niemiec do Tokio. Potem do Los Angeles, jako pierwszy statek powietrzny pokonał Pacyfik i wreszcie wrócił do miejsca bazowania w Stanach Zjednoczonych. 21 dni, 5 godzin i 31 minut. W 1930 roku wykonał lot wokół Ameryk, latał także z pasażerami i z pocztą. W 1931 odbył 7-dniową ekspedycję badawczą w Arktyce we współpracy z polarnikami sowieckimi, a w 1931 rozpoczął regularną służbę pasażersko-pocztową. Niestety, z uwagi na osiągi, nie nadawał się do linii północnoamerykańskiej, latał przez Atlantyk Południowy do Brazylii, gdzie była duża społeczność niemiecka, i w latach 1931-1937 wykonał 64 loty regularnych przewozów pasażerskich. W sumie pokonał Atlantyk 143 razy. Przewiózł 13 tysięcy pasażerów, nawet trochę ponad. 110 tysięcy ton ładunków, poczty i innego frachtu komercyjnego. A wszystko to bez żadnych obrażeń członków załogi i pasażerów. Bardzo bym chciał jeszcze powiedzieć w dwóch zdaniach o innych osiągnięciach sterowców, a mianowicie między innymi sterowiec, a konkretnie N1 Norge, zbudowany we Włoszech, ale zmieszaną norwesko-włosko-amerykańską załogą pod dowództwem słynnego polarnika Amundsena, był pierwszym statkiem powietrznym, który dotarł nad biegun północny w swoim przelocie ze Spitsbergenu na Alaskę w maju 1926 roku. Dwa lata później generał Nobile, włoski pilot, konstruktor, inżynier sterowcowy, próbował powtórzyć ten sukces i lot na biegun się udał. Niestety w drodze powrotnej Italia rozbiła się i część załogi zginęła. Część udało się uratować. Z kolei Amerykanie, ich marynarka wojenna eksperymentowała z trzema sterowcami jako powietrznymi lotniskowcami. To też była niezwykła historia. Samoloty były umieszczone w hangarze wewnątrz konstrukcji sterowca, opuszczane na specjalnym wysięgniku, startowały i mogły wracać na pokład sterowca, a służyły z jednej strony do ewentualnej jego obrony przed atakami samolotów przeciwnika, ale przede wszystkim do rozpoznania. I to były niesamowite osiągnięcia. Okazało się, że takie samoloty startujące ze sterowca mogą przepatrolować ogromny obszar oceanu.
10: No właśnie, ale wszystkie te osiągnięcia tych sterowców, lotów sterowcowych, o których pan mówi, o tej poczcie sterowcowej, która przecież funkcjonowała, zostały przyćmione chyba najgłośniejszą katastrofą sterowca, chociaż nie nie jedyną, bo te katastrofy już i pan wspominał, że do nich dochodziło i one miały miejsce, ale to powiedzmy o co chodzi, co to była za katastrofa sterowca Hindenburg, co się wydarzyło i dlaczego to jest to, o czym się tak mówi i pamięta i dlaczego to jakby jest tym takim widmem, które przykrywa wszystkie te historie sterowców, tych osiągnięć niesamowitych, bo jak pan o tym opowiada, to są historie, które ciężko sobie wyobrazić, że to nie tak dawno, a może już właśnie dawno, przed samolotami te sterowce latały albo równocześnie z samolotami i takie osiągi robiły.
11: Faktycznie nie była to pierwsza katastrofa sterowca. W latach 20. rozbiło się kilka wielkich sterowców, przy czym w niektórych przypadkach ginęła cała prawie załoga i pasażerowie na pokładzie. Częściej to jest mowa o sterowcach wojskowych, więc tam pasażerów było niewielu. A zdarzały się takie, że mimo utraty sterowca nieomal wszyscy, i to rzędu 70 osób, ocalało. Natomiast Hindenburg. Hindenburg miał być następcą grafa Zeppelina, był znacznie nowocześniejszy od niego. Zastosowano wszystkie osiągnięcia ówczesnej technologii, ponieważ miał obsługiwać trasę północnoatlantycką, jeszcze bardziej wymagającą niż trasa południowoatlantycka. I warto powiedzieć, że choć istniał jedynie 14 miesięcy, to w jedynym pełnym sezonie lotnym 1936 roku odbył 17 dwukierunkowych podróży z Niemiec do USA i z powrotem i przewiózł ponad 2700 pasażerów. No ale niestety 6 maja 1937 roku w czasie regularnego lotu pasażerskiego podczas lądowania w bazie sterowcowej Lakehurst sterowiec zapalił się, spadł na ziemię. Z 36 pasażerów i 61 członków załogi zginęło 13 pasażerów i 22 lotników. Dlaczego to było tak sławne i powiedzmy sobie zepsuło, bo stało się tą czarną legendą? Ano dlatego, że zostało uwiecznione na filmie i w transmisji radiowej. Do dziś nawet na Wikipedii można znaleźć nagranie amerykańskiego radiowca, który relacjonuje na żywo w niesamowicie emocjonalny sposób upadek Hindenburga.
0: Humanity and all the fans just screaming around it. I told them, I can't even talk to people. There's friends around there.
11: Powód tej katastrofy nie jest do końca jasny. Do dziś krążą najróżniejsze teorie z sabotażem włącznie. Prawdopodobnie jednak były to przyczyny techniczno-pogodowe. No, w tym momencie nad Lakehurst była burza. Ale widowiskowość tej katastrofy i jej powszechność pokazywana ją w kronikach filmowych, filmy istnieją do dziś, spowodowała, że zatarła ona w świadomości ludzi wszystkie pozytywne osiągnięcia sterowców międzywojnia. Stała się też końcem epoki sterowców pasażerskich. Grafa Zeppelina zdemontowany już wcześniej, grafa Zeppelina 2 wykorzystywano do roku 1939, ale to już głównie do zadań wojskowych. Wielkie sterowce w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych zdemontowano, wykorzystując surowce do produkcji innych obiektów, w tym samolotów.

0: wszystkim nieprzyjacielskich, niemieckich i japońskich okrętów podwodnych. Nie zatopiły bodajże ani jednego okrętu, ale nie o to chodziło. One nie miały tam kilka bomb głębinowych na uzbrojeniu, ale nie chodziło o to, żeby atakowały te okręty. Miały po prostu na nie naprowadzać inne okręty wojenne i samoloty, które miały dokonywać już bezpośrednich ataków. Utracono w tych działaniach zaledwie jeden sterowiec. A tak naprawdę marynarka USA używała sterowców do 1959 roku, choć już raczej do zadań pomocniczych.
1: Czyli ten profil sterowców się zmienił, bo wiemy, że do dziś sterowce są głównie wykorzystywane do reklamy, właśnie sterowce ciśnieniowe, ale pytanie jest takie, czy jeszcze jest taka możliwość, bo mówił pan cały czas trochę o tym wyścigu między samolotami a sterowcami, że gdzieś jeszcze te sterowce się w przyszłości pojawią i właśnie te sterowce na przykład w wykorzystaniu pasażerskim będą. Jest taka wizja, czy takiej wizji nie ma?
0: Jest. Sterowce w ogóle nie wyginęły. Tak jak wspomniała pani, wykorzystuje się je w reklamach. Ogromna powierzchnia sterowca powoduje, że można na niej umieścić reklamy różnych podmiotów, a także umieścić niewielkie źródła światła, które mogą nawet wyświetlać całe napisy lub obrazy, ale nie tylko do tego. Sterowce okazały się znakomitymi latającymi stacjami transmisyjnymi z wielkich imprez, a także z uwagi na spokojny lot są doskonałymi platformami do różnego rodzaju badań, w tym geofizycznych. Używane ich między innymi w Republice Południowej Afryki do wykrywania złóż diamentów. Natomiast co pewien czas pojawiają się pomysły na ponowny renesans sterowców do zadań, których samoloty nie są w stanie wykonywać aż tak dobrze. A więc przede wszystkim do transportu wielkogabarytowych ładunków. Tak ogromnych, że nie mieszczą się w samolotach. Wówczas znacznie mniejsza prędkość sterowca, prędkość lotu sterowca nie stanowiłaby aż takiej wady, jeżeli można byłoby dostarczać jakieś ogromne ładunki. No tu wojsko myśli o przerzucie dużych pododdziałów wojska ze sprzętem. Cywile myślą o przewozie frachtu szybszym niż transport morski, kontenerze, wszystkim, czego potrzebujemy w zasadzie do życia, ogromne wyprawy na przykład do miejsc klęski żywiołowej z pomocą humanitarną. No niestety problem polega na tym, że dotychczas nie udało się tego zrealizować do końca. Jest wiele firm, które pracowały lub pracują nad tym. Większość z nich nie odniosła sukcesów komercyjnych. Przykładem jest niemiecki akwapark Wyspa Tropikalna pod Berlinem, który jest ulokowany w dawnej hali sterowcowej po nieudanym projekcie Cargo Lifter z przełomu XX i XXI wieku. Od lat 90. brytyjska firma Hybrid Air Vehicles prowadzi pracę nad sterowcem hybrydowym, czyli takim, który oprócz siły nośnej gazu będzie wykorzystywał odpowiedni kształt kadłuba do wytworzenia siły nośnej, tak jak skrzydło samolotu. Ich sterowiec demonstrator Airlander miał dwa wypadki, potem była pandemia i projekt się mocno opóźnia, ale sama firma ciągle twierdzi, że nie złożyła broni i jeszcze jej sterowce podbiją świat. Tymczasem latają sterowce o bardziej klasycznej konstrukcji. Z jednej strony brytyjskie Skyshipy, których zbudowano łącznie 15 egzemplarzy i które brały udział zarówno w eksperymentach wojskowych, badaniach cywilnych, jak i latają do celów typowo reklamowych. Dwie takie kampanie mieliśmy w Polsce w 2006 i 2007 roku. Można było zobaczyć sterowiec Skyshipa z reklamą znanych firm nad Polską. Ale największym sukcesem jest powrót Zeppelinów, budowanych zupełnie inaczej. Zeppeliny NT od Neue Technologie, nowa technologia,

0: których prototyp latał w 1997 roku, ale produkcja seryjna ruszyła dopiero w roku 2000, odniosły ograniczony, ale jednak sukces. One są zbudowane inaczej. Są sterowcami półsztywnymi, gaz wypełnia całą powłokę, a jednocześnie jest w środku sztywny szkielet. No ale też nie można już chodzić we wnętrzu tego cygara, jak można było w klasycznych Zeppelinach. Zbudowano dotychczas 7 sztuk, jeden lata w USA, jeden w Japonii, a reszta w Europie. Wykonują przede wszystkim loty turystyczne nad Niemcami, Austrią, Szwajcarią i można sobie wygooglować nazwę tej firmy Zeppelin i w czasie, jak ma się odpowiednią ilość gotówki, w czasie wolnym zaplanować na wakacje wyprawę do południowych Niemiec i lot Zeppelinem.
1: A pan leciał takim sterowcem? Miał pan okazję?
0: Tak, miałem okazję lecieć brytyjskim Skyshipem w 2006 roku nad Gdynią. Jest to niezapomniane wrażenie. Lot jest bardzo łagodny, chociaż sterowce potrafią wznosić się i opadać dynamicznie. Jak załoga zechce, to można odczuć sensacje żołądkowe, ale nie na tym polega sens lotu sterowcem. Jest to właśnie lot bardzo spokojny, gładki. Na niezbyt dużej wysokości można podziwiać widoki. To jest coś, co mogę Państwu naprawdę zarekomendować.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za tą opowieść o przyszłości sterowców. Jaka będzie ich przyszłość, no to sami zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Miłosz Rusiecki był naszym gościem.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.
2: Podwodna Akademia.
1: Naszym gościem jest pan Piotr Szutkiewicz, mieszkaniec Białegostoku, konkretnie chyba dzielnicy Pietrasze, ale to zaraz mnie pan poprawi, i historyk amator. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Nie muszę poprawiać, tak, mieszkam na Pietraszach od urodzenia.
1: No właśnie, to powiedzmy, co to jest za miejsce? Jest to obecnie dzielnica Białegostoku, zgadza się?
3: Tak, to jest dzielnica Białegostoku. Co prawda zmieniono jej historyczną nazwę na Jaroszówkę, ale te Pietrasze nic wspólnego z Jaroszówką nie mają. I ta dzielnica przylega do lasu Pietrasze, dawniej uroczyska Pietrasze, i na tym terenie od końca XIX wieku miała miejsce aktywność wojskowa, czy mówiąc wprost, był tutaj poligon. Na początku carski, później niemiecki, później w okresie międzywojennym ćwiczył tutaj 42 pułk piechoty.
1: No właśnie, a jeszcze ciekawsza historia jest taka, że Pietrasze, okazuje się, mają wiele wspólnego ze sterowcami, o których na antenie Radia Wnet w tym tygodniu mówimy i o których rozmawiamy, a konkretniej hangar znajdował się w tym lesie dzisiejszym na sterowce 1 za czasów carskich. Czy tak było, czy tak nie było?
3: Tak było. W roku 1912 w carskiej Rosji podjęto decyzję o budowie frontowych hangarów, takich baz frontowych dla sterowców. Co prawda w tym czasie już istniały hangary na terenie Rosji, ale spodziewając się wybuchu wojny, Rosjanie chcieli mieć i tutaj możliwość startowania tych sterowców z wysuniętych baz, żeby być jak najbliżej linii frontu. I wybudowano tutaj w ciągu 2 miesięcy hangar o dosyć monstrualnych, nawet jak na dzisiaj, wymiarach. On miał 123 metry długości, 53 metry szerokości, 33 metry wysokości, więc była to olbrzymia konstrukcja i posadowiono go na 100 betonowych fundamentach. To są takie prawie dwutonowe granitosłupy. Do dzisiaj się wszystkie zachowały, są wkopane w grunt, wystaje na powierzchnię tylko niewielka część z nich. Kilka wykopano przy okazji prowadzonych tutaj prac związanych z budową kolektora.
1: To zanim my będziemy więcej o tym hangarze, który tam się znajdował, mówić, to jak pan się o tym dowiedział, że w tych Pietraszach taki hangar stał? Czy to jest wiedza powszechna?
3: musimy zrobić mały wstęp, przenieść się do innej dzielnicy, do Bacieczek, to też dzielnica Białegostoku, kiedyś wieś. I kiedy byłem nastolatkiem, zwróciłem uwagę na fotografie znajdujące się w szufladzie w stole, który stał w salonie moich dziadków, i na nich byli żołnierze ubrani w mundury, a ponieważ wtedy ciągle mówiono o II wojnie światowej, więc te mundury nie pasowały do II wojny światowej, i babcia mi powiedziała, że to są bracia pradziadka. Jeden z nich był w mundurze lotniczym, miał przytoczony do pasa kordzik. I tu z powrotem się przenosimy na Pietrasze. Ja się zacząłem wtedy interesować czasami I wojny światowej. Spędzałem dużo czasu w lesie, spacerując. Ten las jest dla tych osób, które tutaj nigdy nie były, poryty całą siecią okopów. Znajdują się pozostałości po ziemiankach, ale jest tu też strzelnica, którą wykorzystywano do nauki strzeleń snajperskich na dystansie 1200 metrów, ale są też takie betonowe pozostałości, których przeznaczenia nikt nie był w stanie mi wyjaśnić. Myślałem na początku, że to są jakieś pozycje strzeleckie, no ale później bardziej się tym zacząłem interesować, tym więcej znaków zapytania się pojawiało. Zrobiłem spotkanie w lesie z przedstawicielami Muzeum Podlaskiego, przedstawicielami Muzeum Nadleśnictwa, i w międzyczasie los mnie zetknął z sąsiadem, który mieszkał na tym osiedlu, z dziada pradziada, z panem Cezarym Mazurkiewiczem, i on mi opowiadał o różnych historiach z Pietrasz. Jedna z nich to była opowieść jego babci, która, jaką wspominał, opowiadała, że widywała nad lasem latające cepeliny. No i tu już jakaś odpowiedź na pytanie trzeba pojawiać. Później się okazało, że na niemieckiej mapie sztabowej była zaznaczona baza sterostów. Nie było wiadomo, czy to była baza niemiecka, czy też rosyjska, no ale kropla drąży skałę, dotarłem do rosyjskich materiałów. No i z tego wynikało czarno na białym, że stał tutaj olbrzymi hangar.
1: Czyli w zasadzie rozumiem, że pan to odkrył. To nie była wiedza, którą można było gdzieś w książce przeczytać, że w Pietraszach taki hangar był i sterowce tam lądowały.
3: W tamtym czasie, kiedy zadawałem te pytania wielu osobom, nikt nie był w stanie mi o tym opowiedzieć. Nikt nie wiedział, nie znał przeznaczenia tych elementów betonowych, bo to są takie dosyć potężne fundamenty, no ale pojawiały się różne wersje, że może to była jakaś radiostacja wojskowa. To chyba była taka najbardziej powszechna wersja. Nikt nie wiedział, nie można było o tym przeczytać w książce polskiej, bo się okazało, że ta historia jest znakomicie udokumentowana w rosyjskich opracowaniach. Ja co prawda miałem później lekki dylemat, czy dalej badać tą historię, względem na to, co się teraz dzieje w relacjach z Rosją, ale skoro badamy pozostałości powiczym szańców w Kętrzynie, to dlaczego nie mamy badać pozostałości bazy sterowców na Pietraszach?
1: Gdzie pan te materiały źródłowe pozyskał? Jak pan do nich dotarł?
3: Źródłem był rosyjski internet. Musiałem się wyposażyć w rosyjską klawiaturę i tam to wyglądało już dosyć prosto. Wystarczyło znaleźć sobie tłumaczenie słowa sterowiec, dirigeable, i okazało się, że jest takie opracowanie o historii rosyjskiego lotnictwa. Pierwszy rozdział dotyczy lotów balonem, a kolejne już właśnie historii sterowców. I są tam wprost opisane z imienia i z nazwiska te sterowce. Z imienia, nazwiska znajdziemy tam personalia dowódców tych sterowców, ślad meldunków z lotów bojowych, z misji, w które te sterowce wyruszały. Przez te 16 lat, kiedy to badałem, udało mi się też zdobyć skany instrukcji obsługi tych sterowców, rysunki techniczne, projekty. No ale w pewnym momencie utknąłem, bo o ile znałem już historię tych sterowców, to ciągle nie mogłem sobie zwizualizować dokładnie tej bazy, tego hangaru. On był nazywany przez Rosjan trochę po holendersku, nazywano go Elling. No i w pewnym momencie nawiązałem współpracę z Politechniką Białostocką. No i zaczęliśmy pracę nad rekonstrukcją cyfrową tego hangaru. One trwały, no w zasadzie trwają. Zaczęliśmy w roku 2024 i już wiemy, jak ten hangar wyglądał. A po drodze dostałem impuls do dalszych poszukiwań i znaleźliśmy opracowanie o hangarach sterowcowych, też rosyjskich, gdzie znajdują się i zdjęcia, i projekty tego hangaru na Pietraszach.
1: To my zaraz do tej historii rekonstrukcji hangaru wrócimy, ale to proszę powiedzieć, co pan się dowiedział z tych źródeł rosyjskich, to znaczy jaka była historia tego hangaru, jakie sterowce tu lądowały, jakie ich były losy, czy taką pigułkę wiedzy na ten temat mógłby pan przekazać?
3: No to mam taki problem, że o ile gdybyśmy rozmawiali 16 lat temu, to bym musiał przez 10 minut się zastanawiać, o czym w ogóle opowiadać, a teraz muszę się zastanowić, co pominąć. Ale tak w skrócie, znajdował się tu olbrzymi hangar konstrukcji drewnianej. Projektowano je w Gatczynie, czyli to było wczesne centrum lotnictwa rosyjskiego. Ten hangar miał konstrukcję drewnianą, był łączony metalowymi kształtkami, budowało go 50 osób, a przy budowie wykorzystywano nawet akrobatę cyrkowego, który pomagał łączyć dźwigary na samym szczycie tej budowli. Stosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, jak na owe czasy, bo były i fotochromowe szyby w oknach, dźwigi, wyciągarki, olbrzymie wrota, które można było otworzyć w każdych warunkach pogodowych przy udziale dosłownie 2-3 osób, bo mówimy o olbrzymiej konstrukcji, to są wysokości wrót typu 30 metrów na przykład, tak? I prześwit, który miał umożliwiać prowadzenie sterowca. Ten prześwit wynosił 40 metrów. Te sterowce, które stąd wylatywały w misję bojową, to też były olbrzymie konstrukcje, a mówimy tu konkretnie o 2 sterowcach. Jeden nosił nazwę Albatros i to była oryginalna rosyjska konstrukcja, a drugi został zakupiony we Francji i nazywał się Astra. Był też trzeci, który tutaj tylko napełniano gazem. Ten z kolei nosił nazwę Zwiastun Burzy. I te sterowce wylatywały w misje bojowe, głównie zwiadowcze, ale jeden z nich skutecznie zbombardował stację kolejową w Ełku, która była wtedy w posiadaniu Niemców.
1: Czyli działo się w hangarze tym rosyjskim 3 sterowce. Najciekawsza rzecz, która jakaś panu utkwiła, bo mówi pan, że nie wie pan, jaką informację po tych 16 latach wybrać, ale już usłyszeliśmy, że był zaangażowany artysta cyrkowy w stawianie takiego hangaru. A co pana najbardziej zdziwiło, co panu najbardziej utkwiło w głowie, jeśli chodzi o funkcjonowanie takiego hangaru na sterowce, może dotyczącego procedur z tym związanych?
3: Tutaj jest wiele elementów zaskakujących. Między innymi taki, że był napełniany wodorem, że ten wodór wytwarzano w Sosnowcu, że elementy metalowe, które wykorzystywano do budowy tych hangarów, wyprodukowała warszawska fabryka mebli. Przewijają się nazwiska Polaków, bo zatrudniano lokalnych cieśli i to cieśli pierwszej klasy, ale wśród nazwisk załóg tych sterowców pojawiają się polskie nazwiska. Niżewski czy Hipolit Łosowski, który był zastępcą dowódcy Astry, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę po 18 roku był twórcą polskich wojsk lotniczych.
1: To historie są faktycznie ciekawe. Ilu takich, ile załoga liczyła takiego sterowca?
3: Załoga liczyła 10 osób. I tutaj taki element, który do tej pory, ja mam na nią wysokości, w związku z tym za każdym razem, kiedy o tym myślę, czuję ciarki, ten sterowiec, mierząc odstępki do górnej szczytu tej powłoki, tego cygara, liczył sobie 22 metry i proszę sobie wyobrazić, że w środku tego cygara znajdował się specjalny tunel wykonany z tkaniny, wzmocniony drewnianymi wręgami. I tam była drabina sznurowa, po której się wspinał strzelec pokładowy i on na szczycie tego cygara miał swój karabin maszynowy, z którego zwalczał wrogie samoloty czy inne sterowce. Więc wymagało to naprawdę olbrzymiej odwagi, tym bardziej, że pokład takiego sterowca to była zwyczajna kratownica, która miała na bocznych ścianach takie blaszane płyty, więc ta załoga praktycznie przechadzała się po takiej bardzo ażurowej konstrukcji, tak jakbyśmy dzisiaj położyli słup energetyczny i trochę blaszanych takich osłon do niego przyspawali, to wymagało olbrzymiej, naprawdę olbrzymiej odwagi, żeby podróżować takim sterowcem i wykonywać jeszcze misje bojowe gdzieś w środku nocy w bardzo różnych warunkach pogodowych.
1: Czy ze źródeł wiemy, w którym roku ten hangar powstał?
3: Tak, decyzja została o budowie tych sterowców, bo on miał bliźniacze konstrukcje w Kownie i w Gatczynie. Ta decyzja zapadła na przełomie roku 1912 i 13.
1: Czyli długo nie funkcjonował.
3: Długo nie funkcjonował, to były mniej więcej 2 lata. Odbywano misje zwiadowcze i bojowe, ale to były lata dosyć intensywne, jeśli chodzi o wykorzystanie tego miejsca, bo w tym miejscu również te sterowce napełniano gazem, naprawiano, ładowano amunicję.
1: To wróćmy do tej historii, o której już pan wspomniał i zwrócił się pan do Politechniki Białostockiej z taką misją, z taką propozycją, rozumiem, żeby coś z tym zrobić hangarem, żeby, rozumiem, rekonstrukcję cyfrową jego stworzyć. Jak to dokładnie było?
3: Było to tak, że ja w zasadzie dowiedziałem się wszystkiego, co mogłem ustalić na podstawie źródeł archiwalnych, więc miałem zdjęcia tych sterowców, instrukcje obsługi, projekty, ale widziałem te pozostałości betonowe w lesie i nie mogłem zrozumieć ich przeznaczenia poszczególnych elementów, bo w tych betonowych fundamentach były zatopione metalowe, grube pręty, krążyły jakieś miejsko-leśne legendy na temat tej konstrukcji, ale nikt nie był w stanie powiedzieć, jak naprawdę ten hangar wyglądał. Wszyscy zakładali, że on był wykonany z metalu. No i tu pojawił się już taki desperacki trochę pomysł, żeby zainteresować Politechnikę Białostocką, Wydział Konstrukcji, i okazało się, że ten temat trafił na podatny grunt. Akurat następowało poszukiwanie tematów prac inżynierskich i w ten sposób los zetknął mnie z panem doktorem inżynierem Marcinem Gryniewiczem i z Krzysztofem Słomą, wówczas przymierzającym się do pisania pracy inżynierskiej.
1: I praca się rozpoczęła, która polegała na czym? Co panowie tak naprawdę we troje stworzyli, do czego ta praca inżynierska panów doprowadziła?
3: Doprowadziła do tego, że powstał trójwymiarowy model tej konstrukcji i przy okazji wyjaśniło się przeznaczenie poszczególnych elementów. Powstały obliczenia, które pokazują nam to, co mógł w stanie wytrzymać ten hangar jako budowla. A te prace polegały na bardzo żmudnych pomiarach w lesie, bo zaczęliśmy te prace ambitnie, sprowadziliśmy ekipę profesjonalnych geodetów z elektronicznym sprzętem pomiarowym, ale okazało się, że i tu był jakiś rosyjski ślad w tym wszystkim, bo zakłócenia sieci nie pozwalały na dokonanie precyzyjnych pomiarów. Chodzi o sygnał GPS. No i cóż, mierzyliśmy to wszystko stalową taśmą przez kilka miesięcy. No oczywiście pomocne okazały się oryginalne projekty, oryginalne szkice, do których udało się dotrzeć już w trakcie tych prac. I te wszystkie elementy połączyliśmy w całość. Przed nami jeszcze prześwietlanie tych konstrukcji betonowych przy pomocy specjalnego sprzętu. A ponieważ już praca inżynierska na temat tego hangaru powstała, to pan Krzysztof pracuje teraz nad rekonstrukcją samych wrót tego hangaru, bo ich konstrukcja była bardzo ciekawa, bardzo skomplikowana.
1: I czy ten model, on jest gdzieś do zobaczenia? Można go gdzieś obejrzeć?
3: Można go obejrzeć w pracy inżynierskiej pana Krzysztofa. Prezentowaliśmy też te nasze osiągnięcia w trakcie konferencji archeologicznej w Białymstoku. Być może w internecie są jeszcze gdzieś nagrania. Zakładam, że tak. Tą konferencję organizowało Muzeum Podlaskie. No i można też zaglądać na moją stronę sterowce Pietrasze i Wiatr. Ja na bieżąco dzielę się wiedzą. Zresztą jeżeli ktokolwiek zadaje mi pytania dotyczące szczegółów tego hangaru, ja bardzo chętnie udzielam na te pytania odpowiedzi.
1: Czy jest jakiś plan, żeby tam, gdzie te bloki są, jeszcze te pozostałości są, był gdzieś ten model przedstawiany, jakaś informacja o tym, że właśnie patrzą Państwo na miejsce, gdzie taki hangar stał?
3: Tak, ponieważ ten las jest miejscem bardzo historycznym, bo tu się nakładają różne warstwy i czasy rozbiorowe i czasy związane z odzyskaniem niepodległości, więc planowana jest tutaj ścieżka historyczna. Na początku miały być to tablice, ale pewnie będą to kody QR, ale istnieją plany przy udziale firm z branży budowlanej, żeby zrobić rekonstrukcję, oczywiście w skali tego hangaru. Wykona się z drewna w taki sposób i w takim kształcie, jaki tutaj istniał, kiedy ten hangar funkcjonował.
1: Jakie by to były wymiary tego hangaru wtedy?
3: No na pewno no w jakiej skali, jeżeli tutaj mówiliśmy o wysokości 33 metrów, więc to by wysokości kilkumetrowe wtedy. Tutaj trwają te rozmowy, jeszcze nie wiemy dokładnie, jaka będzie to skala. Na pewno będzie to proporcjonalnie zmniejszony obiekt.
1: Czy ma pan tak czasami, że przeciera pan oczy i zasypia i myśli, że to wszystko się panu przyśniło, że w tych Pietraszach taki hangar stał i sterowce lądowały i to niespełna, no już 100 lat temu, ale...
3: No czasami wędrując po tym lesie, wyobrażam sobie, jak taki hangar wylatuje gdzieś za drzew w moim kierunku, no i myślę sobie, że gdyby to faktycznie nastąpiło i gdyby spotkało to osobę kompletnie nieprzygotowaną takie spotkanie, no wywołałoby to niezłe przerażenie, ale no, budzi to wyobraźnię, tak? Skłania do różnych poszukiwań co dalej, bo marzy mi się rekonstrukcja takiego sterowca w sensie takim, żeby powstał model latający takiej konstrukcji.
1: Czyli rozbudzam dalszą ciekawość te pana badania.
3: Tak, rozbudza, tym bardziej, że jest jeszcze kilka znaków zapytania i tym bardziej, że jest ten wątek rodzinny, bo jeden z braci mojego pradziadka służył w wojskach lotniczych, w carskiej armii. Dziwnym trafem przysyłał swoje zdjęcia z autografami z tych miejsc, gdzie funkcjonowały te obiekty, czyli te bazy sterowcowe.
1: Czyli jest takie podejrzenie, że być może był załogantem takiego sterowca.
3: Tak, albo pracował przy obsłudze, bo ta obsługa musiała być dość liczna, żeby wyprowadzić sterowiec z hangaru. Potrzebna była kompania wojska, przynajmniej 100 żołnierzy. A ja czasami żartuję, że ja może jestem jakąś inkarnacją projektanta tego hangaru, a być może dowódcy jednego z tych sterowców.
1: Tak może być. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Pan Piotr Szutkiewicz był naszym gościem. Do usłyszenia i odsyłamy jeszcze raz na stronę, jak się nazywa, na Facebooku, gdzie można śledzić te pana odkrycia.
3: Sterowce, Pietrasze i Wiatr. Serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za uwagę.
4: Audycja odbyła się dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet.

0: Podwodna Akademia.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się w Casino, 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
3: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
1: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
4: Po reklamie.

0: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
1: Panie i panowie, Muzyczna Polska Tygodniówka, Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, 13 minut po godzinie 13. Ze mną mój stary załogan, to nie dość, że aktor, to jeszcze artysta i do tego poeta. Igor Toporowski, którego głosy słyszą państwo dzisiaj podczas listy Poliszczart, redaktora Sławomira Orwata, któremu kłaniam się nieustannie, no bo to za jego sprawą mamy listę przebojów na antenie Radia Wnet, którą czasami współprowadziłem, a czasami też prowadziłem. Dzisiaj, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, trochę opowieści o tych nowościach, które się zbliżają, których patronem jest i Radio Wnet, i moja irlandzka eterowa łajba, Radio Near 90.3 FM. Zbliżamy się z Katarzyną Sudak, z Bogdanem Ferencem, z Tomaszem Szóstkiem i z tymi wszystkimi ludźmi, którzy przez te lata przewinęli się do dnia 7 czerwca. Kiedy to, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, temu mojemu programowi strzeli 20 lat, a trochę w tym zasługa Krzysztofa Skowrońskiego. Pamiętam taki moment, kiedy Radio Wnet stało się tym radiem numer jeden, też zawodowo, to był rok pański 2016, i chciałem zrezygnować z tegoż programu po 10 latach, mówiąc, że nie znajdę na to czasu, jak Krzysztof Skowroński powiedział: Tomasz, pomyśl sobie, co może wydarzyć się za lat 10, no i cóż, być tyle lat w tym samym miejscu, w tym samym radiu, tego samego dnia, prawie o tej samej porze, no to wytrwaj. No i wytrwałem, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Zacznę Dildo Bagginsem, panie i panowie, no bo to przecież album tygodnia obok płyty formacji Half-Light, bo dzisiaj kilka chwil po godzinie 14 minut 15 moim państwa gościem będzie Krzysztof Janiszewski. A teraz Dildo Baggins, Kevin Samna, Wiosnę. To jest ta piosenka, w której absolutnie wszystko się zgadza.
2: Jutro będziesz płakała, żeby było dzisiaj.

0: Kevin Sam na wiosnę. Samego na wiosnę. Z płyty numer 2 Dildo Bagginsa, Samozadowolenie, piękne słuchaczki. I zacznijmy, słuchacze, no i cóż mogę powiedzieć, znamienita trzecia płyta Dildo Bagginsa. Trzecia twarz, niczym u tego Bożka Janusa, który miał dwa oblicza muzyczne, a Dildo Baggins ma trzy, bo to administrator elektro, bo tam zawsze dwie litery, R i Dildo Baggins, panie i panowie. W związku z tym Częstograj...
1: Czas na Częstograj.
0: Piosenka z podtekstem, jak mawiam, masło, Dildo Baggins i on, Grabasz.

0: Panie i panowie, formacja niezwykła, za chwil kilka, bo to i grupa Deserter na antenie Radia Wnet, muzycznej polskiej tygodniówce, również pieśń pewna formacji The Stranglers, gdzie Jean-Jacques Barnel, niegdyś i Hugh Cornwell, ten głos niezwykły i akustyczna gitara, no ale zabrzmi dzisiaj też formacja Half-Light, będzie też premierowo ze sprawą dwóch niezwykłych pań, które w akcie twórczym tworzą piękne dźwięki. Konstancja Kochaniec i dzisiaj premiera nagrania For Feel, Spring of You w podtytule. I Atavia, nasza Michalina Majka Rutkowska, znana z formacji Datura, dzisiaj premiera najnowszego singla. Ale zanim to nastąpi, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, taki oto Częstograj powrotny.
1: Czas na Częstograj.
0: No tak się to porobiło, że ostatnio rozmawiałem z Earlem Slickiem, nadwornym gitarzystą kogo? Wielkiego Davida Bowie. Z tymi i owymi knujemy, co też mogłoby się wydarzyć w 50. rocznicę premiery. Płyty Heroes, płyty Low, płyty Lodger, czyli tej trylogii berlińskiej. Knujemy między innymi z Jerrym Leonardem, który przez ostatnie 20 lat życia Davida Bowie był kierownikiem muzycznym, kierownikiem artystycznym muzyków, którzy Davidowi Bowie towarzyszyli, panie i panowie. No i też z Markiem Platy rozmawialiśmy, z Mickiem Gersonem. Natomiast jedno jest pewne, styczniową porą też dane mi będzie spotkać się i porozmawiać z niejakim Brianem Eno. I pomyślałem sobie, że skoro taka dobra wiadomość dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, a także dla mnie samego, z płyty sprzed 36 już lat, Wrong Way Up, John Cale i on, Brian Eno, Spinning Away. Któż nie pamięta tej melodii? Dla mnie to było rok przed maturą i zakochałem się w tej piosence i to trwa do dziś.

Są takie melodie, które nigdy się nie starzeją. Stary poczciwy Brian Eno, niegdyś podpora formacji Roxy Music. Człowiek, bez którego nie byłoby potęgi wielkiego Davida Bowie, bo te albumy Heroes, Ledger i oczywiście Low. Spinning Away, Brian Eno, John Cale, album Wrong Way Up, rok pański 1990. Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska, tygodniówka, 13:30, leniwa sobota. Skoro leniwa sobota, to pomyślałem sobie, że Andy Bell, zanim wieści od wielkiego Macieja Werka, mojego serdecznego przyjaciela, lidera formacji Hedona i dyrektora artystycznego Sound Edit Festival, bo już Radio Wnet jako jeden z patronów zapowiada wydarzenia, które pod niebem Łodzi październikową porą. Andy Bell. Love Comes in Waves. Z albumu The View from Halfway Down.

Love Comes in Waves, Andy Bell. Tomasz Wybranowski, Polska Tygodniówka, muzyczna Polska Tygodniówka, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Czy to w 8 miastach Rzeczypospolitej, Wrocław, Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków, Warszawa i oczywiście Lublin, że o Białymstoku nie wspomnę, i w Dublinie w radiu NIR FM mówimy już, zapowiadamy to, co nazywa się kolejną edycją Sound Edit Festival. Jak powiedział Maciej Werk, lider formacji Hedone, mój serdeczny przyjaciel, rok temu oklaskiwaliśmy po raz pierwszy od 13 lat pod niebem Dublina wielkiego, wspaniałego, cudownego muzyka Gavina Friday'a, najbliższego przyjaciela Bono z grupy U2. Za chwilę Maciej Werk o szczegółach tego, co podczas festiwalu Sound Edit Festival, zanim to nastąpi, on sam i formacja Hedone z albumu Sanctuarium, ostatni dzień na ziemi. Wasz wybrany Polska Tygodniówka, muzyczna Polska Tygodniówka.

0: co wydarzy się między 23 a 27 października. Posłuchajcie, Maciej Werk.
1: Maciej Werk. Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit w tym roku obchodzi 18 urodziny. Jest to świetna okazja, żeby spotkać się w gronie naszych starych przyjaciół i kilku nowych gości, którzy jeszcze do nas nigdy nie dotarli wcześniej. Pomiędzy 23 a 27 października będzie się działo bardzo dużo w Łodzi. Ja chciałbym dziś zaprosić na niedzielę 25 października na koncert specjalny i bardzo połączony z tegorocznymi obchodami 50-lecia punk rocka. To są globalne obchody, w które my jako festiwal też się włączamy. Dzień rozpocznie się od spotkania pod szyldem 50 lat punk rocka w Łodzi i w województwie. Będzie to okazja do spotkania znakomitych postaci związanych ze sceną punk rockową z naszego miasta i regionu. A potem na scenę wyjdą postacie również związane z tym gatunkiem muzycznym. Grupa Deserter na jedynym w tym roku koncercie w Łodzi promującym swoją ostatnią płytę. Potem człowiek, który nigdy do nas wcześniej nie dojechał. Legenda, wokalista grupy The Stranglers swego czasu. Hugh Cornwell zagra koncert w pełnym składzie. A na koniec wieczoru człowiek ze złotym uchem festiwalu Sound Edit zapowiada swój ostatni w Łodzi koncert i ostatnie występy przed publicznością. Jedyny i niepowtarzalny Lech Janerka zagra na festiwalu Sound Edit. To zaledwie początek naszych osiemnastkowych ogłoszeń. Zapraszam do Łodzi, zapraszam na stronę soundedit.pl. Celebrujmy 18 urodziny festiwalu Sound Edit wspólnie.
0: A powiedział Maciej Werk, no to skoro grupa Deserter obchodzi 45 lat scenicznego bytu, to niech zabrzmi Made in China z albumu Prawo do bycia idiotą.

Made in China z albumu Prawo do bycia idiotą. Jedyny koncert pod niebem miasta Łodzi. 45. rocznicę powstania formacji.

0: I Deserter, gdzie Robert Matera, popularny Robal, Jacek Chrzanowski i Krzysztof Grabowski przy zestawie perkusyjnym. I on twórcą metafor grupy Deserter jest. No i gdzieś w niebiesiech skandal. Świętej pamięci pierwszy wokalista grupy Deserter, która zaczynała jako formacja SS20. 25 dzień października, niedziela. Sound Edit Festival i Deserter. Natomiast tego samego dnia pojawi się wielki Hugh Cornwell, głos grupy The Stranglers. No i pomyślałem sobie, że z repertuaru dusicieli dzisiaj nagranie tytułowe z albumu La Folie. Na antenie Radia Wnet i Radia Nir FM zapowiadamy Sound Edit Festival Edition 2026. Festiwal osiąga pełnoletność.
1: Bonsoir. Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Veux-tu me recevoir sans trop te déranger? Mes bottes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes adieux. Pas pour nous les moments perdus en attendant un

0: Hugh Cornwell, z francuska La Folie. A teraz kolejne wieści, co wydarzy się podczas 18. edycji Sound Edit Festivalu w październiku. Maciej Werk.
1: Maciej Werk, Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Dziś pragnę Państwa zaprosić na naszą 18. dzień drugi koncertowy. Sobota, 24 października, Klub Wytwórnia w Łodzi. Postanowiliśmy, jak to na 18 bywa, zaprosić naszych starych gości, dobrych znajomych, którzy kiedy już przyjeżdżają do Polski na koncerty, to wybierają zawsze Sound Edit i Łódź. Takim artystą jest jeden z najważniejszych głosów w historii muzyki ostatnich 40 lat, Mark Almond. Po raz trzeci w Łodzi wystąpi w Klubie Wytwórnia w sobotę 24 października. Powraca do nas również grupa The Wolfgang Press, która po raz drugi w Łodzi zaprezentuje swój premierowy materiał. Dwa lata temu powrócili nowym albumem po wielu latach milczenia. Teraz na fali rozpędu i entuzjazmu, jakiego doznali od naszej publiczności na koncercie właśnie na Sound Edit, postanawiają nie dość, że wrócić do nas na koncert, to jeszcze premierowo przedstawić utwory z nowej płyty. Kiedyś dawno temu naszym gościem był były członek grupy Kraftwerk Karl Bartos. Otrzymał u nas nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. Postanowiliśmy iść za ciosem i zaprosić w tym roku jego kolegę, który jeszcze u nas nie był. Tym samym chciałbym ogłosić, że ostatnim wykonawcą sobotniego koncertu w Klubie Wytwórnia 24 października będzie były członek grupy Kraftwerk Wolfgang Fleur. Zapraszam serdecznie na Sound Edit do Łodzi. Maciej Werk, www.soundedit.pl.
0: No to skoro tak, to teraz Mark Almond z mojej ukochanej jego płyty Enchanté, rok 1990. Strona pierwsza, utwór czwarty, The Desperate Hours.

Znakomita płyta Enchant, Mark Almond. Przypomnę, piękne słuchaczki i zaczni słuchacze, że podczas tegorocznej edycji Sound Edit Festival pojawi się Mark Almond, który wybrzmiał przed chwilą, a także Wolfgang Flür, jeden z członków legendarnej formacji Kraftwerk, i pojawi się też formacja Wolfgang Press, ci, którzy byli rozkochani w muzyce Ivo Watts Russella, który stworzył wytwórnię 4AD, mają gdzieś na dnie serca te ciepłe wspomnienia ze składanką opatrzoną tytułem Lonely in Eyesore, czyli samotność kąsa gryzie oczy. Szczegóły, aby Państwo byli na bieżąco z tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o przygotowania do Sound Edit Festival, odsyłam na stronę www.soundedit.pl, a wydarzenie realizowane przy wsparciu miasta Łodzi oraz Łódzkiego Centrum Wydarzeń w ramach strategii promującej Łódź jako miasto branż kreatywnych, a dofinansowano, jak spieszy z informacją dyrektor Maciej Werk, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a w gronie patronów radiowych Radio Wnet i oczywiście Radio NIR FM, polska audycja, polska tygodniówka. Tomasz Wybranowski, kłaniam się nisko i myślę, że Państwo zostaną z nami do końca dzisiejszego programu, aż po kres listy polskich przebojów net Polish Chart. Raz jeszcze Maciej Werk, tym razem z albumu 2020 albo 2020.

0: Maciej Werk i Izes, panie i panowie, tango z tej niezwykłej płyty 2020. Jeden z najważniejszych krążków roku pańskiego 2020 w zestawieniu oczywiście sieci Radia Wnet. Maciej Werk, Sound Edit Festival Radio Wnet, między innymi patronem medialnym tegoż wydarzenia. Muzyczna Polska Tygodniówka, 14:04:15.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka Radio Wnet.
0: To dla niedowiarków, którzy czasami myślą, że jestem na żywo, choć stośmy, choć na żywo, nie, wszystko się zgadza. Na żywo, piękne słuchaczki i zacznijmy słuchacze. Natomiast za chwilę dwa często graję i to są nowości, piękne słuchaczki i zacznijmy słuchacze, bo najpierw jej wielkość, umiłowana pani kompozytor Konstancja Kochaniec i jej najnowsze nagranie, które sprawi, że ta sobota będzie dla państwa bardziej pełna, bardziej wypełniona tym, co nazywam chęcią tworzenia pięknych rzeczy. Konstancja Kochaniec, For Feel, FF, Spring of You, a potem Caro, Vera i Marco, trio Umma i Święta Erotyka.
1: Czas na często graje.

Karol, czekamy na dużą płytę Tria Umma spod nieba Krakowa, a teraz już w klimacie Sound Elite Festival. To nagranie, o którym mówiłem, duet Wolfgang Press. Składanka sprzed prawie 40 lat. Lonely is an eyesore, czyli samotność kąsa gryzie w oczy. Kultowe nagranie Cut the Tree. Wolfgang Press z premierą najnowszego wydawnictwa w październiku w Łodzi podczas Sound Edit Festival.

0: Cut the Tree, Wolfgang Press z tej niezwykłej składanki Lonely is an eyesore, samotność kąsa gryzie w oczy. Leniwa, mam nadzieję, rozkoszna sobota z Radiem Wnet, Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka, Radio Wnet.
0: Tomasz Wybranowski, Muzyczna Tygodniówka, Muzyczna Polska Tygodniówka i za chwilę mój gość, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo pod niebem Irlandii, pod niebem ośmiu nieb niezwykłych, gdzie można słuchać Radia Wnet, rozbrzmiewa ta płyta grupy Half-Light. Ale zanim to nastąpi, pewien wiersz, który wiąże się z pewną pieśnią, którą niegdyś Krzysztof Janiszewski, Piotr Skrzypczyk i Krzysztof Marciniak dedykowali mi podczas pamiętnego koncertu w klubie Pamela pod niebem Torunia. Pocałunki kobiet. Dzisiaj pocałowały mnie dwie kobiety. Od tak, od niechcenia, bez podniecenia, z przyjaźni, bez wyobraźni. Dzisiaj pocałowały mnie dwie kobiety, niespodziewanie, spontanicznie, luźno, bez zobowiązań i nie było wcale późno. Pod gorącym niebem ze słońcem w tle pocałowały mnie i odeszły we mgle. Odłożyłem tomik Krzysztofa Marginalia, Krzysztof Janiszewski. A to nagranie, gdzie odnajduję siebie na tej emigracji z perspektywy czasu. Otchłań albo bal, z krążka Półmrok. To jedna z tych piosenek, gdzie każdy wers, każde słowo absolutnie się zgadza. Na osi rzędnych życia X, Y, Z.

0: Otchłań albo Bal, nagranie, w którym absolutnie wszystko się zgadza i traktuje to jako nagranie. Dla mnie piękne słuchaczki i zacni słuchacze, a do tego jeszcze dorzucę z wiersza niezwykłego Tajemnicze Oko taki oto passus. Głód dotyku i uniesień, w jej spojrzeniu już dogasa. Wysuszone i przekrwione śluzówki zacierają barwny obraz. Oczy przyprószone lekką mgłą niosą tajemnicę, jej historię. Autor tych metafor i słów ze mną Krzysztof Janiszewski. Krzyśku, dzień dobry.
1: Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: No chyba wstęp programu to i rozmowy z Tobą bez zaskoczenia. Otchłań albo Bal, no bo to nagranie, tak, które traktuję jako swoje. Krzyś, jakbyś napisał i opisał mnie gdzieś tam na rogatkach starej ojczyzny, nowej ojczyzny i tego wszystkiego, co zmienia się, tak, w życiu człowieka.
1: Tak.
0: I dzisiaj o tym życiu będziemy sobie rozmawiać. Krzyśku, ty mój utalentowany chłopaku spod nieba Torunia, rozkochany w Republice.
1: Dzień dobry. Tak. To na pewno.
0: Nie uśmiecham się pewno. Po prostu, bo ja tylko zapraszam tych, których chcę zapraszać i nie kadzę, tylko mówię szczerą, absolutnie prawdę, bo jak wiesz, w radiu Wnet, w irlandzkim radiu Near FM czy w radiu Deon Chicago, Floryda, nie ma miejsca na złą energię.
1: Krzyśku, bardzo mi miło i pięknie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
0: No i cóż, te marginalia ze mną, wiesz, ja czasami sobie poczytuję do poduszki. Powiedz mi z perspektywy roku z małym haczykiem o recepcji, tak, tegoż tomika. Dobre recenzje, powiedz mi, tomik kupowany jest, nawet widziałem na Allegro, to tu, to tam, opowiadaj, tak, te pędy o marginaliach.
1: No, marginalia ukazały się właśnie w zeszłym roku, w styczniu bodajże była premiera. I jest to debiutancki tomik wierszy, a przy debiucie jest zawsze dużo stresu, dużo niepewności, dużo emocji, które mogą pójść w otchłań albo Bal tak naprawdę. I cieszę się, że w ogóle ten tomik powstał. To był taki niezwykły czas, bo zespół Hafa jest mój macierzysty, nie grał przez rok, nie mieliśmy koncertów, rzadko się spotykaliśmy i ten czas jakby zrealizowałem, spędziłem na realizacji siebie w innej sztuce, że tak powiem. Zawsze fascynowały mnie wiersze, poezja i to był ten moment, gdzie spotkałem też dobrego człowieka, Beatę Poczwardowską, to jest toruńska poetka, z którą od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać o twórczości, o wierszach i stwierdziła Beata, że tak naprawdę jestem gotowy do wydania tego tomiku. No i to zrobiliśmy. Ja przygotowałem wszystkie wiersze, które chciałem, żeby się ukazały. Beatka mi przy tym pomogła. No i poszło to w świat i o dziwo, no jakby zaskoczyła mnie rzeczywistość, bo ludzie sięgają do tych wersów, odnajdują siebie w nich, widzą swoje pokolenie. Ja jestem pokoleniem 7-1, także my przeżyliśmy już dużo zmian, tych właśnie, o których dzisiaj Tomku mówiłeś, te changes Bowiego, to jest cały czas w naszym życiu i to jest bardzo widoczne. I cieszę się, że te słowa trafiają do ludzi. To jest też taka moja wewnętrzna potrzeba. Ja musiałem się wykrzyczeć, wypowiedzieć coś, czego nie mogę w muzyce, czego nie zrobię w tekstach piosenek, bo teksty są podporządkowane pewnym melodiom. Tutaj jest tylko słowo i każde słowo ma swoją wagę i to jest bardzo istotne w tej poezji, którą ja uprawiam, bo staram się każde słowo tak ważyć, żeby miało ono znaczenie. W tekście jest inaczej, bo musi się zgadzać ilość sylab i czasami nieunikniony jest tak zwany szum, ale też bez przesady musimy to wypośrodkować.
0: Dokładnie.
1: Także z perspektywy no już ponad rocznej cieszę się, że ten tomik powstał, chociaż powiem szczerze, powoli o nim zapominam, bo już mam przygotowane utwory, wiersze na kolejne wydawnictwo i o nim myślę, ale myślę, że najszybciej będzie to w roku przyszłym, w 2027, bo ten rok bogaty jest w wydawnictwa muzyczne i tutaj się poświęcam całkowicie. Jednak cały czas strefa poezji, słowa, marginaliów, ona funkcjonuje i ma się dobrze, tak bym to określił.
0: To jeszcze jeden wiersz, panie i panowie. Mi za chwilę pewne nagranie, które bardziej niż bardzo lubię. Właściwie nagranie założycielskie, bo po tym, jak odczytam wiersz Krzysztofie, poeta współczesny, no zabrzmi Bitter Paris, tak? To właśnie nagranie założycielskie, bo prapremiera miała miejsce na antenie Radia Near 90.3 FM. Tak. Za chwilę czerwcową porą 20-lecie istnienia tegoż programu. No i tam poczesne miejsce formacji Half-Light. Panie i panowie, za niespełna 5 minut ciąg dalszy rozmowy z Krzysztofem Janiszewskim, a za nim nagranie Bitter Parry, poeta współczesny. Jak nie przystoi dziś być poetą, najczęściej mężczyzną wieku późnego, niedopasowanym do czasów, odklejonym od sukcesu, jak to nie przystoi być dziś poetą, wyszydzanym, wyśmiewanym, lewitującym po polach melancholii, w samotności i ciszy kosmosu. Poeta, wstyd. Wstyd, poeta. Mężczyzna w powłóczystej szacie, niemęski, wątły i wątpiący. Alkoholik, spijający gorycz świata, narkoman ludzkości. Ćpun słów. Portret człowieka straconego. Nie pręży mięśni złości, nie krzyczy na wiecach z pasją, nie walczy pięściami historii. Pisze w małym brulionie, tworzy rewolucję.

0: Bitter Paris, panie i panowie, lubię te szeptane szeptanki, Careless Whispers, jakby zaśpiewał George Michael. Trochę korespondencja z Malcolmem McLarenem i piękną Catherine Deneuve, pamiętasz tę płytę? Pari, pari, no i coś jest z tej magiczności. Raz, Night in the Mirror, dwa, nowe orientacje i to było trzy, Black Velvet Dress, dwa duże programy na antenie radia Nir FM, a potem też w raczującym wówczas w internecie w piątku, w irlandzkim piątku, panie i panowie, piątkową porą na antenie jeszcze wówczas internetowego radia Wnet. I powiem ci szczerze, Krzysztof, ja się wciąż zastanawiam, dlaczego to nagranie nie zostało przebojem. Powinny go grać wszystkie FM kołchozy, bo to jest tak piękna pieśń, z tak
1: A może Tomku, dobrze. Że dobrze, że nie grają. Tak, ja myślę, że my zachowujemy tożsamość przez to, że tak powiem. Nie wiadomo, w którą stronę by losy zespołu poszły. Także może to jest na tyle takie symptomatyczne i dobre, że nie poszło to na takiej dużej fali, a grane jest w dobrych radiach, Radio Wnet. Także bardzo dziękuję, że jest to jakby systematycznie powtarzane i przypominane, bo to przypomnę, był 2012 rok.
0: Dokładnie.
1: Także już 14 lat temu.
0: Chociaż czasami, jeszcze Krzyś coś wrzucę wieczorową porą, jak mam taki dance'owy nastrój i jest weekendowo, Black Velvet Dance, przecież te remiksy.
1: A, jest,
0: później.
1: Tak,
0: jest taka. A potem ta moja ukochana Półmrok, tak, z Otchłanią albo Balem, a potem Elektrowstrząsy, które miałem z Juliuszem Erasmem Wolkiem radość zapowiadać, no i z tego zrobił się taki trochę mini wieczór autorski, Julka.
1: Dokładnie,
0: a propos tego
1: było.
0: Nagrania Neony. Kiedyż to było, panie i panowie? Panowie, 10
1: tak,
0: lat.
1: Tak, to był 2016 rok prawdopodobnie, tak. Przyjechaliście z panem Erasmem Bolkiem i Cytomku do pubu Pamela w Toruniu. To jeszcze 10 minut przed imprezą nie wiedzieliśmy, czy się spotkamy, bo prosto z lotniska,
0: tak
1: w hotelu, także to było niesamowite, że ja czekałem praktycznie na środku ulicy i drżałem, czy zdążycie. No a później ta piękna taka wymiana emocji i energii, gdzie Juliusz Erasm Bolek wystąpił ze swoim wierszem Neony przed graniem naszego utworu, również o tym samym tytule Neony.

0: też pojawia się muzycznie na naszej antenie regularnie. Natomiast Krzysztof, nagrania z płyty opatrzonej tytułem Color Code, policzyłem sobie, że więcej recenzji napisano w językach obcych niż w języku polskim, powiem szczerze. Przeglądałem ostatnio portale i powiem szczerze, że nawet gdzieś w Rosji na dwóch portalach pisano o was i też w Szwecji. O, byłem bardziej zaskoczony.
1: To nawet nie wiem.
0: Ale i dumny. No właśnie, ten Color Code zatacza coraz szersze kręgi i wydaje mi się, że to jest taki mocny fundament ugruntowania zespołu, ale trochę w tych pastelach, bo to chyba najradośniejsza płyta i o tym powiedzieliśmy sobie 3 tygodnie temu, kiedy zapowiadaliśmy, że to będzie album tygodnia. No i króluje do tej pory obok naszego Bartka Marmola, Dildo Bagginsa. I czy to Irlandia i czy to Polska, te dwie płyty brzmią na naszych antenach. Powiem tak, płyta rewelacyjnie wyprodukowana, to po pierwsze. Po drugie, starannie wydana, efektowna okładka, a muzyczna zawartość, jak mawiam, jeszcze lepsza i powiem szczerze, zastanawiałem się, co może po niepokoju się ukazać, bo wiesz, że napisałem w tej recenzji poprzeczka wysoko podniesiona, natomiast zaskoczyliście mnie pozytywnie z Piotrem i z Krzysztofem, że poszliście w zupełnie nieco innym kierunku. To dalej jest Half-Light, tak? To dalej jest trochę tego, no, tej nowej fali, tego synth-popu z dobrą rockową zagrywką ala Mr. Gilmour, to właśnie Krzysztof Marciniak.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że określam tę płytę mianem majestatycznej, bo prok-rockowo, elektro-rockowo, ale z tym akcentem melodyczności, no i takiej dostojności, no bo my już jesteśmy po tym Rubikonie 50-tki. Krzyś chyba jest najmłodszy Marciniak z nas, prawda?
1: Krzysiu jest młodszy, także ma jeszcze dużo lat do grania. My mamy również dużo, ale no musimy już uważać, żeby na tej scenie za bardzo nie poskakać, bo możemy się uszkodzić. Ale Krzysiu jest młodszy od nas, także przyjmuje też jak gdyby taką inicjatywę kompozytorską, bo nawiązując już właśnie do tych, Tomku, dziękuję, bardzo ważnych i miłych dla nas słów. Utwory, które są na Color Code, też wyniknęły z początków riffów Krzyśka gitary i na tym bazowaliśmy, aby budować dalej całą harmonię i potem linie melodyczne do poszczególnych utworów. Także Krzysiu Lek tutaj no, przejął taką rolę inicjatora kompozycji. Także bardzo się cieszymy, że to się sprawdza tak naprawdę, nie?
0: Sprawdza się znakomicie, no oczywiście, że tak. No i też niektórzy mówią, że faceci na starość miękną. Ja mawiam, że stajemy się bardziej nostalgiczni, tak? No bo zawsze będziemy...
1: dokładnie tak.
0: Zawsze faceci z taką zadrą w sobie zawsze będą chuliganami, także może uśmiechniętymi, ale jednak chuliganami. Już nie będę wracał do różnych trójskich wyrażeń.
1: Ten rys rock'n'rolla będzie tkwił na pewno w nas do końca, bo ja jestem o tym już przekonany, że być może ciało nie będzie na tyle sprawne, żeby tego rock'n'rolla uprawiać, ale dusza i umysł cały czas jest punkowy, bym tak określił.
0: Oczywiście. Color Code, Half-Light, album tygodnia i w irlandzkiej rozgłośni NIR FM w programie Polska Tygodniówka i też w Radiu Wnet w naszych 8 miastach. Najbliżej Torunia może nas posłuchać Bydgoszczy.
1: Bydgoszczy, słuchaczki, tak.
0: Zacznij słuchacze. Natomiast Krzyś, muszę cię zapytać o jedną rzecz, mianowicie ta strefa literackości na tej płycie, przypomnę, 12 utworów na płycie Color Code, no to jest właściwie wybór najróżniejszych aspektów naszej rzeczywistości, które w Polsce z reguły zlewają się jak to wosk z różnych kolorowych świec w taką szarość, natomiast tobie udało się opisać pasmem kolorów, może nie wiem, zapatrzyłeś się na pewną płytę grupy Pink Floyd, wziąłeś taki pryzmat i wyszło ci 12 kolorków pod metafory. Właśnie poopowiadaj trochę o tym, bo

0: Bo dobór tych kolorów absolutnie nie koreluje z tym, o czym śpiewasz. I to jest takie trochę zagadkowe dla mnie, ale przez to fascynujące, słuchając całej płyty. Opowiadaj o tych moich rojeniach, redaktora Wybrana.
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję, że tak miło powiedziałeś o naszej płycie, bo to ona ma dopiero 3 tygodnie, jest na rynku i każda informacja, każde słowo jest dla nas ważne. Ten feedback jest dla twórców na pewno istotny. A odpowiadając na twoje pytanie, Tomku, to tak jak powiedziałeś, Niepokój Wolności to płyta, która gdzieś zrobiła jakiś poziom, który ciężko nam jako twórcom też byłoby przekuć w płytę podobną, czy lepszą.
0: Ja mówiłem, panowie, płyta absolutnie znakomita, no i teraz drżę, co będzie z następczynią, a ona sobie poradziła tak. Znakomicie.
1: Dokładnie. No dziękuję. Znaczy nie wiem, czy dokładnie, ale tak mieli też myśleliśmy, że czy sprostamy, że tak powiem, to są zawsze wyzwania, chociaż twierdzi się, że artyści nie patrzą na to, nagrywają w danej chwili to, co czują, ale pewien poziom każdy twórca chce zachować i nie spaść z tego wysokiego konia. I jak pamiętasz, Tomku i słuchacze, płyta Niepokój Wolności ma okładkę szarą. Jest tam biało-czarna fotografia twarzy, jest ona dosyć taka ponura, bo to wszystko wiąże się z Orwellem, rokiem 1984. Ja sobie wymyśliłem pewnego dnia, że nowa płyta musi iskrzyć czymś innym. To nie może być powtórka z szarości, powtórka z biało-czarnych fotografii. I najlepiej, aby opisać współczesną rzeczywistość lub stany emocjonalne, które przeżywam, które przeżywamy my wszyscy, poddać kolorom. I kolory jakby tu były kluczem do napisania tekstów. Już wiedziałem, że każdy tytuł piosenki będzie stanowił po prostu barwę, że to są kolory, które jakby oddają nasze emocje. I tak zaczęły powstawać utwory. One zostały napisane przez 5 dni w mieście w Żywcu, będąc na feriach, na wakacjach letnich, gdzie na 10 dni 8 dni padało. Także ja dziękuję, że taką pogodę sobie zarezerwowałem na letnie wakacje, bo miałem wtedy możliwość napisania tekstów, i które były właśnie kolorowe, które jakby były kontrapunktem też dla tej pogody. No i nie ukrywam, szukałem w pamięci, szukałem pewnych barw, które jakby korelują z dźwiękiem, korelują z naszą wyobraźnią. Jakie kolory działają na nas mocno? Na pewno żółty, czerwony, zielony. To są te podstawowe rzeczy, które jakby identyfikują nasz sposób myślenia. Jednak one mają swoją dualność, dwoistość, bo kolor czerwony to kolor namiętności, kolor pewnej intymności, uniesień, ale też kolor zagrożeń. Kolor stop, kolor tutaj nie wchodź, bądź ostrożny. Także one mają swoją jakby dualność. Tak samo kolor żółty mówi o czymś pięknym, o słońcu, o piasku plaży, który jest najczęściej pięknym kolorem żółtym, ale jest i kwasem, który żółcią, która zalewa nam pewne obszary naszego życia. Także starałem się też wybierać kolory nie do końca identyfikowalne bezpośrednio. Być może tutaj jest kolor zielony czy kolor błękitny takimi kolorami mocno identyfikowalnymi. I to się sprawdziło w tekście, bo kolor zielony opowiada i piosenka opowiada o moich podróżach po pagórkach i górach właśnie Beskidu Żywieckiego, gdzie była pełna zieloność, ptaki śpiewające nade mną, pełna swoboda i odpoczynek, że czułem się sam ze sobą bardzo dobrze. Ja lubię te stany, gdy jestem szczęśliwy sam ze sobą i to mi daje wtedy tę energię. I reszta kolorów jakby sama przychodziła do głowy wtedy, o czym chciałem pisać, tak? Także tutaj o emocjach, o miłości, o naszych smutniejszych, ponurych jakby sfer życia. I tu właśnie utwór Czern o tym opowiada. Utwór czarno-biały też opowiada o pewnych dychotomiach, które się pojawiają w naszym życiu. Oczywiście w Toruniu jest od razu identyfikowany ten utwór jako utwór republikański, kojarzy się z biało-czarnymi pasami Republiki, także, ale to jest Toruń, to wszystko rozumiem i tak to będzie i jest odbierane. To są kolory, które są dla mnie bardzo ważne, które są poetyckie, a jeszcze mam jedną taką myśl, która, nie wiem, przy nagrywaniu właśnie może Black Velvet Dress, czy innej płyty nagrywanej u naszego przyjaciela Darka Gowszewicza, który mi kiedyś powiedział, że ja mówię, Darku, czemu ty masz na swoim pulpicie monitora tyle kolorów, tyle fajnych barw i to są dźwięki. On mówi, że on ma umiejętność widzenia dźwięku kolorami. I to jest podobno stwierdzone, nie pamiętam jak to się nazywa, kiedyś nawet to sprawdzałem, że on widzi dźwięk barwą. I to mi też podpowiedziało, jaka też ma być piosenka, jaka ma być intensywność, energia danego utworu do danego koloru. I tak kolor czerwony jest bardzo utworem mocnym, z fajnym, nośnym refrenem. Polecam Państwu, bo to jest refren, który mi daje pewną energię i bardzo lubię jechać samochodem i słuchać tej piosenki. I rzeczywiście te utwory zostały jakby sygnowane kolorami, które nie tylko w warstwie literackiej się jakby odnajdują, ale też w warstwie muzycznej. Także postanowiliśmy tymi kolorami pożonglować, żeby one się tutaj identyfikowały, wskazywały, ale też nie do końca przez twórców nakazywane. Niech każdy z Państwa oceni, jak on odbiera dany kolor. Nawet napisaliśmy na płycie odkoduj siebie i znajdź swój kolor, bo każdy budzi się rano z innym kolorem. Jesteśmy zadowoleni, to może są to kolory jasne, ale może stajemy tak zwaną lewą nogą i są to może kolory szarosine czy czerni, także różnie odbieramy danego dnia daną barwę i dane piosenki. Także takim kluczem się zabawiliśmy i postanowiliśmy napisać taką płytę kolorową.
0: Panie i panowie, Krzysztof Janiszewski, doktoris albo doktor Chris, doktor o specjalizacji od synestezji, bo właśnie widzenie dźwięku barwą to ta synestezja, o której pięknie opowiadałeś.
1: Właśnie.
0: Natomiast powiem ci, że ja wciąż nie mogę się opędzić od jednego nagrania i ono teraz zabrzmi. Strona pierwsza, jak mawiam, utwór pierwszy, czyli Czerń. Ja znikam, a ty trochę o tym nagraniu poopowiadaj, bo właściwie na różnych płytach różne zespoły przygotowują jak gdyby słuchacza, słuchaczkę do tego, co ma się wydarzyć. Natomiast w tym nagraniu Czerń, otwierającym In Medias Res, sam środek rzeczy wprowadziliście słuchacze już od pierwszych sekund. Ja znikam, a ty trochę poopowiadaj o tym nagraniu i go zapowiedz, Krzysztof.
1: Przyjemnością. Czerń to, drodzy Państwo, Czerń to utwór, który powstał na próbach w ramach naszej improwizacji. Dużo improwizowaliśmy, dużo dźwięków się pojawiało i nagle pojawiło się pianino Piotrka Skrzypczyka, które zaczęło intrygować, że to jest pewien niepokój, pewna rzecz, która otwiera jakąś historię. Jak zaczęliśmy improwizować, to wyszło nam bodajże 25 minut takiej długiej improwizacji. Po selekcji pewnych dźwięków, po selekcji pewnych tematów wyszedł nam szkic utworu, który został przekuty już w podstawową piosenkę, która trwa 6 minut 46 sekund. Także zaczynamy naszą płytę od razu z mocnym utworem, który, powiem szczerze, na dzień dzisiejszy dla mnie i chyba dla chłopców Krzyśka Marciniaka i Piotrka Skrzypczyka jest jednym z najważniejszych w naszej całej tak zwanej muzycznej karierze. Utwór otwierający, chcieliśmy przekazać od razu swoją najważniejszą emocję, która jest na tym albumie. Queen ma swoje innuendo, Bohemian Rhapsody, Deep Purple Chant in Time, Half-Life ma swoją Czerń. Tu się oczywiście śmieję, ale jest to dla nas tak ważny utwór, że postanowiliśmy go od razu Państwu od pierwszej sekundy przedstawić. Czerń, zespół Half-Life.
0: Do nagrania z Krzysztofem powrócimy za 6 minut 46 sekund.
2: Słońce znika nagle, chmury pojawiają się,

0: Czerń, nagranie, które otwieram płytę i dyżurną płytę na antenie radia NIR FM w programie Polska Tygodniówka, ale również na antenie radia Wnet, Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. No i też za wielką wodę. Ale z tą czernią może być też jak z dotykaniem absurdu. Czas ucieka, ja biegnę wprost przed siebie. Chcąc wyprzedzić sekundę i zameldować się na mecie jako pierwszy. Czas ucieka, a ja gonię jego kosmiczny ogon. Próbując spojrzeć mu w twarz z przodu, przed nosem, frontem i gram z minutą. Bawię się w ganianego, wyprzedzam i chcę triumfu, by szybciej osiągnąć upragniony czasokres. I w tym właśnie momencie dotykam absurdu. Metafory Krzysztofa Janiszewskiego. I Krzysztofie, właśnie to nagranie, Czerń, które otwiera waszą płytę, gdzie w roli głównej ty, Krzysztof Janiszewski, doktor Chris od synestezji, to już sobie wyjaśniliśmy w poprzednim wejściu. Piotr Skrzypczyk i Krzysztof Marciniak. I powiem ci szczerze, że koresponduje mi dotykanie absurdu ze zbiorku Marginalia właśnie z Czernią. I co ty na to?
1: Pewnie tak. No, mi jest trudno powiedzieć, ponieważ pisałem te utwory w innej historii mojej, w innym czasie, w innej mojej emocji. Być może one korespondują i rzeczywiście szukanie tego szczęścia, tak jak jest w utworze Czerń, że mamy tą nadzieję, że jednak słońce wzejdzie i już nie będzie tej sady, tej czerni. I tutaj to ganianie z moich marginaliów za tym szczęściem też jakby się gdzieś tutaj przenikają. Głównie chodzi tylko o to, moim zdaniem, żebyśmy się nie zapędzili w tym pośpiechu i w tym pędzie do szczęścia. Bo być może nie zauważamy czegoś, co jest istotne, jest niewidoczne od razu. Nie jest to tak zwanym komercyjnym sukcesem, a jest dla nas ważne. I później tracimy możliwość osiągania czegoś, co jest dla nas ważne, co jest szczęściem, co jest oddechem tak naprawdę, bo ganialiśmy za innym króliczkiem, że tak powiem lapidarnie, i przeoczyliśmy rzeczy ważne lub bardzo ważne. I rzeczywiście te dwa utwory, tekst Czerń i moje marginalia, opowiadają o tym pędzie, no już człowieka zmęczonego, człowieka, który, tak jak poeta współczesny, już jakby przeszedł pewien Rubikon, tak jak mówiliśmy na samym początku naszego spotkania, 50+. I teraz jest ten moment, aby szukać tego szczęścia w dniu codziennym, w takich rzeczach, które dla innych wydają się banalne, a dla nas i dla mnie przede wszystkim stają się bardzo ważne, i nie mam tego pędu do poszukiwania czegoś, co jest spektakularne. Cieszę się swoim życiem, że jestem tu i teraz, mam nadzieję w zdrowiu i jeszcze tak będzie ze swoimi najbliższymi, z przyjaciółmi, do których, Tomku, ty się również w tym ścisłym gronie znajdujesz. Także bardzo ci dziękuję, że też chwyciłeś za ten temat, bo im jest człowiek starszy, tym mniej ma przyjaciół, bym tak powiedział, ale jak już ma tych przyjaciół, to bardzo konkretnych, bardzo na zawsze, że tak powiem. Dokładnie. I z tego się cieszę. Z tego się cieszę, bo kumpli można mieć wielu. Tak, dokładnie. Znajomych można mieć wielu.
0: Tak jak z tym wierszem, co za ci ostatni łyk wódki z butelki, tak? Jest taki wiersz
1: no
0: butelki.
1: No właśnie, tak.
0: Z tak. No tak, i Krzysztof Janiszewski wie, że jednak znam ten jego tomik i często do niego sięgam.
1: No zaskakujesz mnie, Tomku, bo ja prawie mało już pamiętam z niego, ale to jest taka moja przypadłość, że nie pamiętam tekstów.
0: Ale to właśnie, Krzysiu, pięknie powiedziałeś.
1: Podziwiam pana Młynarskiego, który wszystkie swoje teksty znał na pamięć. Ja nie mam tej umiejętności, ale wiem, jakie jest sedno. I właśnie im jestem starszy, tym, tak jak już wcześniej powiedziałem, mój świat się skurcza do tych najważniejszych wydarzeń, do najważniejszych osób, i on się w tym momencie nie kurczy, a powiększa o pewną szlachetność, o tą złotą taką patynę, która niech ona przykrywa nas jak pomniki, które stoją przez 300 lat i mają tą swoją szlachetność na sobie.
0: Pięknie to powiedziałeś właśnie o tym obkurczaniu tych idei, za którymi trochę tak trawestuję tą romantyczną naszą mowę pisaną, za którymi pędzimy, a potem z wiekiem okazuje się, że to uda, blicht. Wiesz co, czasami ostatnio tak myślę sobie, bo zastanawiam się, czy ten tomik ukaże się w tym roku, ale chyba jednak w przyszłym, bo Juliusz Razborek, Tomasz, tomik wierszy wydany w połowie roku, żyje tylko pół roku, musisz wydać go w styczniu przyszłego roku, więc tak pewnie się stanie. Natomiast wsłuchując się w Color Code, naszą płytę dyżurną tygodnia, które króluje już trzeci tydzień, premiera miała miejsce 18 kwietnia, o czym donieśliśmy na naszych antenach. Wiesz co, dochodzę do wniosku, że szczęście jest absurdem, czyli brakiem sensu, sprzeczności z logiką, no bo przekonanie absurdalne to trochę tak jak ze szczęściem, że to jest każde przekonanie, które gdzieś tam w sposób oczywisty nie jest możliwe do utrzymania. I tutaj widzę szczęście, absurd i rzeczywiście, tak jak ty, też w tej muzyce, powiem ci, że nie wiem, zbiór ponad 40 kilku tysięcy płyt i czasami tak patrzę, przechodzę i nie mam czego posłuchać. Nie, no przecież to znam. Nie, to za banalne. Nie,
1: szkoda czasu. Mam to samo.
0: 20 kilka tysięcy woluminów w moim rodzinnym domu. Nie mam czego czytać, więc co ostatnio czytam Żeromskiego. Wracam do Żeromskiego, do Uciekła mi przepióreczka, panie i panowie, no i drugi tam Popiołów w obrocie redaktora Wybrana. I kocham te proste rzeczy, jak, nie wiem, spojrzenie na wschód słońca.
1: Dokładnie tak.
0: Trawa, dokładnie, która sobie szepcze pod tym moim niebem, roztocza i grzędy sokalskiej na moim ranczu wielkim, odrzewionym, pięknie pachnącym. No i to, że tak naprawdę człowiek ma tych ludzi najbliższych sobie, z którymi no często się nie widzimy, z którymi czasami nie rozmawia, a jednak za każdym razem, gdy się słyszysz, gdy się widzisz, to tak jakby to było wczoraj. I chyba to jest ta potęga tego istnienia, że z wiekiem chyba wracamy do korzeni. Trochę tak jak napisał Erasm, nomen omen, nie Juliusz Razborek, tylko Erasm z Rotterdamu, o tej pochwale głupocie, tak, że dzieci są niewinne, myślą po swojemu, tak jak ten świat wygląda, cytując Platona. Potem zmieniamy się, szkoły, bodźce, zakochania, miłości, porażki, klęski, upadki, zmiany pracy, ideologii w sobie i na zewnątrz. I potem znowuż po 50 dochodzimy do tych starych, do tych starych przekonań. I ta płyta jest właśnie taka, która sprzyja właśnie temu poukładaniu, bo ja bym przypisywał, gdybym był doktorem od ducha, duszy, czasami leczę muzyką czy metaforą, ale przepisywałbym waszą płytę. Posłuchajcie sobie przez 50 minut płyty Color Code i wszystko będzie jasne. O, taką receptę bym dawał ludziom.
1: Dziękuję. Tomku, a to, o czym mówiłeś, o tych swoich właśnie pięknych krajobrazach, o swoim ranczu, o zieleni, o wschodzie słońca, to ja to przeżywałem, jak teraz mi mówiłeś, to miałem ciarki, bo ja to opisałem właśnie w utworze Zielony. To był taki moment, to była taka impresja, że tam w tym w moim życiu ówczesnym wszystko się zgadzało. Wszystko się zgadzało. Byłem szczęśliwy, byłem wśród najbliższych. Chociaż poczułem się sam, ale w tym dobrym znaczeniu, że jestem teraz tu dla siebie ważny. Nade mną śpiewają ptaki, które kocham, bo tak samo na płycie Janisza Kwiatostan nawet wgrałem do utworu, bo to jest coś pięknego. Były te zielone wzgórza, zielone lasy, które perspektywą ogarniałem wzroku, no kilku kilometrowe. To było coś wspaniałego i w tym miejscu ja ze sobą, z najbliższymi, ze szczęściem i to właśnie, co mówiłeś przed chwilą, dokładnie ten sam stan osiągnąłem. Także jest to utwór, który jak gdyby doskonale opisuje nasze emocje, o których przed chwilą mówiliśmy.
0: A trochę wybiegłeś w przyszłość. Zielonego dzisiaj nie zaprezentuję, bo to będzie nasz przyszłotygodniowy Częstograj. Tak sobie wymyśliłem, że skoro mają to zielony half-light. Krzysztofie, ta płyta będzie nam królowała i pod niebem Irlandii w Radiu Near FM, króluje w Radiu Wnet. Natomiast zbliżając się do końca rozmowy, muszę zadać te pytania, których nie lubi nasz kazelot, Kazik Staszewski. Bo kult to jest nasz ostatni, czyli nie będę cię pytał, co na płycie, bo o tym opowiedzieliśmy, ale też, czy coś koncertowo się wydarzy w najbliższym czasie? Krzyśku, 3 tygodnie temu zastanawiałeś się, no więc te 3 tygodnie minęły, no i czy gdzieś was będzie można ujrzeć koncertowo? Half-Light, gdzie ty, Krzysztof Janiszewski, Piotr Skrzypczyk i Krzysztof Marciniak z tą gitarą, która trochę też brzmi, koresponduje ze Steve'em Rotary, bo jak słuchałem się dzisiaj w czarny, myślę sobie, ale tamten progres brzmi i czule wechce te nasze struny. No to gdzie Half-Light koncertowo, powiedz mi?
1: Może nie koncertowo,
0: o,
1: ale
0: zaintrygowałeś mnie. O,
1: tak, 16 maja, za tydzień, dokładnie sobota 16 maja o godzinie 19 w sklepie Brumi, to jest nasz zaprzyjaźniony sklep, który jakby jest współwydawcą też naszej płyty, organizuje i my jesteśmy uczestnikami spotkania z zespołem Half-Light i z odsłuchem całej płyty na takim dosyć dobrym sprzęcie, na dobrym, bardzo dobrym sprzęcie, gdzie wszystkie te niuanse będzie można wysłyszeć. I to będzie nasze spotkanie z ludźmi, którzy będą chcieli posłuchać całej płyty w dobrej jakości, spotkać się z nami, zapytać nas o płytę. Również możemy podpisać płytę z dedykacjami. Spotkamy się po prostu z naszymi przyjaciółmi, chcemy zrobić taki fajny wieczór half-lightowy, a co do koncertów, to my je organizujemy. Na pewno już wiemy, że 17 września też zagramy w Toruniu w Kombinacie Kultury. To będzie już po wakacjach. Na wakacje szykuje się koncert z cyklu Festiwal Wisły. Będziemy grać w sierpniu. Nie mam jeszcze konkretnej daty. Wszystko jest w trakcie ustalania. Będzie to też prawdopodobnie Bydgoszcz, czyli słuchacze Radia Wnet w Bydgoszczy będą mogli też usłyszeć o nas na żywo, przychodząc na ten Festiwal Wisły. On ma bardzo fajny charakter. To jest piękna impreza, bo toczy się przez cały tydzień od Włocławka, Ciechocinka, Nieszawy, Torunia, Fordonu. Także to jest piękna inicjatywa i my tam też będziemy. I na bieżąco będziemy też informować o kolejnych naszych wydarzeniach. Jednak teraz koncentrujemy się na 16 maja i zapraszam wszystkich, którzy chcieliby przyjechać do Torunia na ulicę pod Krzywą Wieżą 18. Serce Torunia, serce gotyku. Sklep Brumi z zespołem Half-Light. Także zapraszam pięknie.
0: No teraz jeszcze te koordynaty podaj. Gdzie 16 maja, no proszę, w urodziny mojej córki Julki, wy to macie cena, proszę.
1: Pięknie.
0: Ale opowiedz jeszcze
1: wszystkiego gdzieś dobrego.
0: Ja jeszcze tylko
1: powiem, że 18 kwietnia była premiera naszej płyty, to urodziny mojej mamy. Tak wybraliśmy tutaj też ten termin, żeby upamiętnić, ale to taka mała dygresja. A 16 maja, drodzy Państwo, 16 maja o godzinie 19 w sklepie Brumi, to jest sklep muzyczny, przy Krzywej Wieży 18, to jest na ulica, przy Krzywej Wieży 18 w Toruniu, naszym macierzystym mieście, odbędzie się spotkanie z zespołem Half-Light i odsłuch płyty CD na bardzo fajnym, dobrej jakości sprzęcie.
0: Tomasz Wybranowski, Krzysztof Janiszewski, moim Państwa gościem, muzyczna tygodniówka, muzyczna polska tygodniówka.
1: Dzięki.
0: Panie i panowie, a teraz cóż, rozmowa prawie godzinna z Krzysztofem Janiszewskim. No i w finale pomyślałem sobie, że w tej naszej polskiej tygodniówce zabrzmi nagranie Błękitne. Dla mnie, Krzysztofie, to jest drugie co do ważności po Otwierającej Czerni nagranie na tej płycie, więc dziękując tobie za spotkanie. ściskając się mocno, czekając na twój kolejny tom wierszy, aby marginalia nie nudziły się i Krzysztof, doktor od synestezji i kolor kodów, tak. Half-Lightów, dorzucił drugą poetycką książkę, więc zapowiedz ten błękitny, który, powiem szczerze, no, dla mnie jest utworem może nie epokowym w znaczeniu jakiegoś kopernikańskiego przewrotu muzycznego, tak, natomiast jest dla mnie przełomowy pod kątem tego, że tłumaczysz słuchaczce, tłumaczysz słuchaczowi nie to, co jest ważne, nie to, co może wydawać się poecie, czyli tobie, muzykom, czyli Krzysztofowi i Piotrowi, ale tak naprawdę wyłuszczasz wprost i bez ogródek, że każdy człowiek jest ważny w swoim jestestwie i niestety, że to swoje jestestwo za wszelką cenę przez większość życia zagłuszamy.
1: Zgadza się. Dlatego wyłuszczamy to, że najważniejszym słowem, najważniejszym, może to źle brzmi, hasłem jest kocham cię. To jest podstawa naszej egzystencji. I w tym utworze Błękitny też przekazujemy nawet w języku międzynarodowym, w języku angielskim I love you, czyli kocham cię, to wszyscy rozumiemy na całej planecie i w utworze tym przekazujemy tę ideę. Chodzi nam o błękit nieba, chodzi też o błękit sukienki, o błękit oczu, o nasz błękit, w którym się dobrze czujemy w naszym prywatnym niebie, bo niebo ma barwę błękitu. Błękitny zespół Half-Light. Zapraszam, 7 minut, 13 sekund muzyki.
0: No to dziękuję pięknie za spotkanie, Krzysztofie.
1: Zawsze dziękuję, honor, Tomku, dziękuję Państwu.
0: Radości i wielkie ukłony. Ściskam Cię.
1: Dziękuję, ściskam pięknie Państwa i Tomku. Dziękuję pięknie.

0: Ależ to nagranie, panie i panowie, błękitne z albumu, który towarzyszy mi, jeśli chodzi o moje środowe spotkania ze słuchaczami pod niebem Szmaragdowej Wyspy Irlandii, Polska Tygodniówka. Chwalę się tym, panie i panowie, bo już za niespełna miesiąc 20 lat istnienia tego programu pod niebem Szmaragdowej Wyspy, najdłuższy program po polsku w Republice Irlandii. I to też płyta, która króluje na antenie Radia Wnet, no i też przemycam to i owo gdzieś za Atlantyk do zaprzyjaźnionego Radia Deon, Chicago i Floryda. Panie i panowie, ale że jesteśmy patronem medialnym, radiowym, niezwykłego wydarzenia, Sound Edit Festival, 18 edycja, 23-27 października, rok pański 2026. To raz jeszcze Maciej Werk.
1: Maciej Werk, Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Dziś pragnę Państwa zaprosić na naszą osiemnastkę, dzień drugi koncertowy, sobota 24 października, Klub Wytwórnia w Łodzi. Postanowiliśmy, jak to na osiemnastce bywa, zaprosić naszych starych gości, dobrych znajomych, którzy kiedy już przyjeżdżają do Polski na koncerty, to wybierają zawsze Sound Edit i Łódź. Takim artystą jest jeden z najważniejszych głosów w historii muzyki ostatnich 40 lat, Mark Almond. Po raz trzeci w Łodzi wystąpi w Klubie Wytwórnia w sobotę 24 października. Powraca do nas również grupa The Wolfgang Press, która po raz drugi w Łodzi zaprezentuje swój premierowy materiał. Dwa lata temu powrócili nowym albumem po wielu latach milczenia. Teraz na fali rozpędu i entuzjazmu, jakiego doznali od naszej publiczności na koncercie właśnie na Sound Edit, postanawiają nie dość, że wrócić do nas na koncert, to jeszcze premierowo przedstawić utwory z nowej płyty. Kiedyś dawno temu naszym gościem był były członek grupy Kraftwerk Karl Bartos. Otrzymał u nas nagrodę człowieka ze złotym uchem. Postanowiliśmy iść za ciosem i zaprosić w tym roku jego kolegę, który jeszcze u nas nie był. Tym samym chciałbym ogłosić, że ostatnim wykonawcą sobotniego koncertu w Klubie Wytwórnia 24 października będzie były członek grupy Kraftwerk Wolfgang Fleur. Zapraszam serdecznie na Sound Edit do Łodzi. Maciej Werk, www.soundedit.pl.
0: Wielkie ukłony, Maćku, za te informacje. No i cóż, Radio Wnet i Polska Tygodniówka w irlandzkim Radiu Nir FM patronują temu niezwykłemu wydarzeniu. Osiemnastka w rytmie dance, bo przecież Mark Almond, no i wybrałem dwa nagrania teraz, A Lover's Burned, czyli odrzucona kochanka, trochę gorzka oda do gorzkiej zemsty i refleksji nad miłością. Ta piosenka mówi o odrzuceniu, które może prowadzić do głębokiej zemsty i braku empatii, co czyni ofiary ofiarą swojej zemsty. Wersja maxi singlowa, 12-calowa, a potem orkiestrowo, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, Desperate Hours. Mark Almond, który pojawi się pod niebem Łodzi październikową porą po raz trzeci. Sound Edit Festival.

W październiku wszystkie drogi prowadzą do Łodzi. Sąd Edit Festival 24 października, w sobotę, gwiazdą pierwszej wielkości będzie Mark Almond.

0: Tomasz Wranowski, Polska Tygodniówka. Kłaniam się do samej ziemi. Ale to jeszcze nie koniec, bowiem przed nami...
1: Muzyczna Polska Tygodniówka, Radio Wnet.
0: A przed nami często graje obowiązkowe, panie i panowie, Umma z Karoliną Caro Ostojską, Weroniką Winter i Marco, tym Włochem, który niezwykle trzyma rytm w trio Umma. Święta erotyka, a potem ta nowość, która dzisiaj brawurowo wdarła się na nasze pasma Wrocławia, Szczecina, Białegostoku, Lublina, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowa i Warszawy. Nasza pani kompozytor, Konstancja Kochaniec. I najnowsza kompozycja z epki Ziemia. Fall, Feel, Spring of You.
1: Czas na Często graje.
0: Najpierw Umma, albo Amma z angielskiego. Caro, Werka i Marco. Święta erotyka.

Ależ to jest kompozycja Four Feel w podtytule Spring Oh You, Konstancja Kochaniec, kolejny koral z epki, której premiera za kilkanaście tygodni, Ziemia. Konstancja Kochaniec, panie i panowie. No a teraz cóż, wczoraj ważne tematy, bo w muzycznym piątku o tym pożarze Puszczy Solskiej spłonęło ponad 1000 hektarów. Nie wierzcie w opowieści z pierwszej, trzeciej albo siódmej ręki, tylko od tych, którzy tam byli. Moim państwa gościem był wczoraj pan Borowiec, wójt gminy Aleksandrów pod niebem naszej pięknej Zamojszczyzny. W drugiej części mówiłem o śmierci Staszka Pyjasa. 49 lat minęło i wczoraj Bronisław Wittstein i też ta jego niezwykła powieść, esej, ten urywek o Staszku Pyjasie, więc dzisiaj składam życzenia dla Stanisława, naszego słuchacza, i wszystkich Stanisławów. Staszku drogi, z okazji twego święta przesyłam ci wnetowo, radiowo to, co nazywamy najcieplejszymi życzeniami. Niech to twoje życie brzmi jak najlepsze radio, oczywiście Radio Wnet, pełne pozytywnych melodii, radości, ale też tego, co nazywam łowieniem chwil małych, ale pięknych, bo one nas budują, bo te glorie i chwały na wysokościach zdarzają się od czasu do czasu. Życzę też, niech każdy dzień będzie dla ciebie, Stanisławie, jak ulubiona piosenka, która dodaje i energii, i uśmiechu na twarzy, i przydaje ci tych endorfin pozytywnych. I oczywiście zdrowia i szczęścia i tego, co nazywam spełnieniem we wszystkich marzeniach. No i niech muzyka gra ci w tle, a bliscy zawsze będą przy tobie jak najlepszy radiowy DJ, który dobiera najpiękniejsze utwory i metafory. Wszystkiego najlepszego, Stanisławie. A dedykuję tobie to oto nagranie. Deutsches Filmorchester Babelsberg Orchestra. Marian Gold, Alphaville, Big in Japan, wersja symfoniczna. Dla naszego platynowego słuchacza Stanisława i wszystkich Stanisławów rozkochanych w Radiu Wnet.

0: Big in Japan, wersja symfoniczna z ukłonami dla naszego platynowego Stanisława. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Wiadomość sportowa. Widzew Łódź w 57 minucie gromi Lechię Gdańsk na własnym boisku 3-0 i wszystko wskazuje na to, że i Legia Warszawa, i Widzew Łódź, te najbardziej utytułowane i te najważniejsze kluby w historii polskiej piłki nożnej utrzymają się w ekstraklasie. Wspiera mnie dzisiaj kto? Nasz poeta, aktor, niezwykły człowiek, Igor Toporowski. A Tomasz Wybranowski mówi ku dobru, piękny światu miłości i szacunkowi do samych siebie. Za chwilę pałeczkę przejmie po mnie dr Krzysztof Jabłonka, a od godziny 20 nadstawcie ciekawie ucha, bo lista Polish Chart i w roli głównej on. Orwat to redaktore, Sławomir Orwat. Kłaniam się.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet, muzyczna polska tygodniówka.
2: Reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
12: Jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
10: To była autopromocja.
13: Uciśnione narody wschodu.
14: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. przy mikrofonie Krzysztof Jabłonka, za konsoletą Igor Toporowski. No, we dwóch tutaj ciężko nad tym pracujemy, aby Państwu ciekawy materiał zawsze przygotować. A gościem kolejnym, na Państwa prośbę zresztą, ponieważ w poprzednim tygodniu było to skrócone wydanie, jest Adam Borowski, znany wielu, a kto go nie zna, to najwyższa pora, żeby go poznał. Adamie, pozdrawiam Cię.
15: Witam Państwa serdecznie, no i oczywiście Ciebie, Krzysiu.
14: No miło.
15: No i Twojego przyjaciela za konsoletą.
14: No, on się postarał, żebyś był na łączach. Otóż, drodzy Państwo, Adam Borowski przede wszystkim jest honorowym konsulem niepodległej Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. Zaraz Cię zapytam, Adamie, dlaczego ta Iczkeria? Bo tu pytania do nas nadeszły po naszej ostatniej rozmowie. A po drugie, jest on przede wszystkim miłośnikiem tego narodu i potrafi nam przekazać nie tylko wiedzę, to można przeczytać jeszcze gdzieniegdzie, ale przede wszystkim duszę. Czyli zrozumieć ten naród od środka i jego tragedię nieporównywalną. Przede mną jest książka, która została wydana i podarowana mi przez Adama tydzień temu. No, na szczęście dla tej książki zdążyłem i dla siebie zdążyłem ją przeczytać i byłem wstrząśnięty ogromem cierpienia, ale i ogromem bohaterstwa, które z tego cierpienia wychodzi. Tak można postępować, czy tak postępuje naród, który wierzy w zmartwychwstanie. Adamie, czy możesz do tych słów dorzucić swoje mniemanie?
15: Oj tak, pewnie mówiłem, zaczynałem, zresztą zawsze zaczynam od tego, bo może są nowi słuchacze. Że to jest taka miłość, która się zrodziła nagle z miłości do Polski oczywiście, bo kiedy my wyzwalaliśmy się z łap Rosjan, kiedy stawaliśmy się niepodległym krajem, odzyskiwaliśmy suwerenność w 89 roku, jeszcze wtedy nawet przez chwilę niektórzy się obawiali, że może Rosja, że może bolszewicy się obudzą. Był przecież ten zamach Janajewa.
14: Tak. Wejdą, nie wejdą.
15: Okazał się kompletnie nieudaczny.
14: Posypał się.
15: I to był ten moment, w którym to był sierpień 91 roku. To był moment, kiedy ten wielki kolos Rosja się, Związek Sowiecki się rozpadał. On się ostatecznie rozpadł w grudniu, 8 grudnia w tym 91 roku w Białowieży. Tam spotkali się czterech przywódców republik Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i po prostu ogłosili, że nie ma już Związku Sowieckiego.
14: Adamie, a wiesz, co powstało na ich miejsce? Rozwiązek.
15: Tak, rozwiązek. Tak, rozwiązek chociaż tam zadeklarowali się, że powstanie wspólnota niepodległych państw. No ale to wszystko nie wytrzymało próby czasu i się to wszystko porozpadało. Są niepodległe państwa, które się zrodziły po upadku Związku Sowieckiego. Ale ciekawa sytuacja, bo czytam, to był 91 rok. Sierpień. Wszyscy obserwujemy, co się dzieje w Moskwie, bo wtedy trwa ten pucz Janajewa. Jelcyn staje na czołgu przed parlamentem rosyjskim i obawialiśmy się wszyscy wojny domowej w Rosji, czy jakim kierunku to pójdzie. Nawet niektórzy nasi przywódcy, jak Wałęsa, reagowali dosyć głupio.
14: I nerwowo.
15: I głupio i nerwowo, tak. A tu nagle, prawda, we wrześniu 91 roku, nikomu nieznany, a przynajmniej nam nieznany tutaj w tej części Europy, generał sowiecki, Achmet, czyli Dżohar Dudajew, jedzie do Czeczenii, tam zwołuje Kongres Narodu Czeczeńskiego i oni ogłaszają niepodległość. Niepodległość. I nagle się okazuje, że Republika Autonomiczna, która za czasów Związku Sowieckiego nazywała się Autonomiczna, Autonomiczna Republika Sowiecka.
14: No jeszcze socjalistyczna była po drodze.
15: I to, słucham?
14: Jeszcze była socjalistyczna po drodze.
15: No tak, czeczeńsko-inguska, socjalistyczna republika, autonomiczna, socjalistyczna republika sowiecka.
14: SSSR, tak.
15: Tak, tak, taka była nazwa. Chociaż oni używają radziecka, natomiast ja używam terminologii zachodniej i używam sowiecka.
14: Ale to jest staropolska, przed wojną wszystko tam było sowieckie i nie było powodu przetłumaczać to na radzieckie, to były w średniowieczu księgi ratuszowe.
15: Tak jest, a potem to sobie po prostu, bo tutaj nasi komuniści
14: przywłaszczyli, znaczy przetłumaczyli, żeby nam przybliżyć obrzydły
15: ustrój. No i wracając do Czeczenii, niepodległa Czeczenia, ja się zacząłem tym interesować. Co to jest? Oglądałem w telewizji, były migawki, Dżohar Dudajew tam występował. Nawet pamiętam taką audycję w polskiej telewizji, jak Dżohar Dudajew występował z Polką, staruszką, która była przez nich nazywana babuszka. Ale to była Polka, która mówiła pięknie po polsku i strasznie zacząłem szukać, o co tu chodzi, prawda? O co tu chodzi? I czas płynął, duże wydarzenia były tam w tej Rosji, gotowało się tam, nie będziemy teraz tego wszystkiego opowiadać. I doszliśmy do 1994 roku, tam w międzyczasie Rosjanie, oczywiście Jelcyn, który mówił w tych przełomowych miesiącach, bierzcie tyle suwerenności, ile zdołacie unieść. I Dżohar Dudajew
14: wziął tą
15: suwerenność, ile zdołał unieść. Ja tylko przypomnę, że Dżohar Dudajew był szefem pułku lotniczego,
14: W Rydze,
15: który przenosił strategiczną broń jądrową i stacjonował w Tartu. Odmówił, kiedy te republiki budziły się do niepodległości. I również Estonia stawała się, tam działały te ruchy patriotyczne, chciała niepodległości i otrzymał polecenie stłumienia tego narodowego buntu estońskiego i on odmówił, powiedział, że nie będzie bombardował ludzi chcących wolności i demokracji, niepodległości. Zrzucił mundur sowiecki, pojechał do Czeczenii, prawda, i stał się liderem, prawda, tego ruchu niepodległościowego. Zanim pojechał Aslan Maschadow, który był pułkownikiem też w Armii Czerwonej, bolszewickiej, i który stacjonował z kolei na Litwie. I on też odmówił pacyfikacji narodu litewskiego, który dążył do niepodległości. Pamiętamy, powstał wtedy Sajudis, ta organizacja, która de facto doprowadziła do ogłoszenia niepodległości przez Litwę.
14: Jako pierwszy.
15: Również rzucił mundur i pojechał do Czeczenii tworzyć państwo czeczeńskie. Bardzo pokojowo rozstali się Ingusze z Czeczenami. I dla informacji podam, że Ingusze są bratnim narodem, bardzo blisko spokrewnionym z Czeczenami.
14: Trochę jak Czesi i Słowacy.
15: Słucham?
14: Jak Czesi i Słowacy.
15: Troszkę tak, jak Czesi i Słowacy, ale oni rozstali się w innych okolicznościach niż Czesi i Słowacy, kiedy mogli w pokoju żyć razem, uznali, że nie będą i rozstali się, powstały dwa państwa, Czechy i Słowacja. Natomiast tam wynikało to stąd, że prezydent Czeczenii i prezydent Inguszetii porozumieli się. Inguszetia jest, ten naród inguski jest trzykrotnie mniej liczny. Tak, ówczesny prezydent Ałuszew powiedział Dżoharowi Dudajewowi, słuchaj, my nie zaryzykujemy niepodległości, bo Rosjanie nas pozabijają. on wiedział, że zarówno Dżuhar Dudajew, jak i Ałuszew wiedzieli, że ta wojna wybuchnie, że Rosjanie nie odpuszczą Czeczenii, nie pozwolą na jej niepodległość. I oczywiście od pierwszego dnia tej niepodległości, ogłoszonej niepodległości, Rosjanie, służby rosyjskie działały w taki sposób, żeby skompromitować Dżuhara Dudajewa, finansowali opozycję antydudajewowską. Mało tego, ponieważ ona była nieliczna, to zorganizowano taki niby wśród wojskowych nabór do oddziałów opozycyjnych opozycji czeczeńskiej i nastąpiła próba inwazji na Grozny, która została odparta i aresztowano, wzięto do niewoli tych rosyjskich tankistów, prawda, którzy jechali na czołgach na Grozny.
14: Udając Czeczenów.
15: I powstał wtedy skandal, prawda, że tutaj się werbuje najemników przeciwko legalnej władzy czeczeńskiej. No, działo się wtedy bardzo dużo, niemniej jednak Czeczeni konsekwentnie dążyli do niepodległości. Referendum zorganizowali, tak żeby wszystko było zgodnie z prawem międzynarodowym. Zorganizowali referendum, w którym ponad 90% ludności opowiedziała się za niepodległością, co jest zrozumiałe, jeśli ktoś cokolwiek wie o historii Czeczenii i Czeczenów, którzy po prostu przez od 400 lat biją się o swoje państwo, o swoją suwerenność, niezależność. Biją się, tych powstań mieli bardzo, bardzo dużo. Mówiliśmy troszkę o nich w poprzednim programie.
14: No ja naliczyłem 7.
15: To, że oni powstali w tej chwili, chcieli znowu suwerennego państwa, nikogo nie powinno dziwić. I w końcu po prostu Jelcyn nie wytrzymał i państwo mu się sypało. Nie chciało po prostu, żeby nastąpił taki efekt domina, żeby zaczęły się
14: inne kraje szły za przykładem.
15: Tak, inne republiki, żeby ogłosiły niepodległość. Ja tylko przypomnę, że dwie automatyczne republiki odmówiły Rosji podpisania aktu stowarzyszeniowego. Był to Tatarstan, prawda? I była to właśnie Czeczeńska Republika, byli to Autonomiczna Republika Czeczenii. Oni odmówili podpisania. Wszystkie te autonomiczne republiki przecież nigdy nie wchodziły w skład Rosji. Rosja, one wchodziły w skład Związku Sowieckiego.
14: No, Federacji Rosyjskiej, był taki twór.
15: One zostały zmuszone do wejścia i były po prostu w ramach imperialnej polityki bolszewików zagarnięte i tworzone były tam takie administracyjne państwa, znaczy takie republiki i one oczywiście nie miały nic do powiedzenia w Związku Sowieckim. Tutaj Federacja Rosyjska była nowym państwem. W związku z tym miała świadomość, że status republik autonomicznych, które należały do Związku Sowieckiego, jest niejasny.
14: Może się zmienić, tak?
15: W związku z tym Rosja postanowiła podpisać z nimi takie akty stowarzyszeniowe i zaproponowała Czeczenii również podpisanie takiego aktu. Dżuhar Dudajew odmówił, Tatarstan też odmówił. No i wtedy trzeba było zmusić ich siłą. No i w 1994 roku w grudniu wyruszyły wojska rosyjskie do Czeczenii. Graczow obiecywał Jelcynowi, że tam w ciągu 2 tygodni rzuci na kolana Czeczenów, prawda? Wystarczy mu jedna brygada pancerna, by spacyfikować Czeczenię. No i oczywiście bardzo, bardzo się oszukał, bo obrona Groznego trwała 3 miesiące, a pierwszy atak pancerny, który ruszył na Grozny, przypomnę, była zima, śnieg, mróz i te zagony pancerne zostały wpuszczone do Groznego, no ale tam Czeczeni po prostu zrobili jatkę i
14: zamknęli ich tam.
15: I w tą noc sylwestrową słynną no, zlikwidowali ponad 100 czołgów rosyjskich, a załogi, które próbowały się wydostać z tych czołgów, po prostu likwidowali i niestety, bo to w ogóle smutne zjawisko jest, że nie szanuje się żołnierzy, prawda? Nawet jeśli to są żołnierze agresora, te trupy żołnierzy rosyjskich leżały przez wiele, wiele tygodni na ulicach Groznego. Gryzły je jeprzy, prawda? To wszystko było bardzo, jest pełna tego dokumentacja, to wszystko było strasznie no, smutne i dramatyczne. No, efekt był jednak taki, ta wojna się przeciągała. Trwała zaledwie, ta pierwsza wojna czeczeńska trwała zaledwie półtora roku. Charakteryzowała się tym, że tam przebywali w Czeczenii, przebywali dziennikarze i oni mogli relacjonować na bieżąco, co się tam dzieje, prawda? Jeśli jak Rosjanie dokonywali zbrodni, to dziennikarze przy tym byli, zaraz po tym byli na tych miejscach, mogli dokumentować tą słynną pacyfikację słynnej wsi Samaszki. Ja tylko w dwóch słowach przypomnę, jak to wyglądało. Po prostu był oddział czeczeński we wsi Samaszki. Zbliżała się do tej wsi kolumna rosyjska i starszyzna tej wsi poprosiła ten oddział, żeby opuścili wieś, bo po prostu nie są w stanie jej obronić, prawda? A Rosjanie mogą zemścić się na ludności cywilnej. No i oddział czeczeński odszedł z tej wsi na inne miejsce stacjonowania, natomiast Rosjanie po prostu dostali rozkaz pacyfikacji tej wsi i dowódca wojsk pacyfikacyjnych zażądał u starszyzny wydania no, dużej ilości broni, prawda? Czeczeni nie mieli tej broni i mówili, że oni broni nie mają, nie mogą jej wydać. Schowali się do piwnic. Dowódca rosyjski nie słuchał wyjaśnień, że nie ma tam partyzantów, nie ma tam żołnierzy niepodległej Iczkerii, nie ma tam broni, tylko po pierwsze, najpierw ostrzelał bronią artyleryjską tą wieś, a potem, jak wojska rosyjskie weszły do tej wsi, to po prostu do piwnic, gdzie schronili się Czeczeni, wrzucali granaty i no, była ogromna ilość ofiar, a tych, którzy zostali złapani, to rozstrzeliwano na miejscu. Między innymi potem japoński dziennikarz pokazał zdjęcia z pacyfikacji tej wsi, spacyfikowanej wsi, gdzie leżały trupy Czeczenów, w tym zwłoki młodej Czeczenki 18 czy 19-letniej, którą nie tylko zgwałcono, ale zabito w sposób bardzo okrutny i zostawiono ją, jej zwłoki zostawiono może to nie jest pora na takie opowieści, ale zostawiono z wbitym w narządy rądne kołkiem. To było wszystko straszne. Ta brutalność i barbarzyństwo wojsk rosyjskich po prostu przekraczało wszelkie pojęcie. Po prostu pacyfikowano wieś. Ja mógłbym przytoczyć mnóstwo opowieści, takich świadectw pacyfikacji poszczególnych domów, ulic, w różnych najróżniejszych miast. Także wojna trwała półtora roku i Czeczeni i obronili się, mimo że na tej niewielkiej powierzchni 16,5 tysiąca kilometrów stacjonowało 70 tysięcy rosyjskiego wojska. W sumie razem wjechało tam 70 tysięcy rosyjskiego wojska. To Czeczeni tą wojnę wygrali. Czeczeni nie posiadali broni pancernej, nie posiadali samolotów, nie posiadali artylerii, posiadali tylko ręczną broń przeciwpancerną i te słynne kałasznikowy, prawda? No i jednak moździerze jeszcze posiadali. Jednak tą wojnę wygrali po półtora roku. Aslan Maschadow, który wtedy pełnił funkcję szefa sztabu generalnego, opracował operację Dżihad, która to operacja polegała na tym, że wybranego dnia, a było to w sierpniu 1996 roku, partyzanci zeszli z gór i otoczyli bazy rosyjskie. Otoczyli te bazy i wojska rosyjskie zamknięte w bazach nie mogły rozwinąć swoich szyków do walki. I zaczęli te bazy ostrzeliwać. No, pewnością, gdyby nie przyleciał Lebied i nie uzgodnił warunków pokojowych. Porozumienie zostało podpisane w Chasawiurcie 31 sierpnia 1996 roku. To z pewnością straty, no nie tylko w sprzęcie, ale i w ludziach, mieli Rosjanie bardzo dużo, bo oni po prostu byli zamknięci w koszarach i nie mogli z tych koszar wyjść, bo te koszary były otoczone. Tak to się działo. Ja tylko gwoli porządku przypomnę, że 21 kwietnia 1996 roku został zabity prezydent Czeczeńskiej Republiki.
14: No tak, podstępem.
15: Dżohar Dudajew. Jego obowiązki przejął i zaczął pełnić wiceprezydent Zelimchan Jandarbijew. Również czeczeński patriota, poeta, który działał przed ogłoszeniem niepodległości, przez wiele lat działał na rzecz niepodległości Czeczenii. I Rosjanie podpisali tą umowę w Chasawiurcie w osobie generała Lebiedzia, a po drugiej stronie umowę podpisał Aslan Maschadow. I warunki pokojowe były tak naprawdę podpisane, były tylko dwa. Jeden warunek to jest natychmiastowe zawieszenie broni i drugi warunek wyjazd armii rosyjskiej z terenów Czeczenii. Był jeszcze trzeci warunek, taki niepisany, taki ustny, o którym mi mówił właśnie Achmed Zakajew, który też uczestniczył w tych rozmowach. Achmed Zakajew, aktor, a w czasie wojny szef, obrońca, generał i dowódca jednego z frontów w Czeczni antyrosyjskich. On również uczestniczył w tych rozmowach i on mi opowiadał, że trzeci punkt tej umowy, ustny, niepisany, polegał na tym, że Rosjanie poprosili Czeczenów, Aslana Maschadowa, żeby Czeczeni nie organizowali defilady zwycięstwa, tylko po to upokorzy armię rosyjską, no i może wywołać wśród generalicji bunt, wściekłość, niezadowolenie i krótko mówiąc, może nastąpić wystąpienie przeciwko rozejmowi, bo to należy nazwać rozejm, bo później został podpisany, to też opowiem, pozostał podpisany akt pokojowy w Moskwie, gdzie z jednej strony stroną był prezydent Rosji Jelcyn, a po drugiej stronie był prezydent Czeczenii Aslan Maschadow, bo to wszystko działo się 12 maja 1997 roku, a wcześniej w styczniu 27 stycznia odbyły się wybory prezydenckie na terenie Czeczenii, w którym kandydatami na prezydenta był urzędujący, pełniący obowiązki prezydenta Zelimchan Jandarbijew, Ahmed Zakajew, był tam też kandydatem Szamil Basajew, słynny Wataszka i taki zagończyk czeczeński. Jeszcze tam ktoś był kandydatem i te wybory w sposób zdecydowany wygrał Aslan Maschadow, który okazał się politykiem bardzo rozsądnym i potrafiącym i chcącym rozmawiać z Rosjanami. To on doprowadził do tego, że w Moskwie został ten akt pokojowy podpisany. I bardzo ważne są dwa pierwsze punkty tego układu pokojowego, bo pierwszy punkt mówił, że obie strony wyrzekają się przemocy w sprawach wobec siebie, w sprawach spornych, prawda? To był pierwszy punkt, że obie strony wyrzekają się przemocy, prawda? Użycia siły. Natomiast drugim punktem było to, że obie strony będą porozumiewać się na gruncie prawa międzynarodowego. Nie na gruncie konstytucji Federacji Rosyjskiej, tylko na gruncie prawa międzynarodowego. Czyli de facto Borys Jelcyn uznał niepodległość Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, chociaż w piątym punkcie tego układu pokojowego było powiedziane, że o ostatecznym kształcie, ostatecznym formie istnienia Czeczeńskiej Republiki Iczkeria zdecyduje się w 1999 roku. O, tak to było.
14: Niestety doczekaliśmy tego 1999 roku. Adasiu, teraz posłuchamy muzyki.
15: Słusznie, bo
14: będzie pierwsza pieśń czeczeńska. Prosimy.

0: Witam cię ponownie, Adasiu. No, rozpocznij dalszą
1: jakie to
0: część.
1: Piękne.
0: To było piękne, rzeczywiście to wzruszające przede wszystkim.
1: Tak, napisał to Ali Dimajew, taki czeczeński kompozytor. Zresztą kompozytor hymnu Czeczenii.
0: Tak, tak, też go posłuchamy, ale już na końcu.
1: Tak, tak, tak, ale właśnie chciałem
0: tej
1: powiedzieć
0: niepodległej, Ali Dimajew. Tak.
1: Hymnu niepodległej Czeczenii i tej pieśni bardzo pięknej. Ja mogę powiedzieć tak. Ja kocham Czeczenów, naprawdę miłością szczerą, bo to są muzułmanie i oczywiście ja jestem chrześcijanin, te wszystkie
0: ale
1: różnice.
0: Ale to nie przeszkadza zrozumieć
1: nie, nie,
0: nie duszę,
1: przeszkadza, tak. ale Czeczeni to są tacy, oni to nie są szyici, to są sunici. I u nich ta religia muzułmańska nałożyła się na ich obyczaje, adaty. Adaty. Te adaty nawet są silniejsze, a przynajmniej były silniejsze kiedyś niż nakazy muzułmańskie. I chcę powiedzieć tak, przez Polskę przeszło bardzo wielu Czeczenów i wyjechało na zagranicę. Musieli uciekać w bardzo wielu, tak jak my, są narodem, którzy... Przedstawiciele ci buntownicy musieli uciekać i w XIX wieku uciekali do Jordanii, tam jest bardzo duża diaspora. Teraz uciekali do Europy Zachodniej. Ale to, co w nich podziwiam, to miłość do ziemi, którą do swojej ojczyzny. Nieprawdopodobna, dlatego że oni umierając tu w Polsce, bo przecież zajmuję się tym już 32 lata, od pierwszej wojny, od pierwszej, kiedy tutaj zjawili się Czeczeni, wyjeżdżali na zachód, to oni, to rodzina zbiera się, organizuje pieniądze, robi zrzutkę, pakują osobę zmarłą do trumny metalowej i wysyłają do Czeczenii. Honorem Czeczenów jest leżeć na swojej ziemi. I jeśli w 1944 roku naród czeczeński został przez Stalina zesłany do Kazachstanu i na Syberię i tam byli chowani Czeczeni, to potem, jak już Nikita Chruszczow w 1956 roku zezwolił im na powrót do swojej ojczyzny, to oni bardzo często resztki, prawda, tych ciał
0: swoich
1: zabierali
0: tak?
1: ze sobą, ekshumowali, prawda, te ciała, zabierali je ze sobą i przywozili i kładli ją do ziemi czeczeńskiej. Tak, miłość do tej swojej ojczyzny jest ogromna. Ja nie spotkałem tutaj Czeczenów w Polsce i przecież znam ich rozrzuconych po całej Europie. Oni marzą, żeby wrócić do swojej ojczyzny wtedy, kiedy będzie można. Kiedy już będzie można wrócić, to oni wrócą. I to nie są emigranci typu tych afrykańskich, którzy tutaj przyjeżdżają, prawda, czy z Bliskiego Wschodu i chcą tutaj się osiedlić, żyć. Oni chcą wrócić do swojej kaukaskiej ojczyzny. Dlatego ja będąc wielkim przeciwnikiem paktu migracyjnego, po prostu nie obawiam się Czeczenów, że tutaj będą zmieniać demografię u nas, tylko że oni po prostu wszyscy...
0: Doczekają wolnej Czeczenii, tak.
1: Oni po prostu tam wrócą do swojej ziemi, bo oni ją tak kochają. To jest po pierwsze. A po drugie, umiłowanie ich... oni miłują swój naród, myślą o nim. Ja tylko podam jeden przykład taki bardzo charakterystyczny, na który mnie po prostu szokował. Kompletnie szokował. Oni są muzułmanami i oni mogą, jest u nich wielożeństwo. Natomiast w większości to wielożeństwo nie jest praktykowane. To się troszkę zmieniło po tych wojnach, dlatego że no, trzeba sobie powiedzieć, nastąpiło ludobójstwo w ciągu tych dwóch wojen. Ja tu opowiedziałem na razie o jednej, jeszcze jest druga, prawda,
0: która zapasie, jest
1: bardziej
0: tak,
1: brutalna,
0: będziemy,
1: dramatyczna. Tak. Ale chciałbym to powiedzieć właśnie o takim fakcie, prawda, kiedy nastąpiła przepaść pokoleniowa, kiedy Rosjanie mordowali zupełnie bezprzykładnie mężczyzn od 16 do 65 roku, właśnie po to, żeby się nie rozmnażali, prawda? Po to, żeby tych Czeczenów, żeby była Czeczenia bez Czeczenów.
0: Czecznia, taka, jak się mówi na wschodzie.
1: Czecznia, tak. Tutaj poznałem pewną Czeczenkę, rodzinę czeczeńską, prawda? Ona miała 5 dzieci, przyjechała do Polski z 2. Jeden, no, pozostali zginęli, ale jeden był bardzo, Ali był bardzo okaleczony, bo wszedł z bratem na minę, brat zginął. Ali został okaleczony, bez oczu, bez jednej ręki. No, wymagał poważnego leczenia. Te leczenie otrzymał, no ale był de facto inwalidą, prawda? I jej mąż, a ojciec tego Alego, który siedział w obozie filtracyjnym i tam go bardzo ciężko torturowano, przypalano mu ciało papierosami, wyrażono prądem. To straszne śledztwo przeszedł. I wioska, w której żył, złożyła się i za $5000 wykupiła go. I rodzina wyjechała, natomiast on został walcząc, żeby walczyć w Czeczenii. Walczył przez kilka lat i potem, jak już chyliło się po ich powstanie ku upadkowi, przyjechał do rodziny do Polski i jego żona, z którą bardzo się, no nie chcę powiedzieć zaprzyjaźniłem, ale polubiliśmy, pomagałem temu Alemu bardzo, bo był inwalidą, a

0: Mówi, widzisz, bo u nas w Czeczeniu nie ma mężczyzn, a Czeczenki muszą rodzić dzieci, bo nasz naród po prostu został zdziesiątkowany. Nasze kobiety muszą rodzić dzieci. Dlatego ja mu już dzieci nie urodzę. Urodziłam mu 5, trójka zginęła, jeden jest okaleczony. To niech weźmie młodą żonę i po prostu niech Czeczenia ma synów. Niech Czeczenia ma synów, którzy będą jej bronić, którzy będą o nią walczyć. No przyznam szczerze, że to świadectwo zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Nie wyobrażam sobie Polki, która by w taki sposób mówiła do swojego męża, prawda?
1: No, ale to jest tradycja narodowa. To tego się nie zmienia za swojego życia. To musi się sam
0: tak,
1: zmieniać.
0: Tak, to prawda. Tam. Ale jeszcze powiem o jednym takim przypadku, że ja rozumiem ten zwyczaj wielożeństwa, bo Czeczeni mają bardzo gorącą krew i rzeczywiście walczą przez całe wieki, walczą o niepodległość, mężczyźni giną, ale po mężczyznach zostają wdowy. Wdowy. I w Czeczeni jest też taki zwyczaj, że mężczyźni walczący zostają tak zwanymi szachidami, prawda? I pozostały wdowy po szachidach i wzięcie przez muzułmanina wdowy po szachidzie za żonę, ale żonę w inny sposób. Nie chodzi o to, żeby ona pełniła funkcję żony, prawda?
1: Tylko opiekę nad nią, tak.
0: Tylko on bierze ją za żonę po to, żeby się nią opiekować, prawda? Ponieważ tak. Ona straciła opiekuna. Straciła na wojnie opiekuna. Ktoś musi się nią opiekować po prostu. Tak. I wtedy ten Czeczen bierze za żonę taką kobietę i no, ma zasługę w niebie za to, że wykonuje taki gest, prawda, pomocy. Także to, że tam jest wielożeństwo, to są w takich przypadkach no, w jakiś sposób no, usprawiedliwione. Chociaż pytałem Ahmeda Zakajewa, czy jest za tym wielożeństwem, prawda? Jest muzułmaninem bardzo wierzącym i modli się 5 razy dziennie, prawda? I pytam go, słuchaj Ahmed, czy ty uważasz, że wielożeństwo służy narodowi? On mówi, nie, wielożeństwo nie służy, bo wielożeństwo osłabia rodzinę. Osłabia rodzinę. On tak twierdzi, ma jedną żonę i miał jedną żonę. I także, tak jak mówię, w Czeczenii te praktyki wielożeństwa były słabo praktykowane, zdarzały się oczywiście, ale nie, to nie była powszechna praktyka w ten sposób.
1: No tak, słuchaj, posłuchajmy teraz muzyki, bo na to przyszedł czas. O ile mogę prosić, na koniec będzie hymn, a teraz lezginki posłuchamy. To jest taka taniec, który wszyscy na Kaukazie znają, również w Czeczeniu.

0: No, nie dość, że słyszymy piękną melodię, to myśmy tutaj jeszcze z Igorem mogli obejrzeć, jak to wygląda. Młodzi Czeczeni tańczyli wokół naprawdę młodych dziewczyn, tak.
1: Ale młodych dziewczyn, młodych chłopaków. Ja chcę powiedzieć, że zaprosiłem tu do Polski taki dziecięcy, czyli to byli chłopcy i dziewczynki w wieku od 11 do 15 lat.
0: To młodzieńczy już,
1: czeczeński. Tak. Dajmoch się nazywał, tak. Dajmoch, czyli ojczyzna. I oni zorganizowali im występ w amfiteatrze na Woli. I powiem tak, to było coś nieprawdopodobnego. To był występ, gdzie mogę powiedzieć, że teatr Bolszoi rosyjski przy występach tych młodych dzieciaków to po prostu był mały pikuś.
0: Mógł się schować za kurtynę.
1: W powietrze, tak. Padali na kolana, rzucali nożami. To było coś nieprawdopodobnego. Ogień taki, że i chcę powiedzieć tak, to jest wyjątkowo roztańczony naród. Dlatego, że po dwugodzinnym występie tego dziecięcego zespołu na widowni było 300 Czeczenów, którzy to wtedy mieszkali w Polsce i przyjechali na ten koncert, ponad 300 osób.
0: I wszyscy wtedy zaczęli tańczyć.
1: Na scenę weszli ci Czeczeni i Czeczenki i po kolei tańcowali przez następne 2 godziny razem z tymi dzieciakami. Potem te dzieci miały, wynajęliśmy im taką willę pod Warszawą. Czeczeni kupili 2 barany, zrobili szaszłyki i od godziny tam powiedzmy 18 do 24 przez 4 godziny przy ognisku dalej się odbywały tańce. Ja mówię, czy wy kiedykolwiek po prostu jak słyszą muzykę, to od razu tańczą.
0: No to można ich tylko z góralami porównać naszymi.
1: Nie, dokładnie tak, bo chcę powiedzieć
0: tak
1: jeszcze.
0: Same nogi śmigają.
1: Chcę powiedzieć, że oglądałem filmy z wojny czeczeńskiej i opowiadała mi taka Czeczenka, że kiedyś im ten taniec i harmonia uratowała życie, bo byli w okrążeniu i kończyły im się naboje, nie mieli już żywności i po prostu ktoś rzucił hasło, słuchajcie, przed śmiercią potańczmy. I harmoszka zaczęła grać, oni zaczęli lezginkę tańczyć i śpiewać. No i gdzieś tam echo poniosło i oddziały czeczeńskie gdzieś tam stacjonujące usłyszały tą muzykę i to granie. I po prostu ruszyły.
0: Przyszły z odsieczą, tak.
1: Przyszły z odsieczą, tak. To jest po prostu to niesamowite opowieści, których mógłbym tutaj do rana opowiadać, bo w moim domu mieszkali partyzanci czeczeńscy, ochroniarz Maschadowa, ludzie, którzy na tej wojnie potracili zdrowie, byli ranni. No naprawdę są opowieści niezwykłe, zupełnie niezwykłe.
0: Opowiedz jeszcze, jak zginął Maschadow, bo to też naszych słuchaczy pewnie interesuje, bo on też zapłacił życiem.
1: Maschadow zapłacił życiem, bo on oczywiście natychmiast jak Rosjanie napadli w 1989 roku.
0: Druga wojna czeczeńska
1: się zaczęła i ona była bardziej okrutna niż pierwsza. To jest coś niesamowitego, jak byli mordowani Czeczeni w sposób tak bardzo okrutny.
0: No to już był Putin w pełnym wydaniu.
1: Putin w pełnym wydaniu. Mało tego, Putin, żeby mieć pretekst do tej wojny, to on wysadził domy w
0: Rosji,
1: Moskwie,
0: tak.
1: Wołgodońsku, Bujnaksku i piąty dom miał wylecieć w powietrznie w
0: Riazaniu chyba.
1: W Riazaniu.
0: Jako się ludzie połapali i podobno...
1: Złapali tych, co wnoszą materiał wybuchowy, a to się okazali agenci FSB, prawda?
0: Tak.
1: I potem FSB ogłosiła, że to były ćwiczenia i bardzo gratulują mieszkańcom tego domu, że wykazali czujność, prawda?
0: Czujność rewolucyjna.
1: Tak, bo to
0: przeciwko
1: było
0: własnym władzom.
1: Mieszkańców. Tak. Niesamowite. Ale ta wojna się zaczęła, była potwornie okrutna. Rosjanie wyciągnęli wnioski z pierwszej wojny i nie wchodzili w bezpośrednie starcia, tylko tam, gdzie pojawiał się opór, to pokrywali
0: artyleryjskim ogniem tak.
1: Całe kwartały, także w tej kwartale nikt żywy nie powinien pozostać i po prostu niszczyli, mordowali, utworzyli obozy filtracyjne więzienie w Czernokozowie funkcjonowało, prawda, które de facto mordowało więźniów tam. No to wszystko było bardzo straszne.
0: Tak, i potem zacierano ślady, żeby tam...
1: A potem zacierano ślady, tak, no mogę powiedzieć, że mam zdjęcia...
0: No tak, więc ta książka, którą mi ofiarowałeś, to pełna jest takich wstrząsających. Muszę pilnować, żeby wnuczka do niej nie zajrzała, bo to...
1: Ale
0: słuchaj, taką ciekawostkę rzucę pomiędzy naszych słuchaczy a nas. Napiszmy razem historię Czeczenii, no przynajmniej dzieje jakieś, które by właśnie od tych początków sięgało, bo da się z tego, co jest tutaj w Polsce po rosyjsku, po francusku, po angielsku jeszcze sklecić coś takiego. No przynajmniej dobry informacje. Historyczny. Co ty na to?
1: Tak, nie, taki on dobry informator powinien powstać, bo oczywiście taką historię Czeczenii, jak powiedzmy w pełni naukową, jak wydawało Selineum, prawda, te historyczki, różne historie, to trudno jest napisać, dlatego że no, nie ma dostępu do źródeł.
0: Właśnie, tak.
1: Czeczeni nie tworzą źródeł pisanych. Oni wszystko
0: w pamięci noszą. Tak.
1: Bo opowieści jest, prawda? To
0: no i niszczono to wszystko, no to palenie książek, no rękopisów,
1: palenie które książek, tak podałeś.
0: Kilkakrotnie się odbyło. To już Jermołow, generał w XIX wieku, zapoczątkował rzeź najpierw Czerkiesów, a potem przeniósł się do Czeczenii i Dagestanu. Tak.
1: To jest po prostu straszna postać, która mordowała Czeczenów w sposób nieprawdopodobny.
0: I tutaj mówimy...
1: Pacyfikowała wioski, wyżynała wioski do spodu, prawda? Także kobiety, dzieci, to wszystko po prostu szło. W tej wojnie rosyjskiej, przecież są zdjęcia, gdzie ja to nazywam doły katyńskie, prawda? Tylko tam nie leżą mężczyźni, oficerowie, żołnierze, tylko leżą niestety kobiety, dzieci, starcy.
0: Tak, całe ausy były mordowane. No,
1: mordowane.
0: Słuchaj, za chwileczkę puścimy hymn Czeczenii. Może jeszcze starczy czasu na hymn Tatarów Krymskich, ale to Tatarów oddzielnie będziemy omawiać. To chcę tylko wspomnieć, że między innymi, i warto, żebyś ty to wśród Czeczenów powiedział, powstanie styczniowe miało podłoże bardzo istotne, żeby nie pójść na wojnę z Czeczenami. Wtedy mordowano Kaukaz. Pamiętamy, że po Szamilu przedłużyło się to powstanie.
1: Bajsangura, to też ciekawostkę powiem, bo...
0: Stracił oko, rękę, nogę, a walczył.
1: Tak, oko, rękę, nogę i jak imam Szamil poddawał się i szedł, odjeżdżał, oddać się do niewoli, to zanim był właśnie Bajsangur przywiązany do siodła, bo nie miał właśnie nogi, ręki, przywiązany do siodła z pistoletem wymierzonym w lewej ręce, wymierzonym w imama Szamila i czekał, aż on się odwróci. A w zwyczaju czeczeńskim jest nie strzelać do plecy,
0: tak.
1: Strzelać plecy. Imam Szamil wiedział o tym, że jeśli się odwróci, to Bajsangur mu po prostu wystrzeli, zabije go. Natomiast i się nie odwrócił. Pojechał, oddał się w niewolę.
0: No, ale uratował Czeczenię w pewnym sensie. Tak.
1: A Bajsangur jeszcze po prostu przez parę lat wojował z Rosją.
0: I właśnie przeciwko niemu miano posłać młodych ludzi z tak zwanej branki. I to powstanie, tak jak listopadowe uratowało Belgię, to powstanie miało przynajmniej wyłączyć Polaków z tego ludobójstwa, które Rosjanie cudzymi rękami zresztą dokonywali. Mam tutaj w zanadrzu książkę niejakiego, pokażę ci ją, a jak dostanę drugi egzemplarz, to ci podaruję, Polaka, który spędził 20 lat właśnie w armii Szamila w XIX wieku i zdezerterował po prostu do tych powstańców i spełniał tam bardzo istotną rolę. Uczył się patriotyzmu, mówiąc krótko. Więc mamy też Polaków w XIX wieku w szeregach. Ci, których już zesłano w Kaukaz, przechodzili na drugą stronę. No między innymi artylerię, pierwszą artylerię z drewna były te armaty, zorganizowali właśnie Polacy w armii Szamila. Hymn Czeczenii. Dziękuję ci, Adasiu.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Ci, Krzysztof.

0: Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu. Uciśnione narody wschodu.
1: Reklama.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 16 i 17 maja. Kolejne już w czerwcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja. You must
9: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
10: A ja Jerzy Głuszek.
9: Łączy nas miłość do kina i muzyki.
10: Ale dzieli, proszę Państwa, różnica pokoleń i z tych różnych perspektyw przybliżać będziemy muzykę filmową w audycji
9: Magia Kina, muzyka filmowa.
10: Zapraszamy serdecznie w poniedziałek o godzinie 20. As time goes by.
1: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
11: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
1: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
11: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
12: Co dzieje się w Casino, 30-tysięcznym miasteczku u stóp wzgórza Monte Cassino? Od 11 maja codziennie po godzinie 9 zapraszam do wspólnego odkrywania historii, ale też teraźniejszości tego miejsca. Hania Tracz.
13: To była autopromocja.

0: Kultura karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Witam Was serdecznie, słonecznie, z Torunia, w którym na niebie ani jednej chmurki. No, nie jest upalnie jak przed tygodniem, ale wystarczająco ciepło. Można się poczuć dobrze. Mam dla Was dzisiaj aż 4 nowe płyty, dlatego że nie słyszeliśmy się przed tygodniem. Pierwsza z nich to Train on the Island i Aldous Harding. Posłuchajmy teraz jej piosenek I Ate the Most oraz One Stop.

Była to Aldous Harding ze swojej nowej płyty. Ona premierę miała swoją wczoraj. Płyta mi się ogromnie podoba. Być może jest to jej, moim zdaniem, płyta najlepsza. Trochę widzę, trochę się zmienił jej wokal, bo ona miała taki charakterystyczny sposób artykulacji i frazowania. Widzę, że to trochę zanikło. Ale tym niemniej, bo ja bardzo byłam dużą fanką tego jej specyficznego sposobu śpiewania, tym niemniej te utwory mi się ogromnie podobają i są poważniejsze. Moim zdaniem są po prostu poważniejsze. To teraz będzie artystka, której płyty premiera właśnie była tydzień temu. I to jest osoba, która zawsze miała dosyć poważne piosenki, a jednocześnie przez swoją, w wielkim cudzysłowie, dziwaczność mogły być traktowane przez wielu w sposób ogromnie niepoważny. To jest Jessica Hoop, jej nowy album nazywa się Long Wave Home i teraz posłuchamy piosenek z tejże płyty o tytułach Adam i Now the Ash.

Jessica Hoop w piosenkach Now the Ash, wcześniej Adam. No, Jessica praktykuje swój charakterystyczny styl, który plasuje się gdzieś w połowie drogi pomiędzy Kate Bush a PJ Harvey. Niezmiennie już od lat, kiedy jej słucham. Ja jestem fanką, niczego więcej nie oczekuję. Mogłaby wydawać tę samą płytę co roku i cieszyłabym się. Teraz artystka, której ja nie prezentowałam u siebie jeszcze, a to jest osoba, która dla wielu jest kimś ważnym do słuchania. I nadrabiam tę zaległość, szczególnie, że jest potem okazja, bo wczoraj wyszła płyta o tytule The After Party, która jest najnowszym albumem Licky Lee. Posłuchajmy teraz Not Gonna Cry oraz Happy Now.

To Lick Lee, Happy Now, wcześniej Nat Can Cry, piosenki z jej nowego albumu. I teraz zaproszę Was na album czwarty i to jest, uważam, nie uważam. I to jest po prostu o tyle nowa rzecz, dlatego że zupełnie nieznana mi wcześniej i myślę, że skoro nieznana mi, to Wam w porze karmienia pewnie też, jeśli się mylę, to możecie do mnie napisać, że już wiedzieliście wcześniej o tym, że w Australii gra ta kapela, która się nazywa The Jungle Giants. Wczoraj wyszedł ich świeżutki album. Zapraszam Was teraz zatem do posłuchania fragmentów tejże płyty Experiencing Feelings of Joy. I będą to piosenki Lovesick i Moment Like That.

Jungle Giants i piosenki A Moment Like That i Lovesick, pochodzące z ich albumu Experiencing Feelings of Joy. W Australii to jest zespół, który ma już naprawdę szerokie i stabilne grono słuchaczy. Być może dziś do nich dołączymy. Tak wiecie, na stałe. Wracamy do Aldous Harding, bo wysłuchaliśmy już pierwszych muzycznych tandemów ze wszystkich płyt, które wybrałam dla nas na dziś. Posłuchajmy zatem piosenek Train on the Island, tytułowy dla płyty, oraz Worms.

To Aldous Harding w piosenkach o tytułach Worms i Train on the Island. Przypominam, że słuchacie Pory Karmienia w Radio Wnet, gdzie w każdą sobotę między 17 a 19 silę was muzycznym podwieczorkiem. Teraz Jessica Hoop i piosenki o tytułach Signal to Noise oraz Playground.

te Jessica Hoop. No jakoś tak te takie urwane, nagłe zakończenia utworów. Czyżby to była na tej płycie pewna stała? Jessica Hoop. Piosenki nosiły tytuły Playground i Signal to Noise. Teraz posłuchamy Luckily. To jest chyba pierwszy jej album, którego ja w ogóle słucham w całości. Tak. Nawet nie chyba, a na pewno. Famous Last Words i So Happy I Could Die.

Za nami Lick Lee i jej So Happy I Could Die i wcześniej Famous Last Words. Krótkie te piosenki. Szkoda. Ale płyta jest cała, więc można po prostu się nasycić całym czasem jej trwania. O. Jungle Giants, is it love? How can I replace you?

The Jungle Giants, Is It Love i How Can I Replace You. Bardzo jest taka eklektyczna ta płyta, różnorodna. Nie wiem, czy to wypływa z wielkiej wszechstronności artystów, czy jeszcze trochę z faktu nieodnalezienia tego ulubionego nurtu, ulubionego sposobu wyrażania się. Dlatego ja się powstrzymam od opisywania czy nazywania nurtów, którym oni tworzą, bo oni tak w wielu, tak co im się podoba. Wracamy do Aldous Harding. Venus in the Zinnia oraz If Lady Does It.

Aldous Harding w piosenkach If Lady Does It oraz Venus in the Zinnia to piosenki, które nam towarzyszyły przez ostatnie minuty. Zupełnie nie mam pojęcia kiedy, bo starałam się czuwać, żeby wam powiedzieć, minęła godzina 18, ale to już było 17 minut temu. Nie wiem, ja w maju zawsze absolutnie gubię poczucie czasu, bo ten dzień w końcu jest taki wspaniały i długi i się nie kończy, że no, musicie mi wybaczyć. Nie jestem dobrą zegarynką. Tak, tak nie jestem, zwyczajnie. Teraz Jessica Hoop. Long Wave Home, czyli tak jak tytuł płyty, i Big Storm.

Jessica Hoop w piosenkach Long Way Home oraz Big Storm. Big Storm to chyba taka jej najbardziej, w cudzysłowie, normalna piosenka, aż byłam zaskoczona, kiedy jej słuchałam po raz pierwszy i myślałam sobie, że no to jest utwór, w którym być może nie byłabym w stanie odgadnąć, że to ona. Nie wiem, czy mi się to podoba. Teraz Lykke Lee i jej Sick of Love oraz Knife in the Heart.

Lickley, Sick of Love i Knife in the Heart. Jak na tak poważne i ponure tytuły, to mało ponure były te piosenki. Ale niektórzy lubią tak, żeby było smutno, a nie smutno, boleśnie, ale w sposób taki znośny. Teraz The Jungle Giants, In a Nice Way oraz Are You Seeing Anyone?

Byli to The Jungle Giants, piosenki nosiły tytuły Are You Seeing Anyone oraz In a Nice Way. Zespół deklaruje się, to od razu tak brzmi poważnie, a niektórych zniechęca, ale ich deklaracja muzyczna jest taka, że im po prostu zależy, żeby było fajnie. Że oni chcą, żeby było optymistycznie, żeby było wesoło, żeby nieść radość, lekkość, nikogo niczym nie obarczać. Ja bardzo tę filozofię lubię i oczywiście, moi drodzy, nie mam tu na myśli ukrywania swojego prawdziwego ja i swoich uczuć i represjonowania trudności po to, żeby zadowolić innych. Ale lubię twórców, którzy mogą sobie pozwolić na taki gest, że tworzą z myślą o odciążeniu swoich odbiorców,

Za nami Aldous Harding w piosenkach What Am I Gonna Do i San Francisco, które pochodzą z albumu o tytule Train on the Island. To była pierwsza, ostatnia. To była jedna z płyt, których dziś słuchaliśmy. Kolejną było The After Party i Lykke Lee. Słuchaliśmy też australijskiego odkrycia The Jungle Giants i ich Experiencing Feelings of Joy. I to, że podsumowuję te wszystkie tytuły, oznacza tylko jedno, że zbliżamy się do końca tej audycji. I teraz przyjdzie mi jeszcze zapowiedzieć, że dla was dwie piosenki. Będzie to Jessica Hoop i utwory noszące tytuły Love is Salvation oraz Caravan. Pochodzą one z albumu Long Wave Home i z wielką przyjemnością słuchałam z wami w tę sobotę tych czterech płyt. Nazywam się Ela Mazol, audycję zrealizował Igor Toporowski. Do usłyszenia już za tydzień.

0: Kultura Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłun.
8: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
9: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
10: To była autopromocja.

0: Warszawę. 87 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie. W Warszawie mamy swoje studio przy samym krakowskim przedmieściu, w takim pięknym budynku zaraz obok Zamku Królewskiego i nasze studio zawsze możecie dostrzec dzięki pięknemu balkonowi, na którym odbywają się i koncerty, i audycje, i z którego zwisają piękne flagi polskie. I właśnie w tym studiu znajduje się Igor Toprowski, który dba o to, żebyśmy naszą audycję wypuszczali w jak najwyższe loty. A jeszcze przed chwilą dla was Kirsty MacColl, jedna z bardziej znanych gwiazd lat 80. brytyjskiej muzyki, ponieważ to jest właśnie Brit Beat. Witam was, Aleks Sławiński. Kirsty MacColl niestety zakończyła swoje życie w bardzo tragiczny sposób, ale właśnie ona śpiewa o tym, że nie szuka, nie wypatruje Nowej Anglii. W sumie ten New England to nawet nie był jej utwór. To był numer, który został oryginalnie nagrany przez Billy Gregg i znalazł się na płycie Life's a Riot with Spy vs. Spy z roku 83, ale wydaje mi się, że Kirsty MacColl z tego numeru naprawdę zrobiła piękną perwę. Właśnie nie szukamy Nowej Anglii. I'm not looking for New England. A mimo wszystko Nowa Anglia wykuwa nam się na naszych oczach i w naszych zmysłach właśnie w tym momencie. Zaledwie przedwczoraj, ponieważ w Anglii, w Wielkiej Brytanii wybory odbywają się właśnie w czwartki, właśnie mieliśmy kolejne wybory samorządowe, przede wszystkim w Anglii, w których no, bardzo mocno scena polityczna się zagotowała i zmieniła. Nowa partia Nigela Farage'a, którego znamy już z różnych innych organizacji politycznych, no, zdobyła ogromne zwycięstwo. Jego Reform UK zdobyło mnóstwo stołków w samorządowych wyborach w Anglii, ale również, co się okazuje, i w walijskich wyborach parlamentarnych, i w szkockich wyborach również wielkie zmiany nastąpiły. Więc będziemy o tym opowiadali troszeczkę więcej już w najbliższą niedzielę. Zapraszam was do naszego studia Londyn o godzinie 9 i będziemy o tym rozmawiali. Co wydarzyło się w miniony czwartek? Jak wygląda ten New England, o którym śpiewała Kirsty MacColl jeszcze w latach 80., ponieważ naprawdę tu zmienia się bardzo wiele, ale wiele zmienia się również i w innych miejscach i w Wielkiej Brytanii, i na całym świecie. Wczoraj obchodziliśmy kolejną rocznicę zwycięstwa nad nazizmem, nad niemieckim faszyzmem. Zakończyła się Druga wojna światowa. Dzisiaj obchodzi się tę rocznicę między innymi w Rosji, ponieważ jak pamiętamy, były pewne przesunięcia w czasie. Kiedy podpisywano właśnie umowę o zakończeniu wojny światowej, w Europie jeszcze panował 8 maja. W Rosji to już był 9 maja, więc w Polsce przez wiele lat obchodziliśmy tę rocznicę właśnie na sowiecki sposób, czyli 9, ale w większości Europy obchodziliśmy to 8 maja. Ale 8 maja to również rocznica bardzo ważna dla ludzi, którzy kochają przyrodę, którzy dbają o naszą ekologię i którzy potrafią i chcą przyglądać się temu, co dzieje się właśnie w naszych lasach deszczowych, co dzieje się w dalekich okolicach, a te rzeczy od wielu, wielu lat przybliża nam Sir David Attenborough. Chyba tego nazwiska nie musimy nikomu przypominać ani przybliżać. Filmowiec, podróżnik, przyrodoznawca i przede wszystkim osoba, która no, przybliża nam cały świat. Dziki świat od kilkudziesięciu lat. Wyobraźcie sobie, wczoraj właśnie obchodził swoje setne urodziny. David Attenborough. Osoba, która zapisała się nie tylko w kinematografii, ale również i właśnie w świecie naukowym, w świecie poznawczym, przybliżając nam, jak wyglądają obce ludy, jak wyglądają obce lądy, a przede wszystkim jak wygląda obca przyroda. I Na naszej antenie dzisiaj, no, David Attenborough raczej nie śpiewa, ale inny David. David Bowie. Człowiek, który też odszedł od nas kilkanaście już lat temu. David Attenborough pozostaje z nami i mam nadzieję, że pozostanie z nami jak najdłużej. Ale dla was właśnie też daleka, daleka wyprawa, nie tyle w przyrodę, w świat przyrody, co właśnie prosto w kosmos was zabieram z Davidem Bowie. Space Oddity, jak ten Major Tom dawał sobie radę w tej wielkiej wyprawie? Posłuchajcie, moi drodzy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No i w tej właśnie muzyce zawarte są te wszystkie kosmiczne klimaty, Space Oddity. Jeszcze przed chwilą dla was David Bowie i jego Space Oddity. Jak ten właśnie kapitan dawał sobie radę, siedząc w tej swojej właśnie aluminiowej puszce i wędrując ponad księżycem, gubiąc się gdzieś i zastanawiając się, jak to jego życie wygląda. Powiedzcie mojej żonie, że ją bardzo, bardzo, bardzo kocham. I wydaje mi się, że podczas tej niedawnej wizyty ponad księżycem również kosmonauci, którzy wywędrowali daleko, chyba w sumie najdalej, od kiedy człowiek zaczął podróżować w kosmos, właśnie poza Księżyc, też się pewnie zastanawiali, jak mogą pozdrowić swoich bliskich, jak mogą z nimi blisko być. Dla was jeszcze przed chwilą David Bowie, a ja zabieram was na zupełnie inną wyprawę, prosto do Birmingham, drugiego największego miasta Wielkiej Brytanii, z którego pochodzi chyba jedna z najbardziej znanych kapel wczesnego metalu, nie tylko brytyjskiego, ale i ogólnoświatowego. Dla was Black Sabbath i Native Black. W każdym razie tak tłumaczono ten tytuł utworu NAB. Kiedy byłem w okolicach Bożego Narodzenia, właśnie w Birmingham,

miasto było przyozdobione postaciami muzyków z Black Sabbath. Most, jakieś przejście podziemne, ale przede wszystkim wielka wystawa w lokalnym muzeum poświęcona tej kapeli. No, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, więc zabieram was właśnie do tego przemysłowego miasta, które dla jednych osób jest jednym z symboli takiego industrialu brytyjskiego, z drugiej strony tego właśnie rozpadu brytyjskiej kultury, z której właśnie wyrosła ta właśnie kapela. Dla was Black Sabbath i NIB, czyli no być może, ponieważ ten tytuł był tłumaczony na różne sposoby, Native in Black.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Dla was jeszcze przed chwilą Black Sabbath i NIB. Z jednej strony utwór, który pochodził z jednej z pierwszych płyt zatytułowanej właśnie bardzo ambitnie Black Sabbath. Ale z drugiej strony właśnie numer, który ze swoim tytułem bardzo wiele legend urodził. Jedni twierdzą, że utwór nosi tytuł właśnie Native in Black, a z drugiej strony mówi się, że to jest jednak Name in Blood. Chociaż sam Geezer Butler, który był twórcą tekstu do tego utworu, jak wiemy, Geezer Butler napisał większość tekstów do wczesnych utworów Black Sabbath, jest basistą tej kapeli, czyli facetem, który raczej nie śpiewa, ale jego genialne teksty do dzisiaj wpadają nam w ucho i pozostają w naszej pamięci. Mówił, że na dobrą sprawę ten NIB to był NIB. Taki pen nib, końcówka, ogryziona końcówka ołówka, która kojarzyła mu się z brodą Billa Warda, perkusisty zespołu. Nie wiemy, która wersja jest prawdziwa, ale wydaje mi się, że wszystkie wersje mogą być jak najbardziej aktualne. Geezer Butler swoimi tekstami potrafił rozświetlić albo właśnie rozciemnić nawet ten właśnie klimat muzyki Black Sabbath z wczesnych lat. No ale kapela, która powstała i rozwijała się w Birmingham, drugim największym mieście Wielkiej Brytanii, no siłą rzeczy nie jest jedyną, która z tamtych okolic pochodzi. Ja pozostanę troszeczkę z wami w tych klimatach birminghamskich, jeżeli tak to mogę nazwać. 28 minut po godzinie 7 zostawiam was nadal w tych klimatach miasta, do którego lubię wracać, mimo że nie do końca samo miasto lubię. Kiedy byłem tam pierwszym razem nad 20 lat temu, zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Wielki industrialny hub, ale kiedy po latach zacząłem chodzić po opłotkach, okazało się, że nie do końca. Jest tam tak pięknie i nowocześnie. Te wszystkie slumsy, ludzie śpiący w namiotach nad Canal Side. Widziałem to właśnie między innymi w grudniu minionego roku. No, nie robi to najlepszego wrażenia, ale zabieram was w inne, bardzo metalowe klimaty. Też kapela, która na scenie stoi od wczesnych lat 70, w sumie nawet końca lat 60. i do dzisiaj daje niezłą radę i jest jednym z największych symboli brytyjskiej muzyki metalowej. Dla was Judas Priest i The Rage, moi drodzy.

A wrodzi wnet, posłuchajcie tej właśnie muzyki w naszym Brit Beat, moi drodzy. Jeszcze przed chwilą dla was Judas Priest, a wcześniej Black Sabbath, czyli właśnie okolice samego czarnego lądu Wielkiej Brytanii, czyli samego środka, czyli Midlands, szczególnie West Midlands. Z Birmingham pochodziło mnóstwo fantastycznych kapel. Birmingham nie stoi tylko metalem w postaci właśnie Black Sabbath czy Judas Priest, ale i fantastycznej progresji. W sumie ciężko to nazwać progresją w dzisiejszych czasach. W latach 70. i 80., kiedy Electric Light Orchestra powstawała, no było to sama klasyka już wtedy muzyki progresywnej w Wielkiej Brytanii. Właśnie stamtąd, z Birmingham, ta kapela pochodziła. Jej historia była bardzo długa, burzliwa i bardzo interesująca. Jeff Lynne, który dzisiaj stoi za tą kapelą, no również był gwiazdą, która została niejako dokoptowana do tej kapeli. I no zmieńmy być może trochę klimaty muzyczne, ale nie musimy zmieniać miejsca. Nadal pozostajemy w okolicach Birmingham. Evil Woman, Evil Woman, jesteś bardzo, bardzo złą kobietą. Ten numer pojawił się nie tylko na jednej z najlepszych płyt Judas Priest, ale również pojawił się w jednym z fantastycznych filmów o pewnym znanym brytyjskim szpiegu, ale to musicie sobie sami zobaczyć. Tymczasem zostawiam was z Jeffem Lynnem i jego muzyką. Muzyka fantastyczna, jego teksty, no moim zdaniem troszeczkę bardziej płaskie. Mimo wszystko chłopak przeszedł do historii w wielu miejscach i w wielu współpracach z innymi muzykami, ale ten numer chyba no nikomu nie trzeba go przedstawiać. Szczególnie ten właśnie bas, który to wprowadza. To jest piękna rzecz, moi drodzy. Posłuchajcie, zostańcie z nami na 24 minuty przed godziną 20.

0: Net.
1: Oj, tragedy, tragedy. I jeszcze przed chwilą dla was Evil Woman i Electric Light Orchestra. Utwór, który został wykorzystany między innymi do pewnej fantastycznej, miłosnej sceny w filmie Austin Powers, kiedy zły Dr. Evil no, wita się ze swoją przyjaciółką w więzieniu i tak sobie języczkami robią różne dziwne rzeczy i okazuje się, że ona mu przekazuje klucze do kajdanek, do wyjścia z więzienia. Piękna scena. Jakby nie patrzeć, wielki łysol i niemiecka frau, która była jego pierwszą albo drugą, nie wiem, czy prawą, czy lewą ręką. No dobra, nie będziemy się w to wgłębiać. Jeszcze przed chwilą dla was Electric Light Orchestra, czyli uciekamy już powolutku z klimatów Birmingham w naszym Brit. Beat. Uciekamy w trochę inne klimaty muzyczne. Nadal pozostajemy na Wyspach Brytyjskich, ponieważ Britbeat przede wszystkim właśnie tę naszą brytyjską muzykę promuje, jak wam wspominałem już wcześniej. W miniony czwartek mieliśmy wybory, ponieważ, moi drodzy, w Wielkiej Brytanii wybory odbywają się w czwartki. I mieliśmy wybory do samorządów w Anglii, ale również i do lokalnych parlamentów w Szkocji i w Walii. No, okazało się, że w angielskim samorządzie bardzo, bardzo mocno poszła do przodu partia Reform

w bardzo prawą stronę. Więc zabieram was w tym momencie do Szkocji i do naszych szkockich piratów, których kocham jak najbardziej. I dla was Ale Storm i Captain Morgan's Revenge. Tytułowy utwór z ich jednej z pierwszych płyt. Jak ten kapitan Morgan miał swoją zemstę po tym, kiedy go bardzo, bardzo źle potraktowano. Czy również i Szkocja będzie dzięki temu, że Scottish National Party wygrała wybory w Szkocji, też będzie walczyła o szkockie prawa i szkocką zemstę i odrwanie się przede wszystkim od Wielkiej Brytanii. No, zobaczymy to w ciągu następnych tygodni, miesięcy. Ja znowu was zapraszam na naszą niedzielną audycję o godzinie 9 rano. Będziemy między innymi o tym rozmawiać. Moi drodzy, wybieramy się w pirackie klimaty.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Oj, tak, moi kochani, nigdy nie sprzeciwiecie się swojemu kapitanowi, swojemu szefowi, albowiem zawiśniecie, albo inne złe rzeczy was będą mogły spotkać. Ja nie odnoszę się tutaj w tym momencie do naszej polskiej polityki, ani innych rzeczy, które w tym momencie mogą się nam nasuwać na myśl. W każdym razie, Captain's Morgan Revenge, tytułowy utwór z płyty Ale Storm, szkockich piratów. Szkocja jeszcze nadal jest częścią Wielkiej Brytanii, ale po wielkim zwycięstwie Scottish National Party, ja nie wiem, czy oni znowu nie zaczną kombinować, żeby oddzielić tę piękną krainę od Wielkiej Brytanii, ale również wyobraźcie sobie, że w czwartkowych wyborach, które mieliśmy tutaj w Wielkiej Brytanii, do lokalnych rządów, do lokalnych parlamentów, zarówno w Szkocji, jak i w Walii, wygrały właśnie nacjonalistyczne organizacje w Szkocji. To był właśnie Scottish National Party, ale również i w Walii głównym zwycięzcą był Plaid Cymru, czyli właśnie walijska partia narodowa. Ale skoro jesteśmy w muzycznych klimatach, nie mówmy o polityce. Dla was jedna z najbardziej znanych postaci, jeżeli chodzi o walijską scenę muzyczną, czyli Bonnie Tyler, moi drodzy. Ona jest szybsza niż światło nocy. Faster than the speed of light. Dla was Bonnie Tyler z samego serca Walii.

No i moi drodzy, co może być szybsze niż prędkość nocy? Faster than the speed of night. I dla was z Bonnie Tyler jeszcze przed chwilą. My jutro spotykamy się o godzinie 9 rano na antenie Radia Wnet. Do usłyszenia, mówiłam Aleks Sławiński w naszym Breakbeat. Już za tydzień, w sobotę o godzinie 19 będziemy wam znowu prezentować najlepsze brytyjskie numery. Do usłyszenia i do spotkania następnym razem.

0: Autopromocja.
1: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od 12 maja audycję Miś zastąpi Dziennik z podróży. Do usłyszenia. Małgorzata Kleszcz.
2: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja.
3: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

Babcia może przez okno do mnie wpadnie. Zrobi się miejsce i wąskie przejście, i jakoś będzie.

0: I tak właśnie utworem MSV na wakacje. Witamy się ciepło z Państwem serdecznie. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Przy mikrofonie Igor Toporowski, a po drugiej stronie magicznego urządzenia, jak to mawia Wojciech Jankowski, oczywiście Sławek Orwat.
1: Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jestem z Wami. Wczoraj technika wzięła górę nad wszystkim, ale cieszę się i dziękuję jeszcze raz koledze Szymonowi Christianusowi, który znakomicie sobie poradził po wielu już treningowych, a wcześniej nawet nietreningowych występach jako prowadzący Polishchart. A ze mną jest drugi arcymistrz Igor Toporowski, który ja to mam kolegów, nie?
0: Ale ja i tak się, tutaj dla mnie to jest kamień z serca, że jesteś ze mną, Sławku. Oczywiście gdyby jakieś techniczne sprawy dalej wadziły, to podołałbym, tak myślę, podobnie jak kolega Szymon Christianus, ale oczywiście we dwójkę raźniej. I przede wszystkim tutaj z osobą, która jest pomysłodawcą listy Polishchart.
1: W związku z tym, że we dwójkę łatwiej, zacytuję klasykę. I wespół, wespół, wespół, wespół, brząc moc, móc wzmóc.
0: No i pięknie. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie.
1: How much wood could the woodchuck chuck i the woodchuck could chuck wood.
0: A to jest już, ja już wiem, że to jest twój popisowy numer, Sławku, kurczę. Wyrewolwerowany rewolwerowiec, co? To też mogę tak.
1: Biola lojalna.
0: O nie, to tego nigdy nie lubiłem. Tak samo Karola kupującego korale królowej Karolinie, też to jest za dużo dla mnie.
1: Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie. I cóż ze Szwecji?
0: To też jest trudne. To cóż ze Szwecji? No właśnie, no właśnie. A już nawet pamiętam, że kiedyś próbowałem tutaj w trakcie programu się zmierzyć z tym łamaczem językowym. No ale dobra, właśnie.
1: Wczoraj kolega, właśnie nasz wspólny kolega, tak, Szymon Christianus przedstawił dwie dziesiątki tylnie, czyli po 50. Gypsy and the Acid Queen Rosa.
0: A na 49. Julia Niesłony i Only When You're High.
1: 40 i 30 na 70, chwalcie Pana, 48. W ogóle wczoraj było bardzo religijnie.
0: To prawda, tyle cyfr jeszcze na tym 48 miejscu, że przez chwilę tutaj zgłupiałem. Nie wiedziałem, który numer, Sławku, pada, ale to było właśnie miejsce 48. A na 47 Tomek Kamiński i Anioły, tym razem bez cyfr, tytuł Cały Twój.
1: To właśnie kolejny z tejże serii, o której mówiłem, że tak się tam nagromadziły po tych świętach Wielkiej Nocy, cośmy zrobili ten program. Tam się poostawały jeszcze właśnie takie perełki. I teraz będzie chaos, czyli niektórzy mówią chaos, ale chaos to bardziej CH, a tu jest samocha, a więc chaos. I to jest zespół, uwaga, bo ta nazwa dzisiaj się jeszcze pojawi dwukrotnie. Z Lubina, nie mylić z Lublinem. Dzisiaj będzie jeszcze o Lubinie, albo za tydzień, zobaczymy. Chaos, faza REM, 46.
0: Z kolei na 45. Tani Tytoń, to znaczy Cheap Tobacco, z utworem o tytule Lonely.
1: Kupił tani tytoń, potrzebował kolegę i został lądy.
0: No właśnie, ale to co to za koledzy w takim razie, prawda?
1: Then another title of the religion song, Magda Piskorczyk, I want Jesus to walk with me.
0: I tutaj bardzo polski, patriotyczny, mickiewiczowski numer 44. A na 43. Kasia Sobczyk razem z Czerwono-Czarnymi w piosence Z Kółkiem. No tutaj też ostało się po ostatnim wywiadzie.
1: Tak, właśnie to jest pierwszy przypadek w życiu, że z lat 60. utwór, ale dwie przyczyny są, drodzy Państwo. Pierwsza przyczyna jest taka, że mamy Kajetana Kółko, lidera zespołu Lazy Snakes. A druga przyczyna jest taka, że ten utwór, ja jestem już starym człowiekiem w sumie, jeśli chodzi o porównanie na przykład z młodymi realizatorami i ja go nie pamiętam za bardzo. Stwierdziłem, że skoro to jest niszowy utwór lat 60., to jest dobre miejsce.
0: No i się cudownie przyjął, a na 42 z kolei, a i tutaj też kolejne, no tutaj same dobre strzały, że tak powiem, tutaj przedstawiasz, Sławku.
1: Tak, to ja wiedziałem, co ja robię.
0: Tak, to jest Tina Turner Show, to nie jest właśnie Tina Turner, ale to jest Tribute Band i z utworem o tytule Private Dancer.
1: I'm your private dancer, dancer for money. Przepraszam.
0: Pięknie, pięknie. Nie stopuj się nawet. Wydaje mi się, że to jest wręcz tutaj, to jest przestrzeń na tego typu propozycje.
1: Czyli tak, jak ktoś nie ma co robić w domu i przeszkadzać sąsiadom nie chce, to Radio Wnet chętnie przygarnie.
0: Tak, zapraszamy. Teraz powinniśmy podać numer telefonu po prostu.
1: Dobra.
0: Tak, ja nie chcę tobie, Sławku, zabierać tutaj kolejnych miejsc, pozycji, dlatego się wstrzymuję.
1: Pocahontas i Fit Bober, Young
0: Iggy.
1: Young Figgy. Burza mózgu, wersja ocenzurowana.
0: Oczywiście. Na 40. tutaj okrągłe miejsce Deserter z utworem Słowa.
1: O tym, jak to Polska jest podzielona. Mm. Za pomocą słów. A teraz będzie mój serdeczny kumpel, Darek Bańka z Londynu. Zostawiłaś mnie dla niego, 39.
0: A na 38 tutaj takie spowolnienie repertuaru, bardziej instrumentalna muzyka, tak dokładnie pianino. Mateusz Tranda z utworem Razem, gdzie ze swoją współmałżonką razem.
1: Agnieszką.
0: Wykonują ten utwór.
1: Chciałem się bardzo, już chciałem wezwać pielęgniarkę, jak gdybyś miał zemdleć czy coś takiego, bo to jest zła wiadomość, że ten utwór spada. Ale nie denerwuj się. Pielęgniarka jest już w drodze. Natomiast,
0: to otworzy drzwi. Przekręcę kluczyk tak, tam, w lewo.
1: W lewo, tak, wszystko. Ale tylko, że jak zakluczasz w prawo, to nie, to odwrotnie wtedy.
0: No to zależy od tak zwanego rygla.
1: Dobrze, żeby hebel leżał.
0: Nie, to ja tutaj mam zawsze rękę na heblu, więc... więc nie musimy się o nic martwić.
1: No więc mam dobrą wiadomość dla ciebie. Nowy utwór instrumentalny będzie razem też wykonywać, tylko na zupełnie innych instrumentach, nie tylko takich, jak tutaj były. Także będą oboje.
0: Ja uwielbiam sobie jednak cenię. Klawiszowe instrumenty, ale to...
1: Będzie klawisz.
0: Będzie klawisz, a to dobrze. To
1: będzie klawisz, przyniesie bułki.
0: I będą spacery po 15 minut.
1: Spacerologia, potem taka piosenka, bo... Jezu, ale co się dzieje? Jesteśmy dzisiaj zbyt
0: dokładnie tak. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. O, proszę.
1: Zobacz, jak mi nie wyszło, tak to by poszło jak z bata.
0: No, ale to, tej Szwecji to ja nie dotykam. Ostatnim meczu Polski ze Szwecją. Ale to my nie chcemy się smucić.
1: Słuchaj, powiem ci jedną rzecz. Jedni dotknęli Szwecji i tak powstało Abba Ojcze.
0: Ale Sławku, tutaj pragnę ci powiedzieć, że miejsca czekają na nas i popularyzm na 37 z utworem.
1: To jest Olek Milicek, mój kumpel, i Darka Bańki, kumpel też.
0: No, proszę bardzo.
1: Nie w jednych skłotach żeśmy razem...
0: Wieszcze, to był ten utwór na 37. A i wracamy do tego, o czym wspominałeś wcześniej, Sławku, na 36. Mateusz Pospieszalski i psalm 140.
1: I znowu religijnie
0: tak,
1: się
0: dokładnie,
1: zrobiło.
0: Dokładnie.
1: Przyjaciele Polish Chart, Danusia Wisiecka, Lena, Łukasz Łuczkowski, Wołanie o pokój. I to jest pożegnanie z tytułem wczoraj, bo to już ostatni raz poleciało.
0: Ale
1: Spadnęło. Przepraszam, wiem, że źle powiedziałem, ale to było celowe.
0: Ale cudownie, że ten utwór tak długo z nami został i też wydaje mi się, że rezonował i cały czas rezonuje ze słuchaczami listy Polish Chart i dali nam znak. I to było 35. miejsce z kolei. A co na 34. Sławku?
1: Lekki melanż.
0: A właśnie.
1: Wariat na motorze.
0: No i niech tutaj nazwa zespołu nie myli, ponieważ to jest utwór tak zwany, jakby to powiedzieć, pouczający? Można to tak określić?
1: To jest utwór, nazwijmy to, ostrzegający.
0: Ostrzegawcy, tak, też mi się tak wydaje. To prawda. Na 33 z kolei Flow, ale tutaj proszę się nie zmylić, to nie jest Flow z angielskiego, a może właśnie z angielskiego, ale pisane jak najbardziej po polsku.
1: Yo, yo, yo.
0: Z L. na końcu.
1: I jak to pięknie, to tylko mógł aktor powiedzieć.
0: dużo polskich filmów z ery złotego, ze złotej ery polskiego kina oglądałem tu. Mam przyjemność
1: Stanisławie.
0: Czesław. Czesław. Tell Me You Are Ashamed to jest tytuł tego utworu zespołu Flow.
1: No i to będzie 32. Teraz Bad Trip Vena.
0: Vena, tak, ale też Vena pisana przez V, to ciekawe.
1: Ma być przez W, to jest mój
0: To dwa razy V po prostu i tutaj W się składa, to już mamy. Na 31 z kolei Krisu i Zawieszony w Przestrzeni.
1: Darka brat z Polski. Tamten jest z Anglii, a ten jest z Polski. Chyba starszy jest, tego co myślałem.
0: Okej, okay. No i Zawieszony w Przestrzeni, to taka liminalna jakaś przestrzeń.
1: No bo on jeździ często na przykład między Wielką Brytanią a Polską. Zawieszony jest w przestrzeni.
0: W tym tak samolocie po prostu wisi.
1: A teraz powiem, że będzie ten cały utwór, co był przed chwilą, czyli MSV na wakacje. A teraz chciałem, w ogóle obiecałem to i zrobię to, bo ja dużo jeżdżę ostatnio taksówkami, bo się wiecznie spieszę. Pana Waldka i pana Tomka, dwóch taksówkarzy, obiecałem pozdrowić, co też niniejszym czynię. A tutaj będzie piosenka na miejscu przy 29. Mechanik, a to wykonawca Henryk Chyła i Nowalika, Fotoperiodyzm.

0: Wiosna przyszła dziś i faktycznie przyszła w końcu, chociaż w sumie nie wiem, czy ty masz, Sławku, takie wrażenie, że nawet to lato nagle przyszło do nas. Jakby wiosna była troszkę pominięta, zima by lekko przedłużona jeszcze i nagle uderzyło lato i teraz znowu z kolei mamy taki kwiecień, plecień, ale jest maj i za chwilę znowu uderzy do nas gorąc ponad 20 stopni.
1: Bardzo sobie cenię takie klimatyczne gawędy, jak,
0: tak?
1: No bo to są, wiesz, dla mnie to są nowe rodzaje odkryć dzięki twoim dywagacjom, ponieważ po pierwsze, drodzy państwo, zapomnę, to jest Bartłomiej Chyła, a nie Henryk Chyła, chociaż Henryk Chyła jako muzyk też istnieje w innym zupełnie zespole. Stąd ta pomyłka moja na początku zapowiedzi. Natomiast wracając do klimatu i to, co się zmienia w pogodzie i tak dalej, i tak dalej. Zauważ, że dzisiaj oglądałem przez przypadek na YouTubie, bo sam mi się zapętliło i znalazłem taki temat, co by było, gdybyśmy odkryli lód na nie Grenlandii, tylko Antarktydzie. Okazało się, że tam są dwa lądy zupełnie osobne, oddzielne, które pochodzą zupełnie z innych epok geologicznych i tak dalej. I zobacz, ile takich epok przechodziliśmy w czasach, kiedy jeszcze nie było człowieka, były tylko sinice i inne te różne pomidory i te inne.
0: Nowaliki.
1: Nowaliki. I do czego zmierzam, bo to jest taka, nie żebym się wymądrzał.
0: Tak.
1: Natomiast tych klimatów będziemy jeszcze przechodzić setki, tysięcy i kabaret Otto będzie nam znowu potrzebny, żeby zaśpiewał o tym, że planeta płonie, a za chwilę planeta zamarza, a za chwilę i tak dalej. Więc właśnie odkrywam dzięki takim tutaj, jak ty, spojrzeniom, że to, ten przebieg jest nieuchronny i nazwijmy to był, jest i będzie. Czyli zmiany klimatyczne to jest coś, co po prostu bez czego trudno sobie wyobrazić naszą planetę Ziemię. Chyba, że dojdziemy do takiego stanu rzeczy, że Radio Wnet będzie nadawało z Marsa, tak jak już kiedyś to miało miejsce 1 kwietnia.
0: No tak, tak. No i ciekawe, że akurat taki temat się tutaj nam nawinął na języki, ponieważ wczoraj byłem zupełnie przypadkowo w kinotece w Pałacu Kultury i Nauki na filmie. Poszedłem na film O czasie i wodzie. I był to film dokumentalny, poniekąd można powiedzieć, że taka, no właśnie nie ekranizacja, luźna adaptacja książki O czasie i wodzie Andriego Snera Magnasona, islandzkiego pisarza. I film traktował też właśnie pod taka jego druga warstwa, to była, traktowała o tych właśnie zmianach klimatycznych. Ponieważ w Islandii, na Islandii około 10 lat temu doświadczyliśmy śmierci lodowca, najmniejszego z lodowców, Ok, który się nazywa Ł. I co ciekawe, islandzka ludność jest tak cudowną ludnością dla mnie, naprawdę, że to pierwszy raz w historii, nie wiem, kto to zaproponował, ale wyszło to właśnie z administracji, z władzy, żeby sporządzić pogrzeb tego lodowca, co ciekawe. I ten pisarz właśnie został tutaj pociągnięty do odpowiedzialności, do napisania czterech wersów, które zostały umieszczone właśnie na nagrobku tego lodowca. I no jest to bardzo też ciekawe, jak jeszcze ze 100 lat temu on miał powierzchnię 15 km kwadratowych, a teraz w ostatnich latach ona się diametralnie nagle zaczęła zmniejszać do tego momentu, że oczywiście on jeszcze istnieje, ale to, co charakteryzowało lodowce, charakteryzuje zwykle lodowce, to nie wiem, czy Sławku to wiesz, ale że wykonują one ruchy, że potrafią się ruszać, te lodowce. On już przestał się ruszać, tak, ma na tyle jakby zmniejszoną objętość i nie wiem, jak to inaczej mogę nazwać, zasoby lodowe.
1: Że potencjalnej już, wody.
0: Tak, że już przestał się ruszać, dlatego przez to, że nie jest ruchomy, to już jest jakby obwieszczone to, że jest martwy. Litwy, prawda? Więc...
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co o tym mówisz. Ja z ciekawszych rzeczy, jakie zapamiętałem z tego filmu o Antarktydzie, to na przykład nie wiem, bo dużo się mówi o tych różnych historiach, co tam się dzieje pod lodem i tak dalej, tak. Że tam 60 parę stopni, że wiadomo, że rocznie tam przybywa około 4 tysięcy ludzi w porywach, oczywiście, kiedy są to 99% naukowcy i tak dalej, chociaż kiedyś zespół Metallica tam dał koncert też na Antarktydzie, nie wiem, czy wiesz o tym.
0: Nie wiedziałem.
1: Tak jest napisane i są zdjęcia. Mhm. Natomiast też nie zapamiętałem nazwy, to można sprawdzić pewnie gdzieś, ale wyobraź sobie, to będzie zagadka dla ciebie, ja bym na to nigdy nie wpadł. Mianowicie tam było też powiedziane w tym filmiku, do jakiego państwa należy miasto najbliżej położone tego kontynentu. I wiesz, do jakiego państwa należy? Zgadnij.
0: Chciałem tak strzelić, mogę w ciemno, że do Rosji.
1: Ale nie, do Argentyny.
0: Do Argentyny? O proszę, no to jedynka z geografii.
1: Bo to jest południowe. Ty myślałeś pewnie o Arktyce.
0: Tak. Dobrze.
1: No, tak myślałem. No,
0: na szczęście to ja tam tworzę muzykę, a nie...
1: Słuchaj, ja to mówię, że jeszcze nikt nie ma takiego, co wszystko wie. No, ja też się dowiaduję z takich właśnie filmików najczęściej jak dzisiaj o Antarktydzie, ale my jesteśmy na dobrej drodze, żeby się zagadać, więc lecimy teraz, tak. Drodzy Państwo, z kosmitami. A to jest taka polska supergrupa, co odkrył właśnie Igor Toporowski ostatnio.
0: Tak, miałem przyjemność. A właśnie tak, to jest też ciekawa teoria, bo zawsze rozmyślamy, jakby ludzkość ma te tendencje do tworzenia teorii na temat tego, czego nie możemy dosięgnąć własną ręką, więc lubimy sobie myśleć, że może są jacyś kosmici w kosmosie, prawda? Jakieś takie byty
1: nawet
0: niezbadane.
1: Nawet na Antarktydzie są podobno.
0: No właśnie, albo na jakichś odkrytych wyspach bezludnych, prawda? Czy to te piby nie słabnie?
1: Są ludzie, którzy twierdzą, że ta Antarktyda, gdyby ją odkryć z tego lodowcu i tam są dwa lądy, autentycznie, bo widziałem to na tym filmie, dwa różne lądy, że to jest właśnie starożytna Atlantyda.
0: No proszę. No właśnie i w tym kontekście też myśląc, co jeśli to, tak jak ty wspominałeś, Sławku, że tyle jakby życia się toczyło jeszcze zanim my się zjawiliśmy na Ziemi, prawda? To co jeśli to my jesteśmy może jakiegoś rodzaju kosmitami względem tych gąsienic i dżownic i ryb z głębi oceanu?
1: A co by było, jeżeli okazałoby się, że Deniken choć w części ma rację, a podobno w niektórych częściach ma? Jak na przykład te wszystkie rysunki naskalne z tymi wielkimi hełmami i tak dalej, prawda?
0: Aha, no właśnie.
1: To jeszcze nie wiadomo, czy my jesteśmy z Ziemi w ogóle.
0: No, właśnie. Kto wie, może jakby nie pamiętamy jakiejś tej części naszego historii gatunku, prawda?
1: Tak jak wujek Witek po melanżu. Też nie pamiętam. No to jedziemy dalej.
0: Dobrze, jedźmy, prawda, bo można tak dywagować. Kosmici.
1: Dobrze, to tak jest. Kosmici
0: na 28. miejscu w utworze Pukam.

0: Drodzy Państwo, tak się składa, że już bardzo dawno nie było w naszym programie Kacpra Nowaka. Tam się bardzo dużo zmieniło w międzyczasie. Muzycznie oczywiście, bo Kacper już nie śpiewa Ryśka głosem tych wszystkich hitów zespołu Jam z tamtym składem, tylko zupełnie z innym. Cześć, Kacper.
1: Siemacie ludzie i witaj Sławku.
0: Kacper, powiedz mi, o co tam chodzi, bo ja słyszałem ten numer, który ty za chwilę zapowiesz. Mówię ci, Igor, palce lizać i to nie tylko
2: będzie
0: chodzi
2: petarda.
0: O Kacper, tylko petarda będzie w robę jasną. Zobaczycie, co to się będzie działo. Mianowicie Czerwony jak cegła w wersji z nowym zespołem i tu jest właśnie siła tego zespołu. Dobrze mówię, Kacper?
1: No tak. No powiem tak, no z poprzednim składem nasze drogi się rozeszły, bo po prostu z czasem...
0: No jak to w muzyce, nie?
1: Tak, z czasem w pewnym momencie wynikła różnica zdań i doszliśmy do wniosku, szczególnie ja, że każdy chce iść inną drogą, no i dlatego odszedłem i postanowiłem utworzyć nowy projekt, zaprosiłem muzyków do tego, którzy byli chętni ze mną współpracować, no i chłopaki z Wrocławia, których pozdrawiam.
0: Znowu z Wrocławia. Widziałeś, Igor, jak to jest, że człowiek tylko wyjedzie do Wrocławia zrobić program i już następnych ma wrocławiaków u siebie.
2: Wylęgarnia talentów po prostu.
0: No tak to działa. Jedni nawet studia tam kończyli. Ale teraz w Warszawie siedzą. Igor Toporowski, drodzy Państwo.
2: To ja.
1: I uważam, że naprawdę mocny skład. Zresztą będziecie mieli okazję zaraz usłyszeć. No muzycznie na pewno zacznie lepsi. No i po prostu super się współpracuje, super jest atmosfera. No trafili się naprawdę nadający ludzie na tych samych falach, lubiący Jam i mający ten sam punkt widzenia.
0: I drodzy Państwo, jeżeli słyszycie nas teraz, jacyś ludzie, którzy zajmują się na co dzień menedżerowaniem zespołów, tributów, interesuje ich, że tak powiem, współpraca, to wiem, że ten tribut jest cały czas gotowy, otwarty i czeka na swojego menedżera. Dobrze mówię?
1: No w sumie to tak. Szukamy takiej osoby prowadzącej, która pomoże nam się rozwijać.
0: Kacper, od kiedy ty śpiewasz głosem Ryśka?
1: No, kurczę, będzie już jeszcze będzie. Trochę i 2 lata wybiją równo.
0: Drodzy Państwo, bo ten facet śpiewa bardziej podobnie do Ryśka niż jego syn Bastek. Przysięgam. Posłuchamy zresztą zaraz, wszyscy tutaj, Igor już odgryzł czwarty paznokieć i teraz będziemy czekać, aż zapowiesz ten utwór, Kacper, i życzę ci powodzenia i kolegom też. Tutaj słuchają nas dzisiaj koledzy?
1: Myślę, że tak, dawałem im znać i myślę, że słuchają.
0: Znaki dymne poszły i do Wrocławia. Słuchajcie, chłopaki z Wrocławia, może zrobimy kiedyś tak, że kiedyś przyjdziecie tutaj do mojego studia z Wrocławskiego i popowiecie sami teraz to, co Kacper powiedział, żeby było jasne, nie? A teraz zapowiedz tenże utwór i wszyscy się zamieniamy w jedno wielkie ucho i jelne.
1: Jeśli ktoś chce posłuchać utworów Jamu w klimacie i energii w początku lat 80. młodego Jamu i młodego Ryśka, no to zapraszam posłuchać Jam Alive. Na razie polecieliśmy klasykiem, utwór Czerwony jak cegła, ale zapraszamy na inne mało znane perełki, których Jam nie wykonuje nawet dziś.
0: Polecimy.
1: Czerwony jak cegła.

0: Miedź, drodzy Państwo, to jest zagłębie miedziowe i też mi się z czymś kojarzy, ale to nie ta miedź, to jest czasownik.
1: Ale bardzo adekwatna nazwa zespołu Jam Alive właśnie. I czuć tę żywotność, jakby jej, no jakbyśmy słyszeli właśnie Ryśka Riddla.
0: No przecież on jest genialny.
1: Tak, świetny ma głos Kasper. I ten tutaj panowie z zespołu, świeżo zebrana ekipa, no brak słów troszkę tutaj u mnie, bo naprawdę ta gitara, no właśnie, ci gitarzyści z Wrocławia, tak jak wspominaliśmy ostatnio, coś w tym musi być. Coś w tym
0: pozdrawiam
1: jest.
0: Moich ulubionych redaktorów i wszystkich słuchaczy, Radek Suchobieski, The Buffons.
1: O, proszę.
0: Proszę, pięknie.
1: Cudownie.
0: Tutaj też piszą ludzie listy piszą i SMS-y piszą. I to jest takie fajne, ponieważ to jest interaktywne i żywe. Żywa audycja, żywe radio, drodzy Państwo. Wszystko jest na żywo, nawet Igor Toporowski jest na żywo.
1: nawet ja. Chociaż Jakub Węgrzyn ostatnio, miesiąc, półtora miesiąca temu był gościem naszej audycji z Tymkiem, Festi na Lente, i świetną teorię wysnuł na temat tego, że może my już wszyscy jesteśmy tutaj wydrukowani i mówimy do Państwa automatycznie. To też jest ciekawe. Kto wie, czy może za jakiś czas tak będzie, ale oby nie.
0: Wiesz co, jak oglądałem kiedyś Matrix, to się nawet wystraszyłem trochę.
1: No, Matrix oby też nie stał się proroczym poniekąd tekstem kultury, bo każdy właśnie mówi, każdy sobie myśli, że ta przyszłość, ta jakby to wszystko, te science fiction, całe co się dzieje, które oglądamy, wydaje się tak odległe, prawda? Ale jak się człowiek dobrze

0: Księżycu.
1: Tak.
0: Pamiętam taki, mieszkaliśmy w takim gomułkowskim domu i tam taka pani, pamiętam, nazywała się pani Małecka. Jako pierwsza miała w tym domu telewizor. I to była taka epoka, że ludzie byli tak ze sobą otwarci i życzliwi, że nikt się nie pytał, tylko brał dziecko pod pachę i szliśmy do niej wszyscy całą bramą oglądać tą wielką rzecz, jaką jest postawienie nogi przez człowieka na Księżycu. Więc ja to już przeżyłem jako dziecko, pamiętam, nie spaliśmy tam ileś godzin, chyba ci, co zasnęli łącznie z nami, dziećmi, wtedy gdzieś tam na kolanach u mamy. Ale przeżyliśmy ten moment i tak dalej. Teraz leciał ten zaprzęg, który wiózł te czwórkę śmiałków. Wiesz, jak ja się denerwowałem, żeby oni, że cali i zdrowi wrócili do tej... Tam mówili, że jeden moment trudny, denerwujący, jak będą przechodzić przez atmosferę, drugi też. To już nie na moje zdrowie jest, Igor. Bo ja z drugiej strony pomyślałem sobie, kurczę, jak już przeżyją, to będą mieli co opowiadać.
1: No tak, tak. Ja tutaj z kolei, jeśli mogę troszkę z drugiej strony się zaczepić twojej wypowiedzi, Sławku, bo skupiłem się nawet tutaj na tym poczuciu wspólnoty, jakie to było piękne też. No jednak właśnie w tych latach PRL-owskich, ale jakże łączących paradoksalnie poniekąd właśnie ludzi. I nasunęło mi się też, tak jak powiedziałeś o tym oglądaniu telewizji razem, to nasunął mi się film Juliusza Machulskiego, taki krótkometrażowy, bezpośrednie połączenie. Film, w którym też są takie sceny, gdzie sąsiedzi przychodzą do innych z innego mieszkania, żeby skorzystać z telefonu, prawda? I też, że na przykład ktoś miał, i mi to też chyba ojciec opowiadał, że jak ktoś miał jeden telefon na cały blok, to wszyscy schodzili się do niego, żeby wykonać telefon, albo on odbierał telefon i się okazywało, że to nie do niego, tylko do pani z mieszkania obok.
0: Tak, tak, tak. Coś ty nie opowiadasz. Tak, no, wydawałoby się, że rzeczy proste, a są jakieś skomplikowane dzisiaj, zachowanie wspólnotowości.
1: No właśnie to są te paradoksy cały czas, które uwielbiam, jakby w sensie uwielbiam się posługiwać tym słowem, ale nie uwielbiam w sumie tego zjawiska, prawda? Jakby każdy ma już swój telefon, mamy ten postęp, ale ludzie się odsuwają od siebie. No ale wydaje mi się, że tego właśnie o to chodzi tym wszystkim oligarchom, firmom, rządom i tak dalej, żebyśmy po prostu byli od siebie
0: odseparowani. Ja myślę, że ja powiem szczerze, że ja to obserwuję tak jakoś z ciekawości nawet własnych przemyśleń i wiesz, co mi wyszło?
1: Tak.
0: Nie obraźcie się, drodzy ci, którym jest, bo może tacy są, co jest im dobrze w korporacjach, ale ja uważam, że od korporacji zaczęło się całe nieszczęście.
1: Też tak uważam, no bo... Bo to nie można patrzeć na tylko właśnie na te jednostki, prawda? Tylko na to, gdzie to się wszystko rozogniło.
0: Igor, jak ja widzę ten sztuczny język typu na przykład, mam nadzieję, że macie się dobrze, jako i ja się mam dobrze. I teraz to jest tak jak w Anglii, złamał sobie nogę, zabili mu matkę czy ojca i how are you? I'm fine, thanks. Are you alright? Musisz odpowiedzieć, że yes, I'm alright. To jest takie, to jest tak zwane artificial life. Takie wymyślone slogany, w które myśmy weszli jak w buty i poruszamy się z tym wszystkim, kłamiąc w cały świat, bo nie pokazujemy emocji, nie pokazujemy tego, że co w nas siedzi.
1: No i nie ma miejsca nawet jakby, czy na emocji, czy na prawdę właśnie, bo wydaje mi się, że to jest jednolite, prawda? Ze sobą.
0: No właśnie, i jedziemy dalej.
1: Maciej Maleńczuk tutaj i jego barman, który wytańczy dla nas swoim psychotycznym tańcem, wyczaruje kilka butelek dla pana Macieja.
0: Wiesz, że najlepiej tam ma pies, knajpiany, ponieważ wszyscy ci, co zasną z policzkiem w bigosie, czy w innym kotlecie mielonym lub devolaj, on dostaje to potem w nagrodę, że dobrze pilnuje knajpę. To takie przemyślenie głębokie było, jak talerz sosu do kotletu schabowego.

0: Myślisz, że to są głębokie talerze?
1: Nie no, dla psa musi być głęboki.
0: No tak.
1: Jedziemy.
0: Psycho Dancing, barman Maciej Maleńczuk i miejsce 26.
2: Każdy barman jest dla mnie jak matka, pachnący czysty jak łza.

Pod okaz spogląda, choć wie, słuchawkę mówi, że nie. Każdy barman jest dla mnie jak matka, w koszuli sztywnej jak gips. Każda szmatka i każda zakładka

dla mnie jak matka. Skrzętnie liczy każdy mój drink, gdy dopadnie mnie czkawka lub drgawka. Następnego odmawia mi. On się nigdy nie złości na gości, nikomu on nie da w pysk. Każdy barman jest dla mnie jak matka, ja

0: To była piosenka o tym, drodzy Państwo, że najlepszą mamusią na świecie jest barman. Nie polecam specjalnie, ale coś w tym jest, co skoro pan Maciej, a pan Maciej zna się na życiu, bo trochę przeżył, to coś w tym musi być. Drodzy Państwo, ale teraz powiem tak. Był już dzisiaj mechanik, a też wołają trochę na mechanik, na kogo? Na Mietka Jureckiego, bo on ma taką ksywę w niektórych kręgach. Z Mietkiem to ja się słyszę, widzę na okrągło, bo on jest wrocławianin, na pół lublinianin, na pół wrocławianin. On tu przyjeżdża często, był ostatnio na bicie rekordu Guinnessa i tak żeśmy sobie porozmawiali też szczerze o wrocławskiej scenie muzycznej. No i drodzy Państwo, to jest jeden z najbardziej fantastycznych zespołów wszechczasów, bo śpiewali, grali, tańczyli tam tacy ludzie jak Krzysztof Cygowski, jak Jan Borysewicz. Można by tu wymienić Urszula Budka Suplera i był też zespół Irenka, to będzie za moment, drodzy Państwo, ale jeszcze był Izabela Trojanowska i tak. I można by to wymieniać. Ale my mamy teraz wielką radość, ponieważ Budka Suflera szykuje niespodziankę ze swoją gwiazdą Irenką Michalską. Witam Cię, Irenko.
1: Witam serdecznie.
0: Jak się czuję młoda, doświadczona już trochę jednak wokalistka przez nie tylko Budkę Suflera, drodzy Państwo, bo to jest przecież głos, nazwijmy to, musicalowy. Zaraz będzie o tym mówić nasza Irenka, ale przecież przede wszystkim to jest fajnie być taką przeszłość za sobą, taki zespół jak Budka Suflera, prawda, Irenko?
1: Oczywiście. I rzeczywiście mam doświadczenie musicalowe, bo dosłownie dokładnie za tydzień, w piątek, śpiewam mój recital dyplomowy na Akademii Muzycznej w Gdańsku, właśnie z repertuarem musicalowym, konkretnie Patti LuPone, więc kończę nawet studia.
2: Rozpływam się.
0: Och. O, widzisz. A wiesz co, jeszcze Irenka, ci powiem, kiedy dzisiaj rozmawiałem z niektórymi z muzykami, którzy albo byli, już wystąpili, albo wystąpią, to mówili, że i kto jeszcze będzie, ja mówię, że między innymi będzie Irenka z zespołu Budka Suflera, jak ona się pięknie uśmiecha. Takie padały sformułowania.
1: Ale mi miło, no bardzo się cieszę, bardzo się cieszę.
0: Także mogłabyś już udzielać korepetycji z uśmiechania się.
1: O, no w sensie. Myślę, że uśmiecham się bardzo dużo, nie przejmuję się zmarszczkami, które prawdopodobnie później się pojawią na twarzy, bo trzeba się cieszyć życiem.
0: Irenka, nie pyta, ile ja mam lat, więc co ty wiesz o zmarszczkach?
1: No, jeszcze się tym nie przejmuję.
0: Słuchaj, jak ja pamiętam, Ty samoprawdy rekłans rządzi całym światem. I ty to śpiewasz, mm-hmm. prawda? Powiedz mi, co czujesz? Bo to, że masz teraz swoje nowe nagrania jako Budka Suflera, to wiemy. Ale co czuje dziewczyna 20, a czasem nawet jeszcze nie miałaś 20 lat, jak zaczynałaś u nich śpiewać, a śpiewa takie gigantyczne hity, tak gigantycznych kobiet, które nie patrzymy w kalendarz, ale już trochę lat mają na ekranie.
1: Mhm. Staram się przede wszystkim je reinterpretować. Interpretować to jako osoba właśnie młoda, z takim doświadczeniem, jaki mam, i po prostu przesiać te utwory przez siebie, a jest to no, niesamowity repertuar. Ja ostatnio właśnie chłopakom mówiłam, za kilka lat to będą robione normalnie spektakle muzyczne, tak jak już w Poznaniu grają z utworami Korycz,
0: Republika,
1: Obywatela GT. Te, to no. Jestem przekonana, że to będzie materiał na spektakle. To są takie niesamowite utwory.
0: Przede wszystkim, tak, masz rację, to jest po pierwsze Anna Jantar, nic nie może wiecznie trwać. Po drugie, Zdzisława Sośnicka, Aleją Gwiazd. Mm-hmm. Po trzecie, Luz Bluz w niebie same dziury, czy też inne piosenki Urszuli. No i tak jak już wspomnieliśmy, Izabeli Trojanowskiej. I nagle w tym wszystkim jest Irenka Michalska, której jeszcze parę lat temu nie było i nagle się pojawiła w takim zacnym gronie, a wiem, że panowie są dumni z ciebie, ponieważ ja wprawdzie z Tomkiem Zeliszewskim mam mniejszy kontakt, ale z kolegą Jureckim to mamy... Zresztą wiesz, jaki jest kolega Jurecki.
1: No wiem,
0: cudowny człowiek, który uwielbia się śmiać, uwielbia opowiadać i jeszcze dobrze mówi o naszym radio. Panie prezesie, Budka Suflera mówi dobrze o Radiu Wnet. Drodzy Państwo, teraz Irenka Michalska powie nam, co też szykuje się karkołomnego i wielce fantastycznego. Mianowicie, chłopaki stwierdzili, że robią ci płytę, tak?
1: Tak. Nagraliśmy już jedną płytę, w której było aż trzech wokalistów, bo oprócz mnie w zespole jest jeszcze Robert Żarszczyński, już z długim stażem, i Jacek Kowalec, który przyszedł troszeczkę później niż ja, ale też niedługo. I we trójkę byliśmy wokalistami na płycie Skaza i tam też zaśpiewałam kilka pięknych utworów. Ja serdecznie sobie ukochałam Siłę strumienia z tekstem Justyny Holm, no oczywiście z muzyką Romualda Lipko. No ta płyta będzie zupełnie inna ze względu na to, że wreszcie mechanik nasz kochany Mieciu Jurecki się pokazuje tutaj ze swoimi utworami. Jest to w ogóle nowy rozdział, myślę, że dla Budki Suflera. No jest to dla mnie no niesamowite doświadczenie, przede wszystkim możliwość pracowania i tworzenia czegoś od zera. To jest dla mnie coś wyjątkowego. A te teksty też są zachwycające, więc wspaniała przygoda.
0: I ten orient w piosence, którą za chwilę usłyszymy, mianowicie piosence pod tytułem Ptaki na mych rękach. I powiem szczerze, ja zawsze wiedziałem, że Mietek Jurecki jeszcze w tej spółce ze Staszkiem, nieżyjącym już niestety, udowodnił wielokrotnie, że fantastycznie potrafią robić piosenki dla wielu znanych wykonawców i wykonawczyń, jak choćby dla Krystyny Prońko i tak dalej, i tak dalej. Że oni kiedyś się tutaj zdobędą na to, żeby zrobić od podstaw płytę pod szyldem Budka Suflera. Oczywiście z udziałem świętej pamięci Romka Lipki, różnego rodzaju odprysków i całościowych piosenek, które on gdzieś tam pozostawił po sobie. Bo każdy z nas coś pozostawi po sobie, gdyż nikt nie planuje tego niestety przykrego momentu w życiu człowieka. No i teraz będzie ten moment właśnie, drodzy Państwo. Budka Suflera, kolejna oficjalna płyta w dyskografii tej formacji.
1: No, przyznam szczerze, że we wtorek nagrywaliśmy nawet nowy teledysk. A będzie, myślę, on bardzo interesujący. Miałam tam kilka wyzwań nawet, że tak powiem, wyszłam cała mokra ze studia nagraniowego, ale zdradzać szczegółów nie będę, a będzie to wspaniały utwór o strachu przed bliskością, strachu młodych ludzi przed zbliżeniem się do drugiego człowieka, zaufania. Myślę, że wiele osób będzie mogło się z tym utożsamić.
0: Tak, zauważyłaś, Irenko, podjęłaś bardzo fajny motyw, który też mi się gdzieś kojarzy z dzieciństwa. Mianowicie za naszych czasów, naszych rodziców i dziadków jakoś łatwiej przyszło ludziom zakładać związki, mieć dzieci i w ogóle taką normalność zachowywać, co nie znaczy, że ja twierdzę, że ktoś jak nie ma dzieci to jest mniej normalny, tylko chodzi o to, że to było takie wszystko normalne i poukładane. Dzisiaj mamy coś takiego, że zanim podejmujemy jakąś ważną decyzję życiową, to przemyślimy ją, a potem się okazuje, że i tak to było do gniotu i nic z tego nie wyniknęło często. Więc jakby chyba trochę taki apel jest, wracajmy do starych, wypróbowanych metod za czasów naszych babci i dziadków, bo inaczej by nas na świecie nie było przecież.
1: No, to prawda. No, nie będę kłamać, że to są dyskusje długie, które przeprowadzamy z moimi wieloma koleżankami i analizujemy te tematy wzdłuż i wszerz, jak to zawsze było i zawsze będzie. No tak, no to jest trudny temat i ta piosenka właśnie też opowiada o skrzywdzeniu, z którego jest po prostu tak ciężko wyjść i tak ciężko jednak się pozbierać i to, co po prostu ludzie jako ludzie doświadczyliśmy, po prostu wpływa na nas tak silnie, że to budowanie zaufania jest coraz cięższe. No tak jak mówię, rzeczywiście w dzisiejszych czasach chyba jeszcze bardziej niż kiedyś.
0: Jarenko, nie wiem, czy zauważyłaś, że bardzo polubiłem cię gościć na antenie Radia Wnet. Mietek Jurecki nawet by mi powiedział, że on to rozumie. Nie wiem, jak Tomek Zeliszewski, podsłuchiwałem go ostatnio w innym radio, oj, bo ja podsłuchuję inne radia czasem, gdzie Tomasz Zeliszewski się udzielał, był. Tam kapało od złota w tej nazwie i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo się dzieje w budce suflera, dużo się dzieje w Radio Wnet, jeśli chodzi o budkę suflera. No i te podróże, magiczne podróże Wrocław, Lublin, Mietka Jureckiego i te wszystkie gitarowe podboje 1 maja, kiedy tam nie może zabraknąć Mietka oczywiście, bo sobie tego nie wyobrażam. No i teraz jest ten czas, że zapowiesz, Irenko, swój utwór, który poszedł w tym tygodniu na 25 i ani mi się waży, żeby poszedł niżej w przyszłym tygodniu. Zróbcie wszystko tam. Słuchajcie, no, jeżeli na stronie Budki Suflera napiszecie, głosujcie, to ja jeszcze swoim uśmiechem, jeszcze z twoim uśmiechem na twarzy zaraz.
1: Przypomnę
0: zdjęciu.
1: Justynie, żeby napisała. Znaczy jej oczywiście kobiecie od tutaj, koleżance od social mediów.
0: No widzicie, dowiedziałem się, że właśnie oprócz tego, że mają Irenkę, jeszcze mają Justynkę, która jest od social mediów, drodzy państwo.
1: Tak, no to... Justynka jest cudowna. Na pewno chętnie na żywo porozmawia, a ja w takim razie zapowiem nasz wspaniały, najnowszy utwór Ptaki na mych rękach w wykonaniu Budki Suflera. Serdecznie zapraszam.

0: Drodzy Państwo, to była Irenka Michalska za mikrofonem Budki Suflera. Nie byle kogo, drodzy Państwo. I w tym towarzystwie jakże dorodnym i ważnym dla polskiej kultury muzycznej jest nasza gwiazda Danusia Wisiecka. Wołam Cię, Danusiu, wołam i jesteś.
1: Halo, halo, słyszę Cię.
0: Wołam, bo to tytuł jest taki właśnie Twojej nowej piosenki. Drodzy Państwo, Danusia ma nową piosenkę na liście pod tytułem Wołam na 24. Co czujesz?
1: No rewelacyjnie. Powiem szczerze, jak wczoraj słuchałam listy i się okazało, że wołanie o pokój spadło, a przecież poprzednie notowanie było dużo wyżej niż moje coś się dzieje, no to pomyślałam, że będzie kiepsko. A tu takie zaskoczenie miłe.
0: No, w ogóle jest to, ta lista przebojów Polish Chart zawsze była, jest i chyba zostanie już listą zaskoczeń, bo na przykład zaskoczeniem są wyniki, zaskoczeniem jest na przykład to, że jest piosenka Kasi Sobczyk na liście, prawda? Tego nikt się nie spodziewa, bo drodzy Państwo, lista Polish Chart ma to do siebie, że jest niespodziewana, absolutnie zaskakująca i nigdy nie wiecie, co się będzie działo tak naprawdę. Na przykład ja tu chcę po tobie zapowiadać następną i uzgadniam to, a okazuje się, że ona jest na scenie. I też niesamowita historia, bo się nie dzwonimy, gdyż jest na scenie. Więc my nigdy, mając tylu świetnych wokalistów i muzyków, nie wiemy, co się z nimi dzieje w danej chwili, kiedy my chcemy z nimi rozmawiać. A jest to jakby randomowo, losowo wybrany. Dobrze mówię, Igor, randomowo, losowo? Czy to było już masło maślane?
2: To jest pleonazm niestety, ale jest połączeniem polskiego z angielskim, więc wydaje mi się też, że uchodzi.
0: Chodzi o to, że nie wiemy, co się w danej chwili dzieje z muzykami, z taką Danusią Wisiecką na przykład, albo z kolejną wokalistką, o której za chwilę będzie. No i drodzy Państwo, to jest piękne właśnie, tak mi się wydaje. Dobrze mówię, Danusiu?
1: Dokładnie. Także trzeba słuchać listy przeboju, żeby wiedzieć, na którym się miejscu jest, bo jest totalne zaskoczenie za każdym razem. Ale bardzo miło, że piosenka dotarła tak wysoko. Bardzo mnie to cieszy.
0: Skąd ta piosenka się wzięła w twoim repertuarze? Bo ona jest zupełnie inna od tych wszystkich, którymi nas ostatnio obdarowałaś.
1: No tak jak już kiedyś powiedziałeś, ja piszę różne piosenki na różny temat. No i tutaj akurat jest piosenka o miłości, o takiej tęsknocie, o takiej sytuacji, kiedy się zagubiamy, będąc niby blisko, ale oddalamy się od siebie. No i wtedy jest taka wielka zaduma, dlaczego to się bierze, skąd to się bierze. Czas nas zmienia. No i to te wszystkie takie przemyślenia moje dały taki efekt, jak słychać i słowa takie wyszły, jakie mi się z sercu zrodziły, że tak powiem, w danym momencie.
0: I powiedz mi, czy,
1: tak?
0: Czy pójdziesz w tym kierunku bardziej, czy będziesz chciała coś takiego ostrego śpiewać, jak w tej słynnej swojej piosence, która taki ostatnio przez prawie rok czasu zebrała tyle dobrych słów i miejsc na liście. Czyli taka
1: no wiadomo,
0: bardziej
1: coś się dzieje, to
0: z pazurkiem.
1: Tak, no coś się dzieje, to było faktycznie jak dla mnie. No wow, że tak długo się utrzymała na liście, że tak się bardzo wszystkim podobała. I oczywiście pracuję nad tym. Nawet wcześniej już miałam parę piosenek napisane w podobnym stylu, aczkolwiek, jak sam wiesz, sama realizacja zajmuje trochę czasu, to po pierwsze, bo trzeba nagrać w studiu instrumenty, trzeba wokal dopracować, trzeba to wszystko sfinansować, bo to też jest niestety ważne.
0: Teledysk nagrać.
1: Tak, teledysk nagrać, więc to wszystko po pierwsze jest pracochłonne, no troszeczkę trzeba jednak na to pieniążków mieć, no i to wszystko jak gdyby suma sumarum składa się do tego, że te piosenki no nie idą taśmowo, że jest miesiąc po miesiącu kolejna piosenka, a tak bym chciała, żeby było, bo no tyle piosenek mam napisanych, że życia mi chyba nie starczy, muszę bardzo długo żyć, żeby je wszystkie wydać. Więc mam dylemat po prostu, którą w pierwszej kolejności zrealizować. Zrealizowałam już dwie, o których ci mówiłam wcześniej, jak ostatnio rozmawialiśmy. Czyli mam już nagrania w studiu, perfekt zrobione, instrumenty i wokal, no i teraz zostają wideoklipy. No i zostaje do nagrania kolejna piosenka, czyli przygotować trzeba aranż. Jaka będzie, która będzie, no bardzo bym chciała, żeby to była rockowa, bo skoro rockowa się bardziej podobała, to wiadomo, że chciałabym pójść w tym kierunku. Ale jaką decyzję ostatecznie podejmę, no to na ten moment sama jeszcze nie wiem, powiem szczerze. Bo w planie mam płytę, a płyta z kolei jest spokojniejsza, no więc no, mam taki dylemat wewnętrzny, powiem szczerze.
0: Po twojej wypowiedzi, pozwól, że wniosę, bo ty powiedziałeś, to fragment takiej wypowiedzi był, że musisz długo żyć, żeby to wszystko ogarnąć.
1: Dokładnie.
0: Ja muszę długo żyć, żeby to wszystko zapowiedzieć, bo Igora sam na sam z faktem nie zostawię, przecież to jest nieludzkie.
1: Nie zostawisz mnie samych.
0: Ciebie samej i Igora, akurat, nie?
1: Ale słuchajcie, takie akurat tematy poruszacie, bo słucham waszych rozmów. Faktycznie akurat temat długości życia też jest takim tematem dyskusyjnym, że tak powiem, bo to wcale uważam, niekoniecznie musimy żyć tylko do 100 lat. Możemy żyć dłużej, a dlaczego nie? Dlaczego?
0: Drodzy Państwo, właśnie chciałem to powiedzieć, pozwól, że dokończę. Więc musimy wystosować zbiorowe pismo do ZUS-u. Że w związku z tym, że nagrywamy nowe utwory i płyty, a ktoś to musi przekazać w radio, chcemy, drogi ZUS-ie, chcemy apelować, że niestety będziemy ponosić koszty, generować koszty naszego państwa wobec nas. Co ty na to?
1: No tak, żeby jeszcze chcieli nam emerytury potem płacić i żebyśmy musieli pracować na ten ZUS, no to byłoby całkiem super.
0: Powiem tak, niech już najpierw znajdą środki, żeby nas leczyć, a potem emeryturę będziemy... Drodzy Państwo, a teraz będę mówił tak, jak wy kobiety tutaj słuchające nieraz mnie do tego prowokujecie. No i się tak zapowiedz, jak ty to umiesz. No to dobrze, to teraz pozwól, że to razem ja zapowiem, razem z tobą.
1: Bardzo proszę.
0: Danusiu, jedziemy. Uwaga, uwaga. Danusia Wisiecka w piosence.
1: Wołam. W piosence wołam.

0: To była piosenka pod tytułem Wołam i nasza Danusia Wisiecka, która skądinąd bardzo popularna na liście Poliszczar, natomiast teraz będzie dama, która jest jeszcze wcześniej była popularna niż Danusia, ale potem miała długą przerwę od nas. I teraz jedzie podobno z koncertu. Koncert ten, jak zgaduję, był o pewnym znanym obelisku w Rzeszowie, natomiast to nie będzie tematem naszych rozmów. Dzisiaj dzień dobry, Dagny.
1: Dzień dobry wieczór. Skaczę dzisiaj z radości.
0: Skakanka.
1: Cieszę się ogromnie. Tak, to ja.
0: Skakanka, powiedz mi jedną rzecz. Bo jakby mam z tobą zawsze ten wywiad jakiś taki okolicznościowy, bo tak można to nazwać, to analizuję często to, co, o czym śpiewasz. I na przykład tutaj jest taka piosenka, którą w oryginale napisali panowie, tekst napisali Bogusław Choiński i Jan Gołkowski. I to jest już zapomniana trochę dwójka panów. Natomiast Jerzy Matuszkiewicz, Duduś, zwanym Dudusiem, napisał muzykę, tak. A wykonali to w oryginale. Nie byle kto, był Iga Cembrzyńska i Bohdan Łazuka.
1: Tak.
0: Wsiną dal i wiesz co? I tam jest taki fragment. I to jest dla mnie, że to w tamtych czasach pozwolili ludziom takie rzeczy śpiewać. Adela już zakłada suknię cienką. Tak. Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Wiesz, że ja napisałem taką piękną piosenkę o bzie? Uważaj. Lubisz wierszyki o bzie?
1: Bardzo.
0: Uważaj. Będę mówił. To jest mój tekst. Pewna wrocławska para wybrała się wiosną na spacer we dwoje. Lubisz bez, kochanie? Bardzo, lecz się boję. To takie coś ode mnie.
1: No pięknie, dziękuję. Właśnie kwitną bzy, więc możemy tego doświadczać. A poza tym bez teraz, kojarzy mi się spytasz ją, osiedzką, nie?
0: No właśnie, gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka? I teraz będzie sedno, drodzy państwo, nie dla męża. Nie dla narzeczonego. Dla kochasia, który odszedł siną dal. No kto takie rzeczy za Gomułki pozwolił śpiewać?
1: No nie wiem.
0: Ale zastanawiałaś się kiedyś nad tym? Czerwone ma podwiązki pod tą suknią. Czyli ktoś tam zajrzał. Rozumiesz to?
1: Znaczy ja to rozumiem, słuchaj, bo wracam właśnie teraz z koncertu, na którym w ogóle wykonywaliśmy ten utwór. Na żywo. I się śmiałam,
0: jest tobą
1: że
0: Mateusz, jest
1: się...
0: tobą Mateusz,
1: tak,
0: twój zacny małżonek. Cześć Mateuszu, nigdy tak. Z tobą nie gadałem jeszcze na ten. Witam
2: cześć,
0: cię serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, jak się czuje mąż słynnej skakanki?
2: Ja się czuję świetnie.
0: Rewelacyjnie. Słuchajcie, ja właśnie tutaj próbuję się nakłonić Dagny do wypowiedzi. Więc może ty co powiesz, przecież jak dobrze się skupić na tym tekście, ten tekst jest bardzo frywolny, prawda?
1: Jest tekst frywolny, ale my jako aktorzy właśnie pierwsze co zaczynamy interpretację tekstu właśnie od rozkminy, nad tym się skupiamy i myślę nawet, że my w tej wersji na żywo sobie nawet podgrywamy te rzeczy. Nie mówię, że ubieram czerwone podwiązki, ale sukienkę mam cienką.
0: Mateusz, sprawdź to, proszę.
2: Sprawdzę. Następnym razem, jak będziemy grali pierwsze, to zrobię, to będę sprawdzał.
0: Ja już widzę, jak podchodzi Mateusz do mikrofonu na koncercie. Proszę Państwa, na chwileczkę musimy udać się za kulisy, a ktoś z pierwszego rzędu krzyczy, ale po co tam się udawać? To dajcie, sprawdzajcie to tutaj. Zwłaszcza, że jak pamiętasz, podczas Osieckiej Dagny miała taki dość strój, gdzie te podwiązki, no to nawet łatwo by było zauważyć, nie sprawdzając.
1: Tak, ale wtedy byłam ubrana na złoto, a teraz kolorystyka się definitywnie zmieniła.
2: Ale w trakcie Osieckiej też dla bezpieczeństwa tam byłem z tyłu na scenie, stałem, więc...
0: Ja to rozumiem. Słuchaj, jak się ma taką żonę jak Dagny Skakanka, to trzeba mieć ubezpieczenie i to nie tylko w ZUS-ie i w Urzędzie Skarbowym, ale także i w Kasie Chorych.
2: Tak jest, dokładnie.
0: Drodzy Państwo, to teraz małżeństwo, żeby nie było, że my tutaj coś tutaj mamy jakieś o kochankach tylko i tak dalej. Małżeństwo, drodzy Państwo, wyraźnie powtórzę po raz trzeci, małżeństwo Dagny i Skakanka. ksywę, którą ja wymyśliłem. I Mateusz też tutaj małżonek Dagny, czyli no, o nazwisku tym samym, czyli Mikoś, małżeństwo tak. Mikosiów, wykona piosenkę Psiną Dal. I już myśleliście, że was kiedyś to nigdy nie spotka, żeby tą piosenką zdobywać świat od nowa, prawda? A tutaj Orwat wymyślił sobie takie coś.
1: Tak, to jest niesamowite, także maszerujemy.
0: Ale to dzięki temu pewnemu obeliskowi z Rzeszowa, to tak się zdarzyło. Drodzy państwo,
1: tak,
0: jedziemy
1: no ten
0: dalej.
1: Obelisk łączy ludzi.
0: Lecimy.

0: I tak oto, drodzy Państwo, zrobiliśmy kawał dobrej podróży w przeszłość, bo ta piosenka była przecież popularna, jak ja byłem małym chłopcem, hej. A już jestem już dorosły, nawet się po drodze znalazł tutaj Igor, który jest jeszcze też dorosły, już dorosły, a jeszcze trochę nie był. A ta piosenka dalej jest modna. No i jak to jest, Igorku, powiedz mi, co ty na to powiesz?
1: No ja tutaj jeszcze wycierając to mleko spod nosa, mogę powiedzieć, że istnieją czasami takie teksty kultury, które są po prostu uniwersalne, prawda, i ponadczasowe.
0: Drodzy Państwo, to święte słowa, co powiedział Igor, a ja mam wielką radość, ponieważ to o drugiej stronie telefonu, dzisiaj bardzo gorący nasz telefon dzięki temu, co robi Igor, bo to on to wszystko ci odbiera, dzwoni, wykręca, bo to kiedyś, drodzy Państwo, skąd w ogóle jest nazwa wykręcić komuś numer, ponieważ kiedyś się kręciło numery, a nie naciskało. Pamiętasz jeszcze, Kasiu, ten czas, czy już nie pamiętasz?
2: Tak, właśnie słucham, właśnie was słucham i w ogóle bardzo się cieszę, że dzwonicie, bo ja jestem teraz w studiu nagraniowym z Tomkiem, z Harem.
0: Z tym słynnym Harem.
2: Przemiły moment dla nas, tak, że zadzwoniliście. Ja oczywiście to pamiętam, taki telefon jeszcze miałam w domu już miałam taki, gdzie się wbijało te cyferki, ale to były jeszcze wystające klawisze, natomiast u moich dziadków był piękny telefon, gdzie się przekręcało wszystko. Z lewej do prawej.
0: Na, takie było międzywojennych były takie wiszące prawie, że takie, no to, takie olbrzymie, że można było, jak rzuciłby te telefony, to by mógł zabić kogoś niechcący. I to jest właśnie taki, jak to mówię, prawda czasu i prawda ekranu. Ale ty jesteś podobno teraz ze swoim producentem Harem, z Haliną, bardzo znanym człowiekiem w branży muzycznej w Polsce. Tak. Bardzo miło nam powitać ciebie i Harego. Witam was serdecznie, drodzy muzycy i artyści.
2: Tak, on cię teraz słabo słyszy, wiesz, ale mamy się to, właśnie nas witają, Harry.
3: Dzień dobry.
0: Witam cię serdecznie i powiedz mi, jak to się dzieje, że współpracujesz właśnie z Kasią Kokoryn i ta piosenka Prześlicznej Urody. Ja jedną tylko piosenkę jej usłyszałem i powiedziałem kiedyś, nie tak dawno zresztą, ponad tydzień temu, że to jest gotowa gwiazda i w zasadzie to już jest jedna z tych pań, które w zasadzie wszystko wiedzą o wokalu. Zgodzisz się ze mną, Tomku?
3: Znaczy, jak to się stało, że zaczęliśmy pracować? Katarzyna jakimś fuksem zanabyła telefon do mnie, po znajomościach to wszystko poszło i się pojawiła. Zaczęliśmy kombinować.
2: Bo mamy tą samą pikę blisko. To dlatego, wiesz, bo jak ja do niego zadzwoniłam po raz pierwszy, w sprawie miksów, to powiedział, że do IKEA jedzie.
3: Tak, tak.
2: Zapytałam, do której.
3: Tak, ja w ogóle na samym początku byłem przekonany, bo to też poszło takimi znajomościami zielonogórskimi, że tak powiem. Ja byłem przekonany, aha, że Katarzyna mieszka w ogóle w Lubuskiem.
0: A czy wiesz,
3: czy się okazało, że mieszka 20 minut ode mnie?
0: A wiesz, Harry, z czym mi się kojarzy zielonogórskie? Z kabaretem polskim na przykład.
3: O, oczywiście, no ja zielonogórskiego zagłębia kabaretowego jestem wielkim fanem, przecież potem wielka miłość, po prostu oczywiście nieodżałowana strata Joanny. Bardzo mnie uderzyła w zeszłym roku. Myślę, że większość słuchaczy potwierdzi.
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie to była dramatyczna wiadomość. Byłem z Łukaszem nawet w kontakcie telefonicznym, chciałem zrobić o Jasi program, ale chyba chłopcy nie mają siły na to psychicznej, żeby zgodzić się na taki program, a inaczej nie jestem w stanie oddać jej hołdu. Natomiast pamiętam, skąd pochodzi rodzinność, twoja rodzinna tradycja muzyczna, Kasiu, bo też twój tatuś przecież brał udział w tym kabaretowym zamieszaniu.
3: Jeszcze
2: raz. Nie słyszeliśmy cię dobrze.
0: Powiedziałem, że związek Kasi też jest dość wyraźny ze względu na rolę taty, który też z tego kabaretu, z tego kabaretowego szaleństwa zielonogórskiego pochodzi, prawda?
3: Tak.
2: Teraz się zakręcił. Tak, on wie, Harry też poznał mojego tatę, już zresztą miał okazję w moim domu rodzinnym nocować, tak jak robiliśmy różne rzeczy, miał go okazję poznać podczas festiwalu, podczas koncertu. Tak.
0: A ja ostatnio miałem okazję ciebie poznać, jak byłaś na plaży na przykład, ale nie wizualnie, tylko głosowo.
2: Tak, to prawda. Poznaliśmy się głosowo, ale wiesz, to nie było pierwszy raz, kiedy się poznaliśmy, ale pierwszy raz, kiedy poznaliśmy się głosowo na plaży.
0: To i tam była twoja prześlicznej urody córeczka, która na pamiątkę, że ona takie ma ładne imię, na 50. miejscu zespół polski wykonuje piosenkę, bo to Rosa. Więc to też było takie specjalnie dla niej pomyślane.
2: Ja wiem, bo słuchałam, bo to jest piękny utwór. A mogę ci od razu powiedzieć, skoro już dzwonicie, że my właśnie teraz z Harem kończymy miks utworu dla Róży, który 26 maja będzie mieć swoją premierę. Nie planowałam tego wcześniej, ale jakoś tak wczoraj podjęłam decyzję, że chyba to jest dobry moment. No i się dlatego widzimy dzisiaj, żeby jakieś tam poprawki małe zrobić i żeby już ten utwór za niedługo poszedł w eter i mam nadzieję, że będzie równie piękny.
0: To ja wam życzę, żeby ta piosenka, którą za chwilę zapowiecie, obiegła cały kraj i nie tylko naszą stację, ale te wszystkie stacje, które przynoszą większe dochody, gdyż my jesteśmy tutaj radiem, które nie gra tych 20 piosenek na dobę, tylko więcej i trochę inaczej jest, że tak powiem, opłacane przez tak zwany Patronite. A ja wam życzę, żebyście tę piosenkę mieli wylansowaną wszędzie. Chcecie tego?
2: Bardzo dziękujemy, ale wiesz co? Kurczę, ja ci powiem i Sławku, ja dla mnie, zresztą my z Harem mieliśmy dzisiaj tą rozmowę, tak, że dla mnie najważniejsze jest, żebym ja miała grać dla kogo koncerty.
0: O proszę.
2: I to jest moim celem, tak? A nie to, żeby utwór leciał wielokrotnie w radiu. No pewnie to by się przydało, ale tylko pod warunkiem, że nie trzeba będzie na jakieś duże kompromisy iść, więc my tworząc tą muzykę, zresztą tworząc płytę, nie myśleliśmy o radiu, myśleliśmy o tym, co ma być w muzyce, a jeśli okaże się, że to znajdzie słuchaczy radiowych również, to będzie miło, jeżeli nie, to trudno się mówi, tak? Ale zobaczymy, no wtedy będę tego słuchacza też inaczej walczyć. I cały czas, no ja się cieszę, no Tomek też tutaj też się cieszy, że poszliśmy w tą stronę muzyczno-artystyczną i będziemy się tego bardzo mocno trzymać. Za dużo jest pięknych dźwięków na świecie, żeby je chować, tak? I żeby pokazywać ludziom tylko to, co już słyszeli i widzieli. No.
0: To teraz zapowiedzcie ładnie tą piosenkę.
2: Mamy zapowiedzieć tą piosenkę, o której myślę, że będzie, czyli ta, która jeszcze... Mamy zapowiedzieć tą piosenkę, gdy już odrzucisz mnie. Ja już ją zapowiadałam w ostatnim wydaniu, a teraz myślę, Tomek, ty możesz ją zapowiedzieć.
3: Okej. Szanowni Państwo, chciałbym Was zaprosić serdecznie na odsłuch piosenki Gdy już odrzucisz mnie, autorstwa Katarzyny Kokoryn, z wykorzystaniem wielu różnych ciekawych instrumentów i wielu bardzo dużych emocji.
2: I produkcji muzycznej Tomasza Harego Waldowskiego.
3: No, Pal 6 produkcje. Emocje są królem, więc miłego odsłuchu życzę bardzo.

Kasia Kokoryn i Harry w utworze Gdy już odrzucisz mnie, i tak jak Harry właśnie zapowiadając utwór powiedział 3 razy to słowo, emocje, emocje, emocje, ale oczywiście nie umniejszając właśnie tej wspaniałej produkcji, za którą właśnie stoi ten człowiek. Na 22 miejscu właśnie wybrzmiała Kasia Kokoryn. Przed nami miejsce 21 i tutaj Krzysztof Zalewski w znanym już coverze utworu Przyjdź w taką noc.

0: Teraz mam bardzo ważną i ciekawą wiadomość dla Państwa. Mianowicie nasza piosenka O pokoju dla świata spadła, ale wchodzi piosenka, która jest modlitwą o pokój w wykonaniu pani Stanisławy Celińskiej, więc myślę, że godnie nas zastąpi, skądinąd jeszcze bardziej znana. I dalej będziemy się modlić w sposób jakiś taki gremialny o ten pokój dla świata, bo to jest, Igorze, chyba teraz przy tych błędach różnych przywódców światowych, którzy sami nie wiedzą, po co te wojny robią i co leży u ich przyczyny, może się opamiętają trochę.
1: Nie, wydaje mi się, że oni bardzo dobrze wiedzą po co, jakby przede wszystkim przez zranione ego albo przez no, jakieś...
0: Ale mamy tą taką smutną radość, smutna radość, drodzy Państwo. To jest jakiś chwyt w poetyce bodajże turpistów. Smutna radość, że byliśmy chyba jedni z pierwszych, którzy wyczaili, że ten pan to niekoniecznie zawsze ma rację.

0: ósme, kosmici, również już dzisiaj wspominani, nawet poza kontekstem muzycznym, z utworem Pukam.
1: Jam Alive i Czerwony jak cegła na miejscu 27.
0: Psycho Dancing Barman, który tutaj, tak jak Sławku wspomniałeś, może bardzo dobrze funkcjonuje jako, może funkcjonować jako mama, bo napoi, zaopiekuje się.
1: Psa nakarmi.
0: Tak, pozwoli nawet się przespać, więc wszelkie cnoty ma zawarte w sobie. Oczywiście jest to utwór Macieja Maleńczuka na miejscu 26.
1: No tak, to jest 26, teraz 25. Budka suflera i ptaki na mych rękach i nasz fantastyczny utwór śpiewany przez Irenkę Michalską.
0: Pani Danusia Wisiecka z kolei z utworem Wołam na miejscu 24.
1: Dagny i Mateusz Mikoś Wsiną dal, o którym żeśmy rozpracowali tą piosenkę prawie jak z,
0: tak,
1: na polskim języku.
0: Interpretacja po prostu już na piątkę, to prawda. Na 22 z kolei Kasia Koryn i Gdy już odrzucisz mnie, właśnie słyszeliśmy przed chwilą się.
1: I na 21, na 21, dobrze mówię?
0: Tak.
1: Krzysztof Zalew-Zalewski i... Ale proszę przyjść w taką noc.
0: Sawku, bo zaraz sobie ktoś jeszcze coś pomyśli, no po prostu.
1: Nie, no słuchaj, ja nie będę kontynuował dalszych niektórych tytułów, gdyż to by było już nawet tutaj za dużo. Przeleć sobie wszystkie tytuły, które były do tej pory i będziesz wiedział, co miałem na myśli. No i
0: przelatuję.
1: Jedziemy w takim razie. Przelatuję,
0: ale tytuły.
1: Taka piosenka była zespołu I, pamiętasz? Zespół I taki był Przeleć mnie. Nie, to Alibabki. To tango dramatyczne Przeleć mnie. Drodzy Państwo, jedziemy.
0: 20 miejsce, tak?
1: 20 miejsce.
0: Stanisława Celińska i Modlitwa o pokój.

0: Nie wiem jak tobie, ale mnie łezka poleciała podczas tej piosenki, bo to jest taka piosenka, która jest no, w temacie.
1: Tak, wspaniały klasyk. No i tak jak wspominałem o poprzednim utworze, jednym z poprzednich, że to jest ta ponadczasowość i uniwersalizm i tutaj no, nie tylko warstwa liryczna, ale też i wykon, prawda?
0: No dokładnie.
1: I sama tematyka utworu. Sława
0: to jest w ogóle dla mnie klasyk sam w sobie. Natomiast, drodzy Państwo, teraz będę miał informację, którą nigdy by Wam nikt nie powiedział, gdyby nie to, że ja tutaj jestem cały czas i trwam. Dopóki jeszcze będę żył na tym świecie, to będzie cały czas o tym mówione, że ta łączność z początkiem istnienia Listy Poliszczan będzie, a potem będą, być może ktoś napisze książkę o tym. Mianowicie, do czego zmierzam? Teraz będzie piosenka zespołu Piglets Deep Forest z Warszawy. Pod tytułem Spotkamy się i jest to, chodzi o też o przemijanie właśnie, że ktoś bliski odszedł i wiemy, że kiedyś się z nim spotkamy, ale żeby nie było zbyt smutno, to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że tytuł Spotkamy się jest tym samym tytułem identycznie brzmiącym, bo dokładnie taką nazwę nosił tytuł pewnego numeru 1 z roku 2012 naszej listy z formacji pabianisko-łódzkiej Zgiełk. Tego już nikt nie pamięta, oprócz mnie chyba w tym momencie. I ten utwór nosił właśnie ten sam tytuł, czyli Spotkamy się. Możemy kiedyś wrócić do tej piosenki. Przepiękna w ogóle ballada gitarowa, hard rockowa. Chodziło tam o to, że podmiot liryczny miał problem z widywaniem się z córką wskutek tego, że się rozwodził z małżonką i to jest takie, to było zupełnie o czymś innym, ale tytuł jest ten sam i takie skojarzenie mi się nałożyło gdzieś na pamięć i korze drogi.
1: Ja niestety nijak się mogę odwołać do tego skojarzenia, ponieważ...
0: Ale nie wiem, czy w YouTubie jest ten utwór, ale możesz...
1: A, o to ci chodziło, Sławku, to widzisz, to nie wyczytałem tutaj między słowami, aczkolwiek już sprawdziłem naszą bazę, która niestety nie widziała tego utworu ostatnio, ale jestem oczywiście tutaj, znam się, przepraszam, na i tym takim wyszukiwaniu. Ale może...
0: Zespół Zgiełk, Spotkamy się i to był taki sam tytuł jak Piglets Deep Forest, tylko zupełnie o czymś innym. Drodzy Państwo, posłuchajmy Piglets Deep Forest.
1: A
0: spotkamy
1: już?
0: Się.
1: Dobrze, oczywiście.

0: Drodzy Państwo, i tak oto się spotkały dwa światy, dwie dekady, dwa pokolenia zupełnie inne słuchaczy Polish Chart, które miały miejsce w Radiku Verulam w hrabstwie Hertfordshire w Wielkiej Brytanii, gdzie piosenka Spotkamy się była zupełnie inną piosenką, wykonywaną nie przez zespół spod Warszawy czy z Warszawy, a zespół spod Łodzi, z Pabianic. Jarek Lorenz jest całym autorem tekstu i muzyki i wykonawcą, także wokalnym. Zespół nazywa się Zgiełk i utwór się nazywa Spotkamy się. Jako ciekawostkę, to minęło już lat, ile? 26 odjąć 12?
1: 13. Nie, 14.
0: 14 lat temu taka oto piosenka pod tytułem Spotkamy się była numerem 1 listy Polish Chart. Dzięki Igorowi będzie teraz można jej posłuchać.

0: Przy takich oto piosenkach jak ta przed chwilą właśnie spędzaliśmy sobie taki czas identyczny jak my teraz mamy. Tylko, że były to poniedziałki i godzina 20 w Wielkiej Brytanii, 21 w Polsce. Kiedy to grałem listę Polish Chart w Radiu Verula z pięknym, położonym malowniczo miasteczku St. Albans w czasach rzymskich zwany Verulam, Verulamium, stąd nazwa Verulam właśnie radia. I dzięki Igorkowi dzisiaj, któremu bardzo dziękuję, przeżyłem taki coś w rodzaju sentymentalnej podróży. A kiedy słyszę po drugiej stronie słuchawki głos Ryśka Makowskiego z zespołu Otto, kabaretu Otto, to też przechodzę taki rodzaj sentymentalnej podróży, gdyż słuchałem twoich piosenek, Ryszardzie, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem. Hej!
1: No to tak mogło być, no bo już trochę tych piosenek na tym rynku już tam gdzieś zamieściłem i Otto, i przed Otto, i między Otto, kiedy nie byłem w kabarecie Otto, to też tam puszczałeś niektóre moje piosenki, więc rzeczywiście, no już trochę to trwa, muszę uczciwie przyznać.
0: No i teraz ta piosenka, która jest, bo na pewno Mural klęczą, to jest jeden z największych przebojów ostatnich lat, w ogóle nie tylko waszym, ale przede wszystkim całej naszej stacji.
1: No chyba trudno tak może powiedzieć, no bo to piosenka była przede wszystkim u ciebie na liście przede wszystkim, ale tak to też jakoś, no my mamy z kabaretem Otto swoją audycję we wtorki teraz o 14, no to czasem ona się tam pojawia, ale tak to się tak znowu za często nie pojawia.
0: Natomiast Planeta Płonie to też... Dzisiaj rozmawiałem troszeczkę o skojarzeniach w związku z tą, czasem błędnych oczywiście, ale skojarzenia Planeta Płonie, gdyby ktoś nie wiedział, o czym jest piosenka i by wziął tylko sam tytuł, to może myśleć o wojnie, może myśleć o ostatnich pożarach w Polsce, może myśleć o wielu rzeczach, a ona jest o czymś zupełnie innym, ale też się sprawdza, bo ludzie pomimo wszystko na nią głosują, drogi Ryszard.
1: Znaczy to jest tak, że no piosenka jest... swego rodzaju proces z sogiem. Nawet ktoś tam na YouTubie wpisał, że to dziwne, że w zasadzie buntownikami są 60-latkowie, albo nawet w moim przypadku nawet trochę więcej, że no to, ten bunt no to powinni robić w zasadzie ci młodsi. No tak to zawsze wypadało z jakiejś tam hierarchii buntu. Natomiast no, piosenka jest oczywiście przeciwko temu Zielonemu Ładowi. To jest z wypowiedzi jednego pana, że tam sam spójrz pan za okno, planeta płonie. No więc to jest tak, że oczywiście no, zdarzają się pożary, no ale to jest to, no, pożary zdarzają się na świecie od chyba zarania dziejów, no tak mi się wydaje. Natomiast to jest tak, że no, nie można mylić klimatu i z tą całą akcją, bo tak. Oczywiście klimat może się ocieplać, być może jesteśmy w jakiejś tam fazie ocieplenia, no tak jak zawsze powtarzam, 12 tysięcy lat temu był to lodowiec, no więc ten klimat i bez jakiejś tam większej działalności człowieka, prawda, więc ten klimat, oczywiście jakieś fluktuacje tego klimatu są ocieplenia, są oziębienia, natomiast tu chodzi mi, ta piosenka przeciwko cwaniackiemu sięgania do naszej kieszeni, no to przede wszystkim chodzi, że pod hasłem walki z ociepleniem, no to chodzi o to, żeby od ludzi wyciągać pieniądze. No. I jak graliśmy w Bogatyni, no tam niedaleko jest elektrownia Turów, no to burmistrz miasta powiedział nam, czy prezydent, bo nie dokładnie pamiętam, czy tam jest burmistrz, czy prezydent, powiedział nam, że tam 78% w energii to jest ten ETS, czyli to jest ten Zielony Ład. No jak to jest możliwe, żeby 78%, zresztą mamy energię najdroższą w całej Europie, no więc jakoś też nikt na to tak specjalnie nie reaguje, nikt, jakoś nie wiem, u nas, według mnie to jakaś taka wkradła się znieczulica, my tracimy tę Polskę tak krok po kroku, a to Mercosur, a to teraz to SAFE, a to CPK nie robimy i tak to wszystko jakoś tak, no wszystko to na płasko wychodzi, nie wiem, ludzie jakoś uważają, że to wszystko jest w porządku, no być może, no ja już tak jak mówię, ja już buntownikiem jestem trochę tam z dużym stażem może, więc ten mój bunt już może jest bardziej czasami nawet zabawny niż taki, no, żeby zmienił, żeby tą bryłę świata gdzieś nam popchnął. Natomiast no to jest piosenka o tym, znaczy problem jest taki z tą planetą, że my już teraz mamy drugi singiel, mamy singiel Pierogi. który też zachęcam Państwa, żebyście Państwo posłuchali na YouTubie. Ta Planeta Płonie, na YouTubie teraz pojawiła się taka możliwość podbijania. I to podbijanie doprowadziło do tego, że Planeta Płonie doszła do 5. miejsca wśród 100 najchętniej oglądanych filmów na YouTubie w danym tygodniu, bo to można przez tydzień podbijać dany film. No teraz pierogi są na 41. miejscu, jeśli chodzi o taką chęć ludzi do oglądania i podbijania. Jeżeli Państwo macie wolne moce przerobowe w telefonach, no to zachęcam, żeby może też te pierogi podbić i nie będziemy, no nie, bo u Ciebie jest tak, że jest jedna piosenka na liście, więc nie wiem, czy to nie będziemy planety zmieniać na pierogi.
0: No możecie zawsze zmienić, natomiast ja jestem pełen podziwu dla Ciebie w ogóle, Ryszardzie, tak między nami, więc, bo wiadomo, że żeby, drodzy Państwo, żeby 47-letni mężczyzna bawił się w takie coś jak YouTube, to jest rzadkość straszna.
1: Jak to 47-letni?
0: No przecież...
1: To był żart.
0: Nie masz... To był żart, oczywiście.
1: To był żart.
0: Nie
1: to
0: będę...
1: Tak, nie będę
0: nie wiem. Nie będę wymieniał, ile masz lat, ale znasz się
1: 70,
0: na tych... Znasz się na tych YouTubach znakomicie, powiem Ci.
1: Słucham?
0: Znasz się na tych YouTubach jak młodzieniaszek.
1: No to nie, akurat nie jest takie skomplikowane specjalnie. No, ja jestem w sumie z wykształcenia inżynierem, więc no co prawda jako inżynier nie przewidziałem takiego rozwoju technologii, bo to jest w ogóle niesamowite, jak za mojego życia, no za naszego życia ta technologia się rozwinęła i jeszcze nie wiadomo, co nas czeka z tą technologią, bo przecież tam nie ustają, jeśli chodzi o te wszystkie laboratoria, o te wszystkie instytucje, które zajmują się wprowadzaniem coraz nowszych rzeczy, z którymi obcujemy. Nie, no to już nie przesadzajmy na te media społecznościowe. One są o tyle trudne, że tam nie ma dokładnych reguł. Tak jak mówię, że sobie czasem, że algorytmy mają różne rytmy. Bo to jest tak, że na przykład udało nam się zdobyć na przykład na Facebooku 88 tysięcy obserwujących. No co wydaje się dosyć dużą gromadką chętnych, którzy tam chcą to oglądać, co my robimy. Natomiast jak coś się wstawi takiego informacyjnego, no właśnie to może wstawi informacyjnie, że 30 maja zapraszam na nasz koncert do Dobrego Miejsca, to jest Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce na Bielanach, Dewajtis 3. Na naszej stronie można się tam zorientować, na Facebooku, gdzie można nabyć bilety. Zapraszam, bo to będzie taki właśnie koncert, bo generalnie ukazuje się 26 maja nasza płyta, Prawdziwa Inteligencja, na której będą właśnie te piosenki Planeta Płonie, Pierogi, no i przede wszystkim śpiewam po polsku, się ukaże Mural Klęczą, też będzie na tej płycie, no i poza tym jeszcze 10 premierowych piosenek, których Państwo nie słyszeliście, bo my staramy się zawsze iść do przodu i piszemy te piosenki. Już od tylu lat piszemy i cieszymy się, że nas ta jakaś chęć do pisania nie opuszcza. Także no to jest tak, że tylko konkludując, właśnie jak mówię, że zawiadamiam o koncercie, no to tam jest 88 tysięcy obserwujących, no to jest tam, nie wiem, 100 lajków, 120, no powinno być chociaż 1000, prawda? No więc to trochę dziwne są te media, bo znaczy te media polegają na tym, że one by chciały, żeby im płacić, więc to wszystko jest ograniczane, wszystko jest jakoś tam cięte, te zasięgi są cięte, ale jakoś można sobie dać radę.
0: A ja chciałem, zanim zapowiesz ten swój wielki przebój o tym, że się planeta płonie, chciałem pozdrowić dwóch pozostałych członków zespołu Kabaret Otto, a zwłaszcza Wiesia szczególnie, Tupaczyńskiego.
1: No tak, to prawda. Że akurat Wieśkowi się pozdrowienia należą. Przede wszystkim. No i Jaczkowi oczywiście też się należą.
0: Też. Dlatego Wiesiu, trzymaj się, my trzymamy za Ciebie kciuki, będzie wszystko ok. I teraz, drodzy Państwo, jedziemy z koksem.
1: No jak planeta płonie, no to koks się zawsze przyda.
0: Fotowoltaika też.
1: Może i tak.
0: Jedziemy.

0: Oj, to nie był Zaleski tym razem, niestety. Albo może stety.
1: To jest dobre, bo zawsze zdążę zapomnieć o tej końcówce i zawsze ona mnie zaskoczy.
0: To jest właśnie piękne. To był fajny chwyt, który wymyślili panowie z Otto, ale oni nie takie rzeczy już wymyślali, jak takie chwyty, ponieważ oni mieli już w swoim życiu parówkę, kaszankę, zasmażkę. A propos, że człowiek musi się czasem najeść, prawda?
1: Oj, tak, dobrze o tym wiem.
0: Drodzy Państwo, teraz będzie miejsce numer 17 i zespół, który się nazywa... Jak się nazywa?
1: Echo Melody.
0: I utwór, który się nazywa?
1: Podróżnik.
0: Posłuchajmy.

Ostatni pociąg mi właśnie uciekł, chyba dlatego, że nie chciałem wiać. Minęła chwila, a ja już tęsknię. Wbijam paznokcie w mur zimnych walk. Trochę mi

0: Świetny aranż, świetny wykon również, ten głos, ten tembr tego głosu oraz no, bardzo zapadający też w pamięć refren. Podróżnik, kolejny, wydaje mi się, że tydzień na liście Polish Chart, popraw mnie Sławku, jeśli się mylę, bo na pewno usłyszałem ten utwór wcześniej.
1: Nie pierwszy tydzień, to jest Kacper Pytka oczywiście, czyli to jest wokal zespołu Smoktown, skądinąd gwiazdy naszej zabawy, która nieraz się jeszcze pojawi, w tym, jak nie w tym tygodniu, to w następnym. No i teraz, drodzy Państwo, dojechaliśmy do momentu historycznego, że będziemy rozmawiać z Republiką Czeską. Witam Ciebie, Dalibor.
2: No cześć, pozdrawiam wszystkich tam.
1: Wszystkich tych Polaków, nie?
2: No są, jasne.
1: Ale Czechów też pozdrawiasz.
2: No mogę aj Czechów, jak będą słuchać, tak aj Czechów pozdrawiam.
1: Ale teraz, drodzy Państwo, czy to, powiedz mi, Dalibor, czy to prawda, bo ja trochę spędziłem z Czechami i Słowakami czasu. Ty też na pewno wiesz, że mamy słowacki zespół BTA, także mamy trochę i was,
2: Tak, wiem o tym.
1: Z Bratysławy. Więc mam pewne spostrzeżenie takie, słuchaj, które mi się nasunęło w tym momencie, że wszyscy Czesi to też nie są, tak jak my Polacy się różnimy ze sobą, ci z gór, ci ze Śląska, ci z Podlasia i tak dalej, mamy swoje inne zwyczaje i inne spojrzenie na, nawet gwary mamy tak zwane, inaczej mówimy. Chyba to samo jest u was, bo pamiętam, mieszkałem z Czechami, przyjechało dwóch takich, nauczyłem się od Libora Przybramskiego mówić po czesku, ale on był z Olomunca i nagle przyjechało dwóch takich, to Senetrap, Sławek, oni są ze, to są Prażaki.
2: No słuchaj, rzecz jest taka, że my tutaj właśnie to jest, Czechy też są zrobione tak jak u was, jo? Jest Czechy i Morawa, tak? I Słowacja. No i właśnie w Czechach, to tam Prażacy, jak mówiłeś, jo? Tak oni właśnie ani można już po słowensku, już, a po polsku w ogóle nie znają, jo? A po słowensku też nie, ale tutaj na Morawie, jak jest Morawa, no tak my tak jako po słowensku normalnie rozumiemy wszystko, ale już ci młodsi już ani nie, ale to ci starsi...
1: Ale Prażaki nie rozumieją wszystkiego po słowensku,
2: no
1: nie?
2: Prażacy w ogóle nie, Prażacy to są, to jest taka sorta ludzi, to jak, słuchaj, tak Warszawa. Ja nie wiem, Warszawie by można też po czesku nie zrozumieli.
1: No oni w Warszawie to mówią, na przykład już nie ma tych języków tylu, co kiedyś przed wojną było, ale myśmy kiedyś mówili w Warszawie specjalnym językiem przedwojennym, gdzie oni legendy krążą, typu na przykład nie mówiło się stolica, tylko stoleca.
2: No,
1: a poczuwasz.
2: Wiesz jak, idzie o to, że oni właśnie w Pradze ani nie znają jakichś tam słów u nas z Morawy, wiesz? A to myślę, bo my mamy taki swój, jak się powie, no, że mamy swoją rzecz taką, wiesz, taką morawską.
1: Jak
2: na Śląsku, Ślązacy też tak mówią po swojemu, a można na drugiej stronie Polski też nie zrozumieją, bo nie wiedzą.
1: Wiesz co, to nawet Szkoci nie mówią, niby mówią po angielsku, ale oni są jak Ślązacy w Polsce. Na przykład oni nie mówią I wanna go home, tylko I wanna go home.
2: Ja wiem, bo byłem w Anglii, 4 lata robiłem, tam mówiłeś przed chwilką, mówiłeś o San Albanie, nie? Tam gdzie jesteś teraz. No a ja tam byłem...
1: Nie, ja teraz nie jestem, ale byłem tam kupę lat. Byłem tam 15
2: no,
1: lat.
2: No a ja właśnie w San Albanie robiłem tydzień konkurs na drivera, a potem potem byłem w Northamptonie. Mieszkałem.
1: No proszę.
2: 4 lata tam robiłem, no. Robiłem tam na LKW-czku. Z LKW jeździłem, wieś. No i właśnie wiem, jak to tam jest, że w Wales, jak jest Wales, tak ci tak mówią takim hechen, hechen, hechen.
1: Mówisz o Walijczykach, o Walijczykach.
2: Tak, a we Skocku zase, Skotowie zase mówią tak agg, agg, agg.
1: I oni jeszcze mówią szy zamiast sy.
2: Tak.
1: Szkoci.
2: No wiem, że to tak było, no, że mało im było zrozumieć.
1: Tośmy sobie trochę pogadali jak stary Czech z starym Polakiem, drodzy państwo. Natomiast ty mi powiedz coś więcej, Dalibor, na temat tej piosenki, którą dzisiaj wysłuchamy, bo to jest kawał dobrej muzyki power metalowej.
2: No, power metalowej, no tak, jest to taki kawałek właśnie trochę do bluesa i właśnie chciałem mieć taki kawałek jak trochę, aby był spodobany się do Whitesnake, wiesz, a i ten głos.
1: A, wiem, taki zespół był,
2: no, Whitesnake. Taki, ja chciałem trochę taki song mieć na płycie, no i wyszło właśnie, i ten song, jak widzę, jak słyszę, tak się spodoba, a to mnie właśnie, jestem szczęśliwy z tego, że się tak spodoba.
1: Wiesz co, mi się jeden znajomy ostatnio przyznał, bo tak słuchał naszych list, a nie wiedział o tym, że Czesi i Słowacy też u nas grane są, wasze piosenki, i mówi: no ja tak sobie słucham tych waszych programów i nagle słyszę Czechów i Słowaków. On mówi: ja cię kręcę, tak dobrze to jeszcze nie było, ja się poczułem jak za komuny. Bo za komuny, jak wiesz, Wądraczkowa, God lecieli, potem taki Paweł Hamel, Uczytelka tanca, to był słowacki kawałek, bardzo popularny w Polsce. No a potem, jak już wiesz, doszły te wszystkie historie związane z Mlatkiem i jego Jorzinem z Bażin, co nawet chwyciło za serce zespół Metallica, no to już w ogóle się... Także, drodzy państwo, tak, Bolisz Czart ewaluował długo, się zbraniał przed z zagranicznymi zespołami, no ale jak, słuchajcie, jak traktować takiego Dalibora inaczej niż jak takiego prawie Polaka, nie?
2: No... No bo już ci mówiłem, że ja właśnie jak byłem młody, tak patrzyliśmy na wasze telewizje, wiesz, także...
1: Ja na wasze też patrzyłem, pamiętam, Nemocnice na kraju Mesta, Żena za pultem wszystkie... Tak. Mareczku, podaj mi pero.
2: Tak. A słuchaj, a wiesz,
1: nie będziemy mówili,
2: teraz było na TV Historia, na polskim satelitnym telewizji, że były cztery pancerny.
1: No, kochany.
2: Tak, ja patrzyłem na to znów, a właśnie zaś byłem jak za młoda. Jak to widziałem.
1: No tak.
2: Jak tam Gustlik,
1: ale wiesz, co jest najlepszy tekst z czterech?
2: Szarek był najlepszy. To jest, Igor, to był fajny pies.
0: Halo. Oj, niestety tutaj Sławek potrzebuje wymienić sprzęt. Wybacz, Daliborze, musimy tak przerwać rozmowę, ale możesz zapowiedzieć jeszcze wasz utwór Moravius i Fairy Tale jak najbardziej.
2: Tak, no właśnie tak to song jest właśnie z płyty, która była naśledna. I teraz robimy nową, no i właśnie nazywa się ten, song się nazywał Fairy Tale, a myślę, że się bardzo spodoba, a będzie mi szczęśliwy, jak się będzie spodobało dalej.
0: To wysłuchajmy miejsce 16. Gratuluję.
2: Tak, dziękuję.

0: Morawius to czeska kapela z Moraw, jak sama nazwa wskazuje, i tytuł Fairy Tale, co po angielsku znaczy tyle co baśń, tak abym powiedział klechda, nawet po polsku mówiąc. Dobrze myślę?
1: Tak. W pełni cię popieram, Sławku.
0: Bajka. To teraz będzie krótka zapowiedź, gdyż co można więcej powiedzieć, kiedy się usłyszy taki tekst pod tytułem Miejsce 15, kaliber 44
1: Przepraszam?
0: No, proszę, proszę.
1: Nie, to ja chcę tylko właśnie zapytać się, jakby... bo mnie to zaskakuje, że ten utwór znajduje się tak wysoko w ogóle.
0: Ja ci powiem, skąd się wziął na liście. Na liście się wziął, że kiedyś był dzień bez mózgu, pamiętasz?
1: Tak.
0: I były tam dwie piosenki. Jedna, Burza mózgu, która do dzisiaj jest na liście, i to był Pocahontas. I drugi to jest właśnie ten utwór, który teraz... I on się, dlaczego on jest tak wysoko? Ja też się dziwię.
1: Właśnie, bo ja się tak zastanawiam, czy to tutaj tak kunszt magika kalibru całego jest tak aż tak doceniany, czy może to brzmienie rapowe jest tak pożądane przez słuchaczy listy Polish Charts, czy to sentymenty jakieś przez
0: kogoś? A może taki fokus akurat.
1: A może, no ale to nie w kalibrze jeszcze.
0: No właśnie, dlatego ja powiedziałem specjalnie, że właśnie taki fokus, że może to jest to, że oni, bo tam był Pocahontas, rozumiesz, co chcę powiedzieć, że jakby fokus na fokusa, a wyszło coś zupełnie innego.
1: No, może. No, mnie cały czas zastanawia właśnie to zjawisko, jakim jest ten utwór tak wysoko, ale bardzo mnie to cieszy, bo to też potwierdza właśnie tę cały czas już wymienianą, wspominaną różnorodność listy Polish Chart, i to jest coś
0: tutaj
1: wielkiego.
0: Tutaj piosenka z kółkiem z Kasi Sobczyka, tutaj no, nasze
1: tutaj
0: mózgi
1: właśnie
0: wypełnione są Marią.
1: No dokładnie, to jest
0: Ale
1: ciekawe.
0: Swoją drogą, to też jak ktoś by usłyszał sam tytuł, to by wziął to za piosenkę religijną. Dobrze myślę?
1: Tak.
0: No właśnie,
1: tak
0: czekałem,
1: wydaje,
0: aż ty powiesz.
1: Tak też myślę. No dobrze, Sławku, bo tak chciałeś...
0: To jedziemy.
1: Dobrze, lećmy, kaliber 44.

Kaliber 44, nasze mózgi wypełnione są Mario na miejscu 15 i zawsze jak słyszę po prostu tych panów, zawsze jak słyszę Kaliber, to sobie przypominam, jakie jest to prekursorskie, ten styl rapowania, ten tak, ta psychodela, ten taki nawet metal w rapie, jaki oni proponują i to szaleństwo, no tego w ogóle nie było na polskiej scenie i wydaje mi się, że po

0: samoistne, więc takie różne powiązania właśnie, wymiany gatunkowe, tak jak właśnie rap wymieszany z jazzem, to na pewno zawsze dobrze działa w takich
1: jeszcze
0: konstelacjach.
1: Jeszcze tylko jedna informacja dla Dalibora. Dalibor, jako że jest Czechem i rozumie po polsku dość dużo, ale nie wszystko, pytał się, czy coś głupiego nie powiedział, że nie, Dalibor, to się zwykła bateria mi się zepsuła, nic więcej. Nic głupiego nie powiedziałeś, wszystko było mądre, a nawet mądrzejsze niż ustawa przewiduje, bym powiedział.
0: O, proszę.
1: Drodzy Państwo, to teraz to tylko punk i zespół Powoli z Wrocławia. I to jest zespół, który coveruje, ale za to jak on coveruje, drodzy Państwo. Myślę, że Kora i Marek Jackowski daliby im dyplom uznania, a nawet medal złoty, gdyż to jest coś niesamowitego. Posłuchajmy.

Okrutny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę.

0: Ależ to jest niezły numer. To jest tak dobry cover, że trudno sobie wyobrazić lepszy. Prawda, Mariuszu? Mariusz Tryba tak. jest moim Państwa gościem.
1: Tak, to od tych nutek właśnie sobie tak wdrażałem w serce prawdziwą rock'n'rollową muzykę. Prawdziwą, bez żadnych tam dzwoneczków, pierdołków, ściem komputerowych. Także cieszę się, że wychowywałem się na takiej muzyce właśnie. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Witam Ciebie, Mariuszu. Mariusz Tryba, lider zespołu Ojciec and Syn, jest moim Państwa gościem.
1: Aha, gdyż piosenka jak będziesz mnie liderem, to Bobby mnie do Aza Studio nie wpuści. Wiesz, jaki jest Bobby, nie?
0: No wiem, Bobby jest fajny.
1: Wiem.
0: Podobno odkąd się pojawił w zespole The Buffons, to The Buffons musi kilometry teraz robić.
1: No tak, ale oni tam, wiesz, oni tam nie

0: Nie wiem, ja byłem na ich koncercie, hałasują głośno, te szarpi druty takie pod sceną, przecież ja takie zakola dostałem od tych wyziewów głośników, bo zaprosiłem, wiesz, pojechałem na koncert zobaczyć, nie? Fajnie, myślałem, że będą ładne melodie grać, wiesz, w debufons, nie? A tu no człowieku, teraz... jak ryknęli, człowieku, takie zakola dostałem, że masakra. To nie jest jakieś tam straty pierdaty, jak oni grają, wiesz, o co chodzi, nie? Pozdrawiamy no debufons, fajne chłopaki w ogóle, ci powiem.
1: Tak, tak. I jeszcze to powiem ci, że to jest to tutaj to nie ma... Jeńców nie biorą, oni to jadą po całości jadą psia jego.
0: Mogliby się bardziej uśmiechać, wiesz? Oni mogliby się bardziej uśmiechać. Ja wiem,
1: a od
0: że
1: tego jest, od tego uśmiechania się to jest Irenka Michalska i to wystarczy.
0: Aha.
1: Dobrze myślę?
0: Tak, jak zawsze.
1: No. I teraz, drodzy Państwo, psia jego mać to nie był przekleństwo, to nie było przekleństwo. Nie, to był tytuł piosenki, które wykonał zespół Ojciec i Syn. Skąd ta nazwa psia jego mać?
0: Wiesz co? No bo jak już 400 tysięcy, że tak powiem, słuchających naszego zespołu i niedobra, ściemniałem, teraz chciałem. No mamy trzech fanów, nie? Babcia Filipa, mama Filipa i dziewczyna Filipa. Filip to jest nasz perkusista i on jest dzieckiem. No musimy przy nim cenzuralne słowa używać jeszcze, bo on ma dopiero 16 lat. I nie wypada. Musimy używać zamienników. Jak na przykład ostatnio Bobby uderzył się w mały palec, szedł sobie i tak, wiesz, tym małym palcem zahaczył o kolumnę, bo pełno tych wzmacniaczów ma, to nie powiedział na K, tylko, wiesz, kurde blaszka, psia jego mać, to są takie teksty, nie, u nas przy dziecku.
1: Motyla stopa, motyla noga.
0: Tak, tak. Teraz, wiesz, jak za dwa kurza lata stopa. Filip będzie miał 18, to te tytuły będą może troszeczkę inaczej, wiesz, nie? No, a tak no to do diaska, razie... wiesz, do diaska i takie różne, wiesz, nie?
1: Do diaska, no właśnie, to nie wiadomo o co chodzi z tym diaskiem, no. Ale niech kiedyś sprawdzę z genealogii naszych tutaj niektórych wyrazów w polskim języku, skąd się wzięły, bo Igor, ty wiesz, skąd się wzięło do diaska?
2: Totalnie, nie zdaję sobie sprawy, niestety.
0: Igor, się używamy Igor, to teraz, często... ja chciałbym zobaczyć minę Igora, jak słucha, co stare purchle ze sobą gadają. On chyba bardziej by Chińczyków zrozumiał, jakby siedział w restauracji z Chińczykami.
1: Może nawet Wietnamczyków by prędzej zrozumiał niż Chińczyków, no ale trudno...
0: ja nie widzę, pewno już mu dym leci tam ze styków, to tak próbuje zrozumieć nas, gdy on się przegrzał, daj mu tam jakiś lodu.
1: Ja nie wiem, czy on ma stykę, ale ja widziałem ostatnio stykę i kosaka na panoramie racławickiej, więc to jest wszystko, co mnie łączy z tym duetem malarskim. Natomiast teraz zapowiemy piosenkę zespołu Psia jego mać, przepraszam, Ojciec i Syn, a utwór się nazywa Psia jego mać.
0: Ale poczekaj, niech Kamil zapowie, bo ja nie chcę, żebyś ty był jedynym, że tak powiem, radiowym głosem, który prawidłowo wymawia nazwę zespołu. Niech się ludzie uczą. Igor, niech Igor powie.
1: Pamiętaj Igor, nazwę. Że tam ma być end, a nie i.
0: On wie przecież.
2: Ojciec and syn. Ojciec and syn, tak jest. Psia
0: ale
2: jego
0: zobacz,
2: mać.
0: Ale zobacz, jaka dykcja, ty słyszałeś tą dykcję? No ale
1: to jest aktor. To jest aktor, nie? Zawodowy.
0: Ale czujesz jego oddech, nie? Na plecach. Już niedługo będziesz musiał się wywijać tam.
1: Nie, właśnie na plecach jeszcze nie poczułem jego oddechu, bym niekoniecznie musiał poczuć, ale ja już wiem, o co chodzi ci. Ty łobuzie jeden.
2: Oddech na uchu.
1: Dobra, no.
0: O, jak romantycznie. Na uchu.
1: No dobra, tak. Gramy.
2: Grajmy. Ojciec and Syn, tutaj na prośbę pana Mariusza zapowiadam Ojciec and Syn, utwór o tytule Psia jego mać.
0: Ależ ten to potrafi.

0: Cia jego mać. Ale bardzo to kulturalne ze strony panów zespołu Ojciec and Syn, że patrzą na najmłodszych członków, na Filipa tutaj i no nie przeklinają. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze to o nich świadczy.
1: Ja postanowiłem z Igorem takie coś zrobić, żeby wyjść naprzeciw apelowi, jaki wystosował kolega Mariusz Tryba przed chwilą, żeby grać ładne piosenki, a nie jakieś tam takie krzykacze typu Buffons, Ojciec and Syn. Więc w związku z wychodzimy naprzeciw Mariuszowi i kończymy, dziękując Państwu za uwagę. Reszta będzie za tydzień, w piątek. Dziękuję Ci, Igor, dziękuję Państwu, dziękuję artystom.
0: Kłaniam się nisko.
1: I zapraszam za tydzień o godzinie 21 w piątek, 20 w sobotę. A teraz będzie piosenka z miejsca 50. Wiesz, to jest ładna piosenka, taką jak chciał Mariusz. I więc jeżeli mamy mieć ładne piosenki, to oto właśnie ta piosenka. Kto to wykonuje i jaki ma tytuł?
0: Gypsy and the Acid Queen to są wykonawcy tej piosenki, a utwór o tytule Rosa. Do widzenia.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Nie będzie lipa, ani żaden żart. Nabija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NatFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Autopromocja. Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16:00 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Brawo, Dajnia.
2: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawo Dajnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan prokurator Jerzy Ziarkiewicz. Dzień dobry Panie prokuratorze.
3: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
2: No, jak to się mówi, legalny prokurator regionalny w Lublinie, tak?
3: Tak jest.
2: Ale ja czytałem w ostatnim czasie, pan też pewnie czytał, portal Radia Z i tam pan został przedstawiony jako, muszę tylko sobie to otworzyć, bo mi się jakieś reklamy to otworzyły, skompromitowany prokurator doradza prezydentowi. Kancelaria pomija niewygodne fakty. Kancelaria po blisko miesiącu odpowiedziała na pytanie Radia Z w sprawie powołania do Rady Bezpieczeństwa i Obronności prokuratora Jerzego Ziarkiewicza. Jednak kluczowe wątki dotyczące postępowań dyscyplinarnych, grożących mu zarzutów karnych, pominięto. Sprawa człowieka Zbigniewa Ziobro będzie miała ciąg dalszy. I tak dalej, i tak dalej. No to jak to z panem jest, panie prokuratorze? Czy jest pan człowiekiem Zbigniewa Ziobro i co z tymi pana sprawami dyscyplinarnymi i karnymi? Proszę przypomnieć słuchaczom.
3: Ja przede wszystkim, po pierwsze powiem, że jestem człowiekiem polskim. I cała moja praca, to wszystko, co robiłem i robię, jest dla Polski. Jeżeli chodzi o to, co zostało napisane na portalu Radia Z i w innych mediach, powiedzmy sprzyjających obecnej władzy, to chcę powiedzieć w pierwszej kolejności, odnosząc się do tego, że jestem dumny, że jestem w Radzie przy panu prezydencie, Radzie do spraw bezpieczeństwa i obronności. Jestem dumny z tego, że zostałem powołany, bo dla każdego prokuratora, dla każdego urzędnika państwowego powołanie przez prezydenta do takiego ciała, jakim jest Rada przy prezydencie, jest to najwyższy zaszczyt i dlatego jestem dumny z tego, że tam zasiadam i zostałem powołany przez pana prezydenta. Tak samo jak dumny jestem, cytując słowa Ignacego Matuszewskiego, jestem dumny z tego, że jestem za to ścigany, albo mogę być za to ścigany, że w tej Radzie zasiadam. Natomiast odnosząc się, myślę, że to już czas na to, żeby zakończyć te wszystkie opowieści w mediach na temat tego słynnego garażu.
2: Garaż, no to ja chciałem się zapytać, bo to jest jednak, to jest taki ikoniczne pojęcie. Garaż Ziarkiewicza, czyli ten garaż, pomieszczenie, w którym pan miał przechowywać skrycie, tak? Bo to jest tak w domyśle, takie skrycie akta niewygodnych spraw. No jak to było z tym garażem? Niech pan to wyjaśni. Był garaż, czy nie było garażu? Bo pan ma faktycznie za to sprawę dyscyplinarną i chyba tą karną też chyba, tak? Tam też jest garaż?
3: To znaczy karnej? Tak naprawdę nie wiadomo, czy to chodzi o ten garaż w tym postępowaniu dyscyplinarnym i nie wiadomo, czy w tym postępowaniu prowadzonym przez osoby z Wydziału Spraw Wewnętrznych też chodzi o ten garaż. Powiem wprost. Garaż był, bo garaż był, służył do postoju samochodów. Jednak z uwagi na prowadzone postępowanie w tym garażu były przechowywane faktury z jednego z postępowań.
2: Nigdy. Ale to był garaż na terenie
3: oczywiście,
2: prokuratury?
3: To był garaż,
2: pana prywatny garaż?
3: To był garaż na terenie prokuratury, wewnątrz, otoczony budynkami prokuratury, zamknięty, monitorowany, ogrzewany i codziennie sprawdzany przez moich asystentów. W tym garażu nigdy nie znajdowały się żadne akta. Były tam tylko załączniki do akt jednej ze spraw, zresztą zakończonej w pewnym zakresie już decyzją merytoryczną. Natomiast te wszystkie sprawy, te opowiadanie w mediach, szczególnie w lubelskich, czy w mediach...
2: No to też w tym tekście w Radio Z jest garaż.
3: W Radio Z, że przechowywane tam były akta spraw pana Czerneckiego, spraw innych, prowadzonych w innych prokuraturach nawet, a nadzorowanych przeze mnie. To jest wszystko nieprawda i powiem więcej, żaden z moich zarzutów dyscyplinarnych dotyczących uchybienia terminom, bo takie miejsce miały, co zaraz wyjaśnię, nie wskazuje na to, że te akta, po pierwsze w tych sprawach został uchybiony termin, dlatego że te akta były przechowywane w jakimkolwiek garażu. Mhm. Natomiast prawdą jest, że w kilku sprawach uchybiłem terminom instrukcyjnym, żeby też nie było wątpliwości.
2: Tak, to pan mówił zresztą kiedyś.
3: Ale to wynikało, i tutaj trzeba przyznać się wprost, wynikało to również z pewnego rodzaju nawału z pracy i nieumiejętności po mojej stronie zrzucania tego na swoich podwładnych. Zawsze uważałem, że lepiej, żeby sprawa poczekała u mnie, niż podwładny miałby dostać sprawę i złorzeczyć na szefa, że szef się nie wyrabia, to zrzuca na swoich podwładnych. No i to był wynik tego, że te sprawy leżały. Oczywiście, że tak, tego nie ukrywam i zawsze, jeżeli ktoś mnie zapyta, to powiem tak, uchybiłem terminom. Natomiast te uchybienia terminom wynikały również z tego, że wykonywałem inne czynności w innych sprawach, chociażby w sprawach dotyczących szpiegostwa, chociażby w sprawach dotyczących przez czynów zabronionych na szkodę interesów finansowych państwa wchodzi, polskiego.
2: Tak, przepraszam, przerwę, wchodzi pan w wątek, który chciałem zapytać, bo w tym tekście Radia Z pojawia się taki no niejako zarzut, że jakie pan ma kompetencje, żeby akurat pan był w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności jako prokurator. No to rozumiem, że te sprawy szpiegowskie by się wpisywały, tak? W ten katalog takich doświadczeń. To proszę coś powiedzieć. Znaczy, ja rozumiem, że pan oczywiście nie może mówić o szczegółach spraw szpiegowskich, ale no proszę coś powiedzieć.
3: Ja myślę, że decyzja pana prezydenta była oparta w dużej części na wiedzy dotyczącej mojej pracy zawodowej. Nie będę już wspominał o czynnościach wykonywanych w Przewodowie przez tydzień, gdzie doszło do tragedii śmierci dwóch polskich obywateli na skutek uderzenia rakiety przy granicy z Ukrainą, no ale bo byłem tam kierownikiem tego zespołu.
2: Właśnie, proszę powiedzieć.
3: Taka jest prawda. Przez tydzień, prawie nie schodząc z placu boju, wykonywałem tam wspólnie z innymi prokuratorami, funkcjonariuszami służb, strażakami, powiem to również wprost w związku z dzisiejszym ich świętem, i innymi osobami czynności, żeby ustalić, co to za rakieta, jak doszło do tego wybuchu i jak doszło do śmierci polskich obywateli. Oczywiście nadzorowałem i osobiście prowadziłem sprawy dotyczące Funduszu Otwarty Dialog. Myślę, że to jest też jedna ze spraw, która może boleć obecnie rządzących. Ja już nie będę też mówił o sprawie dotyczącej jednego z posłów, pana Romana Giertycha. Nadzorowałem i prowadziłem sprawy dotyczące nieprawidłowości, do jakich doszło w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego przed 2016 rokiem, gdzie sprawy zostały zakończone decyzjami merytorycznymi i zostały wysłane do sądu. Być może, albo jestem nawet przekonany o tym, że tego typu

0: Interesowała się, tak, tym pana członkostwem w Radzie, skierowała jakieś pytania, tak, dotyczące, czy pan tam jest prywatnie, czy jako prokurator. Ja to tak odczytałem, no, stawiając taką tezę ze znakiem zapytania, że prawdopodobnie jest jakaś przygrywka przed dyscyplinarką dla pana, bo czy to zapytam tak, czy pan, no pan zna moje stanowisko w sprawie sytuacji w prokuraturze, ale i słuchacze też pewnie, ale zapytam tak przewrotnie, czy pan poprosił o zgodę na udział w Radzie swojego przełożonego Dariusza Korneluka, prokuratora krajowego?
1: Pan Dariusz Korneluk nie jest moim przełożonym, to od tego trzeba zacząć. Moim przełożonym bezpośrednim jest prokurator krajowy, pan Dariusz Barski. I pan prokurator Dariusz Barski został poinformowany przeze mnie o tym, że zostałem powołany do tej rady. Pogratulował mi, za co jestem mu bardzo wdzięczny, i nie zgłosił sprzeciwu do tego faktu. Dlatego też z punktu widzenia formalnego mój udział w tej radzie, z punktu widzenia prokuratury, ustawy, prawo o prokuraturze, jest całkowicie legalny i nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast te osoby, które teraz myślą, że kierują prokuraturą krajową, jeżeli mają jakieś wątpliwości co do tego, albo mają jakieś zarzuty, to niech sobie prowadzą te postępowania, czy tam jakieś czynności sprawdzające. Jeszcze raz podkreślam, nie ma to dla mnie w świetle decyzji pana prezydenta żadnego znaczenia.
0: No, ale może pan na przykład zostać zawieszony, tak? Mogą pana dotykać jakieś sankcje.
1: Panie redaktorze, drodzy państwo, to znowu powtórzę już przytaczane przez pana profesora Cęckiewicza słowa wielkiego Polaka Ignacego Matuszewskiego. Jestem dumny z tego powodu, że jestem w Radzie, i będę dumny z tego powodu, że za to będę ścigany.
0: No dobrze. A co pan tam w takim razie w tej Radzie robi? W jakimś, jeśli pan może zdradzić słuchaczom i mnie również, czym pan się zajmuje?
1: Drodzy państwo, co do jakichś szczegółów pracy Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy panu prezydencie nie mogę się wypowiadać. Natomiast niewątpliwie pan prezydent i pan profesor minister Cęckiewicz narzucili nam bardzo duże tempo, jeżeli chodzi o pracę. W następnym tygodniu odbywa się kolejne posiedzenie. O, chociażby nawet odpowiadając na pytanie pana redaktora, na pierwszym merytorycznym posiedzeniu byłem referentem pewnych kwestii dotyczących instytucjonalnych zmian w zakresie ochrony informacji niejawnych, co leży, jak powiedzieć, w zakresie moich umiejętności, mojej wiedzy i tego wszystkiego, czym się zajmowałem, i tego wszystkiego, co mogę wnieść jako osoba znająca się na tej tematyce do rzeczonej rady.
0: No, to jest bardzo gorący temat, dla mnie zresztą też ciekawy, jako autora newsa dotyczącego uzasadnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Sławomira Cęckiewicza. A jak pan by w ogóle skomentował te działania, po prostu, no, chyba tak trzeba nazwać to, obozu władzy, no bo teoretycznie to są służba kontrwywiadu wojskowego, no ale przecież ona jest podległa w tym przypadku premierowi. Jak by pan skomentował pod kątem prawnym te działania wobec Sławomira Cęckiewicza, czyli fakt, że pomimo podtrzymania przez Naczelny Sąd Administracyjny tej decyzji WSA, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, służby nadal utrzymują, że profesor Cęckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych, robią to na podstawie jak gdyby tego samego materiału dowodowego, tak? Bo oni nie odpalili kolejnej procedury w związku na przykład z aktem oskarżenia dotyczącym ujawnienia planów obrony, tylko to jest ciągle grzebanie w tej samej sprawie. To spina to się panu?
1: To się w ogóle nie spina. Z punktu widzenia ustawy o ochronie informacji niejawnych, pan profesor Cęckiewicz posiada dopuszczenie do informacji niejawnych. Zwróćmy uwagę na to, że Naczelny Sąd Administracyjny, a wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny, całkowicie uchyliły te decyzje zarówno SKW, jak i Prezesa Rady Ministrów. Natomiast jedynym przypadkiem, mówiąc już tak na skrót, żeby można było mówić o tym, że pan profesor nie ma takiego dopuszczenia, to byłoby to, gdyby w tak zwanym międzyczasie upłynął okres czasu, na który te upoważnienia zostały udzielone. A tak, takie fakty nie mają miejsca. Cały czas biegnie termin, w którym pan profesor zgodnie z wydanymi uprzednio dokumentami posiada dopuszczenie, i tak naprawdę zgodnie z przepisami to dopuszczenie posiada. Natomiast to jest podejście zarówno SKW, jak i innych organów państwowych, prokuratury również, w innym zakresie oczywiście, to jest takie postępowanie, nie mam pana płaszcza i co mi pan zrobi, tak? Mhm. To są działania całkowicie nieuzasadnione, bezprawne i sprzeczne z ustalonymi w danej sprawie okolicznościami i faktami.
0: A pan jest w tej grupie zawodowej, pan jest prokuratorem, tak samo jest w przypadku sędziów, która no, jest niejako tutaj z ustawowym beneficjentem.

0: tego dostępu do informacji niejawnych. Jakiś czas temu opinię publiczną wstrząsnęła sprawa sędziego Szmyta, tak, który uciekł na Białoruś, podjął współpracę z rządem białoruskim. Czy pana zdaniem właśnie prokuratorzy i sędziowie powinni mieć dostęp do informacji niejawnych z urzędu, skoro już rozmawiamy o tej sprawie Sławomira Cynckiewicza?
1: Panie redaktorze, drodzy państwo, Polska na podstawie obecnie obowiązującej, w Polsce na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych, prokuratorzy są i sędziowie są zwolnieni, ale ja w tym przypadku będę się wypowiadał przede wszystkim za odnośnie prokuratorów, są zwolnieni od procedury dotyczącej weryfikacji i dopuszczenia do informacji niejawnych. Nigdzie w Europie. Ja mówię o państwach istotnych co do, albo porównywalnych co do ilości obywateli, jak i co do obszaru, jak i do znaczenia geopolitycznego. Nigdzie w Europie, w żadnym państwie takie zwolnienie nie istnieje. Chociażby nawet w Niemczech, żeby daleko nie szukać, każdy prokurator na równi z innym urzędnikiem organów państwowych zobowiązany jest do poddania się takiej procedurze i procedurę tą prowadzi wbrew zasadom określonym przez OBWE, organ kontrwywiadu, czyli służba specjalna, bo zajmuje się tym Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Jest to niemiecki urząd, służba specjalna o charakterze kontrwywiadowczym. A jeszcze w 2024 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zostały opublikowane wytyczne albo wskazówki OBWE dotyczące ewentualnych procedur dotyczących dopuszczenia prokuratorów i sędziów do informacji niejawnych. I tam było powiedziane wprost, że zasadą powinno być to, że sędziowie i prokuratorzy nie powinni być weryfikowani przez służby, ale przez inny organ niezależny, wybierany w sposób przejrzysty. Procedura powinna być transparentna, a osoby, które będą tam podejmowały decyzje, powinny być też wewnętrznie kontrolowane.
0: To chyba sugerował, jeśli dobrze pamiętam, Sławomir Cynckiewicz w wywiadzie w Kanale Zero. Jeśli, chyba on właśnie te słowa wypowiedział, właśnie sugerował możliwość, znaczy sensowność powołania jakiegoś nowego organu. Ale to jeszcze wyjaśnijmy to słuchaczom, bo w tej chwili to jest tak, że jeżeli w jakimś, nie wiem, powiedzmy w małym miasteczku do służby wszedł jakiś prokurator, tak, i on jest tym prokuratorem, na przykład, nie wiem, od wczoraj, tak, to z punktu widzenia prawnego jemu można bez żadnego sprawdzania jego rękojmi bezpieczeństwa powierzyć największe tajemnice państwowe, jeśli one oczywiście są ujęte w postępowaniu karnym, tak?
1: W praktyce będzie to wyglądało tak, że może się tak wydarzyć, że prokurator prokuratury rejonowej, przesłuchując świadka, może uzyskać od tego świadka wniosek dotyczący instytucji świadka anonimowego. W tym momencie ten protokół i wszystko to, co jest związane z tym przesłuchaniem, objęte jest klauzulą ściśle tajna. I taki prokurator dalszą procedurę w zakresie wniosku o nadanie świadkowi statusu świadka anonimowego przeprowadza w kancelarii tajnej z rygorami 00, czyli ściśle tajna. Po pierwsze, prokurator, który zostaje, jakby to powiedzieć, otrzymuje powołanie na prokuratora, nie przechodzi żadnych szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych. Po drugie, nie przechodzi żadnej weryfikacji przez jakikolwiek urząd w państwie dotyczący tego, czy daje rękojmię należytego postępowania z informacjami o charakterze niejawnym. Więc de facto może osoba każda, która jest prokuratorem, bez weryfikacji, mieć wgląd do materiałów niejawnych w jego sprawach. Ale to jest tylko jedna część, albo jedna strona medalu. Może się zdarzyć tak, że prokurator, który prowadzi jakieś postępowanie, uzyska informację, że w innej prokuraturze znajdują się materiały niejawne dotyczące w sposób bardzo pobieżny związane z postępowaniem, które on prowadzi. Jakiekolwiek materiały, które mogą mieć związek z jego postępowaniem. Może wtedy kierownik jednostki, w której pracuje, napisać taki wniosek do innej jednostki, w której się te materiały niejawne znajdują. Jeżeli kierownik jednostki z tamtej prokuratury wyrazi na to zgodę, a nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem, żeby prokuratorowi została niewydana zgoda na zapoznanie się z materiałami niejawnymi w siedzibie prokuratury, w której jest prowadzone to postępowanie. To taki prokurator jedzie i zapoznaje się z takimi materiałami w tej innej prokuraturze, również bez tak naprawdę jakiejkolwiek weryfikacji z punktu widzenia rękojmi ochrony informacji niejawnych. Hmm. Taka jest praktyka, jeżeli chodzi o
0: A wydaje mi się, że tak mi się wydaje. Ja oczywiście nie jestem prokuratorem ani nawet prawnikiem, ale no jakoś znam trochę te instytucje. Wydaje mi się, że takie zadanie umieszczenia szpiega w prokuraturze, ale takiego uśpionego, który przechodzi przez takiego szpiega, nie tak ad hoc wsadzonego, tylko kogoś, kto przechodzi jakieś wszystkie te awanse społeczne, rozpoczyna studia i tak dalej, jest chyba tak naprawdę bardzo proste. Bo w gruncie rzeczy po prostu absolwent studiów, tak, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tak, po prostu przechodzi te wszystkie ścieżki, jest tam jakimś asystentem, asesorem i tak dalej. Tam nikt nikogo nie sprawdza pod jakimkolwiek względem takim bezpieczeństwa.
1: Mówi pan redaktor o sytuacji, którą mi sobie ciężko wyobrazić.
0: Łatwo właśnie, ja sobie bardzo łatwo
1: ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś zostaje prokuratorem i tak naprawdę jest, jak to pan określił, agentem śpiochem. Mhm. Natomiast teoretycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia ochrony informacji niejawnych, z punktu widzenia ustawy o ochronie informacji niejawnych i faktu, że prokuratorzy są wyłączeni od tej procedury, można sobie to wyobrazić.
0: No właśnie, takie dosyć political fiction, ale...
1: Jeszcze raz podkreślam, nigdzie w Europie prokuratorzy nie są, tak jak w Polsce, wyłączeni od tego rodzaju procedur. Mhm.
0: No dobrze, wróćmy jeszcze do tej rady, bo to jest coś, co mnie interesuje. Pan pobiera jakieś pieniądze?
1: Absolutnie nie.
0: To jest pro bono całkowicie.
1: Tak, oczywiście. Nie są również zwracane koszty podróży w to i z powrotem, natomiast to nie ma dla mnie większego znaczenia, tak jak powiedziałem, albo żadnego znaczenia, tak jak powiedziałem. Dla mnie najważniejsze to jest to, i jestem dumny z tego powodu, że jestem w tej radzie.
0: No dobrze, to wróćmy jeszcze do tych pana quasi przełożonych, pseudo przełożonych, bo oni jednak się, no pan tutaj taką bardzo ofensywną postawę wobec nich przyjmuje, ale wydaje mi się, że oni jakoś niespecjalnie się też chyba przejmują i boją jakichś konsekwencji. No, jak pan widzi w ogóle przyszłość prokuratury? Czy pan ma w ogóle jakąś taką własną opinię jednoznaczną, co się powinno stać z prokuraturą w jakiejś, gdyby nastąpiła jakaś nowa rzeczywistość polityczna, to w którą stronę to w ogóle powinno wszystko pójść?
1: Panie redaktorze, drodzy państwo, nie jest żadną tajemnicą, że są prowadzone prace dotyczące nowej ustawy o prokuraturze, znaczy ustawy o nowej prokuraturze tak naprawdę, i są prowadzone prace dotyczące odpowiedzialności tych osób, które teraz myślą, że są funkcyjnymi w prokuraturach różnego szczebla, od prokuratury krajowej do prokuratur rejonowych. Jest potrzeba, tak jak wczoraj powiedział na Placu Zamkowym pan prezydent, zmiany całego systemu zarządzania państwem. Całego systemu ustrojowego. A co za tym idzie, również zachodzi konieczność modernizacji i zmian, istotnych zmian w prokuraturze.
0: Pan jest za wpisaniem prokuratury do konstytucji, gdyby tak się dało?
1: Nie. Uważam, że dla zachowania niezależności prokuratorów, prokurator krajowy i inni zastępcy prokuratora generalnego powinni być powoływani przez pana prezydenta. Niezależnie kto będzie tym prezydentem. To będzie dawało prokuratorowi krajowemu i innym zastępcom prokuratora generalnego pewnego rodzaju niezależność, głęboką. Natomiast z punktu widzenia dzisiejszej konstytucji, jak no, tak naprawdę bezpieczeństwo...
0: Ale zaraz to wpadnę słowo i rozdział od ministerstwa, tak?
1: Nie. Absolutnie nie. To jest, jakby to powiedzieć, dwie różne rzeczy. Prezydent powołuje zastępców prokuratora generalnego, czyli pierwszego i pozostałych zastępców.
0: A generalny zostaje?
1: A generalnym jest minister sprawiedliwości. Zwróćmy uwagę na obecny kształt konstytucji, natomiast również musimy popatrzeć na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Rada Ministrów i prezes Rady Ministrów odpowiadają za bezpieczeństwo. Nie może być tak, że rząd nie będzie miał żadnego wpływu na, czy minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie będzie miał żadnego wpływu na funkcjonowanie prokuratury. Natomiast jeżeli prokurator krajowy lub inni zastępcy prokuratora generalnego będą powoływani przez prezydenta, prokurator krajowy lub ci inni zastępcy będą mieli swobodę w tym, żeby powiedzieć, że danego polecenia nie wykonają, dlatego że ono jest sprzeczne z prawem, sprzeczne z interesem państwa, sprzeczne z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, tak? Natomiast wpływ prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości jako członka rządu powinien pozostać, bo rząd odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a prokuratura jest istotnym, bym powiedział nawet kluczowym elementem tego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obywateli całego kraju.
0: Aczkolwiek to nie jest takie oczywiste. Bo ja pamiętam, jak swojego czasu profesor Chmaj, kiedy następowały te zmiany w prokuraturze, taką na zamówienie Senatu, taką opinię przygotował dotyczącą możliwości odwołania prokuratora krajowego i zastępców prokuratora krajowego wbrew ustawie, czyli bez zgody prezydenta, twierdząc, wywodząc to właśnie z konstytucji, tak, że to po prostu tam jakieś są kompetencje rządu i tak dalej. Pamiętam, że podczas lektury jakichś różnych artykułów dotyczących tej, znaczy nie tej kwestii bezpośrednio, tylko tego zagadnienia, pamiętam taki artykuł prokuratora Herzoga, nieżyjącego już prokuratora, który się cieszył no, dosyć dużym autorytetem, przynajmniej wśród niektórych środowisk, i on lokował prokuraturę właśnie nie w tym wymiarze, w tym sektorze bezpieczeństwa takim, tak, że ten co innego jest MON i tak dalej, a prokuratura to jest jednak ten taki sektor sprawiedliwości, tak on chyba to nazywał. To jest takie, można by tu polemizować pewnie tak naprawdę, czy prokuratura odpowiada za bezpieczeństwo.
1: Na gruncie obecnej konstytucji wymiar sprawiedliwości stanowią sądy i trybunały. Prokuratura nie jest...
0: No tak, w ogóle jej nie ma w konstytucji, pomijając prokuratora generalnego, tak, który się tam pojawia, już nie pamiętam...
1: Prokuratura nie jest elementem wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości to sądy i trybunały. Prokuratura zawsze i w każdym państwie odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. I taka jest rola prokuratury. To, że jest tym elementem łączącym organy bezpieczeństwa z sądami, to sytuuje prokuraturę niejako powiedzmy pomiędzy dwoma tymi segmentami, tak? Ale to prokuratura jest tym najistotniejszym, bym powiedział nawet, z pewnego punktu widzenia, elementem w segmencie bezpieczeństwa wewnętrznego. I tak jest to skonstruowane i obecnie w Polsce, biorąc pod uwagę przepisy konstytucji dotyczące rządu i bezpieczeństwa i odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jak i w innych krajach. Nigdzie... Oczywiście możemy mówić również o takim modelu, gdzie mamy do czynienia z sędzią śledczym, tak? Tak na przykład było to przed wojną, w II Rzeczpospolitej. Ale musimy patrzeć na sytuację tu i teraz, jaka jest w Polsce. Musimy patrzeć na zagrożenia zewnętrzne, musimy patrzeć na to, że za wschodnią granicą trwa wojna. A Polska jest tym krajem, który jest atakowany w sposób hybrydowy przez naszych wrogów, więc rozciąganie takiego prokuratury pomiędzy, albo wciąganie jej do wymiaru sprawiedliwości nie jest skuteczne. Prokuratura ma za zadanie wykonywanie pewnych takich koordynacji, pewnych działań w zakresie bezpieczeństwa państwa, w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Mhm.
0: Ale skoro, ja bym tu trochę popolemizował jeszcze z tym, czemu nie w konstytucji, skoro prezydent podnosi argument, że trzeba zmienić konstytucję, tak? Bo zmiana, no jak wiadomo, jest politycznie bardzo trudna z uwagi na konieczność tej większości, ale skoro już ją zmieniać, to czy jednak...
1: Byłaby w konstytucji, w zakresie byłaby...
0: Powoływania tych...
1: Oczywiście tak, w zakresie kompetencji, które konstytucja by dawała prezydentowi jako głowie państwa. I w tym zakresie prokuratura byłaby w konstytucji, bo byłoby tam wprost napisane, na przykład to, znaczy byłoby, powiedzmy, że taki pomysł, tak? Mam taką wizję, taki pogląd mam, no tak powiem, że ta prokuratura byłaby w konstytucji na tyle, na ile by opisywane były prerogatywy pana prezydenta w stosunku do tego urzędu i powoływania prokuratora krajowego i innych zastępców prokuratora generalnego. Mhm.
0: Jeśli chodzi o tą odpowiedzialność tych osób pełniących funkcje kierownicze, no to jest kilkaset osób co najmniej, jeśli chodzi o te główne funkcje kierownicze, tak? Bo to są szefowie jednostek, 300-kilkadziesiąt prokuratur w Polsce i tak dalej. Oni mają zastępców.
1: Panie redaktorze, drodzy państwo, znowu nawiążę do tego, co powiedział wczoraj pan prezydent. Polska wymaga zmian. Te zmiany, to wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata, wskazuje na to, że zarówno pod względem systemowym, jak i pod względem kadrowym, pod wieloma względami organy państwa są niewydolne. I te zmiany są konieczne. Oczywiście daleki jestem od tego, żeby te zmiany przeprowadzać na zasadzie jakichś postępowań dyscyplinarnych, postępowań
0: quasi
1: karnych,
0: znaczy w sensie mocy,
1: bo będzie
0: przerobowy.
1: To zawsze... moce przerobowe to jest najmniejszy problem.
0: No, kilkaset dyscyplinarek nagle, tak ad hoc z dnia na dzień, bo to jest tylu tych szefów i zastępców, to
1: panie
0: moim zdaniem
1: redaktorze,
0: to jest niewykonalne.
1: Jest inny problem. Padłyby zarzuty, że jest to... Każde postępowanie dyscyplinarne charakteryzuje się, ma cechy zemsty.
0: No na pewno takie byłyby zarzuty.
1: Dlatego uważam, że zmiany w prokuraturze i odpowiedzialność tych osób, które myślą, że teraz są prokuratorami funkcyjnymi, powinna przebiegać poprzez zmiany systemowe, a więc poprzez wprowadzenie określonych przepisów prawnych, które by poniekąd wprowadzały odpowiedzialność administracyjną albo quasi-administracyjną za to wszystko, co się wydarzyło od 12 stycznia 2024 roku. W świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, również osoby, które teraz pełnią, które uważają, że pełnią jakieś funkcje w prokuraturze krajowej, w prokuraturach regionalnych, w prokuraturach okręgowych czy w prokuraturach rejonowych, nie są osobami, które de facto te czynności, te funkcje pełnią. Mamy również przykłady orzeczeń sądów niższych rzędów, na przykład w Krakowie, gdzie zostały oddalone chyba wnioski o uzasadnienie, albowiem sąd stwierdził, że pochodzą one od osoby nieuprawnionej.
0: Tak, sam opisywałem to jako pierwszy, pan sędzia Jędrzej Śliwiński, jeśli dobrze pamiętam.
1: Chyba. Nie znam danych pana sędziego, ale to jest naprawdę z punktu widzenia przepisów prawa sąd miał rację. Musimy pamiętać o tym, że każda osoba, która została w procedurze tej po styczniu 2024 roku niby powołana na funkcję, tak naprawdę popełnia czyny zabronione z artykułu 231 paragraf 2 i 271 paragraf 1 i 3, czyli poświadczenie prawdy, nie przekroczenia uprawnień. Musimy również zwrócić uwagę na jedną rzecz. To co teraz
0: musimy
1: powiem...
0: Musimy też powoli kończyć, panie prokuratorze.
1: Natomiast powiem jeszcze taką jedną rzecz. Jest również... Tak pan powiedział, pan redaktor, że to jest bardzo dużo osób, więc dlatego rozwiązania systemowe, które będą na zawsze zamykały tę odpowiedzialność i będą oczyszczały pole w prokuraturze, a prokuratura jako taka wymaga istotnych zmian i myślę, że takim gwarantem tego, że ona będzie działała niezależnie, byłaby kwestia taka, że osoby funkcyjne w prokuraturze krajowej byłyby powoływane przez prezydenta.
0: A ja jako wieczny maruda i pesymista spuentuję to tym, że na te zmiany czeka już sędzia Markiewicz w Trybunale Konstytucyjnym i jego koledzy.
1: Z tego, co mi wiadomo, to pan sędzia Markiewicz nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak. Wiem, niektórzy tak uważają, niektórzy inaczej. Zobaczymy, jak będzie. Trzymam kciuki, żeby...
1: A ja jestem optymistą. Wierzę w Bożą opatrzność.
0: No i ja trzymam za to kciuki, zachowując swój wrodzony pesymizm. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pan Jerzy Sierkiewicz był moim i państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Prawo Dajnia.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Prawo bez cenzury. Dziś o tym, jak Włochy próbowały egzekwować od Niemiec odpowiedzialność za ich zbrodnie wojenne na terytorium Włoch. Włochy też wykazały odwagę w tej sprawie, podobnie jak Grecja. Władze Włoch uchwaliły bowiem przepisy dopuszczające możliwość dochodzenia od RFN przed sądami włoskimi odszkodowań za czyny niedozwolone popełnione przez funkcjonariuszy III Rzeszy na terenie Włoch w latach 1943-1945, będące poważnymi naruszeniami międzynarodowego prawa humanitarnego. Gdy sąd włoski w jednej ze spraw uznał możliwość wszczęcia postępowania przez obywatela Włoch przeciwko Niemcom, Niemcy natychmiast zwróciły się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem przeciwko Włochom, zarzucając Republice, że dopuszczaniem do tych postępowań przeciwko Niemcom naruszyła reguły prawa międzynarodowego, to jest Europejską Konwencję w sprawach pokojowego rozstrzygania sporów z 1957 roku, którą Włochy ratyfikowały w 1961 roku. MTS uznał wtedy, a jakże, że Włochy naruszyły zwyczajową normę, która wykształciła immunitet jurysdykcyjny państwa. MTS orzekł, że państwo nie może być pozbawione immunitetu z powodu oskarżeń o poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego lub międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. MTS uznał, że stopień naruszenia prawa humanitarnego nie wpływa na możliwość pociągnięcia państwa do odpowiedzialności za jego akty władzy, a za takie MTS uznał także nielegalne działania funkcjonariuszy III Rzeszy prowadzone na terenie Włoch w czasie okupacji. MTS bezwzględnie nie uznał argumentów strony włoskiej, iż wydane przez Włochy przepisy umożliwiały dochodzenie sprawiedliwości przed sądami włoskimi, gdyż gwarancje prawa niemieckiego w tym zakresie nie były wystarczające. Do tego wyroku MTS złożono jednak wiele zdań odrębnych, w których podnoszono zwłaszcza, że formalistyczna postawa większości składu MTS orzekającego w tej sprawie jest nie do pogodzenia z podstawowymi wartościami, na których ufundowane winno być prawo międzynarodowe. Nie można ukrywać się pod skostniałymi, dawnymi dogmatami, które pozwalają na unikanie odpowiedzialności za popełnione w przeszłości okrucieństwa. Zagadnienia związane z immunitetem jurysdykcyjnym państwa nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od okoliczności, które są źródłem ewentualnej odpowiedzialności państwa. Pokolenie, które doświadczyło okropności dwóch wojen światowych XX wieku, wykształciło koncepcje, które koncentrowały się nie na prawach i sytuacji państw zaangażowanych w te konflikty, a na podstawowych, humanistycznych wartościach i podmiotowości jednostki ludzkiej. To one urzeczywistniają historyczne zasady prawa narodów. Immunitet państwa jest tylko przywilejem i nie może abstrahować od ewolucji prawa międzynarodowego, który obecnie stoi przede wszystkim na straży podstawowych, humanistycznych wartości dotyczących człowieka. Tyle główne tezy zdań odrębnych do wspomnianego wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Niemcy-Włochy. W efekcie po tym wyroku MTS w sprawie Niemcy przeciwko Włochom, Włochy uchyliły rozstrzygnięcia sądów włoskich zobowiązujące Niemców do wypłaty odszkodowań oraz uchwaliły w 2013 roku ustawę, w której implementowały Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie immunitetów jurysdykcyjnych państw oraz ich własności. Nakazano też umorzyć we Włoszech inne postępowania w podobnych sprawach. Ustawa implementująca wyżej wymienioną konwencję została jednak zakwestionowana w postępowaniu przed włoskim sądem konstytucyjnym, który w 2014 roku stwierdził, iż zarówno wyrok haskiego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, jak i ustawa z 2013 roku implementujące Konwencję Narodów Zjednoczonych są sprzeczne z włoską konstytucją, zwłaszcza z gwarantowanym w niej prawem do wniesienia sprawy do sądu w celu ochrony przysługujących jednostce praw i wolności. Włoski Sąd Konstytucyjny uznał, że międzynarodowe prawo zwyczajowe ustanawiające immunitet jurysdykcyjny państwa nie ma zastosowania w prawie włoskim, jeśli czynami powodującymi odpowiedzialność tego państwa są czyny niedozwolone, wypełniające znamiona zbrodni wojennych czy zbrodni przeciwko ludzkości. Wnioski z powyższych uwag dotyczących stanu prawnego na zewnątrz Polski są więc takie. Nie ma żadnego pisanego prawa międzynarodowego, powszechnie uznanego i obowiązującego, które ustanawiałoby jako normę bezwzględnie obowiązującą immunitet jurysdykcyjny państwa obcego. Panuje pewien, niekiedy podważany jednak przez sądy i władze niektórych państw, zwyczaj międzynarodowy, współtworzony też przez niektóre sądy i trybunały, iż żadne suwerenne państwo nie może sprawować swej jurysdykcji nad innymi suwerennymi państwami. Ewolucja doktryny i orzecznictwa dotyczących immunitetu jurysdykcyjnego państwa wydzieliła w tym zakresie dwa obszary i zezwoliła na różne ich traktowanie w procedurach prawnych państw. To znaczy, bezwzględny immunitet jurysdykcyjny państwa w zakresie sprawowanej przez to państwo władzy oraz możliwości nieobowiązywania tego immunitetu w sferze prywatnoprawnej, majątkowej i handlowej państwa. Widoczne jest negatywne, chroniące interesy Niemiec przed odpowiedzialnością za zbrodnie wojenne i ludobójstwo w czasie II wojny światowej orzecznictwo MTS w Hadze, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wpływowe środowiska najsilniejszych organizacji i trybunałów międzynarodowych na pierwszym miejscu ciągle stawiają ochronę interesów najsilniejszych państw, szczególnie Niemiec, bezdyskusyjnych sprawców zbrodni wojennych i ludobójstwa, nierozliczonych ze swych okrucieństw, ostatnio zresztą wprost odmawiających uznania swojej odpowiedzialności za skutki wywołanej przez nich II wojny światowej. Ochronę interesów państw, Niemiec głównie, stawiają przed ochroną praw i wolności człowieka, jego godności i praw humanitarnych. Widoczna jest też uległość władz i sądów państw wobec nacisków Niemiec, by ostatecznie nie zezwalać na wszczynanie postępowań i egzekwowanie odpowiedzialności Niemców za ich zbrodnie w czasie II wojny światowej. Skutkiem wyżej opisanej praktyki ogólnej i indywidualnej jest ułatwienie sprawcom i oprawcom z czasów II wojny światowej, to jest Niemcom, zakłamywanie historii II wojny światowej, uwalnianie się przez nie od odpowiedzialności i sprawiedliwej oceny za zbrodnie oraz propagandowe przekierowywanie niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i ludobójstwo na państwa ofiary ich działań. Ułatwia to deprecjonowanie i marginalizowanie zbrodni niemieckich, które w odczuciu publicznym być może już nie zasługują na specjalne eksponowanie i ukaranie. Jednocześnie jednak problem sprawiedliwej odpowiedzialności Niemiec za największe w dziejach zbrodnie wojenne, ludobójstwo i grabieże nie są przedmiotem żadnych politycznych, międzynarodowych, ogólnych porozumień czy traktatów lub są bardzo ograniczone. To sprawia, że poczucie krzywdy i niesprawiedliwości ofiar zbrodni niemieckich nie jest zaspokajane ani rekompensowane. To tworzy sytuację upokorzenia tych ofiar. W kolejnym felietonie opowiem, jak wygląda możliwość pociągnięcia Niemiec do odpowiedzialności za ich zbrodnie na terytorium Polski w czasie II wojny światowej przed sądami w Polsce. Krystyna Pawło.
0: Nocne powtórki w net.
2: Słuchacie Radia Wnet.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź

panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z

0: Nocne powtórki wnet. Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
1: Tyle książek na stole w czasie Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich jeszcze nie było, a to za sprawą profesora Piotra Gruchmalskiego z Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP, ekspert do spraw bezpieczeństwa, jest gościem honorowym dzisiejszego Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, a my w składzie konstytucyjnym Piotr Nowak, Szczepan Ruman, Krzysztof Skowroński. No to zaczynamy. Ja nawet prawie nie mogłem unieść tej książki, którą pan profesor potrafi przeczytać. Twórcy nowoczesnej strategii od starożytności do ery cyfrowej. Ta książka pod redakcją Brandsa. Co to za książka? Co to jest za podręcznik? Co to za cegła? Dlaczego ona tu się znalazła?
2: Amerykanie 3 razy zrobili taki przegląd strategiczny. Raz podczas II wojny światowej, drugi tak na końcówce zimnej wojny. I to nieprzypadkowo się teraz pojawia. Redaktor tego dzieła, Brands, napisał dobrą rzecz w stulecie Eurazji, które zanalizowano między innymi Mackindera. Mackinder jest niby znany, ale tak naprawdę mało kto wie, że jakby istota, czy pewien pomysł, który on miał na bezpieczeństwo Europy, bardzo dokładnie dotyczy Polski, czy też tego obszaru, który my nazywamy Trójmorze. Zaproponował po zakończeniu pierwszej wojny takie rozwiązanie, które zagarantuje bezpieczeństwo Europie i nie dopuści do drugiej wojny, czyli zbudowanie silnej grupy państw Europy Środkowej, umocowanych czy mających kotwicę w Stanach Zjednoczonych. No i to był jakby jego pomysł. No i Brands napisał taką analizę pokazującą batalię. Kluczowe wojny, kluczowe problemy dotyczyły wojny o przestrzeń Eurazji. No i między innymi właśnie w tle pierwsza wojna, druga wojna, ale także to bardzo wyraźnie dotyczy tego, co Trump przedstawił w tej nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, która została opublikowana w grudniu 2025. I Brands z takim naprawdę dużym rozmachem pokazuje, na czym polega to wszystko, z czym mamy dzisiaj do czynienia, skąd się to wzięło. I paradoks polega na tym, że w tej gigantycznej książce, której jest redaktorem, o Mackinderze nie ma nic. Jest o tych głównych niby strategach, Jomini, prawda, Clausewitz. W którymś momencie Amerykanie oszaleli na punkcie Clausewitza, czytania, analizy i tak dalej. Zresztą najwybitniejszy specjalista od Clausewitza jest Amerykaninem. Ale Mackindera śladu. A tutaj jest pokazanie tego związku Mackindera z Pikemanem, młodego człowieka, który zbudował niezwykłą strategię dotyczącą analizy tego, jak będzie wyglądał porządek po II wojnie światowej. Zmarł w trakcie II wojny światowej, ale dokładnie przewidział, że na przykład Japonia wyjdzie w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, że Związek Sowiecki stanie się przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, czyli jakby tą geometrię przyszłości przedstawił, analizując pewne właśnie te procesy, które dotyczą tego gigantycznego obszaru Eurazji. No i można powiedzieć, że to jest świetnie napisane, czasami wpadki są, ale kto nie pisze, ten nie wie, jak trudno jest utrzymać wysoki poziom, ale generalnie to jest świetna analiza i pokazująca pewien sposób myślenia charakterystyczny dla amerykańskiej szkoły strategicznej. I też pokazująca, jak wiele my mamy braków w tym myśleniu strategiczne, a na szczęście.
1: Ale dlaczego mamy braki, skoro możemy przeczytać taką książkę? To wystarczy ją przeczytać, żeby nie mieć braków.
2: Ale to nie jest nasza strategia, a my jako naród powinniśmy czuć głód myślenia strategicznego i kultury strategicznej. To wtedy nie zdarzałyby nam się takie przypadki, przepraszam, jak rządy premiera Tuska.
1: Ten głód, przynajmniej w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, odczuwamy raz.
3: Ja bym powiedział, że jest dojmujący.
1: To jest prawda. Jak patrzę, ile tutaj notatek pan profesor zrobił, tak to teraz patrzę, jakie są myśli pana profesora. Jeżeli te wszystkie zdania, które pan podkreślił, pan zapamiętał, to pana wiedza jest przeogromna.
2: Oj, nie. Nie mam takiej pamięci fotograficznej. Jestem analitykiem i strategiem, czyli próbuję łączyć te dwa elementy. Dlatego, że dobre prognozowanie i przewidywanie to nie jest tylko podpisywanie się ogromną ilością faktów. To dzisiaj jest taka tendencja, że się zasypuje ludzi ogromną ilością faktów, a ludzie potrzebują łączenia ich, to szukanie odpowiedzi. Jakie są relacje? Co z tego wynika dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej przyszłości? I tego brakuje.
1: No to zaczniemy zaspokajać teraz ten głód myśli strategicznej, czy zaczniemy od wojny Stanów Zjednoczonych, Izraela z Iranem, czy od wojny Ukrainy z Rosją? Od którego momentu powinniśmy, czy od może nie, może powinniśmy zacząć od zupełnie czegoś innego, od stanu polskiej armii. Mamy głód strategiczny, nie mamy strategii, o tym też w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich mówiliśmy, że polska armia nie ma strategii, kupujemy rozmaite rzeczy, ale tak naprawdę nie wiemy, co z czym połączyć i do czego to ma być przeznaczone, chociaż pewno niektórzy kupujący wiedzą, że czołg służy do tego, żeby jechał i strzelał, a armata też służy do strzelania, jak i karabin i rakieta. No to zacznijmy. Stan polskiej armii, polskiej myśli i myśli, która snuje się w polskim sztabie generalnym. Czy może pan profesor zna? Może ktoś kiedyś panu opowiedział, nie napisał książki wprawdzie, ale powiedział.
2: Powiedzmy tak. Założenia są takie, że powinniśmy mieć co najmniej jedną dywizję więcej. Jeśli chodzi o liczbę, czyli ponad 24,5 tysiąca. Nie ma etatów i co więcej jest próba przesuwania w dziwny sposób tych etatów, których jest mało. To jest ten wymiar, który się przekłada na bezpieczeństwo państwa, no bo jeśli jesteśmy opóźnieni w tworzeniu dywizji, które są jakby tym kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń operacyjną, no to nie realizujemy tej koncepcji strategii odstraszania i bezpieczeństwa państwa polskiego. Został przyjęty w tej chwili przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, czy klepnięta nowa strategia bezpieczeństwa narodowego państwa i wysłana do premiera, bo pamiętamy długi proces, były propozycje czy koncepcje, takie uwagi prezydenta, które powinny być poważnie potraktowane przez rząd i nie zostały poważnie potraktowane. W konsekwencji prezydentowi Dudzie wysłano taką koncepcję, czy tą propozycję strategii, która moim zdaniem między innymi była niewyraźna, jeśli chodzi o kwestię suwerenności, czyli te bardzo istotne elementy zapisane przecież w Konstytucji, ale także tego wszystkiego, co dotyczyło relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To było wyraźnie widać, jakieś elementy też zielone, prawda, tego zielonego szaleństwa były w tej propozycji przedstawionej przez rząd Tuska. W konsekwencji ani prezydent Duda, ani prezydent Nawrocki nie podpisali tej propozycji strategii. Ostatecznie w tej chwili Biuro Bezpieczeństwa Narodowego uzupełniło o to, co tam się powinno znaleźć, no i zostało to przesłane do rządu. I zobaczymy, no nadal nie mamy...
1: Ale procedura jest taka, przesłana do rządu, jeżeli będzie miał akceptację rządu, znaczy, że jest strategia bezpieczeństwa Polski, później czy jeszcze rząd odsyła prezydentowi, rząd nanosi poprawki, czyli może na przykład pół roku teraz rząd się zastanawiać, minister Kosiniak-Kamysz jest odpowiedzialny za strategię bezpieczeństwa, czy premier Donald Tusk, czy obaj panowie?
2: Ostatecznie to jest dokument, pod którym się powinien podpisać premier. Oczywiście w konsultacji z mocnym udziałem Ministerstwa Obrony. Natomiast ostatecznie podpis prezydenta zamyka całość procedury i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że w pewnych obszarach pojawiło się takie małe światełko nadziei, że w jakichś elementarnych kwestiach mamy wspólne myślenie strategiczne. Bo ono się absolutnie rozjeżdżało. To zresztą widzimy po tej ostatniej strasznej wypowiedzi premiera Tuska dotyczącą owych żołnierzy amerykańskich w Niemczech, która, gdyby tak to sprowadzić do podstawy, do tego, co to tak naprawdę oznacza, to to został przesłany komunikat dla społeczeństwa, że premier wyżej sobie ceni życie obywateli niemieckich od obywateli polskich. Czyli no cóż, nie będziemy dążyć do tego, aby zwiększyć bezpieczeństwo państwa polskiego poprzez zwiększony kontyngent amerykański, bo życie niemieckiego obywatela dla premiera państwa polskiego jest ważniejsze, cenniejsze. No, rozumie się to z przysięgą, którą składał pan premier, bo tam dobro ojczyzny w jego przysiędze, a przysięgę składa każdy minister, ona jest takiej tej samej treści, jest na pierwszym miejscu. Dobro ojczyzny, prawda? Tej ojczyzny, która się nazywa Rzeczpospolita Polska, i w związku z tym ten komunikat wysłany także do naszych sojuszników, ale także jeśli chodzi o bardzo taką sensowną i naprawdę opartą na dużych doświadczeniach analizy naszych przeciwników, naszych wrogów, czyli Rosjan. To jest sygnał strategiczny wysłany.
1: Ale to był taki czysty sygnał strategiczny, bo potem była taka informacja o tym, że premier Donald Tusk powiedział, że wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim będą rozmawiać i oczywiście, jeżeli taka będzie opcja, potrzeba, możliwość, to bardzo chętnie przywitamy nowych amerykańskich żołnierzy na polskiej ziemi.
2: No ale mamy wcześniejszy komunikat strategiczny, koszmarny. Premier mówi, że będzie wojna. To za kilka miesięcy. No łączmy te fakty.
1: Połączmy.
2: Jeśli premier mówi, że będzie wojna za kilka miesięcy i mówi to w sytuacji, w której się rzeczywiście toczy wojna na Ukrainie, jest cały przecież cały szereg różnego rodzaju analitycznych scenariuszy, gier strategicznych, które pokazują, w jaki sposób Rosja się może zachować, jak w tej chwili wygląda sytuacja, to w tym poważnym świecie, a przecież to jest człowiek z dużym doświadczeniem politycznym, to jest bardzo poważny komunikat dla sił zbrojnych, dla społeczeństwa, dla naszych sojuszników, dla naszych przeciwników, dla biznesu. To jest komunikat, który ma bardzo istotną rolę.
1: No dobrze, a to
3: szczególnie w medium, w którym to powiedział. To nie był głos Kłodzka, tylko to był Financial Times, tak? No ma potężne znaczenie, a jeszcze tylko chcę wzmocnić to, co pan profesor powiedział, bo z jednej strony Financial Times to jest międzynarodowe medium, które czytają elity gospodarcze, w dużej mierze w Europie, ale na świecie, w Stanach też, ale no to jest jednak w Europie bardzo popularna gazeta wśród elit gospodarczych, finansowych, więc ten komunikat nie przeszedł bez jakiegoś zauważenia. Z drugiej strony pytany pan premier o to, czy przyjmiemy tych żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, mówi nie, bo tak jakby nie chce podbierać Niemcom, to co pan profesor podsumował. Tylko ja idę dalej, bo z jednej strony pan premier pokazuje, że obywatele niemieccy, czy komfort życia obywateli niemieckich jest dla nich ważniejszy, okej. Okay. Pana premiera Tuska znamy z wypowiedzi proniemieckich działalności, ja mam czasami wrażenie, działających na szkodę państwa polskiego z korzyścią dla rządu niemieckiego, ale moje pytanie pierwsze inne, do wszystkich ministrów w tym rządzie. Bo to, że premier tak powiedział, to każdy minister, który tego nie akceptuje, szczególnie minister obrony narodowej, powinien albo się podać do dymisji, albo wystąpić z osobnym komunikatem i powiedzieć, że on się z tym nie zgadza i przyjmuje, chce przyjąć tych żołnierzy. Bo ministrowie, którzy są pod rządem pana premiera Tuska, akceptując te wypowiedzi, nie sprzeciwiając się, czy nie składając dymisji w ramach protestu, również akceptują tą sytuację.
2: Na ślad za tego typu komunikatem idzie cała seria działań.
1: Tak. Idzie, czy powinna iść, bo ja mam wrażenie, że słów premiera Donalda Tuska nikt poważnie nie traktuje, no bo gdyby ktoś poważnie potraktował, że wojna będzie za kilka miesięcy, no to by się, tak jak pan profesor powiedział, uruchomiłoby to jakąś lawinę zdarzeń, w którym na końcu by to trafiło do wszystkich Polaków, że to zagrożenie jest realne. Mam wrażenie, chodząc z ulicami Warszawy, czy w ogóle podróżując, że nikt tych słów o wojnie nie bierze poważnie, więc być może nawet czytając taką świetną gazetę.
3: Nie, bo jedna rzecz jest, kwestia jest taka. Po pierwsze, no to było Financial Times, więc szerokie grono społeczeństwa, część nawet nie wie, że taka gazeta jest, natomiast część ludzi tego nie śledzi. I traktuje to w trochę sposób taki wybiórczy, gdzieś powiedział. Dobrze, tylko proszę zauważyć inną rzecz. Siedzą, nie wiem, prezesi dużych spółek, przedsiębiorstw w całej Europie. Zastanawiali się nad inwestycją w Polsce, na Węgrzech, nie wiem, na Czechach, w Rumunii. No i Polska po takim komunikacie odpada. Bądź te inwestycje w ogóle ciągle są wstrzymywane i być może decyzja zapada, że tą fabrykę będziemy budowali w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, jednak tutaj do Polski już nie wchodźmy. Więc my tego nie zobaczymy w sposób taki oczywisty, ale to są utracone korzyści. I ja nie znam osoby, która w sposób racjonalny, w sposób jakikolwiek, nie jestem w stanie wyjaśnić tego, co premier zrobił. Może jest jakiś problem po prostu mentalny, no ale to... Znaczy, nie potrafię tego wyjaśnić, tak? To jest działanie na szkodę państwa polskiego przez premiera. Raz. Dwa. Mówienie o żołnierzach polskich jest potwierdzeniem, amerykańskich jest potwierdzeniem tego, że premier działa na szkodę państwa polskiego.
1: Jak wiemy, że czegoś nie potrafimy wyjaśnić, to zwracamy się do Szczepana.
3: Tak.
4: Nie, ja uważam, że zaiste jest to banalne do wyjaśnienia. Premier powiedział, że jest największym zwolennikiem sojuszu polsko-amerykańskiego i ponieważ przewiduje wojnę za kilka miesięcy, to nie chce narażać życia amerykańskich żołnierzy i nie chce, żeby oni tu przyjeżdżali po prostu, bo jeszcze może im się coś stać. I to jest wyraz troski o Amerykanów. I kropka. Natomiast jeśli chodzi o ojczyznę, to zwróciłbym uwagę, że jest spora część osób, które na przykład na różnych platformach społecznościowych identyfikują się Europejczyk narodowości śląskiej. No i oni mogą działać w imieniu swojej ojczyzny. To tylko taki dodatek. Ale teraz już na serio. Obawiam się, że niestety jest tak, że podczas gdy niektórzy robią poważną politykę, to u nas polityka jest tylko takim zupełnie biciem piany, które już nie ma żadnego znaczenia. Tak jak Krzysztof powiedział, premier mówi, że za parę miesięcy będzie wojna, ludzie idą grillować i tak dalej, bo nikt już tego po prostu na poważnie nie traktuje, tu w Polsce przynajmniej. Natomiast są inne państwa, które prowadzą poważną politykę i Niemcy na przykład są takim państwem i ja obserwuję to, w jaki sposób Niemcy bardzo dbają o swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Kanclerz Merz po tym, co nieopatrznie chlapnął, mówiąc do jakichś dzieci w jakiejś szkole, chyba zapomniał, że jest kamera, prawda, został poddany pod miażdżącą krytykę swoich własnych niemieckich mediów, że co on w ten sposób uzyskał, o co mu chodziło, przecież polityka to są interesy, a on głupio gada i jaki interes w ten sposób zrealizował i tak dalej. No u nas, my jesteśmy przyzwyczajeni, że polityka to jest właśnie głupie gadanie, a tam to są interesy i Niemcy opisali swoją strategię bezpieczeństwa narodowego w czasie, kiedy u nas trwa impas i my nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego, to Niemcy opublikowali swoją nową strategię bezpieczeństwa narodowego, która została z kolei przez autora amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego bardzo ciepło przyjęta. On napisał bardzo taki długi opis do tego i powiedział, że to potwierdza, że Niemcy będą głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie. Ja jestem przekonany, że Niemcy do tego dążą. Niemcy się bardzo o to starają. Należy pamiętać, że Niemcy są pośród kilku państw i to takiego grona, powiedziałbym, pierwszej piątki państw, jeśli chodzi o posiadaczy majątku globalnie. Niemcy mają bardzo dużo pieniędzy zainwestowanych w Stanach Zjednoczonych. Niemcy mają swoje interesy w Stanach Zjednoczonych, a Amerykanie lubią ten fakt, że te pieniądze tam są zainwestowane w Stanach Zjednoczonych. Te kraje są bardzo ze sobą związane. I niezależnie od tego, że kanclerz Merz coś nieopatrznie chlapnął, a prezydent Trump powiedział, że te 5000 żołnierzy wycofa, tak naprawdę to są w pewien sposób nadmiarowi żołnierze związani z wojną na Ukrainie. To znaczy stan żołnierzy amerykańskich w Europie w tej chwili jest wyższy niż był przed 22 rokiem. Więc nawet jeżeli oni zostaną wycofane te 5000, to ilość wojsk amerykańskich w Niemczech nie spadnie poniżej takiego długofalowego poziomu, który tam był. Natomiast Niemcy swoimi wydatkami na zbrojenia, swoją strategią będą starali się, żeby być na uprzywilejowanej pozycji względem Stanów Zjednoczonych. I my, mając bardzo mocne karty w ręku, żeby zawalczyć o to, żebyśmy my taką pozycję też uzyskali, my ten moment nie tylko prześpimy, ale go jeszcze zniszczymy w taki koncertowy, spektakularny sposób, oddając Niemcom na tacy to, żeby oni byli w uprzywilejowanej relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I ta praca powiedziałbym, urzędników średniego szczebla, którzy wypracowują te strategie, którzy relacje dwustronne utrzymują i tak dalej. Ona dzieje się niezależnie od wypowiedzi Donalda Trumpa, od niefortunnych wypowiedzi Merca i nie

0: Wielkiej Brytanii i Francji jako tych potęg minęły. I oczywiście dotyczyło to także Niemiec. I Adenauer rzeczywiście wskazał to, co dzisiaj widzimy, jako koncepcję, żeby Niemcy przejęły dominację w Europie na drodze pokojowej i żeby stworzyły z Europy taki faktor podnoszący ich poziom zdolności działania globalnego ponad poziom ich sił. No realnie Niemcy nigdy nie osiągną tego punktu krytycznego, od którego mogą stanowić rzeczywiście wielką potęgę, czyli zdominować Europę. Nie są w stanie, ta oczywiście istotna różnica gospodarcza między Francją a Niemcami, no wracamy do tego, co było historyczną takim ścieraniem się Francuzów i Niemców o dominację. W konsekwencji najpierw był ten zły Napoleon, a później mamy tą epokę pierwszej, drugiej wojny światowej, która w istocie były konfliktami o dominację nad Europą. Czyli ten punkt krytyczny Niemcy nie osiągną, ale mogą poprzez dominowanie Unii Europejskiej czy też przejęcie aktywów europejskich, aktywów NATO, stać się właśnie takim kieszonkowym pancernikiem pod przykryciem czy też z wykorzystaniem instrumentów europejskich, ale to uruchomi taką dynamikę geostrategiczną, którą my pamiętamy.
1: Czyli uruchomi w Europie.
0: Tak, tak. Wyjście Stanów Zjednoczonych spowoduje, że wrócimy do tego, co pamiętamy, czyli do potężnego szaleństwa rywalizacji, gdzie ten czynnik siły, o którym rzeczywiście Merz napisał, bo on przecież w tym artykule, w którym ujawnił tą swoją strategię, to tak wyjaśnienie zasadniczych celów strategicznych, ten artykuł z 13 lutego 2026 roku Foreign Affairs, on tam rzeczywiście powiedział, że Niemcy zmierzają do tego, żeby być pomostem między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Czyli oni mają być tymi, którzy wyjaśniają Stanom Zjednoczonym Europę i Europejczykom Stany. I to była rola, którą myśmy mieli odegrać. Zresztą gdybyśmy wykorzystali ten czas, kiedy mieliśmy prezydencję, właśnie do wzmocnienia tego typu narracji. Co więcej,
1: kiedy Donald Tusk miał prezydencję, no, czyli Tusk, Polska.
0: Tusk ostatnio to też powiedział przy okazji tej swojej idiotycznej, znaczy idiotycznej, przemyślanej wypowiedzi, kiedy stwierdził, że no przecież my będziemy tym takim państwem, które będzie wyjaśniało Europie pewne kwestie. No nie, jak się mówi, że siła amerykańska jest ważniejsza dla Niemców, a nie dla Polaków, w sytuacji, w której przecież, gdy była zimna wojna, to się nikt nie oburzał, że Niemcy przekształciły się właśnie w taki super system obecności amerykańskiej w Europie. No bo między innymi obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, potęgi amerykańskie powodowała, że nie tylko się Europa dobrze czuła w sąsiedztwie zagrożenia rosyjskiego, ale także zagrożenia niemieckiego. Czyli stacjonowanie amerykańskich wojsk w Niemczech miało gwarantować, że nie dojdzie znów do tego przekleństwa niemieckiego. No i Stany Zjednoczone wydały 13 bilionów dolarów na to, żeby coś ci Europejczycy zrobili ze sobą. I co? No i się okazuje, że to te wszystkie problemy, które istniały, czyli ta temperatura geostrategiczna tego obszaru, ona nie minęła. I w każdej chwili, jeśli Amerykanie zaczną zmniejszać swoją obecność, czyli ta potęga amerykańska przestanie oddziaływać jako taki instrument duszenia tych ambicji geopolitycznych, geostrategicznych, no to znów wróci taka sytuacja, że tak naprawdę liczy się będzie siła, o której Merz mówi. My teraz będziemy się kierowali siłą.
1: No dobrze, ale jeżeli wróci ta sytuacja w Europie sprzed, rozumiem, II wojny światowej.
0: Z pewnymi zmianami, bo przecież zarówno pewne mechanizmy Unii, jak i mechanizmy wypracowane przez NATO po części będą takim elementem osłabiającym dynamikę tych procesów, ale prędzej czy później będziemy widzieli narastający konflikt między Paryżem a Berlinem.
1: No dobrze, to czy jak ta strategia, która trafiła teraz do kancelarii premiera, czy w tej strategii nie powinniśmy umieszczać w takim razie popatrzeć no, i na wschód i na zachód jednocześnie, no bo jeżeli coś może się zdarzyć na zachodzie, to my, jeżeli chcemy zachować suwerenność, a być może...
2: Obrona na odrze.
1: Gdzieś przynajmniej pomyśleć o tym, panie Piotrze. Piotr Nowak.
2: Tak, kilka wątków. Generalnie, no, wydaje mi się, że polityka międzynarodowa to jest najbardziej

0: brutalna gra, jaka istnieje. Brutalność czy bezwzględność w polityce wewnętrznej jest niczym w stosunku do tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej. Mam wrażenie, że nasi politycy kompletnie sobie z tego sprawy nie zdają. Ciągle odwołują się, to słyszymy, o jakichś wartościach moralnych, ktoś się zachował nie tak, jak powinien. Postawmy się teraz troszeczkę w butach Stanów Zjednoczonych. No, jeżeli my chcielibyśmy budować jakieś relacje i wpływ na region, to chcemy mieć relacje z państwem silnym, z państwem sprawczym, które działa tak, jak powinno, i jeżeli dogadamy się na coś, to wiemy, że to państwo w tym swoim obszarze wpływów jest w stanie wyegzekwować te decyzje, które ustaliliśmy. No to wydaje mi się, że my, gdybyśmy byli Stanami Zjednoczonymi, wolelibyśmy budować relacje z Hiszpanią, a nie z Maltą, tak? No, może tu przejaskrawiam, ale wielkość naszej gospodarki versus niemiecka, no to tamci są kolosem, my jesteśmy nie kolosem. Kwestia nie tylko wielkości gospodarki, ale i majątków i zasobów, tak? Jak pan profesor wspomniał, czy Szczepan wspomniał, inwestycje niemieckie w tamtej gospodarce w amerykańskiej są potężne, tak? To przez te ostatnie lata to Niemcy wiodły prym ten takiego tutaj, nie wiem, emanacji władzy amerykańskiej, no bo skąd jest najwięcej te bazy tych żołnierzy, to jest jednak w Niemczech, tak? Otworzyło się okienko przy prezydencie Trumpie ze względu na jego nieszablonowe podejście, o którym wiemy, bo tak jak Szczepan powiedział, te relacje takie urzędnicze na szczeblu operacyjnym są zbudowane przez lata między Niemcami i Amerykanami. Zerwać to samoistnie, to jest bardzo trudne. Jeżeli mamy prezydenta, który, tak jak wspomniałem, działa w sposób nieszablonowy, to było okienko do czegoś, że być może nasz status mógł się poprawić. Czy kosztem Niemiec, bo to w polityce międzynarodowej zwykle jest gra zero-jedynkowa. To nie jest tak, że nam się poprawi, a komuś się nie pogorszy. No, kosztem, czy my moglibyśmy wejść w buty Niemiec? Wydaje mi się, że nie, ze względu na siłę gospodarki. Natomiast mogliśmy poprawić swoje stanowisko, co no, nie zostało, co zostało zaprzepaszczone, tak? Nie, to okienko no, mamy za rok wyboru, oczywiście zobaczymy, jak one się potoczą, ale wtedy prezydentowi Trumpowi kończy się kadencja. To okienko się tak jakby no, zamknęło w pewnym sensie. Ale z drugiej strony zobaczmy inną rzecz. Jak Stany Zjednoczone oceniają nas? No, mamy, tak jak już o tym rozmawialiśmy, mamy potężną dźwignię ze względu na to, co się dzieje na froncie wschodnim, nazwijmy to. Mamy kraje bałtyckie, trzy Bałtyki, które de facto ich bezpieczeństwo wisi na decyzji Polski. Gdyby odpukać, tam była potrzebna interwencja NATO, no to z jednej strony my mamy wojska, które, ja abstrahuję, jaka będzie decyzja, ale mogłyby uczestniczyć, cała logistyka, całe wsparcie no idzie de facto przez Polskę. I my nie jesteśmy w stanie wymusić na nich decyzji, żeby głosowały w sprawie Mercosur tak jak my. No to pokazuje, że sprawczość państwa polskiego w tym minimalnym takim obszarze, gdzie, no ja nie chcę, brzydko mówiąc, uwłaczać państwom bałtyckim, no ale z punktu widzenia, nazwijmy to, polityki międzynarodowej i wielkości tych krajów, no to jest wielkość miasta, tak? I my jako kraj tu rzekomo mamy jakieś aspiracje, czy tak jak rozmawiamy, Amerykanie by nam tu mogli podnieść naszą rolę, my tu byśmy w regionie, no widzą, że ci goście nie są w stanie z jakimiś miastami trzeba załatwić sprawy swoich interesów kluczowych, bo Mercosur jest dla nas kluczowe. To jest problem. Z drugiej strony, jak rozmawiamy o strategii, no to jeżeli chcielibyśmy, marzyłoby się nam, żeby Polska, i uważam, że mamy do tego potencjał, była jakimś tutaj takim regionalnym centrum, czy rozgrywającym w regionie z Bałtykami, flanka wschodnia, tak rozmawiamy tutaj, Trójmorze, no to gdzie jest wizja tego? Do tego potrzebne są narzędzia sprawczości. Gdzie Polska ma swoje media w poszczególnych krajach? My, gdzie mamy jakieś, nie wiem, instytucję międzynarodową, bank międzynarodowy, tak jak rozmawialiśmy, która by oddziaływała w tych krajach? Nie mamy czegoś takiego. A jak Niemcy się zachowują? Są właścicielami większości mediów w Polsce. Sektor bankowy, no tutaj oczywiście no Commerzbank teraz może zostanie przejęty przez Włochów, ale firmy niemieckie mają oddziaływania na nasze. No i dużo wskazuje, że mają premiera jako swojego człowieka. Więc generalnie nie dziwmy się, że czy Ukraińcy, czy potem Bałtyki mówią, ja nie będę rozmawiał z Polakami, ja porozmawiam z Niemcami i oni to zrobią. To Polacy zrobią to, co Niemcy chcą. No to Amerykanie to widzą. To nie jest tak. Więc my sami się pogrążamy w tej kwestii i albo podejdziemy do tego na serio, i zaczniemy budować państwo polskie takie, jakie nam się marzy i taka, jaka nasza rola powinna być, albo skończmy z tym i wciągnijmy niemiecką flagę i powiedzmy, że jesteśmy kolonią niemiecką, no bo nie ma innej drogi. W rozkroku ile można jechać, tak?
1: No to...
2: Szczepan Gruman.
0: Tym razem. O czym ja się nie godzę. Ja uważam, że powinna być polska flaga i mamy potęgę, tak? No ale no z drugiej strony jednak ktoś ten rząd głosował, poparcie rządu jest na wysokim poziomie i grozi nam ryzyko, że będą kolejne rządy obecnego składu, no to to jednak może społeczeństwo po prostu tak boli, nie wiem.
1: To ja wyjątkowo powiem coś na poważnie. To znaczy, kontynuując tą myśl i nawiązując do tego zdania słynnego, że Polska albo będzie wielka, albo nie będzie jej wcale, no to jak przypominamy sobie mapy z historii, były takie czasy, że Polska rzeczywiście tak geograficznie była wielka, no i były takie czasy, gdzie takim była już coraz mniejszym ogryskiem, powiedziałoby się. Takim rozmiarów Księstwa Warszawskiego na przykład. I teraz chodzi o to, że niemiecka polityka w naszym regionie... mój dziadek się urodził w Kołmyi. Tam było w mieście 1/3 Polaków, 1/3 Żydów, 1/3 Niemców. Ukraińcy mieszkali jakby dookoła w wioskach. Wpływy niemieckie... to w takim pasie południowym przez Galicję aż po Ukrainę są historycznie duże, tak? I wpływy niemieckie w pasie północnym przez dawne Prusy, Inflanty, obecne państwo bałtyckie, też są duże. I Niemcy na obu tych kierunkach są aktywni, to znaczy w relacjach z państwami bałtyckimi, po pierwsze, i w relacjach z Ukrainą również są bardzo aktywni, a Ukraina widzi, że Niemcy są solidnym partnerem, na którego można liczyć, no a Polska to tak, no tak, no. I po prostu może być tak, że przez chwilę marzyliśmy, że my będziemy Koreą Południową Europy, prawda, tygrysem nie azjatyckim, tylko europejskim, prawda, i wzrost gospodarczy, i nowe technologie, i Trójmorze, i regiony, i tak dalej. Nie będzie żadnego Trójmorza, tylko będą takie niemieckie nożyce rozwarte, jedna ostrze nad nami do państw bałtyckich, drugie ostrze przez południowe rubieże, prawda, Czechy, Słowację, Austrię, Węgry na Ukrainę, a my w tym wszystkim będziemy po prostu wspominać, jak to kiedyś fajnie było, jak się wydawało, że to my będziemy tą Koreą Południową, a Koreą Południową została Ukraina, ale we współpracy z Niemcami. No i tyle, no.
2: Panie profesorze.
3: Powiem, że ja jestem fighter, więc ja jestem po części i Górol, i Wielkopolanin, jeśli chodzi o moją rodzinę. W pierwszych niemal tygodniach II wojny w Poznaniu powstała organizacja Ojczyzna. Kadrowa organizacja, która przygotowywała projekty po zakończeniu II wojny światowej. Czyli pracowali na rzecz przygotowania Polski po zakończeniu, uważali, że Niemcy tą wojnę przegrają. I oni wypracowali między innymi to, co dzisiaj mamy, czyli ziemie zachodnie. Oni przygotowali wszystko komunistom, później się rozwiązali. Czyli to nie była koncepcja, jak złapać stołki. Komuniści niszczyli pamięć o ojczyźnie. No i chodzi o to, że... naprawdę to, co myśmy zrobili przez te kilka lat, przeraziło Niemców. To rozpasanie niemieckich służb w Polsce, te pieniądze, które oni rzucili. Proszę, że nie chodzi o Tuska, tylko o całą grupę, którą wychowywano przez lata w pewnym sposobie myślenia. Właśnie takim, że to wszystko, co słyszę, to są te kalki, które Prusacy wymyślali, jeśli chodzi o propagandę wobec Polaków, że państwa nie jesteście w stanie skonstruować, że Polacy to jest naród brudasów, niechlujów. Mimo tego, że chwilę wcześniej lenno składali Polakom i mimo tego, że przecież królowie Prus podkreślali, jak to ważne jest służyć Polakom, bo przyszłość jest przy koronie polskiej. Nie możemy mówić propagandą niemiecką, ale prawda jest taka, to co powiedział profesor Mischheimer, no, jeden z realistów, twórca realizmu ofensywnego, Polacy i Koreańczycy dostali takie lanie historyczne, że czas na to, aby mieli świadomość, że nie wolno im lekceważyć relacji międzynarodowych, nie wolno im lekceważyć budowania tej kompetencji, w jaki sposób poruszać się w tym świecie. No i rzeczywiście tutaj jest ciężka robota do wykonania przez nas, czyli jednak ciężka charuba, no bo no mamy do czynienia z państwem, które dysponuje całym arsenałem środków. No te rozkradzione pieniądze, które zbudowały później to odrodzenie niemieckie, prawda? Te pieniądze przeszalały po całym świecie. Ale co? No Amerykanie jednak stali się śmiertelnym wrogiem Niemiec, mimo tego, że w tym czasie Niemcy stanowili największą mniejszość narodową w Stanach Zjednoczonych. I ja widzę, co się dzieje, jeśli chodzi o budowanie pewnej świadomości wśród Polonii polskiej, ale też całą frustrację, wściekłość. To jeden z takich niemieckich intelektualistów, były ambasador Niemiec w Polsce, Rolf Nickel, napisał ze wściekłością w takiej książce Wrogowie obcy, przyjaciele. Ta książka ma dwa wydania, niemieckie i polskie. One się różnią między sobą. Dla Niemców jest napisana nieco inna wersja, dla Polaków inna. Wkurzony jest, że Polacy wykorzystali słabość Niemiec. Jak to jest? Wszyscy mówią, bierzcie tą władzę w Europie, bierzcie. Tylko Polacy wykorzystują błędy, które myśmy popełnili po to, żeby wzmocnić swoją pozycję. A jak ma postępować państwo? No ma wzmacniać swoją pozycję, bo za tym idzie wzmocnienie bezpieczeństwa państwa. Państwo silne nie definiuje od razu, że zagrożenie jest z tej strony czy z tamtej strony. Definiuje zagrożenie ze względu na kierunek, z którego to zagrożenie nadchodzi. Natomiast musi budować potencjał odstraszania i potencjał siły. I przez tych kilka lat raptem Niemcy byli zaszokowani, co się z tymi Polakami dzieje. Oni sami uwierzyli w to, że Polacy są tacy, że to trzeba ich lekceważyć. No, na kolanach do nich o to, żeby oni nam oddawali reparacje. Jakie na kolanach? To jest ich zasrany obowiązek, żeby oddać pieniądze, które zdobyli na śmierci Polaków i na zniszczeniu naszego majątku. Nie na kolanach. Jeśli tak do nich mówimy, jeśli tak z nimi rozmawiamy, to są bezczelni. No Niemcy są bezczelni. Oni mają, zresztą Nickel mówi, że no trochę być może przesadzamy w tym takim sposobie, w jaki zachowujemy się wobec innych, tej wyższości, prawda, niemieckiej. Skąd się ma brać ta wyższość? No na jakiej podstawie ma się brać ta wyższość? Przecież gospodarka niemiecka się sypie. Gdyby nie to, że Niemcy otwarli się właśnie na Polskę, Węgry, Czechy i Słowację, w którymś momencie łączna wymiana towarowa z tymi czterema państwami była większa od wymiany z Chinami. To gospodarka tego regionu uratowała niemiecką gospodarkę. To sami Niemcy o tym nie wiedzieli. Dopiero jak zaczęli patrzeć na dane, do jakiego stopnia ich gospodarka zależy od Polski, no to w konsekwencji mamy to, co było. Czyli trzeba w pełni kontrolować polskie państwo i polską gospodarkę, bo tu jest klucz do bezpieczeństwa niemieckiego. Więcej, moim zdaniem, pewności siebie, więcej dumy i większej świadomości strategicznej naszego położenia, a taki człowiek jak Tusk, bo to była przecież cała operacja. To nie jest tak, że Tusk wygrał, prawda? To zmontowano pewien układ, gdzie połączono wszystkie siły od skrajnego lewactwa po jakieś tam ugrupowania, które wymyślono. No, 2050 to był projekt wymyślony przez człowieka Tuska, który miał jakby w którymś momencie Hołownię przekonać, żeby doprowadził do zamachu stanu. No ale...
1: Biedny Hołownia teraz będzie się na prokuraturze spowiadał z dyplomu, którego nie zdobył. Ale ja chciałem tak pana profesora jedno pytanie w związku z tym, jak się rozwija sytuacja w Niemczech, bo dzisiaj słyszałem o tym, że poparcie dla rządu Merca i dla samego Merca jest najniższe, w ogóle niższe niż miał Olaf Scholz. I teraz tak jak posłuchałem chwilę o tym, a jednocześnie poparcie dla AfD bardzo wysokie, to pomyślałem sobie, ja nie lubię się zajmować polityką polską, taką tą partyjną i tak dalej, ale pomyślałem sobie, że może być takie nowe otwarcie, to znaczy w Niemczech powstanie koalicja CDU-AfD, I te plany największej armii w Europie i tak dalej będą realizowane już pod sztandarami AfD i pytanie, jak my się z tym będziemy czuli, po pierwsze, ale po drugie, jak już Niemcy powiedzą, że można z AfD, to w Polsce z tej rozsypki tego projektu Hołowni też obecna koalicja może wyjść obronną ręką i przynajmniej powiedzmy Mentzen i ta część Konfederacji też zostanie przyjęta do koalicji z Tuskiem i będzie jakby takie koalicyjne przegrupowanie zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.
3: No to wiesz, czy to już nie jest pewien sygnał, ale jeśli spojrzymy na mapę niemiecką, o czym Niemcy otwarcie mówią, to nie zostało zasypane ta linia podziału. Alternatywa dla Niemiec jest opanowała całą Niemcy wschodnią. Czyli Niemcy pękły. I to widać we wszystkich wymiarach. Także jeśli chodzi o świadomość, jeśli chodzi o taką aktywność sytuacyjną, no przecież Merkel była wymyślona, że oto Prusaczka przychodzi do władzy, no i oto będzie jakaś taka próba zgody, czyli zintegrowania Niemiec.
1: Nie wyszło.
3: Nie wyszło. Co więcej, przecież pojawia się głębszy nurt powrotu do myślenia pruskiego. A przecież zamek Hohenzollerów, który odbudowała Merkel zresztą podczas dyskusji dotyczącego tego, że żeby to odbudować, znaleźć pieniądze, to szczególny projekt Merkel, to padło stwierdzenie, że co, jak Polacy odbudowali zamek królewski, to dlaczego my nie możemy siedzibę Prusaków, prawda? Najważniejsze centrum myśli pruskiej odbudować, ale oni wiele innych obiektów odbudowują i gdzieś jest ten nurt bardzo dziwny dotyczący przecież Berlina, bo zwróćmy uwagę, że sama decyzja przesunięcia stolicy Niemiec do Berlina pokazywało, że Niemcy przyjmują pewne założenie strategiczne, nowy marsz na wschód. To wynika z analizy geostrategicznej, bo przecież wtedy Berlin jest niebezpiecznie blisko granicy wschodniej. Tak się nie buduje stabilnego państwa. Czyli decyzje elit niemieckich, że oto Berlin stanie się siedzibą kluczowych elementów systemu władzy państwa niemieckiego, łącznie ze sztabem, ze służbami i tak dalej, pokazywało, że oni widzą swoją przyszłość w podporządkowaniu wschodniej czy środkowo-wschodniej części Europy. I dlatego jak się pojawił pomysł, który w jakimś tam stopniu także był ciekawy dla Amerykanów, aby odbudować Trójmorze jako wspólnotę kulturową, gospodarczą, logistyczną i podporządkować ją wzmocnieniu w momencie, w którym Rosja napadła, czyli logistyka, która pozwala na szybkie przemieszczanie sił natowskich, amerykańskich, polskich, rumuńskich wzdłuż tej osi północ-południe, podpiąć się pod kraje nordyckie i raptem się buduje zupełnie nowy porządek, przy czym trudno Niemcom podważyć, że to jest najnowocześniejsza w tej chwili wizja Europy. No bo przecież Unia Europejska jest trupem, jeśli chodzi o kreatywność myślenia, prawda? Jeśli chodzi o wizję, nie ma. I raptem Europa Środkowa proponuje rozwiązania, które są rewelacyjne, bo przebijają się przez naturalne bariery, które były ogromnym problemem, jeśli chodzi o obronność Europy. Budowanie tej infrastruktury wzmacnia te państwa nawzajem, no i Amerykanie się pojawili jako ta kotwica i kotwica energetyczna, bo już Niemcy chcieli zdominować swoją energetyką ten obszar, narzucić z Rosjanami cenę energii, a kto narzuca cenę energii, ten decyduje o gospodarce tego regionu. I raptem Amerykanie, którzy pomyśleli, Chorwaci i Polacy, jak zbudują terminale u siebie, w Kce i w Świnoujściu, to raptem to Amerykanie będą dostarczali ceny konkurencyjne, uwalające możliwość podporządkowania tego regionu Niemcom. I jak czytałem raport rosyjski dla Putina, że największym zagrożeniem dla Rosji jest Trójmorze i trzeba zrobić wszystko, żeby rozbić ten projekt. Jak czytałem raporty niemieckie, takie nieoficjalne, że Trójmorze jest niebezpieczne z punktu widzenia gospodarki i polityki Niemiec, no to tak rzeczywiście...
1: Jedno zdanie. Co się z tych raportów rosyjsko-niemieckich udało, bo To jest jedna z rzeczy, która faktycznie została zrealizowana, to znaczy Niemcy miały być hubem gazowym, a w tej chwili okazuje się, że Polska jest hubem gazowym, dlatego że jest połączenie od Świnoujścia do tego KKA chorwackiego, no ale ten, który to budował, czyli minister Naimski, na 2 miesiące przed otworzeniem Baltic Pipe został odwołany, czyli jednak długie ramię niemiecko-rosyjskie bardzo sprawnie działało, że cena musi zostać zapłacona. Żaden dobry czyn nie zostanie bez kary.
3: No ale tak, tylko taka refleksja, jeśli mogę. Kiedyś z panem ministrem rozmawiałem i on tak przypomniał mi, jak oni na początku obradowali jako rząd Olszewskiego. Pod drzewami gdzieś tam wychodzili, żeby... Takie były wtedy warunki, prawda? Tutaj wywiad niemiecki, tutaj wywiad postsowiecki, który potężnie funkcjonuje w ramach państwa polskiego. I rząd polski, który ma świadomość, w jakich krytycznych momentach działa. Tutaj mają problem z Wałęsą, który jedzie do Moskwy, nie wiadomo, co się stanie, czy raptem w ogóle z dnia na dzień okaże się, że Polacy w ogóle nie będą mieli żadnej okazji, szansy wejścia do NATO, no bo raptem się okaże, że Rosjanie przejmą bazę.
1: Tak. NATO bis powstał.
3: Jeśli ktoś zobaczy, jaka ewolucja nastąpiła, także w wymiarze opcji, jakie my mamy. Fakt, że to jest dramat, to jest katastrofa strategiczna, to co Polacy zrobili, to znaczy dopuścili do tego, żeby rząd, który jest rządem, no, emanacją interesów niemieckich, w kluczowym momencie odgrywał istotną rolę na zasadzie odkręcania śrubek. Ile tych śrubek można odkręcić z państwa polskiego, a się państwo rozsypie? Bawią się. I mam nadzieję, że w końcu Polacy zobaczą, że to jest naprawdę wartość szczególna. Państwo polskie, każde państwo, ale w przypadku nas, z tymi doświadczeniami historycznymi, z faktem, że przez moment, kiedy narody inne kształtowały swoje pozycje, broniły obywateli, tworzyły ich kariery, państwa polskiego nie było. Polacy musieli się zmierzać sami z tą sytuacją. I teraz patrzymy, jak jeden człowiek z uśmiechem odkręca jedną śrubkę i przez granicę do Berlina. Drugą śrubkę, no to jest bardzo niebezpieczna zabawa, bo naprawdę państwo jest złożone, jest wytrzymałe, ale nikt nie wie, która śrubka może doprowadzić do tego, że na naszych oczach bez jakiegoś zagrożenia z Rosji dojdzie do katastrofy państwa polskiego.
2: I to jest, patrząc na budżet, patrząc na finanse, patrząc na system prawdy, patrząc na ceny energii, to wszystko analizujemy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich i jakoś sobie zdajemy z tego sprawę, że państwo polskie tak nie jest 20. gospodarką świata, tylko powoli albo w coraz szybszym tempie stacza się do jakiegoś dziwnego miejsca. Ale to co ja chciałem powiedzieć, to na temat Kongresu Trójmorza, no bo był kongres w Dubrowniku, był kongres Trójmorza, tam było spotkanie biznesowe, spotkanie polityczne. Polskę oczywiście reprezentował prezydent Karol Nawrocki, ale ze strony rządu był pan minister Motyka i nie miał żadnej strategicznej wizji co do tego, co można było zrobić, albo jak można było dołożyć coś atrakcyjnego do dyskusji, tak? Bo prezydent Karol Nawrocki jest symbolicznie, pokazuje, Polska w tym, nadal Polsce zależy, tylko tu znowu to do tego, co powiedział pan Piotr Nowak, no to wszyscy widzą, że jest z drugiej strony premier Donald Tusk, który, jak powiedział drugi Piotr, śrubki odkręca i wysyła do Berlina.
0: No tak, ale to, tak jak pan profesor powiedział, i tu Krzysztof wspomniałeś, no generalnie sytuacja jest taka, budżet jest zdewastowany, służba zdrowia leży. Zauważmy jeszcze jedną rzecz, tak, że to, co się stało, jeśli chodzi o służby specjalne, przecież Komisja do Spraw Pegasusa zdewastowała de facto pewne narzędzia i pokazała procedury, czy to gangom, czy to służbom obcym, zniszczyła w pewnym sensie bardzo delikatną tkankę służb specjalnych. Kolejne elementy, wycieki dokumentów z ankiet osobowych, czyli ministra Cęckiewicza, czy prezydenta Karola Nawrockiego w trakcie kampanii o tej kawalerce, to były wycieki dokumentów. W służbach powinny za te osoby w ogóle, wydaje mi się, że służby w ogóle powinny być zbudowane od nowa, bo to, co się dzieje, tego nie da się budować na chorej tkance. Wracając do Trójmorza, bardzo dobry koncept generalnie. Ja pamiętam, jak Niemcy byli bardzo zaniepokojeni całym tą ideą i na forach europejskich padały na Ekofinie czasami stwierdzenia, że tu Polska coś próbuje rozbić Europę, Unię Europejską. Natomiast trzeba się uderzyć w pierś i powiedzieć, że wykonanie, jeśli chodzi o wdrożenie tego, było mizerne. Ja nie chcę mówić, czy to były wpływy zagranicy, czy nieudacznictwo. Skutek był ten sam. Ja postulowałem wiele razy, o tym też rozmawialiśmy, to jest postulat naszego klubu, że powinien powstać Bank Trójmorza, który powinien interesy spajać, ponieważ kraje możemy sobie politycznie tam robić zdjęcia, jakieś deklaracje polityczne robić. Bez prawdziwej kasy, bez prawdziwego interesu, biznesu żaden koncept nie popłynie, tak? Jak Unia Europejska powstawała, Wspólnota Węgla i Stali, powstał Bank Wspólnoty Węgla i Stali, to jest Europejski Bank Inwestycyjny. U nas mądrzejsi, którzy jednak się wywalili na tym, woleli fundusz inwestycyjny, który też rodził się w bólach przez wiele lat. Nie wiadomo, co się z tym pieniędzmi obecnie dzieje. Fundusz nie używa dźwigni inwestycyjnej, to powinien być bank, o którym rozmawialiśmy. Te pomysły i inicjatywy założenia banku były, przynajmniej z mojej strony, wysyłane do samej góry. Nie było takich decyzji, wręcz przeciwnie, nie wychodźmy z tym, jest decyzja, żeby robić fundusz. I to są błędy kardynalne, których no marnujemy lata, być może nie da się tego odbudować. To trzeba sobie jasno powiedzieć. A każdy niech oceni, kto to za to odpowiadał i czemu i jak to wygląda. Kolejnym elementem jest, wrócę do tego, co pan profesor wspomniał odnośnie podbijania czy kolonizacji Polski przez Niemcy i wpływu na nasze życie polityczne i gospodarcze, bo zauważmy, pomijam to, o czym już wszyscy wiemy, tak, że z tego punktu widzenia, że mamy media polskojęzyczne, ale de facto widzimy, ile razy pan premier Tusk wraca na fotel, to zwykle w Onetach, no w tego typu portalach widzimy, że w Polsce żyje się źle, jak to fajnie żyje się na emigracji i cały czas artykuły pojawiają się cyklicznie z powrotem tej władzy do na stołki, nazwijmy to, zniechęcające do życia w Polsce i pokazujące, że w Polsce jest po prostu źle, wstyd być Polakiem. Ale mają tutaj różnego rodzaju fundacje, przedstawicielstwa, ładują w to potężne pieniądze. Ile Polska pieniędzy ładuje, żeby przeciwdziałać, żeby mieć wpływy w Niemczech, we Francji, sami sobie odpowiedzmy, tak? Ja pomijam inicjatywy, które miałem, żeby dyrektorzy w Ministerstwie Finansów spotykali się ze swoimi przedstawicielami we Francji i w Niemczech regularnie, raz na miesiąc jeździli, szli na lunch, żeby budować relacje, no to dyrektor generalna, której nie mogłem, nazwijmy to, zmienić jej decyzji, bo byłem tylko wiceministrem, powiedziała, że nie ma na to pieniędzy, tak? No z takim podejściem nie da się budować silnego kraju, ale wracając do tego, to przypomnijmy sobie, proszę państwa, to można sprawdzić w sprawozdaniach finansowych, skąd przed kampanią wyborczą Platforma Obywatelska wzięła kredyt na kampanię i na budowanie swojego partia. Z mBanku. mBank, gdzie większość udziałów posiada Commerzbank. Większość, czyli pakiet kontrolny powyżej 51%. Rządził mBankiem. Kolejnym elementem jest to, że Commerzbank to jest bank niemiecki, w którym największy udział posiadał rząd Niemiec. Po tym kryzysie tam w 2008 roku i po całym kryzysie tak zwanym PIX-ów, dokapitalizowali go. Teraz UniCredit to przejmuje, nazwijmy to, tam walka jest bardzo ciekawa, ale posiadał rząd niemiecki. Commerzbank konsolidował w swoim sprawozdaniu finansowym mBank, czyli pokazywał, że my jako Commerzbank i mBank jesteśmy jedność. Niemiecki potężny bank z największym udziałem rządu niemieckiego. I stamtąd Platforma Obywatelska dostała kredyt na kampanię wyborczą. No a w Polsce chyba prawo wyborcze zabrania finansowania partii politycznych przez kapitał zagraniczny. No to sami sobie pamiętacie, formalnie, gdyby, no to jest bank działający na polskiej licencji. No dobrze, no ale jeżeli tutaj, nie wiem, przyjedzie sobie szejk jakiś tam, bla, bla, bla, otworzy spółkę i ta spółka będzie finansowała i kredytów udzielała partiom politycznym, to jest okej, czy nie jest okej? No więc odpowiedzmy sobie państwo, na jakiej zasadzie obecny rząd doszedł do władzy, skąd miał pieniądze, no i teraz spłacanie interesów, tak? Kosztem państwa polskiego.
1: Spłacanie kredytu tak zwane. A ja chciałem troszeczkę tak wrócić do początku naszej rozmowy, bo pan profesor mówił o tym ładzie zbudowanym po II wojnie światowej, no ale widać już erozję tego ładu, tak, rozpad tych instytucji. Stany Zjednoczone wycofały się tam z kilkudziesięciu różnych gremiów jednym dekretem prezydenta Trumpa. I w związku z tym te książki strategiczne, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, w jakim momencie my jesteśmy, jeśli chodzi o trzecią wojnę światową, która będzie nowy porządek budować, już się zaczęła, tak jak niektórzy mówią, czy jesteśmy w przededniu, czy jeszcze może być dopiero za 10 lat?
3: No, powiedziałbym, że to już scenariusz zimnej wojny, która może się w każdej chwili przekształcić w gorącą. To, co Amerykanie zrobili, to, co się stało na naszych oczach, czyli powrót do Mistrzostwa Wojny, prawda? Czyli do tej nazwy, która była u zarania powstania Stanów Zjednoczonych. Pierwszy prezydent powołał Mistrzostwo Wojny. To Mistrzostwo Wojny funkcjonowało aż do zakończenia II wojny światowej. No i sygnałem, że Amerykanie porządkują także w tym wymiarze myśli strategicznej, było powstawanie na przykład uczelni amerykańskich, gdzie kształcono cywilne i wojskowe elity pod kątem wspólnego myślenia strategicznego o świecie. No i w ślad za tym poszły różnego rodzaju instrumenty, jak rzeczywiście rozpisanie. Amerykanie są jedynym państwem na świecie, które mają jakby cały glob podzielony, jeśli chodzi o strefy bezpieczeństwa. W tej chwili powrót do określenia Mistrzostwo Wojny, to co też Hexet podkreślił, kiedy spotkał się z przemysłem zbrojeniowym. Przyspieszajcie, przygotowujcie się na wojnę. Amerykanie się przygotowują na wojnę. Oczywiście przygotowania do wojny mogą oznaczać skuteczne straszanie Chińczyków. No, Chińczycy, no, w tej chwili na przykład Amerykanie rozpoczęli znów, wracają do budowy rdzeni, podstawy ładunków nuklearnych, rdzenie plutonowe. Oni po zlikwidowaniu zakładu, który w ciągu roku produkował od 1000 do 2000 rdzeni, zakład został zamknięty pod koniec lat 80. W tej chwili właśnie za Trumpa, pierwszego Trumpa, postanowili odbudować zdolności, bo Amerykanie nie mieli zdolności do budowania tego, co jest fundamentem, co jest najważniejsze, czyli tego rdzenia plutonowego. Chałupniczo w tym okresie od lat 80. po współczesny czas zmontowali 32 rdzenie. A mają produkować w tej chwili 80 i mają problemy, bo nie mają inżynierów, nie mają specjalistów, mają problemy z budowaniem okrętów podwodnych, dlatego że nie mają spawaczy. Zaczynają w tej chwili odbudować swój potencjał we wszystkich obszarach, nie tylko odstraszanie nuklearne, ale oni wiedzą, że stają przed nową sytuacją. Chińczycy przyspieszają budowę swojego arsenału nuklearnego, dążą do tych pułapów, które mają Amerykanie i Rosjanie, a z drugiej strony Amerykanie muszą praktycznie budować skuteczność armii, żeby ta armia pokazała Chińczykom, że tej wojny Chiny nie mogą wygrać. No i w zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj mamy taką rozgrywkę. Otóż ostatni raport Heritage Foundation powtórzył i potwierdził, że Amerykanie dzisiaj nie są w stanie prowadzić równolegle dwóch wojen. Dużych wojen. Możemy z tego wywnioskować bardzo wiele, także jeśli chodzi o Polskę. I Amerykanie przygotowują się do skutecznego odstraszania Chin w sytuacji, kiedy Chiny zaczęły budować pewien blok rosyjsko-koreańsko-irański. No i zaczęli od państwa, które jako jedyne nie posiada arsenału nuklearnego z tych trzech. Racjonalnie i rozsądnie. Żeby rozpocząć proces dzielenia i osłabiania. Mało kto wie, że był taki moment, kiedy Amerykanie i Związek Sowiecki planował zbombardowanie instalacji nuklearnych Chin. W momencie, w którym Chiny, no przecież Rosjanie nie chcieli dać Chińczykom broni nuklearnej, w którymś momencie Chruszczow już im nawet dał. Jedna była przygotowana, że wyślą tam do Pekinu, zmienili zdanie i wtedy Chińczycy się naprawdę wkurzyli. Stąd się zaczął ten proces zbliżania do Stanów Zjednoczonych, bo Związek Sowiecki nie dał im broni nuklearnej. Chińczycy sami to osiągnęli. Mało tego, z takim nieprawdopodobnym ryzykiem, że jak testowali broń nuklearną, to na poligon wystrzelili głowicę nuklearną, która przeleciała nad miastami, żeby sprawdzić, prawda, żeby pokazać, że już mają nośnik do przeniesienia głowicy nuklearnej. Jeden z chińskich generałów opisywał dramat, który by nastąpił, gdyby się okazało, że ta rakieta zawiodła i ta głowica huknęłaby w którejś z tych miast po drodze. To jest dzisiejsza sytuacja, czyli jeśli spojrzymy na to, że Stany nadal są absolutnie państwa numer jeden. I mieliśmy szansę, dalej mamy szansę historycznie unikalną dla Polski, być strategicznym sojusznikiem z najsilniejszym państwem świata. Ale to oznacza, że cały świat będzie się pozycjonował wobec tego, tej perspektywy, która jest przed nami, czyli wizji gorącej wojny, ewentualnie zimnej wojny, która nie będzie przypominała tej rywalizacji amerykańsko-radzieckiej, dlatego że potencjał Chin jest we wszystkich obszarach większy od tego, jakim dysponował Związek Sowiecki. We wszystkich poza jednym. Ale to też się za chwilę zmieni, czyli ilość głowic nuklearnych. Tylko w tym jeszcze Rosja współczesna nadal jest silniejsza, potężniejsza od Chin, a we wszystkich obszarach, co absolutnie nie ma precedensu, dlatego że tylko w tym obszarze militarnym Związek Sowiecki w jakimś tam stopniu mógł rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi. We wszystkich innych segmentach był słabszy. Tutaj mamy absolutnie skalę wyzwania nieprawdopodobną, brak gotowości Europy, brak gotowości Amerykanów do tego typu konfrontacji i zajadłość Chińczyków, którzy jednak ćwiczą. To, co oni ostatnio ćwiczyli, to taki pomysł odcięcia Tajwanu poprzez zmasowany atak łodziami rybackimi. Prawda? Łodzie rybackie odetną Tajwan i Tajwan będzie pozbawiony zdolności do utrzymania swojej gospodarki w jakiejś tam dłuższej perspektywie. To jest ten świat, w którym jesteśmy, to jest ta perspektywa, w której jesteśmy i te problemy, które dotyczą słabnącej Rosji. No, w tej chwili Rosja traci na froncie, a ten ukraiński przemysł zbrojeniowy staje się jednym z najpotężniejszych w Europie. Budują systemy, Tomahawk mieli dostać, w końcu dostali, prawda, pod koniec, jak Biden odchodził, to im tam kilka sztuk dał. A oni mają produkować 230 pocisków o zasięgu 3000, czyli maksymalnie no, prawie połowa więcej tego zasięgu, który posiada Tomahawk z głowicą ponad...
0: Większą, tak.
3: Tak, ponad tonę ładunku, czyli sami...
0: I kilka razy taniej.
3: Kilka razy taniej, ale produkcja roczna to będzie około 2500 sztuk, a Amerykanie w tym czasie produkowali no, w granicach 100 sztuk, prawda?
0: Tak,
3: no, w ciągu roku, więc to jest technologicznie to, co oni zrobili, bardzo efektywna wojna. Oni uczą efektywnej wojny. Ja się nie dziwię, że w tej chwili oficerowie chińscy są na linii po stronie rosyjskiej i analizują tą wojnę. Wiem, że od samego początku niemal byli Brytyjczycy. Nie będę mówił o innych armiach, które intensywnie funkcjonowały w tej wojnie i funkcjonują, no, ale pierwsza wizyta ekipy ukraińskiej, która jechała na zachód, to kto ich konwojował przez Ukrainę? No, służby brytyjskie, prawda? Spec-służby brytyjskie, czyli prezydent Ukrainy bardziej ufał Brytyjczykom niż swoim.
1: A obecnie Putin prosi Ukrainę o dwudniowe zawieszenie na świętowanie, bo inaczej na Placu Czerwonym nie, parada jest zagrożona. To pokazuje rzeczywiście zmianę, ale ja chciałem trzy takie spostrzeżenia z tego, co pan profesor mówi, no bo po pierwsze, jeżeli mówić o jakimś takim okienku możliwości na powstrzymanie Chin, to ono raczej jest teraz niż za parę lat, bo jak za parę lat Chińczycy wyprodukują tyle głowic, że będą mieli tyle co Amerykanie i Rosjanie, to sytuacja będzie gorsza, czyli ewentualne to by sugerowało, że ewentualna opcja jakiejś takiej no, twardszej konfrontacji z Chinami jest możliwa szybciej niż później. Druga rzecz, to chciałem powiedzieć, ja uważam, że jest możliwa, jestem na razie odosobniony, ale ja uważam, że w tym scenariuszu jakby takiego powstrzymywania Chin i takiej strategicznej komunikacji względem Chin po tym, jak Stany Zjednoczone uporają się z Iranem, to jest możliwe, że jeszcze przystąpią do jakiejś tam interwencji w Korei Północnej, co będzie dla świata jakby już szokiem trzy razy większym, mam wrażenie, niż Iran. I trzecia rzecz odnośnie Europy, to odnośnie słabości Europy, to jednak ja uważam, że to jest szokujące, że byliśmy bliscy tego, żeby Europa była przykryta, że tak to mówimy, irańskim parasolem nuklearnym. Bo to było blisko. W sensie rakieta, którą oni wystrzelili, balistyczna, poleciała na 3800 kilometrów. To jest zasięg Berlin, Paryż, Bruksela. I za chwilę mieliby ładunki. I Europa by przyjęła to z godnością. Może wtedy też irański parasol nuklearny by zagwarantował pokój w Europie na kilkadziesiąt lat.
3: No ale ta baza Brodzikowie raptem okazało się te śmiechy, prawda, że jak ona ma bronić nas przed zagrożeniem ze strony Iranu, tak? I raptem się okazuje, że jednak spełnia ten cel. Problem jest taki, że wszystkie gry strategiczne, jakie Amerykanie prowadzili, a na przykład oni zmienili sposób edukacji w szkołach wojskowych. Szczególnie od 2018 nastąpiła zmiana. Już przygotowują się nawet do wariantowania, jeśli chodzi o broń nuklearną. Ewentualne używanie w różnych formatach. Pojawia się ogromna dyskusja na świecie dotycząca na przykład Polski, na przykład Korei Południowej, Japonii. Czy te państwa nie powinny same dążyć do zbudowania swoich zdolności nuklearnych? Czy na przykład Polska i Szwecja, czy nie może zbudować, Szwedzi mają potencjał, my mamy też zdolności, mamy dobrych inżynierów. Tego typu dyskusja toczy się. Oczywiście offline, poza tą przestrzenią publiczną. No Niemcy także gorąco toczy się dyskusja w kuluarach na temat niemieckiego arsenału nuklearnego. No i pojawiają się tacy, którzy twierdzą, że tego typu rozwiązania zwiększy stabilność i bezpieczeństwo państwa, a nie zmniejszy. Zwiększy stabilność świata, a nie zmniejszy. W tych modelach, które ja widziałem, jeśli chodzi o gry strategiczne Amerykanów, to oni się najbardziej obawiali, że nastąpi to, co wielokrotnie się pojawiało w wersji równoczesnego konfliktu Rosja-NATO i Chiny na Tajwan, czyli Chiny-Stany Zjednoczone, ale większość tych gier pokazywała, że Korea Północna też zaatakuje. Ona, że tu dojdzie do tej triady, no i ewentualnie jeszcze Iran wykorzysta swoje instrumenty do głębokiej destabilizacji państw, wykorzystując swoje enklawy, wykorzystując swoje wpływy od Stanów Zjednoczonych poprzez Europę. Sami wiemy, jak to wygląda. Nawet ta armia niemiecka, to ze zdumieniem można zobaczyć, ilu tam w tej chwili wierzących w Allaha służy w armii niemieckiej, a wpływy Turcji także poprzez obsadzanie ajatollaha muzułmanami placówek w Niemczech. W tej chwili Turcy nadal mają w rękach zdolność do obsadzania swoją kadrą duchowną meczetów, no, około 2000, to są takie meczety, którymi Turcy obsadzają. I raptem Niemcy odkryli, że to jest przecież potężna wywiadownia. A to wpadli na pomysł, że my sami będziemy kształcić, żebyśmy nie mieli takich kanałów, dzięki którym wyciekają bardzo czułe dane dotyczące Niemiec, głównie do Turcji. Więc to szaleństwo dzisiaj, ta atmosfera, gdzie nie ma wydarzenia, na przykład w Polsce, które by nie wpłynęło na decyzję Stanów Zjednoczonych, czy na decyzję Chin. Ta wielka gra, bo Chińczycy wymyślili sobie, że właśnie potraktują Eurazję jako wspólny obszar, zepną Eurazję siecią tych połączeń lądowych, stąd wielki, największy port lądowy w Kazachstanie przy granicy z Chinami, zarzucą, czy zwiążą gospodarczo poszczególne państwa. Przecież sygnał Sanchez jedzie po tym, jak
2: powiedział, co powiedział.
3: Tak, tak. Jedzie później do Chin i podpisuje największy kontrakt i największą umowę od 50 kilku lat między Hiszpanią. No to z jednej strony publicznie w tym języku strategicznym uderza w Stany Zjednoczone, a za chwilę wyciąga rękę do Xi Jinpinga. To się dzieje na naszych oczach, czyli taka próba rozwiązania tego dylematu eurazjatyckiego, o czym pisał Brandt, prawda, że dzisiaj na naszych oczach znów wraca ta bitwa, batalia, wielka wojna o Eurazję. Kto panuje Eurazję, ten rządzi światem. No i Chińczycy mają ambicje, aspiracje, aby stać się tym państwem numer jeden, aczkolwiek twarda analiza pokazuje, że oni jeszcze progu mocarstwowości nie przekroczyli. I że mają ogromne problemy sami. Przecież ja byłem na tej granicy w czasach Związku Sowieckiego, byłem na granicy chińsko-radzieckiej. Potężnie umocniona granica. Jak Jelcyn doszedł do władzy, to się dogadali z Chińczykami i pas 100 kilometrów po jednej i po drugiej stronie ogłocony z różnego rodzaju systemów obronnych. Tylko że Chińczycy nic nie niszczyli, bo nie było. Ich doktryna pozwalała na, to była koncepcja zniszczenia wewnątrz państwa, czyli wykorzystywali głębię strategiczną. A Rosjanie nie są w stanie zbudować poza tym pasem, bo tam jest wieczna zmarzlina, ogromne koszty, więc jak zniszczyli, to już na przyszłość. Gdyby ta granica stała się znów granicą niebezpieczną dla Chin, to naprawdę gigantycznie zmienia całą geopolitykę światową i Trump chciał trochę namieszać. Był przekonany, że ten element takiej niepewności wpłynie na to, że Chiny, które historycznie nigdy nie zbudowały floty, no poza jednym drobnym epizodem w historii, że zaczną bronić swojej wewnętrznej granicy. Pierwszy cesarz Chin poukładał te fragmenty murów budowane przez w czasie epoce królestw w jedną jakby taką linię obronną, bo stąd zawsze było historyczne największe zagrożenie dla Chin. I dzisiaj poczucie bezpieczeństwa, to, że Chiny zdominowały Rosję, że dzisiaj miażdżąca większość tego, co trafia na front, ma w sobie podzespoły, no 90-85%, to jest w takim stopniu zależy dzisiaj wojna na Ukrainie od tego, co się dzieje z Chinami. Więc jeśli by rzeczywiście to ta słabnąca Rosja, ze świadomością, że rośnie frustracja w korpusie oficerskim, który widzi, że Rosja popełnia strategiczne harakiri, że staje się właśnie czymś takim, jak my się dzisiaj stajemy wobec Niemiec. Rośnie bunt, rośnie frustracja, zresztą pamiętamy generał Iwaszow na samym początku tej jeszcze wojna się nie rozpoczęła, napisał ten apel do Putina, że chyba nie dokona tej zbrodni, bo konsekwencją tej zbrodni będzie podporządkowanie Rosji Chinom. No i to, co widzimy, następuje, więc w tej gigantycznej grze jest wiele niewiadomych, ale jedno jest oczywiste, póki co Stany są poza zasięgiem Chin, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, a my tracimy rzeczywiście historyczną szansę, że po raz pierwszy mamy silne relacje z potęgą globalną. I w jakimś tam stopniu wiążemy nasze losy alternatywnie z tym, kto będzie tym porządkującym, bo ja bym naprawdę wbrew wielu opiniom nie stawiał krzyżyka na Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są naprawdę realną potęgą, mają nieprawdopodobną ilość kapitału. Nie ma szansy wymiany na juana czy na kogokolwiek. Po prostu to są zasięgi kosmiczne, jeśli chodzi o ilość kapitału, jakim dysponują Amerykanie. Jeśli chodzi o nowoczesne technologie, Chińczycy rozwalili się o mur, nie są w stanie, chociaż nieprawdopodobne rzeczy robili, nie są w stanie przekroczyć pewnego pułapu. Więc stworzona jest taki wielki mit, że to już Amerykanie prawie, że na łopatkach, że te Chiny to idą po swoje. To nieprawda. Chiny stoją przed takimi dramatycznymi wyzwaniami. Za chwilę gospodarka chińska siądzie i to potężnie. Ona już w tej chwili zaczyna hamować z wszystkimi konsekwencjami tego, co się stanie z tą 100-milionową armią. Największa partia świata, prawda? Wielkości największych państw świata. 100 milionów członków KPH. To wszystko tam czeszczy. I
0: demografia też jest tam negatywna, za chwilę zacznie być odczuwalna już, więc to też jest problem.
3: Ale to jest też dramat przed Polską.
0: Tak, ale, no, ale w Chinach generalnie. Tak, natomiast tak. No u nas tak, natomiast tak jak rozmawiamy, no to pan profesor tutaj mówi o Stanach, o Rosji, o Chinach. No też Putin nie będzie wieczny i te głosy być może, które dojdą jednak do pytania, jak się zachowa Rosja, jakie tam są siły, bo de facto ja nie wiem i nie jestem w stanie znaleźć de facto, kto w Rosji tak realnie rządzi, jakie tam są siły, jaki jest proces podejmowania decyzji, bo nie łudźmy się, że to jest Putin, tak, jako car. Natomiast jeśli dojdą do wniosku, że no Putina czas minął i trzeba jednak ułożyć się ze Stanami, żeby tutaj przeciwdziałać, nie stać się wasalem Chin, no to pytanie, czy my nie będziemy żetonem troszeczkę, tak, który, no i Stany Zjednoczone mają swój interes i tam prezydent Stanów Zjednoczonych dba o interes Amerykanów, nie tak jak premier Polski dba o ludność niemiecką. Natomiast Europa ma potężne problemy, bo tu, co pan profesor powiedział, co rozmawiamy, Stany to jest jedno państwo, Chiny to jest jedno państwo, Rosja to jest jedno państwo. Europa, czy Unia Europejska, nie jest jednym państwem. Mamy sprzeczność interesów w wielu obszarach i to nie zadziała. Teraz, jeżeli mamy w przyszłym roku wybory we Francji, wszystko wskazuje na to, że Front Narodowy, nie Le Pen, tylko ten Bardella chyba, który jest, bo Le Pen zablokowali, może wygrać wybory prezydenckie. Zobaczymy, co zrobi druga strona, bo nie wiemy, kogo wystawi. Ja nie znam się na tej polityce francuskiej, żeby... Zobaczymy, jak to się ułoży. Zobaczymy, jak tutaj w Niemczech AfD najprawdopodobniej w pewnym momencie dojdzie do władzy, co tutaj się stanie. No to, że nasza sytuacja robi się bardzo trudna i skomplikowana. A my, mam wrażenie, że ciągle śnimy jakimś śnie, bo ja rozumiem to, co pan premier mówi, no on ma określone, jasne priorytety, ale ja ciągle nie rozumiem, jak obudzić nasze społeczeństwo. Jak nasze społeczeństwo ma przejrzeć na oczy to, co się dzieje, bo te programy o geopolityce, jak to się rozwija, no to są już często, tak? Nie wiem, Strategy and Future to rozwijało. Można ich różnie oceniać, ale no, na pewno niewątpliwą zaletą jest to, że wnieśli ten temat pod każde strzechy naszych domów, nazwijmy to w ten sposób, tak? No i ciągle brakuje tej realizacji. Ja trochę to mnie mocno uderzyło, bo to, co pan premier powiedział jeszcze w Financial Times, okej, okay, ale to, co powiedział na żywo do dziennikarzy odnośnie żołnierzy amerykańskich w Niemczech, po czymś takim, no, powinna być dymisja całego rządu. A nie ma w ogóle żadnego oburzenia, tak? Wszyscy przeszli do tego, to co my potrzebujemy, żeby nas obudziło? Ja tego nie potrafię.
1: Ja stawiam siostrę na panią minister zdrowia. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale jej ta wypowiedź...
0: Ona to nas do grobu położy, a nie ogólnie.
1: Jej wypowiedź, że Polacy powinni tworzyć korytarze życia w kolejkach dla specjalistów, bardzo mi przykuła moją uwagę. Myślę, że ona jest w stanie doprowadzić Polaków do pobudki.
2: Była pani minister, która w Radiu Z miała wywiad i też zapytała się Bogdana Romanowskiego, czy mogę zadać panu jakieś pytanie. On kiwnął głową, ona powiedziała, jaki jest wielki plan strategiczny premiera Donalda Tuska, albo wielki projekt rządu premiera Donalda Tuska. I zrobiła tak, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Nie ma. No właśnie.
0: Ale no
2: i to jest minister rządu, tak, premiera Donalda Tuska.
0: Odpowiadająca za, między innymi za rozwój. I weźmy pod uwagę jedną rzecz. To dlaczego ta pani minister ciągle w tym rządzie jest? Nazwijmy sobie rzeczy po imieniu. Bo 99% tych ministrów, które obecnie jest i akceptuje wypowiedzi premiera Tuska, jest tam tylko i wyłącznie, bo celem jest stołek.
1: Ale to jest, Piotrze, celem, najwyższy
0: stołek
1: poziom.
0: Nie powinien być celem, tak? Najwyższy. Celek powinien być narzędziem do osiągnięcia pewnych zmian w Polsce. Jeżeli oni dalej to akceptują, no to państwo, Piotrze, obudźcie się, zobaczcie, o co tu chodzi, tak?
1: Najwyższy poziom pracy agenturalnej to jest ulokować ludzi, szczerze, głupich na bardzo ważnych stanowiskach. I wtedy oni nie zostaną wykryci jako agenci, bo oni są po prostu głupi, ale psują tyle samo.
3: Ale w społeczeństwach istnieje zjawisko kumulacji. I to naprawdę nie jest tak, że na przykład to, co mówicie, to, co działacie, te różne reakcje ludzi, chociażby na takie insynuacje przedstawiciela polskiego rządu, że Polacy budowali obozy koncentracyjne, czy też to sformułowanie dancing z ust premiera w rozmowie z prezydentem Macrona. Tak. To jednak ilość reakcji, które powoli nie widzimy, to one kumulują się. I problem nie polega na tym, że na razie nie widzimy tych procesów, na przykład poprzez te słupki poparcia, Natomiast ważniejsze jest to, aby w odpowiednim momencie skumulować i okiełznać to, ten potencjał, który jest zbudowany, a tego nie widać, prawda? Czyli tej strategii, w jaki sposób przygotować się na tego typu moment.
0: Tak, no już kończąc generalnie to, co pan profesor mówił, ja jestem za naszym silną współpracą z Stanami Zjednoczonymi gospodarczo i technologicznie. Stany Zjednoczone to jest potęga i to się nie zmieni. Natomiast również mam świadomość, że gdyby doszło do potrzeby osłabienia relacji z Polską, żeby Stany Zjednoczone poprawiły swoją pozycję, nie wiem, z Rosją versus Chiny, to to zrobią. Natomiast wracając do tego, dla mnie ciągle jest nieakceptowalne, nie rozumiem, dlaczego większość społeczeństwa to akceptuje, że syn ministra spraw zagranicznych służy w amerykańskiej armii, obcej armii dla Polski, tak? Sojuszniczej, ale obcej. A żona de facto jest Amerykanką, bo na grupie Bilderberga była tam jako Amerykanka. To jest minister spraw zagranicznych. Żeby był jeszcze, nie wiem, ministrem kultury, no może, ale to jest nieakceptowalne. Spraw zagranicznych jest nefralgiczna instytucja.
1: Z zagranicy do nas przyjechał.
0: No, no więc i my to akceptujemy, tak? No to...
2: I tu stawiamy kropkę. Dużo jeszcze pytań jest do zadania, ale profesor Jan Majchrowski czeka i za chwilę prawo cytatu. Profesor Jan Majchrowski będzie tutaj w studiu. Teraz rozmawia z doktorem Krzysztofem Jabłonką, a ja podziękuję. Profesor Piotr Gruchmalski, Rada Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP i ekspert do spraw bezpieczeństwa, co udowodnił, chociaż przynajmniej jest prawo cytatu, więc zabierzemy jedną
1: ale
2: minutę.
1: Ale mamy dzisiaj więcej książek niż profesor Majchrowski.
2: Tylko dwie żeśmy opisali.

0: mistrzowie. To jest twarda analiza wroga, tego, który później tworzył niemieckie służby. Po II wojnie światowej Gehlen tworzył te niemieckie służby, które dzisiaj gdzieś mniej więcej 15% w tych służbach to byli ludzie z...
1: Polskie podziemie w oczach wroga.
0: Polskie podziemie w oczach wroga.
2: A zielony wroga. To jest Koran? Czy
0: nie? A to jest mój notatnik, to jest...
1: Ale od prawej było pisane.
3: Regulamin żołnierza Wojska Polskiego.
0: W każdym razie, dlaczego to jest ważne? Bo to jest ogromny szacunek dla Polaków. Wróg mówi, jacy jesteśmy niebezpieczni, jak naprawdę należy się liczyć ze zdolnościami Polaków do tworzenia struktur państwa.
2: Wydawnictwo M, a rok wydania, skoro pewno wielu z Państwa będzie chciało kupić, wydawnictwo M, tylko do odnalezienia, 2016, czyli nie tak dawno.
0: Nie tak dawno. Nie tak dawno. Są dwa wydania już, więc...
2: Czyli można kupić.
0: Tak.
2: No
0: a to też ludzie Gehlena wymyślili pojęcie polskie obozy. Znaczy, no wiadomo, że Dąbrowska pierwsza użyła, ale oni stworzyli z tego mechanizm oddziaływania międzynarodowy.
2: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Kolejny odcinek uważamy. Powinniśmy mieć dzwonek taki za zamknięty. Profesor Piotr Grochmalski, Piotr Nowak, Szczepan Bruman, Krzysztof Skowroński. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy.
0: Ja dziękuję, że mogłem wystąpić w tak zacnym gronie.
3: Przyjemność po naszej stronie.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
5: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Woź wnet.
1: Czy pod koniec roku, powiedzmy w grudniu, baryłka ropy naftowej będzie kosztować $40, czy może $200? Nie jest to pytanie tak zupełnie czysto teoretyczne. Przeciwnie, ono wpływa, właściwie odpowiedź na nie wpływa na nasze życie w sposób bezpośredni. I nie mówię tutaj tylko o cenie benzyny na stacji benzynowej na koniec roku, ale również to, że od ceny ropy zależy to kondycja przemysłu właściwie na całym świecie, a także pozycja międzynarodowa krajów, które się w produkcji takich surowców jak ropa specjalizują, czyli na przykład Rosji. Wszystko to właśnie zależy od ceny ropy. Przed naszymi oczami przesuwają się takie wydarzenia, które są z jednej strony dość dramatyczne, z drugiej strony, jak oglądamy je osobno, to może tworzyć się takie wrażenie chaosu, pewnego rozedrgania i tego, że to wszystko ze sobą nie pasuje. Tymczasem spróbuję Państwa dzisiaj przekonać, że jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli spojrzymy na te wszystkie zdarzenia z ostatnich miesięcy razem, spróbujemy połączyć te kropki, to naszym oczom ukaże się nowy, zupełnie nowy obrazek, który nam się tutaj teraz na naszych oczach układa. Jest to obrazek nowego porządku na energetycznej mapie świata, nowego energetycznego porządku dziobania w skali globalnej. Te kropki dziś będę łączył w programie Woź Wnet, tutaj na antenie Radia Wnet i w internecie, jeśli Państwo mają życzenie tam tę naszą audycję sobie odsłuchać i obejrzeć. No to zaczynamy. Kropka numer jeden. Stosunkowo niedawne wydarzenie. Otóż od 1 maja z organizacji OPEC wystąpiły Zjednoczone Emiraty Arabskie. OPEC to jest organizacja producentów i eksporterów ropy naftowej. To wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który to kraj, przypomnę, był trzecim co do wielkości producentem ropy w ramach OPEC, to wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich z tej organizacji oznacza wprost, że oto z kartelu producentów ropy, który do tej pory kontrolował mniej więcej 40% światowej podaży surowca, wychodzi właśnie jeden z największych producentów. Oczywiście wyjścia zdarzały się i w latach poprzednich, oto w 2019 roku wystąpił z OPEC choćby Katar, wcześniej inne kraje, ale już dawno nie zdarzyło się nic takiego, żeby OPEC opuścił producent tak duży. W ramach OPEC, która to organizacja dziennie produkuje i zwiększa światową podaż ropy o mniej więcej 20 do 30 milionów baryłek ropy dziennie, wychodzi kraj, na który przypadała mniej więcej 1/10 tej produkcji. Mniej więcej 3 miliony baryłek ropy codziennie Zjednoczone Emiraty Arabskie produkowały. Teraz, kiedy już ich w OPEC nie ma, nie obowiązują Zjednoczone Emiraty Arabskie, nie są zobowiązane już limitami produkcji. Oznaczać to może, i takie są zapowiedzi ze strony tamtejszych władz, że Emiraty zwiększą swoją produkcję docelowo w dość krótkim czasie do 5 milionów baryłek ropy dziennie. Oni się do tego kroku od dłuższego czasu, jak chodzą słuchy, przygotowywali. Mają potrzebne zdolności produkcyjne, mają potrzebną technologię, mają oczywiście zasoby, no i mają coś bardzo ważnego, a mianowicie rurociąg, który który omija to najwęższe gardło, które teraz jest problemem światowej gospodarki, czyli samą cieśninę Ormus. Ropa głównie z Abu Dhabi, czyli z jednego z Emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie, może trafiać bezpośrednio rurociągiem do portu w miejscowości Fujairah i stamtąd być ładowana na tankowce i rozsyłana na cały świat z pominięciem zablokowanego Ormuzu. Wiedzą o tym oczywiście Irańczycy, którzy w tym momencie walczą o przetrwanie, a właściwie nie tyle Irańczycy, co trzymający się tam jeszcze ostatkiem sił ta część establishmentu, która związana jest z tą grupą, z tym środowiskiem strażników rewolucji. I oni o tym wiedzą. Oni zresztą od początku tego konfliktu, zwłaszcza właśnie na początku obecnego konfliktu, po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej interwencji w Iranie, to właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie jako kraj z perspektywy Iranu najbliższy Stanom Zjednoczonym i najbardziej im wrogi, był najmocniej bombardowany. To właśnie Dubaj, czyli jeden z Emiratów Arabskich, był najczęściej bombardowany przez Iran na początku wojny. Teraz, wczoraj, sytuacja